0: Jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam do domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić, czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. Były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
1: I co wtedy?
0: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle. I to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo, znaczy, ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie z sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przelecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum do Przymierza Miłosierdzia, to był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach, co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni, przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza. A później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie, skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności. I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie, dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe i w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał, dlaczego, co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. I pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne, na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szymbeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to robić, jak to czynić, ale dosyć często to się po prostu wydarzało. Bardzo długo pomagałam mojej mamie, bo w związku z tym, że z tatą było trudno, nastroje było, jest, nadal jest, to ja jestem najstarsza, to właśnie pomagałam mamie przy młodszym rodzeństwu, zajmowałam się, żeby ona mogła mieć, nie wiem, spokojniejszą głowę, żeby mogła się zająć pracą albo, nie wiem, nawet chwilę odpocząć. Zawsze też mogła na mnie liczyć, kiedy potrzebowała jakiegoś wsparcia, pomocy. I też zawsze byłam też w takim czasie, kiedy było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? Na mojej drodze, którzy się pojawiali, to Nie wiem, zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi, czy to były prośby skierowane, dosyć często właśnie kierowali do mnie, ale też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też, no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie. Czy to taki duchowy, czy to taki, no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Teraz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która, no, już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok. Czyli no już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii, przy przygotowaniach właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach, kiedy ja tak poczułam autentycznie żywo właśnie Boga w swoim sercu. To było dosłownie, powiem tak, że nawet później po tych rekolekcjach było takie właśnie zalecenie, żebyśmy właśnie byli we wspólnocie, żebyśmy trwali w duchu tych rekolekcji, które właśnie zapoczątkowały naszą nową relację z Panem Bogiem, żeby się w tym umacniać. I ja pamiętam, że ja regularnie po tych rekolekcjach przyjeżdżałam na spotkania wspólnoty. Później też było takie spotkanie rocznicowe w Buku wtedy chyba. I wtedy odpaliła mi się właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do niej, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to, ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa, wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła, może to nie jest w ogóle twoja droga, może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć, że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny proces, że Pan Bóg przychodzi do mojego życia bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, przez różne doświadczenia, przez różnych ludzi, których stawia na mojej drodze. Ale właśnie delikatnie. Nie doświadczam tych gwiazdek z nieba. No właśnie, przyjmuję to tak, że może właśnie nie poradziłabym sobie z nimi, a może to właśnie nie jest moja droga. Moja droga jest właśnie procesem, gdzie to moje serce właśnie jest tak delikatnie, subtelnie przemieniane, uzdrawiane, otwierane na innych, na to, żeby jeszcze pełniej, jeszcze głębiej służyć drugiemu człowiekowi. Żeby już tutaj też właśnie tak jak dzisiaj to czuję, żeby już może nie było, że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest mi mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Dobry Panie Boże, bądź uwielbiony Panie we wszystkich osobach, które spotykamy na swojej drodze, we wszystkich sytuacjach, które nam dajesz. Prosimy Cię Panie o Twoje światło, o to, żebyśmy potrafili mówić o tym, co pokazuje Ciebie w historii świata, w naszej historii Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę, abyśmy potrafili wypełniać Twoją wolę. Poślij Pani swoich aniołów, aby nas chronili. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Elżbieta. Witaj.
1: Witam.
0: Mówiłaś, że to trudna historia do opowiedzenia.
1: To znaczy, wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co to w ogóle za historia, bo przypuszczam, że na moje życie to składa się tyle różnych wątków, że pewnie można by nim obdarować wiele różnych osób. Tak się złożyło. Także ja nie mam żadnej jednej historii.
0: A powiedz, czy Pan Bóg w niej jest od zawsze? Z tej wewnętrznej perspektywy, nie z dzisiejszej.
1: Mhm. Słuchaj, tak jak się nad tym czasami zastanawiam, jak to było, to nigdy nie potrafię sobie udzielić takiej prawdziwej odpowiedzi. Nie wiem, czy to z powodu takiej nieszczerości wobec samej siebie, czy dlatego, że po prostu pamiętam z dzieciństwa takie momenty, kiedy było mi strasznie duszno w kościele na przykład. Albo kiedy nie mogłam cierpieć pewnych osób. Ale z drugiej strony też pamiętam takie sytuacje, kiedy sobie układałam szopki podczas świąt z obrazków. Ja myślę, że to był jakiś taki jeden wielki chaos, w którym Bóg był, ale nie miałam szczęścia, można powiedzieć, żeby mi się wszystko w życiu zgadzało z Panem Bogiem.
0: Jaka to była rodzina?
1: To była rodzina rozbita. W tym sensie, że rodzice myślę, że byli bardzo do siebie podobni. Wtedy, kiedy ja się poczęłam, to oni zasadniczo już się rozchodzili. Byłam drugim dzieckiem. Zresztą po wielu latach się poczęłam po pierwszym dziecku. I matka nas wychowywała samotnie, ojciec od czasu do czasu dojeżdżał. I nie ukrywam, że mam wrażenie, że właśnie taka niespójność wprowadziła mnie w pewnego rodzaju chaos, bo też jest taka sytuacja w moim życiu, którą bardzo, bardzo mocno pamiętam, mianowicie książeczka komunijna. Dzieci dostawały książeczki komunijne. Akurat moja była w kolorze kości słoniowej. I dosyć często, w bardzo różnych sytuacjach, jako dziecko modliłam się litanią loretańską. Z tej książeczki. I nie potrafię ci powiedzieć teraz dlaczego. Często modliłam się o to, żeby moi rodzice się kochali przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że nie wymodliłam tego do tej pory. Chociaż teraz się modlę o to, żeby się zwyczajnie potrafili sobie przebaczyć. Bóg był o tyle, że o nim myślałam, że czasami gdzieś tam się do niego zwracałam, ale to nie była żadna formacja w moim życiu, na pewno nie.
0: Mama była wierząca?
1: Mama była wierząca, natomiast mama była niesłychanie zapracowana. Nie zawsze chodziła do kościoła w niedzielę. I to nasze takie rodzinne życie było, powiedziałabym, bardzo gwałtowne, bardzo nie dające świadectwa o tym, że ten Bóg rzeczywiście nas wszystkich potrafi pogodzić i taka bieda zwykła, kiedy ludzie są ze sobą, ale są tak naprawdę ze sobą dramatycznie samotni.

0: Jaką byłaś dziewczynką?
1: Niesłychanie energiczną, bardzo sprytną. Myślę też, że w jakimś sensie dobrą, to znaczy i złą, i dobrą jednocześnie. To co tak sobie myślałam o sobie, to było zawsze i to, i to. Zawsze obok siebie i zawsze bardzo mocno. Takie mam wrażenie, że potrafiłam wczuć się w sytuację mojej matki, w sytuację mojego ojca. Potrafiłam jej bardzo pomagać, bardzo ją bronić, ale potrafiłam też zachowywać się bardzo gwałtownie wobec niej. Natomiast zawsze ją kochałam. Tak samo jak kochałam moją siostrę. Zawsze było we mnie ogromna, ogromna, ogromna potrzeba miłości. Natomiast potrafiłam w osiąganiu własnych celów przekraczać wszelkie granice. Nie było dla mnie... Jak chciałam zachorować, to chorowałam. Nie chciałam pójść do szkoły. Świetnie, jako 7-letnie dziecko wiedziałam, co trzeba zrobić. Także pomysłów na to, żeby realizować jakieś swoje plany, miałam mnóstwo i można powiedzieć, że co moja fantazja, zresztą dosyć bogata, mi podsunęła, to potrafiłam to tego użyć. Także ja myślę, że takie kompletne pomieszanie przeciwności. No tak.
0: I jak zaczęłaś wchodzić w wiek, w którym refleksja się budzi, ale też bunt. Jak przez ten czas przeszłaś?
1: Ja myślę, że zbuntowana to ja byłam zawsze. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, żebym ja miała jakieś taki okres buntu, bo ja wściekałam się zawsze, od kiedy pamiętam. Także nie mogę ci powiedzieć tak standardowo odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ten czas taki dojrzewania, no to oczywiście ogromna potrzeba miłości. Jak się pierwsze zakochałam jakoś tak bardzo poważnie, to tak mną to zawładnęło, że wagarowałam. Zwyczajnie nie mogłam o niczym innym myśleć. Natomiast ja cały czas robiłam, co chciałam. To znaczy, to było tak, że potrafiłam wiele udźwignąć, ale realizowałam sobie swoje jakieś takie lokalne chciejstwa, tak to nazwijmy, no bo tak z perspektywy już mocno dojrzałej kobiety, tak mogę o tym powiedzieć. I tak było zawsze. Tak było zawsze. To znaczy ten bunt był zawsze, natomiast nie było czegoś jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego dla wieku. Kłóciłam się, oczywiście kłóciłam się z księdzem na religii. Myślę, że w ogóle byłam taką dziewczyną w nurcie feministycznym. Tak jak rozmawiałam z kolegami z lat studenckich, to chyba byłam odbierana jako dziewczyna taka, która doskonale wie, o co jej chodzi. I na każdym razie, jak się jeden z moich kolegów dowiedział o tym, że mam dziecko, to był bardzo zdziwiony.

0: czy ten czas był naznaczony grzechem, który później rzutuje na dalszą twoją historię?
1: Ja wiem, czy ten czas... Tak, zdecydowanie tak. Ale ja myślę, że w ogóle dekalog... tak się nawet zastanawiałam nad nie zabijaj. A wczoraj byłam w jednej z kaplic i tam był rachunek sumienia. Był taki komentarz do tego rachunku sumienia, że zabić można słowem. Ja myślę, że to też nawet robiłam. Że chyba no nie było takiego przykazania, które bym potrafiła uszanować.
0: Czy uważałaś wtedy, że jesteś dobrym człowiekiem?
1: Myślę, że uważałam, że... Znaczy, ja miałam generalnie różne stany. Wiesz, to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, czy nie. Ja potrafiłam pisać piękne wiersze, które chwaliły życie. No, ale także miałam próbę samobójczą. Bo uważałam, że właśnie życie jest do niczego. Że jestem tutaj wrzucona na siłę i że muszę się z tym wszystkim męczyć i to jeszcze tyle ma trwać zwyczajnie. Także to nie było tak, że ja miałam jakiś pogląd na samą siebie. Nie, nie, nie. Ja, tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie to był jeden wielki chaos moje życie i w mojej głowie ja czytałam przeróżne lektury. I myślę, że jak na tamtą dziewczynę, którą byłam, to dosyć naprowadzające na taką autodestrukcję. To znaczy dla mnie metaforą życia to był Syzyf z kamieniem, bo akurat wtedy go czytałam. Jak po wielu latach jeden z moich, zresztą nasz wspólny znajomy, powiedział mi, że wiesz, życie to krzyż, to ja w wieku 31 lat pierwszy raz usłyszałam to zdanie. I ja tak mocno to przeżyłam, no, że do tej pory pamiętam, jest to jakiś taki przełom w moim myśleniu o życiu. Dodatkowo on to powiedział z taką niesłychaną szczerością i prawdą, także dla mnie w tym nie było żadnej dydaktyki, niczego takiego, co bym
0: nawracania,
1: co bym nie miało przerabiać. To raczej była jego zgoda. Także dla mnie to było odkrycie.
0: Jakie są ważne sekwencje tego życia właśnie jeszcze po ciemnej stronie, bez nadziei? Mówiłaś o próbie samobójczej.
1: To znaczy, no, związałam się, weszłam w związek niesakramentalny.
0: Czy to był jakikolwiek problem?
1: To znaczy, wiesz, pewien problem był, dlatego że ja sobie wyobrażałam inaczej generalnie wejście w życie. Tak bardzo zwyczajnie. Poza tym ważne było to dla mnie z jakiegoś tam względu, co myśli o tym moja mama, ale jak widać nie na tyle ważne, żeby mnie to powstrzymało. Z człowiekiem, który zresztą no, wolny był od strony takiej, że był po rozwodzie, ale to jakby nie z mojego powodu, już dawna sprawa, żona go zostawiła. Jakby była ta obietnica z związku sakramentalnego, natomiast mija 20 lat i nic się nie wydarzyło.

0: takie ciemne chwile, wiesz, było ich mnóstwo, to znaczy to, że nikt mnie nie zadowalał, to nie czułam się szczęśliwa generalnie, nie potrafiłam znaleźć takiego czegokolwiek w życiu, co byłoby dla mnie punktem oparcia. Znaczy zawsze się czułam bardzo niepewnie, paradoksalnie, bo miałam ogromne poczucie mocy. To znaczy rzeczywiście miałam takie poczucie mocy, że jak chcę, to przejdę przez dowolny płot, mogę wszystko. Natomiast bywały właśnie takie sytuacje, w których się czułam kompletnie jakby zniewolona niemocą. Wiesz, no to takie dziwne stany, raczej skrajne, tak bym powiedziała. A potem takie życie, w którym się powoli człowiek konfrontuje sam ze sobą, no i to jest największy ból.
1: Spróbuję opowiedzieć to jakimiś konkretnymi historiami, które są jakimiś etapami do tego momentu, kiedy usłyszałeś, że życie jest krzyżem. Co jest ważne w tamtych czasach?
0: W tamtych czasach? Co było ważne?
1: Przed tym momentem, kiedy zupełnie inna perspektywa została przed tobą otwarta.
0: Wiesz, ja myślę, że zawsze była dla mnie bardzo ważna miłość, tylko że ja jej szukałam w sposób bardzo popularny, tak to nazwijmy.
1: Normalny.
0: No. Natomiast wiesz, to była komuna. Jeśli chodzi o studia, to sobie poszłam na takie studia, na które zwyczajnie sobie poszłam. Starałam się, na jeden kierunek nie dostałam się, a potem zasadniczo było wszystko jedno, co się studiuje. I tak wiadomo było, że jeżeli nie wejdziesz, nie przystąpisz do jakiegoś związku, czy nie będziesz partyjny, to i tak twoja przyszłość, no przyszłości nie było widać. No takie były fakty. Chciałam mieć normalną rodzinę, ale też nie myślałam o żadnej karierze, wiesz. Ja raczej nie potrafiłam znaleźć sensu w życiu. To było takie, no inni robią podobnie. Znaczy inni też szukają miłości, inni sobie zakładają. Znaczy widziałam jakąś logikę w tym, co się dzieje dookoła mnie, ale żebym ja tak potrafiła przed sobą postawić jasno cel. No teraz trzeba było skończyć studia, teraz trzeba było, nie wiem, pochodzić na jakieś imprezy, pobawić się. Wiesz, ja właśnie nie widziałam większego sensu w życiu. To nie było tak, że ja... Raczej, wiesz, raczej to takie strasznie, strasznie typowe. To znaczy szukanie człowieka, którego się będzie kochało, który ciebie pokocha i trochę tak bez sensu. To znaczy wiara w to, że tak musi być. Mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o męża. Jak słyszę, teraz moje znajome modliły się o mężów i rzeczywiście związki są udane. Do głowy by mi nie przyszło. To było jakieś takie, nie wiem, takie życie, wiesz, beznadzieja w każdym razie.

0: byłaś osobą nieszczęśliwą. Czy uświadamiałaś sobie to, że jesteś nieszczęśliwa?
1: No czasami bardzo mocno. Czasami bardzo mocno. Natomiast... Wiesz, były momenty, kiedy byłam szczęśliwa. To nie jest tak, ale to... Tak jak mówię, to były takie momenty. Natomiast generalnie uważałam, że życie nie ma sensu. Czyli w wieku 18 lat patrzyłam przed siebie i myślałam, Jezu, jak to strasznie długo jeszcze.
0: Masz 31 lat. Dowiadujesz się, życie jest krzyżem. No to absurdalna informacja. Czyli cierpieniem. No ale to już wiedziałaś. Więc co w tym nowego było? Czym się kamień syzyfowy różni od krzyża? I to boli, i to boli.
1: To znaczy... wiesz, na wszystko się składa cała masa kontekstów, prawda? To znaczy, to nie jest takie wyrwane sobie z kontekstu. Wtedy, kiedy to usłyszałam, miałam już za sobą doświadczenie urodzenia dziecka i wydawało mi się, że skoro potrafiłam biec w biegu na przełaje 800 metrów pod górę, piachu, dobiec, chociaż potem miałam nogi jak z waty, to, że ja wszystkim podołam. Natomiast moje dziecko często się budziło w nocy. Miałam dosłownie co 10 dni nawały mleczne i po pół roku byłam wykończona kompletnie. Ale jeszcze taki moment, w momencie, kiedy rodziłam mojego syna, poczułam coś, co bardzo często czułam w nocy, budząc się z wielkim lękiem. I uświadomiłam sobie, wiesz, bo wcześniej się przed tym życie z krzyżem pewne rzeczy składały. Znaczy one jakby przychodziły i się składały. Wiesz, ja budziłam się w nocy często z takim lękiem i sprawdzałam, czy mam ciało. Potem mi się to złożyło z tym, że jakby była taka wola, żebym ja się nie urodziła. I jak urodziłam moje dziecko, to sobie uświadomiłam, że... to, co ja czułam podczas porodu, to jest dokładnie ten taki bezkształt, który czułam w nocy jako lęk. I zdałam sobie z tego sprawę, że ja prawdopodobnie panicznie bałam się jako płód. Wiesz? I potem jak zobaczyłam moje dziecko, zobaczyłam jego oczy, to zobaczyłam, że jest odrębny. To znaczy przestałam kombinować, że ciąża to jestem ja. To było takie mówienie... To było mówienie faktów, wiesz, tego nie można było zaprzeczyć.

potem znowu nasz wspólny kolega dał mi taką pracę, zadał mi taką pracę, żebym się zajęła przygotowaniem scenariuszy do materiałów takich, wspólne elementy wszystkich religii. I ja wtedy odkryłam duchowość. Znaczy, ja nie wierzyłam w Ducha Świętego. Ja mogłam się modlić, ale ja nie wierzyłam w Ducha Świętego, nie wierzyłam w istnienie złego. A był taki moment, że czytając zresztą literaturę gnostyczną, jakby odkryłam, że duchowość istnieje. To znaczy, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, prawda, że o tej duchowości mówią. No to ja mówię, odkryłam dla siebie zdecydowanie. I był taki moment, bo chodziło także o to, żeby zebrać jakieś ilustracje do tego. Siedziałam przed Biblią w obrazach i tam obraz Sądu Ostatecznego i tam był podpis z Ewangelii Świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. I słuchaj, i po prostu poczułam niesłychany żal. Spłakałam się, bo stwierdziłam, że ten człowiek, ten Jezus Chrystus, to jest ten, którego szukałam. Najlepszy człowiek na świecie. I poczułam taki straszny żal, że ja go szukałam całe życie, tylko że szukałam go w mężczyznach, nie ukrywam. A że pomyliłam Boga z człowiekiem. I że on jest taki dobry, że to jest jedyna istota na świecie, która oczekuje bardzo niewiele. Która ma niesłychanie niewielkie wymagania, żeby być przy nim. I to było dla mnie jakieś tak niesłychane. I tutaj to był taki grunt, wiesz, do tego. To nie było takie wszystko, po czym poczułam no, piekło, że sama poprzez swoje decyzje, no bo w związku niesakramentalnym, prawda, oddzieliłam się od kogoś, kto jest moim wytęsknionym zwyczajnie. No i mogę powiedzieć, że to było moje piekło. Musiałam potem szukać pomocy w jakichś znajomych, którzy no, byli blisko wspólnot. Rozmawiałam z jednym z księży i no i tak powoli, dlaczego krzyż, widzisz, kamień się stacza na dół. Jak go się wniesie na górę, on się stacza na dół. I znowu go się wnosi na górę i on się stacza na dół. Natomiast, ja mam dużo z takiego myślenia obrazami. Dosyć dobrze rysuję i trochę się znam na malarstwie, ale ono też do mnie bardzo przemawia. Ja sobie kojarzę przeróżne rzeczy w głowie. Natomiast krzyż stoi, na krzyżu jest człowiek, ale on ogarnia, wiesz, dla mnie on ogarnia całość. On rozkłada ręce, on nie może zrobić kroku, bo ma te stopy zbite, ale on zwycięża. Wiesz, nie wiem dlaczego tak to czuję, ale tak to czuję.

0: Poza tym, wiesz, człowiek, który do ciebie coś mówi i patrzysz też na jego życie, jest świadectwem. To znaczy, to nie było tak, że to powiedziała osoba, która mówi, rodzina jest wszystkim, prawda? Rodzina jest najważniejsza, po czym zupełnie co innego robi. Znaczy, jeżeli mówi do ciebie człowiek, który ma tysiące różnych wad, ale którego widzisz w akcji, po prostu nieraz widzisz w akcji, to nie jest show, to ja mu wierzę. Po prostu, nie wiem, poprzez to, że ten człowiek jest na ogół dobry, że potrafi powiedzieć takie rzeczy, które które są poważne, znaczy, które nie są zgrywem. I za tym idzie jego życie. Jakoś tak się złożyło, wiesz, no, że nie ksiądz.
1: A wcześniej mówiłaś o tym, że dziś podejrzewasz, że jakaś część tego rozchwiania twojego może wziąć się stąd, że w fazie prenatalnej nie miałeś bezpieczeństwa.
0: Tak, zdecydowanie. Jak sobie z moją mamą bardzo szczerze, bo mamy bardzo dobre relacje od jakiegoś czasu, rozmawiamy, to ona panicznie się bała, no bo wiadomo było, że ojciec jest na wylocie. Były jakieś tam, zdaje się, że sugestie ze strony rodziny, że skoro tak jest, to czy jest sens, no, żebym ja się rodziła. Ja o tym wiem, ja tym od zawsze wiedziałam. To znaczy, ja wiedziałam, że byłam przedmiotem deliberacji. Jeszcze niedawno dowiedziałam się od kuzyna, że dziadek, za którym ja osobiście nie przepadałam, jakoś mocno stanął w mojej obronie. Chociaż za życia wcale nie byłam dla niego bardzo przyjemna, bo jakby udawał mojego tatę i to mnie strasznie denerwowało.
1: I robił co mógł.
0: Wiesz, ja teraz już to wiem. Natomiast
1: Przez podstawienie był dla ciebie...
0: Tak. To znaczy, strasznie trudne to są rzeczy, dlatego że, wiesz...
1: Wiem. I teraz, co się dzieje? Usłyszałaś formułkę. Powiedział to wiarygodny człowiek. Mhm. I co się dzieje?
0: To znaczy, wiesz, to wszystko bardzo długo trwa, bo tak naprawdę to ja zaczęłam czuć... Znaczy, wtedy, kiedy zobaczyłam ten obraz, to jednocześnie stało się dla mnie oczywista trójca. Znaczy, że na pewno jest szatan i że, wiesz, to jest moje, prawda? I że na pewno jest Duch Święty. Znaczy, to było tak oczywiste, że jak zobaczyłam, że szatan jest, to natychmiast było oczywiste dla mnie, że jest Duch Święty. Potem... No, znajoma, o której już wspominałam, ona mówiła mi o takich modlitwach o uzdrowienie. Ale dla mnie w ogóle tego rodzaju praktyki czy myślenie tego rodzaju to było takie jakby magiczne. Wiesz, u mnie w domu właśnie ten dziadek, o którym mówię, on miał w rodzinie dwie siostry zakonne i u nich się w ogóle nie grało w karty, nie było... On potrafił świetnie odróżnić moje koleżanki, która jest jakby od dobrego, która od złego. Za to go też nie lubiłam strasznie.

za którymś razem ona powiedziała, wiesz, u Dominikanów jest taka modlitwa o uzdrowienie, to pomódl się o uzdrowienie duszy. No i ja poszłam, ale poszłam tak naprawdę z takim nastawieniem, że skoro ona to mówi, to jej uwierzę, no bo ona, no znam ją tyle lat, no zobaczymy, na tej zasadzie. Poszłam do Dominikanów, no i było podniesienie Najświętszego Sakramentu i ja się wpatrywałam w ten Najświętszy Sakrament, zresztą ojciec wyszedł z Najświętszym Sakramentem i ja absolutnie nie miałam odruchu opuszczenia głowy, tylko wpatrywałam się w Najświętszy Sakrament i mówiłam, uzdrów mnie, jeżeli tu jesteś, jeżeli prawdą jest, że tu jesteś, to mnie uzdrów, bo przecież widzisz, jak się strasznie męczę. I było rozeznanie, bo tam była taka grupa, było rozeznanie, że kobieta około 30, która cierpi na mocny ból pod lewym żebrem, Jezus chce ci powiedzieć, że ciebie kocha. No i on uzdrawia ten twój ból. A ja rzeczywiście jakoś tak tydzień jeszcze przed tą modlitwą miałam bardzo już ostre bóle, takie właśnie trzustkowe. Się nigdy nie leczyłam, ale to było bardzo ostre, bardzo nieprzyjemne. Już planowałam, że pójdę do lekarza, dlatego że to mnie budziło o 4 nad ranem. No ale był jeszcze taki moment, że się zwierzyłam dwojgu moich przyjaciół, że mam wrażenie, że nikt mnie w życiu nie kochał. Że po prostu nie było takiej osoby. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam te słowa, wcale ich do siebie nie wzięłam, tylko tak sobie pomyślałam, no przecież

taka bliska obojętności. No, skoro już się narzucasz z tą miłością, tak bym powiedziała. No, rzeczywiście ten ból pod lewym żebrem mi przeszedł.

0: tak jak mi szkodził czosnek, cebula, mleko, cokolwiek potrafiło mi zaszkodzić. I bardzo szybko chudłam w ciągu 2 dni. Tak od tej pory jestem zwyczajnie zdrowa fizycznie.
1: Dawałaś świadectwo o tym?
0: Tak, dawałam świadectwo o tym, bo powiedziano, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, no to żeby złożył świadectwo. Więc ja, nie wiem, czy to za 3 tygodnie, pojechałam i od razu złożyłam to świadectwo, bo się czułam zobowiązana, to po pierwsze. No i tak trzeba. No, że stało się. No, tak się zwyczajnie stało. Także no, mam nadzieję, że Pan Jezus uzdrawia moją duszę cały czas. Znaczy, czuję to tak, że mnie odziera z tych ton farb na tej takiej mojej lamperni, bo to jest taki ciężar.
1: No i co taki fakt zmienił w Twoim życiu? Poszłaś do kogoś, kto Ci się narzucał, jacyś ludzie coś tam opowiedzieli i nagle to się stało realnością. Przestałaś chudnąć, mogłaś jeść czosnek.
0: Mogłam, tak. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Po prostu zaczęłam myśleć. No, Bóg osobowy. Ja niesłychanie dużo czytałam, ale wiesz, zaczęłam chodzić do kościoła i nie ukrywam, że zazdrościłam wszystkim, którzy przystępują do Eucharystii. Ale to była taka szczera zazdrość. Znaczy to było to...
1: Dobra zazdrość.
0: Znaczy to było tak, że jak ja widziałam ludzi, którzy procesyjnie ustawiali się do Eucharystii, to ja myślałam, że są najszczęśliwsi na świecie. Że po prostu spotyka ich tak niesłychane szczęście. Potem byłam znowu u spowiedzi, bo miałam w związku z tą pracą, o której ci mówiłam, to miałam wrażenie, że świat jest zdominowany przez złego. Znaczy w liternictwie, w jakichś tam strojach, we wszystkim. No i musiałam iść do księdza, no ale jeszcze nie...
1: W związku z jaką pracą nie zrozumiałam?
0: To znaczy z tą pracą, o której ci mówiłam, że była mi zlecona, te wspólne elementy wszystkich religii. Jakby cała symbolika za tym poszła. To znaczy symbolika alchemiczna, satanistyczna i tak dalej, się tymi rzeczami zajmowałam. Czy gnostyczna...
1: Że ta duchowość negatywna jest obecna jakby
0: wszędzie.
1: W naszej...
0: Tak, że ona jest po prostu wszędzie. Tak, ja to, wiesz, zaczęłam nagle widzieć wszędzie, że tego jest cała masa, no i byłam przestraszona, bo sobie tak myślałam, skoro jest Bóg, no ale co jest z tą drugą siłą, której do tej pory w ogóle nie widziałam. W ogóle dla mnie nie, śmieszne, do wyśmiania, że szatan jest. Tak, no tak myślałam. No i poszłam do księdza, który mi powiedział, że słuchaj, jeżeli będziesz coś takiego myślała, to pamiętaj, że Maryja trzyma węża pod stopami. Żeby do ciebie ten obraz wracał, że Maryja trzyma węża pod stopami. No i jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej pracy, ja kupiłam sobie taką książeczkę o różańcu, bo wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest. No i zaczęłam ją czytać. Tę książeczkę o różańcu. No i... coś mnie przemieniało, zwyczajnie cały czas coś mnie przemieniało. Doszło do pierwszej spowiedzi. Po 10 latach, chociaż ja nie ukrywam, że 2 razy podchodziłam do konfesjonału w międzyczasie i dostawałam błogosławieństwo, no ale nie było żalu za grzechy, bo nie potrafiłam sobie tego wszystkiego jakoś tak ułożyć. Wiedziałam, że...
1: Co to za księża, drodzy Państwo?
0: To znaczy błogosławieństwo w tym sensie, że no, nikt mi nie mógł udzielić rozgrzeszenia, bo ja nie żałowałam, prawda? Natomiast to nie było tak, że ktoś mnie pogonił.
1: A, nie było rozgrzeszenia?
0: Nie. Nie.
1: Wspaniali księża.
0: Nie było rozgrzeszenia. Nie. Było tak, że ja opowiadałam swoje życie, natomiast ponieważ nie było...
1: Warunku podstawowego,
0: to ja odchodziłam od konfesjonału, ale nikt mnie tam, że tak powiem, nie zmieszał z błotem. No.

0: i wielka ulga. A poza tym ja mam nadany kierunek i ja odnalazłam sens. A przede wszystkim najważniejsze z tego wszystkiego to to, że Chrystus jest osobą, która mnie kocha, którą staram się bardzo pokochać, ale przede wszystkim moje życie ma sens. I życie innych ma sens. Ja mogę tego teraz już bronić. Jestem o tym przekonana, chociaż wiem, że życie dla wielu osób jest bardzo bolesne i niełatwe. I moje życie cały czas jest bardzo bolesne, ale ja wierzę w Boży plan. Po prostu wierzę w Boży plan i wierzę w to, że On mnie bardzo kocha. I ilekroć upadam, to do Niego biegnę, bo nie potrafię wytrzymać z grzechem. I Bogu dziękuję, że to tak jest wszystko zorganizowane, jak jest. To znaczy, że jest Kościół. Że jest Kościół, że są księża, że są ludzie, że mnie dotknął wtedy.
1: Uzdrowił. No ale takie rozgrzeszenie to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla rodziny.
0: To znaczy...
1: Bo za tym idą... Za tym idą decyzje, które są no bardzo trudne.
0: Znaczy wiesz, u mnie była sytuacja tego rodzaju, że mój mąż uczestniczył w porodzie i on zwyczajnie od tego czasu niczego ode mnie nie chciał. I w ogóle nie było rozmów na ten temat. Dopiero po 8 latach powiedział mi, co się w nim stało. I to tak trwa. To znaczy, my jesteśmy białym małżeństwem i mogę powiedzieć, że to wydarzenie właśnie okołoporodowe to jakby też przyczyniło się do tego, że to może tak być, prawda? Że to może tak być, że wiesz, na pewno on przeżywa duży dramat, ale nie będę ukrywała, nie jest nam łatwo w ogóle szczerze ze sobą rozmawiać. Natomiast ten fakt był uprzedni. To nie było tak, że to była decyzja, prawda, że jest spowiedź i ja komunikuję właśnie, że od tego czasu to będziemy mieli oddzielnie sypialnie, bo można powiedzieć, że jak urodziłam moje dziecko, to już... Już żeśmy się więcej nie spotkali. Także to tak wyglądało. A teraz to, wiesz, naprawdę, to jest jakieś przedziwne, że to tak trwa i że jest zgoda na to, żeby to dziecko wspólnie wychowywać. No na tyle, na ile potrafimy.

0: Co to znaczy, że Bóg ma plan?
1: Że Bóg ma plan? To znaczy, że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli mamy duszę, to nieśmiertelną. Wiesz, ja nie widzę tego planu tak za bardzo tutaj na ziemi. Nie uważam, że On na przykład mówi, ty będziesz robiła to, ty będziesz robiła tamto i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że mamy być dla siebie dobrze, że to jest Boży plan. Że mamy starać się kochać siebie z tym, czasami z tą całą nędzą, którą ze sobą nosimy. Że Jego plan jest taki, że będziemy właśnie wzrastać w miłości. Znaczy, że to jest wzrastanie. Natomiast nie widzę tego w ogóle inaczej. Że to takie uczestniczenie człowieka w tym Bożym planie polega na tym, że człowiek się intelektualnie godzi i w ogóle wola Jego idzie za Jezusem, bo Mu wierzy. Wierzy w to, że to ma sens. No mnie się to wszystko składa. Ja nie potrafię ci powiedzieć. Mnie się to wszystko składa, że człowiek sam musi samego siebie przezwyciężać. Że ta walka jest taka nieustanna i dla mnie ten plan jest planem ku wzrostowi, ku dobru. Że na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile potrafisz przezwyciężać samego siebie i wzrastać, to jest uczestniczenie w tym planie. To jest takie dorastanie, wiesz, jakby do Boga, do tego momentu, kiedy... Znaczy, to jest zgoda. Dla mnie przede wszystkim to jest zgoda. Taka prawdziwa zgoda człowieka na miłość, na dobro. Ale rozumiane w sposób dla mnie taki, jak Bóg to rozumie. Znaczy, dobrze, że jesteś. Znaczy, miłość... Dobrze, że jesteś. Nie to, że jesteś, ale... ale paszła won, prawda? Zejdź mi w ogóle, przestań istnieć. Nie. Dla mnie miłość, no to i widzę twoją nędzę, widzę swoją własną też nędzę, bo moim zdaniem ta miłość samego siebie jest chyba najtrudniejsza. No, żyć ze sobą samym jest chyba najtrudniej. Czy pokochać samego siebie jest chyba najtrudniej. I zgodzić się na to, że się jest coś wartym, że się jest godnym miłości przez samego siebie, to też jest właśnie dla mnie Boży plan. Ja nie wiem, dla mnie to są największe wyzwania, wiesz, to są dla mnie, to jest największe wyzwanie, po prostu kochać, zacząć od siebie, ale tak naprawdę kochać siebie. No ale Bóg myślę, że bardzo, bardzo mi ułatwia.

0: Mówiąc o tych trudnościach, to ty opisujesz coś, co się nazywa syndromem ocaleńca.
1: Możliwe.
0: To znaczy, że byłaś w sytuacji, której rozwiązanie przekraczało twoje możliwości, w sytuacji zagrożenia bezpośredniego.
1: Mhm.
0: Czyli myślimy o tym okresie prenatalnym, prawda? I teraz trudno jest zaakceptować siebie, prawda? Skoro dostaliśmy informację, jak jesteśmy mało ważni.
1: Tak.
0: Gdzieś tam kiedyś.
1: Tak, tak. To znaczy ja myślę, że wiesz, że generalnie to jest tak mocno w podświadomości, że to przez wiele lat człowiek sobie tego nie uświadamia i na tym problem polega, że tak się huśta. Po prostu ktoś cię pogłaszcza, ktoś na ciebie nakrzyczy, ale tak naprawdę nie widzisz w tym nic stałego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w każdym człowieku jest jakieś takie niewyobrażalne poczucie mimo wszystko własnej godności. I nawet niezgoda na życie, czasami niezgoda na życie, tak jak to w moim przypadku było, to jest to właśnie taki wielki bunt, tak na dobrą sprawę, nie przeciwko życiu.
0: Tylko tej niezgodności.
1: Tylko tej niezgodności. Tylko to jest taki wielki bunt przeciwko temu, co się nie zgadza. No bo tak na dobrą sprawę ja mocno w sercu czuję i myślę, że zawsze to czułam, że mam jakąś wartość. Tylko trudno to każdemu udowodnić, prawda? No i tyle.
0: Powiedz, kim jest ten, który ma plan? Jakiego Boga poznałeś?
1: Wiesz, bardzo często się nad tym zastanawiam, bo jak jest mi ciężko, to czasami się na niego bardzo złoszczę. I myślę, że po prostu stawia mi poprzeczki i ciągle muszę przekraczać samą siebie i czasami jestem bardzo słaba. I czasami tak jest. Natomiast jak to minie, to widzę, że już jest lepiej, że jestem mocniejsza, że jestem o to mocniejsza i że on w tym wszystkim sensownie działa. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie akceptowałabym intelektualnie, ja mówię nie o tym, jak ja się wściekam, jak jestem pełna emocji, nie akceptowałabym intelektualnie innego Boga niż Boga, który jest miłością. Znaczy inny nie może być.

0: czy wasi znajomi, nie przyjaciele, ale czy znajomi oceniają was jako rodzinę szczęśliwą, normalną?
1: Słuchaj, to jest bardzo różnie. To znaczy, jak ludzie u nas bywali, tacy dalsi, to uważali, że w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo udaną rodziną. No wiesz, no ci, którzy są wtajemniczeni, to wiedzą...
0: Nie mówię
1: wiedzą,
0: o przyjaciołach. Jest... Mówię o takich osobach, które właśnie przychodzą i mają możliwość pobyć z wami dzień.
1: Teraz już tak nie ma, ale no te ostatnie, może 3 lata temu, kiedy to było jeszcze takie jakieś bardziej częste, bo teraz wszyscy są niesłychanie zabiegani, to no gdyby nie znali historii, to by nie potrafili się niczego doszukać.
0: Jesteś osobą szczęśliwą?
1: Wiesz, jestem szczęśliwa, bo znalazłam punkt oparcia. A tego najbardziej mi w życiu brakowało. I powiedzieć punkt oparcia o Bogu to jest okropne, ale...
0: Również tym jest.
1: Również tym jest, tak. Natomiast czy ja jestem szczęśliwa? Wiesz, mam wrażenie, że ja, tak jak nie miałam planów na swoje życie, tak i nie mam. To znaczy, to nie jest tak, że ja muszę coś zrealizować. Ja mam wrażenie, że ja muszę przede wszystkim uprzeć się przy miłości. Ja nie mam przy miłości, ale przy takiej bardzo zwyczajnej, wiesz? Żeby w domu pachniało ciastem, bo słowa czasami już nas nawzajem drażnią. Żeby przykryć człowieka, jak jest odkryty. Żeby być na usługi. I to jest dla mnie... jakby ci to powiedzieć, moje szczęście.
0: Ile lat ma syn?
1: 13. Skończy niedługo.
0: Te najbliższe lata dla ciebie będą jakie? Trudniejsze czy łatwiejsze?
1: Wiesz, nie potrafię ci tego powiedzieć. Myślę, że mam jeszcze co robić, bo on cały czas wymaga takiej współpracy. No ja się z nim bardzo intensywnie zajmuję, bo on tam ma swoje różne dysfunkcje i myślę, że jeszcze będzie mnie potrzebował. A co dalej, to wiesz, ja chyba nie chcę się nad tym zastanawiać.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że w intencji wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, żeby znaleźli punkt oparcia.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Też być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu, no wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak, 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co, ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe życie, ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiałem pracować, nigdy nie miałem chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, zapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak, wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się tego przyznać, ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. 4 oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczy, może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wyschodzi, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, taki, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Mówię, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy, gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski, moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy. Gdzie ja zniknąłem w ogóle? Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryjomu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście sprzyciągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia, do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa. Strasznie, psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4. dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane. Zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię, nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenia, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam, daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę, kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem też, czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadnę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Nie, ono nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna, co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić, w tej chwili, obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przy ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, buszmanium, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie? Nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co? Pan nic nie robi, żadny głupot. Ja pana błagam. Ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. I słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono-kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec, i taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonów. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie wiedziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie znając, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czyli mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest na taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. I mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O mój, dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, trykniętych, nie, że tak powiem, wściekłych, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżankę, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego i jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, ja się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii. Z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy. Oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne.
2: A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak?
0: Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżlukami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, czekał, czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie. Zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie. Chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie.
2: Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Szczęść Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak za takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co Pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak tu w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda,

0: więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego. Dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
0: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
2: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyno.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim no, strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no, w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pochnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran, jakichś takich z dzieciństwa, narzuceniem mi tego, co nie wiem, co się... że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy ja nie chcę zaprzeczać temu, co jest mówione na antenie i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało chyba, nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
2: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo jest. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
0: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj...
2: Stresującym, obciążeniem.
0: Tak. Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim... nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
2: kwestiach duchowych.
0: Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
2: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może
0: kompetentne
2: w kwestiach, których się podejmują, bo No, rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no, mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, i tak dalej. No, tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie. I coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc. No nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła, bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają i wiemy to na pewno łączność z Kościołem, prawda? Czyli, że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść Boże,
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, ja tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej. Jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
2: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
0: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona powiedziałbym uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
0: Czy ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
2: Zaraz tutaj,
4: tak, że ona w trakcie
0: moment,
4: myśli, tak, przekazuje,
0: bo,
4: tak?
0: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
0: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
2: Inteligentnych odpowiedzi dawać.
0: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm na zwyrodnienia, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
2: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
2: prawda?
4: Pod sobie ma.
2: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
0: To znaczy, ku pociesze, w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem, a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
2: radykalny
0: sposób. No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, a potem mówi, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty, czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
2: nie zerwie relacji.
0: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
2: Otwarcie furtki.
0: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
2: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
2: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są
2: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Ja pan wie, że to jest pieniędzy, ta osoba jest niedroga, nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
2: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże.
4: Tak.
2: Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego
4: dziękuję,
2: dobrego.
4: Szczęść Boże.
2: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez mam szczególnie na myśli taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
0: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
2: Jak rozumiem, intencją pytania pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
0: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak Reiki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie.
2: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy. I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: A na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome, czemu się oddaje?
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: To jest straszne.
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no, Pan Bóg dał to dziecko. Proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
2: Psychicznym.
0: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
0: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
0: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
2: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa. O tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda? Nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
2: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce. Za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
5: Tak.
2: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
5: tak.
2: inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
5: No tak, tak. I wiele innych.
2: Ale mówię o tych właśnie...
0: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
2: ćwiczeń fizycznych,
0: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
2: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to. No i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
0: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: Rozpoznam.
0: Słucham?
5: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
0: No trzeba pytać o takie rzeczy.
2: Tak. No to jest straszna niestety.
5: No to jest wiele
2: konstatacja, prawda?
0: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
2: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
0: Tak.
2: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba Ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
0: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam, i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
2: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt w podstawówce. Dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? Jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
0: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
2: Tak. Witamy pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała pani czekać.
6: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
6: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu Ja tam chodziłam przez półtora roku, dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle. A tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
0: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
6: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
0: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
6: Rozumiem, bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
0: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
6: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
0: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy.
6: Tak, z tym, że
0: takiej sytuacji.
6: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
0: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle coś, ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
7: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
0: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
7: tak.
0: Że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
7: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdeczne za ten telefon.
7: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
7: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
8: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
0: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
8: Widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
0: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja prawda, no, uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
8: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami, napadami lęku, niepokoju.
0: Nie, to także są objawy, i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
8: Tak, tak, ja wiem.
0: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
8: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
0: To też nie
8: to
0: są.
8: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy są. Jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
0: to znaczy,
8: osoby
0: tak,
8: w kierunku tej, która się
0: gdyby,
8: modli, jest jeszcze
0: gdyby
8: większa.
0: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
8: nie,
0: to nie. reaguje w
8: nie,
0: sposób...
8: bezpośrednio
0: no.
8: przy tej osobie.
0: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
8: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna, ona o tym nie wie.
0: Uh-huh. A
8: agresja w tym momencie nasila się.
0: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
8: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
0: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
8: Aha, czyli tutaj
0: albo,
8: raczej mamy
0: albo.
8: Do czynienia z dręczeniem, tak?
0: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej czy ma miejsce obok, a nie ma
8: obok,
0: tego
8: nie
0: ma bezpośredniego takiego kontaktu, to są
8: nie.
0: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
8: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
8: Szczęść Boże.
2: Strasznie trudne sytuacje i dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne. Przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej. I ktoś może szukać
0: może tak
2: wyjaśnień
0: dokładnie.
2: Duchowych. Tam, tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
9: Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
9: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
0: Nie ma potrzeby.
9: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
0: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
0: Egzystencji, naszej tak. doczesności.
2: Nic prawda? Ze zbawieniem.
0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała prawda, swoje
9: no, to
0: życie.
9: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy no, przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Komunię spowiedź i komunię chorych. Święta. Mm-hmm.
9: Tak, tak, po 50 mm-hmm. czy 60 latach bycia zupełnie poza. Mm-hmm.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
9: Rozumiem,
0: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z tak. mszami zamawianymi, tak. czy gregorianką, prawda?
9: Tak.
0: Tylko to potrzebne, nic więcej.
9: Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Że obecnie się ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Tak. Witamy Pani Iwona.
10: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
10: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
0: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale tak. to jest stan normalny.
10: Tak, ale to mnie teraz zastanawiam na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości, no ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
10: No pewnie tak, wiem, że są takie zapisy, ale... W ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
10: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
10: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy? Bo...
0: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie nie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więcej.
0: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
10: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
10: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
0: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
0: Że to nie on.
10: Ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
0: Tak,
10: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
0: Pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
11: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej pani ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
11: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
11: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Pani Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc nie, ale my nie jesteśmy w pierwszym.
0: Sprawdzimy i podamy
2: tak,
0: to
2: tak,
0: wtedy.
2: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz.
0: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: No i na mszy miałem taką myśl. Poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić. I tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę. No. Po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce. Nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, okay, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no, no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja wiem, czy nietypowe. Ludzie się tam w różnym wieku nawracają. I też ja wiem, czy to było jakieś tam wielkie nawrócenie. Po prostu byłem wtedy z młodym człowiekiem, który... Może nawet nie nazwę tego nawróceniem, co po prostu osobistym poznaniem, doświadczeniem Boga. Bo tak jak pewnie wiele gdzieś tam różnych osób z rodziny katolickiej pochodzę, ale chodzenie do kościoła, bo mama chodzi gdzieś tam, niekoniecznie mnie kręciło, więc to był taki moment, gdzie po prostu sam Pana Boga doświadczeń poznałem. A co się do tego przyczyniło? No, przypadek, nie przypadek, można sobie tutaj podstawiać. Pojechałem na rekolekcję. Ja pochodzę z Olsztyna, więc mieszkałem wtedy jeszcze jako dziecko w Olsztynie. Rekolekcje były w Częstochowie. Mama mi zaproponowała, że jej znajoma, córka jej znajomej, na nie jedzie i nie ma z kim jechać. Ja jej nie znałem, stwierdziłem, że zobaczę, może jakaś fajna dziewczyna. No i dobra, i pojadę. No i tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na te rekolekcje. Na miejscu poznałem tam też całkiem fajnych ludzi. Trochę miałem jakieś takie ciągoty, że mnie ciągnęło jeszcze do ludzi, którzy gdzieś tam strunili od kościoła, chodzili gdzieś tam po mieście, trochę imprezowali, ale stwierdziłem, że jak już przyjechałem na rekolekcję, to skupię się na tym i nie będę gdzieś tam dziwnych innych rzeczy robił, tylko to można mieć na co dzień, a tutaj jest coś innego. I, no i tak właśnie Pan Bóg mnie coraz bardziej do tego zapraszał i no i dla mnie pokazywało takich rzeczy, których ja wtedy nie wiedziałem. No, się dużo działo. Spoczynki w Duchu Świętym, czy modlitwy wstawiennicze, które mi mówili rzeczy, które tylko ja znałem gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości. I no, dużo bardzo takich osobistych rzeczy tam się działo, doświadczałem i stwierdziłem, że doświadczyłem Boga i raz już go doświadczyłem bardzo mocno wtedy i będę się tego trzymał po prostu przez całe życie. Myślę, tam człowiek się całe życie nawraca, różnie bywało, ale starałem się tego no, pamiętać o tym po prostu. Mógłbym tutaj dużo mówić o tym, co się działo, ale może to też nie czas i miejsce. Po prostu Pan Bóg tam mocno zadziałał, bardzo mocno. No i tak, więc to taki był początek. Dawno, dawno temu. Nie, to nie był jeszcze na to czas zupełnie. Wtedy jakoś, no mówiąc krótko, nie było mi po drodze na to wspólnot. Jakoś tak nie czułem się, żeby w ogóle do jakiejś tam wspólnoty wstępować. Po prostu no, byłem młodym człowiekiem, który no, jak pewnie większość w tym wieku się bawił, korzystał gdzieś tam z tego młodego wieku i jeszcze czas gimnazjum, liceum, później studiów, no, to był czas, kiedy no, totalnie jakby wspólnoty to nie był mój świat. Wspólnoty no, zaczęły się długo, długo później, dopiero jak się przeprowadziłem do Warszawy, tu poszedłem. Znaczy

0: Chodziłem też na pielgrzymki z Olsztyna do Częstochowy, no ale po latach, wielu latach przerwy, przeprowadzce do Warszawy już po studiach stąd poszedłem. Poznałem masę fajnych ludzi, którymi się trzymamy do dzisiaj. No i tam mnie ktoś zagadał właśnie ze znajomych, czy nie chcę wstąpić do wspólnoty. I tak jakoś to się zadziało, że wstąpiłem po prostu i do pierwszej mojej wspólnoty w życiu, w Świętej Annie. No i tam faktycznie trzeba przyznać, że w 99% spotkań przez rok chyba byłem jakoś tak. Nie szukałem tam fajerwerków, niczego, nie wiem, znajomości ludzi, bo po prostu tam już sporo ludzi znałem go. Tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest być we wspólnocie i doświadczyć jakoś tego Pana Boga w wspólnocie. I to był, myślę, że bardzo dobry czas. Później należałem też do innych wspólnot. Raz tak, raz nie. Teraz akurat nie. Tutaj z żoną się rozglądamy potencjalnie za wspólnotą małżeńską, ale tak na razie nigdzie nie uczęszczamy na spotkania. Więc tak to wygląda. Tak, było też przymierze, był RCS. Święta Anna na początku właśnie, Światło Życie. Tylko o ile do Świętej Anny chodziłem regularnie, to później to moje uczęszczanie na spotkania wspólnoty to było takie niesystematyczne, więc ja też to nie robiłem żadnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia i tak dalej. Po prostu to, czego szukałem, to w sumie trochę tego, co na początku, żeby mieć wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, mają fundamenty, razem możemy się modlić i też gdzieś tam inspirować się tymi innymi ludźmi, dzielić świadectwem swoim, słuchać ich, tworzyć tutaj właśnie jakąś wspólnotę, grupy i znajomości po prostu też, więc sporo ludzi tam się też poznało, wspólne jakieś wyjścia, wyjazdy, imprezy, więc troszkę tego było. To był bardzo dobry czas. No, więc myślę, że ten aspekt duchowy i towarzyski to tutaj jest w równowadze. Jeśli chodzi, przynajmniej to były takie moje właśnie motywacje, dlaczego chodziłem do wspólnoty. O Bogu, tak. Po Jezusie jak najbardziej. Jakby to nie jakby to jest Bóg w trzech osobach. Więc, ale to nie jest tak, że chodzę gdzieś tam na siłę, szukam tematu, tylko to wynikało gdzieś tam z różnych rozmów, nie wiem, na studiach gdzieś jeszcze sporo takich rozmów na różnego rodzaju imprezach, jakoś tak to nad ranem zazwyczaj, takie głębokie rozmowy, jak to bywa, wychodziły z różnymi ludźmi, w różnych tam poglądach i to w tamtych latach tak. Dużo czasu już minęło, ale myślę, że to były niektóre naprawdę ważne i fajne rozmowy. Teraz też, jeśli się taka okazja trafi, ale to tak jak mówię, to nie wchodzę komuś tam z butami w życie, tylko tak po prostu, jak to naturalnie wyniknie, to tak. Czy ja wiem, czy nawet powiedziałem swoim życiem tutaj, dzięki, że tak mówisz. Dla mnie to było po prostu, chciałem tam pójść, więc to taka, nawet nie patrzyłem na to w ten sposób, ale może faktycznie nawet mi tam jeden z bliskich też mówił, że się cieszy, że poszedłem i tam wszystkim wokół mówię, ale ja tak jakoś na to nie patrzyłem ni wtedy, ani chyba nawet teraz. Po prostu czułem, żeby iść i poszedłem. Dla mnie to było takie, czym się motywowałem, żeby tam iść, to nie tylko jakimiś tutaj pobudkami duchowymi, ale mam taką naturę, że lubię takie wyprawy, przygody, więc pewno to było mocnym motywatorem tutaj. Po prostu chęć przeżycia czegoś, przygody, zrobienia czegoś innego, doświadczenia. Ale właśnie z Bogiem. Więc połączenie było przygody z takimi, takie rekolekcje w drodze. To były dla mnie, jak mówię, że Pan Bóg tutaj sporo uczy przez różnego rodzaju tego typu wyprawy, bo też stopem dwa razy może tak powiedzmy dalej jechałem i też tam Pan Bóg sporo zadziałał, więc nie było chyba jednego konkretnego powodu, bo wcześniej 3 lata przed tym byłem na stopie do Medjugorje i już wtedy czułem, że chcę dotrzeć do Fatimy. w jakiś sposób, ale nie słyszałem jeszcze o Camino. No i to była jakaś droga, że o nim usłyszałem. Więc nie wiem, czy to też się teraz będę rozwijał, może w szczegóły nie będę wchodził, żeby to tłumaczyć, ale też tak jakby widziałem naprawdę gdzieś tam fajnie, gdzieś tam Pan Bóg do mnie docierał przez różne osoby i mi o tym Camino mówił. Koniec końców po prostu ułożyło mi się to wszystko w całość, żeby no żeby pójść do Fatimy właśnie pieszo na Camino. No i najlepiej właśnie w 2017 roku tak czułem, że to będzie dobry rok. Że tam trochę już, mówię, trzeba odłożyć pieniędzy i planowania jakiegoś tam za dużego nie było, ale może trochę. I mówię, to było akurat stulecie objawień w Fatimie, w Częstochowie bodajże 350 lat i 140-lecie objawień Giszwałdzie też, więc to taki był, mówię, dobry rok na to i jest tak, czułem w środku, żeby pójść. No i nie szedłem tam sam, też z przyjacielem, z którym się trzymamy do dzisiaj, wtedy jeszcze też z dziewczyną, no tam jeszcze z też ówczesną dziewczyną mojego przyjaciela, więc tam było więcej osób. Szliśmy Camino del Norte do Santiago do Finisterre, to jest taki najdalej wysunięty, no prawie najdalej punkt na zachód Europy, bo jeszcze w Lizbonie bodajże jest chyba dalej. To taki był średniowieczny koniec świata. Tak wtedy sądzono. Zeszliśmy do Finisterre i później z Santiago dalej do Fatimy trasą nabrzeżną, da Costa przez Portugalię. I ile czasu? Około 2 miesiące, około 1500 kilometrów. Zaczęliśmy w Irunie na północy Hiszpanii, tak przy granicy z Francją. No i tak, więc Del Norte to jest około, tam nie pamiętam dokładnie, 800 ileś kilometrów. Finisterre tam też kilkadziesiąt, no i później do Fatimy. Także tam w sumie już tak liczyłem gdzieś tam różnymi drogami, jeszcze się chodziło gdzieś tam to około 1500 kilometrów. Tak, no dokładnie tak. Więc akurat to tak wyszło, że tam jest po prostu szlak, którym chodzą ludzie od setek lat. Ma prawdę, to jest przepiękna przygoda, polecam. Można poznać masę ciekawych ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata. No, najwięcej z Europy jest, ale tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wierzący, niewierzący, nie ma to znaczenia, starzy, młodzi, totalnie nie ma to znaczenia. Po prostu wszystkich łączy jeden cel. Jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino i te wieczory wspólnie z ludźmi, śpiewy, rozmowy, wino, no naprawdę przepiękny czas właśnie takich spotkań z ludźmi też. No, ja myślę, że tak. Ja to mówię, że Pana Boga się można modlić na różne sposoby. Człowiek idzie pobiegać, może z nim wtedy rozmawiać, by to nie musisz gdzieś tam klękać w kościele i się modlić, co też jest bardzo w porządku. Chodząc na adorację chociażby, myślę, że bardzo ważna forma modlitwy. Ale tak, Camino to taka forma modlitwy, rekolekcje w drodze, bo Bóg mi tam dużo rzeczy mówił, to się już zaczynało. Na samym początku tam mieliśmy problemy z wylotem, odwołany lot, bo burza była, polecieliśmy dzień później, już dużo fajnych rzeczy, może to brzmi nie fajnie, ale dużo z tego fajnych rzeczy wynikało, mogło opowiadać godzinami, pewnie to by było z 5 audycji. Ale taka jedna może ważna rzecz na samym początku, jak już tu pytasz o modlitwę, to w kaplicy w Modlinie miałem taką no, myśl od Pana Boga silną, żeby być tu i teraz na tym Camino. Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałem, na czym polega to takie tu i teraz, taki mindfulness i tak dalej. Jeszcze to tak gdzieś nie znałem tego, tylko po prostu na modlitwie poczułem, żeby być tu i teraz. I ta myśl była tak silna, ten taki wewnętrzny głos, że jak czasami myśli gdzieś tam uciekały na szlaku, tak sobie to przypominałem i wracałem do teraźniejszości, że podziwiałem te widoki, oliwki rosnące na drzewach, czy figi. No, dużo gdzieś tam szczegółów mam teraz przed oczami, żeby po prostu być obecnym. I myślę, że Pan Bóg właśnie bardzo tam działał właśnie w tym, żeby być tu i teraz, a nie gdzieś tam odpływać myślami daleko. No, taka ważna rzecz, żeby... Znaczy teraz już są chyba aplikacje do tego, tam jest dużo więcej informacji, my żeśmy troszkę nie ogarnęli. Właśnie dziewczyna moja ówczesna, która z nami też jechała, szła, to ona tutaj akurat ogarnęła to bardzo dobrze, bo wydrukowała taką informację, gdzie są jakie albergi. Albergi to są takie schroniska, w których się nocuje po drodze. Są publiczne i prywatne. I myślę, że to jest ważna informacja, więc taki codzienny dzień to było planowanie, jakby sprawdzenie, gdzie jest jaki alberg oddalony, ile kilometrów, ile dzisiaj mamy do przejścia, ile tam jest miejsc, czy się załapiemy na nocleg, czy nie, czy jaka jest szansa, czy się załapiemy. Jak jest mniej miejsc, no to mniejsza szansa. My też na początku to tak sobie tam przygodę mieliśmy, ich wstawaliśmy różnie, po drodze tam na plaży spędzaliśmy czas, więc te 2 tygodnie to były takich wakacji. Później już nabraliśmy jakiegoś takiego tempa bardziej regularnego w chodzeniu. Przechodziliśmy sporo, bo z 30 to no 50, 40, 50 kilometrów nawet dziennie, ale tak sobie tam różnie się zatrzymywaliśmy, gdzie chcieliśmy. Więc to był taki plan, żeby zobaczyć, gdzie ten alberg jest, ile mamy do przejścia, po drodze mniej więcej, czy będą jakieś sklepy, no takie logistyczne trochę rzeczy.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Marleno, Doroto, Łukaszu, Joanno, Jolu, Danielu, Moniko, Gabrielo, Paulo, Adalbercie, Anito, Agnieszko. Ja modlę się za uzdrowienie Olki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica pierwsza. Nawiedzenie, zwiastowanie Maryi Panny. Maryi Pannie. Dobra nowina, tak? Co to jest dobra nowina, tak? Co to jest za fakt? Ta dobra nowina dotyczyła Maryi i dotyczyła wszystkich ludzi. Jest to moment przełomowy w dziejach świata, ale dla Maryi nie to jest istotne. Dla Maryi istotne jest to, że jej życie w tym momencie się zmienia. Więc módlmy się o to, żebyśmy nie ulegali duchowi świata, abyśmy w pierwszym rzędzie, o ile nie jest nam przeznaczona jakaś historyczna rola, abyśmy w pierwszym rzędzie myśleli o tym, żeby w tej prywatnej perspektywie odpowiedzieli Bogu na pierwsze przykazanie miłości Boga, siebie i bliźniego. Gabriela modli się za chrześniaków i ich rodzinę o potrzebne łaski oraz życie sakramentalne. Cały różaniec dziękczynnie to Alicja w trudnej sprawie to Jarosław, Awe Bogu Rodzica, dziękczynnie Panu Bogu za wszystko. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O światło Ducha Świętego modli się Dorota w intencji otrzymania nowej pracy. Modli się Bartosz. Szczęść Boże. Pawle, dziękuję Matko za codzienną opiekę nad nami. Proszę o uwolnienie Marty. Boże, przywróć jej pełnię życia. Ja modlę się za Janka, modlę się za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej i za wszystkie łaski dla jej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O rozwiązanie trudnej urzędowej sprawy w intencji zdrowia dla mojej córki. Ja modlę się dziękczynnie za powrót Janku. Tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. Módlmy się o to, abyśmy doświadczyli takiego nawiedzenia Maryi, abyśmy tego nie zmarnowali. O intencji zdrowia dla mojej córki, to Anita. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Trzecie narodzenie Pana Jezusa. Za wszystkich członków grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach o otrzymanie nowego miejsca pracy dla Bartosza, o uzdrowienie dla Jagody. Modli się Marlena o Boże błogosławieństwo, odnowienie życia sakramentalnego w rodzinie. Ja modlę się za Zosię i Piotra o wszystkie łaski sakramentalne. Dla nich Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To najradośniejsza chwila w życiu Józefa i Maryi. Ich mała rodzina się powiększyła i w taki sposób bezpośredni stała się rodziną, czyli zrodzono, coś się zrodziło w tej rodzinie. I to jest wielka, wielka tajemnica wielkiej radości. Pojawił się człowiek, który był Bogiem. Ten Bóg pobłogosławił świętego Jana, rozpoczął swoją historię, ale jako człowiek był kimś, który wymaga pielęgnacji, tak. Maria musiała porzucić cięższe prace. No w ogóle po jakimś czasie musiała na siebie uważać, więc to rozpięcie pomiędzy człowieczeństwem a bóstwem Jezusa jest tajemnicą tej tajemnicy. I to człowieczeństwo, które w tajemnicach bolesnych zostanie zmiażdżone jeszcze przez 30 parę lat, będzie doświadczeniem Boga. A Jezus teraz jest z sercem, jest z ludzkim ciałem po prawicy Ojca. Więc módlmy się do Niego, aby On rodził się w naszym sercu w każdej chwili. Dziękczynie zatrzymane łaski to Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica za czwarte ofiarowanie Pana Jezusa. Za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, modli się Marlena, ja modlę się za Marię i Krzysztofa, o wszystkie łaski sakramentalne niezbędne dla nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica ofiarowania Jezus jest ofiarowany i ta ofiara została przyjęta. I najpierw o ofiarowaniu decydują rodzice. I to jest tak, jak że rodzice wybierają wiarę dla swojego dziecka i nie ono decyduje o tym. Więc dla nas to jest taki znak, abyśmy nie przyjmowali dzisiejszego liberalnego sposobu widzenia świata. Bo człowiek nie jest tylko wolą i osobą. Człowiek jest również częścią jakiejś historii, częścią jakiejś rodziny, częścią jakiejś tradycji. I mimo, że mu się wydaje, iż może wszystko, to jest zdeterminowane w jakiejś części. I bunt przeciwko temu leczy i tę osobę, która się buntuje, i wszystkich wokół. Więc o to się módlmy, byśmy widzieli w siebie w tej perspektywie, jaka wynika tutaj z tej tajemnicy, że oczywiście to my decydujemy o wszystkim, ale też chodzi o zgodę na to, co jest, o akceptację świata. I Maryja nie zatrzymała, Jezus nie zatrzymał Jezusa dla siebie. Oni go po prostu ofiarowali Bogu. I Bóg przyjął tę ofiarę. I Jezus od tego momentu miał przed sobą jasną drogę. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę, Boże błogosław Polskę, za Jolkę łaskę nawrócenia i wdzięczność. O wszystkie potrzebne łaski dla mojej córki. O łaskę wiary dla córki Wiktorii i opiekę Matki Bożej modli się Katarzyna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa na świątyni. Maryna modli się za księży w kryzysie, za kleryków o nowe powołania, w intencji dziękczynnej za udaną operację syna modli się. Daniel, ja modlę się za Franka o wszystkie niezbędne relacje, wszystkie niezbędne sakramenty dla niego, o to, żeby otworzył się na Bożą łaskę, żeby Bóg był dla niego punktem odniesienia, żeby Bóg żeby Franek przyjął to wszystko, co Bóg dla niego przygotował. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa. Niezależnie od tego, czy działanie Jezusa było rozsądne, czy nie, do nierozsądnego miał prawo jako dziecko jeszcze, to jest już w tej tajemnicy, już widzimy zapowiedź tego, że Jezus został ofiarowany, czyli że on szukał kontaktu z Ojcem i wiedział, że Józef jest jego ojcem, że Józef adoptował go, ale prawdziwym jego ojcem, prawdziwy jego ojciec ma świątynię. I w tej świątyni się znalazł. Módlmy się o to, żebyśmy się zakochali w Bogu Ojcu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Światła. Jezus rozpoczyna swoją drogę. Przyjmuje chrzest. Ja modlę się za Klarę, za jej studia, za jej praktyki w szpitalu. O to, żeby spełniła się w tym zawodzie pielęgniarki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o to, żebyśmy tak jak Jezus byli posłuszni woli Ojca, byśmy swoje codzienne obowiązki przyjmowali, akceptując je, abyśmy znaleźli swoje powołanie, abyśmy przyjmowali Ducha Świętego, codziennie się za Niego modlili i abyśmy szli, mając pewność, że Bóg będzie nas chronił, o ile tylko będziemy szli ku większemu dobru. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Za kapłanów o bliską relację z Bogiem proszę o uwolnienie od nałogów i złych nawyków, modli się Łukasz. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Za Sylwię, aby podjęła dobrą decyzję, abym znalazł swoje powołanie i pracę, w której będę się spełniał i która da mi radość. Prowadź Duchu Święty, modli się Paweł. Marlena, Duchu Święty, polecam Tobie wszystkich okultystów i satanistów. Proszę Cię o łaskę nawrócenia dla nich. Ja w tej tajemnicy modlę się za Antoninę o wszystkie łaski, które są dla niej niezbędne i o szczęśliwy powrót z tego wyjazdu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam po rozeznaniu naszego powołania, daj nam, abyśmy potrafili współpracować z Bogiem, abyśmy byli świadomi tego, że bliźni może być dla nas wskazówką o to, żebyśmy przyjmowali to, co Bóg dla nas ma. O uwolnienie Celiny modli się Bartosz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego przez Jezusa i wezwanie do nawrócenia. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Dziękuję Boże za moje życie, za rodzinę oraz wszystkie łaski, którymi mnie obdarzasz. Modli się Edyta o uwolnienie Celiny. Modlimy się z Bartoszem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Aby coraz więcej osób modliło się na różańcu, dziękuję Ci, Jezu, za dzieło odkupienia, za uzrożnionych o wyzwolenie i Boże prowadzenie. Tajemnica. 3 lata działalności Jezusa w jednej tajemnicy. Przez ten czas zdarzyło się tak wiele rzeczy. Jedną trzecią tych wszystkich wydarzeń to było uwalnianie przez Jezusa od złego ducha, więc proszę Cię, Panie Boże, abyśmy modlili się za wszystkich zniewolonych i aby oni zostali uwolnieni w intencji zmarłych z mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica 4. Światła, objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja Janusza w intencji zmarłych z mojej rodziny. Modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boskość Jezusa
była tym, co niosło jego powołanie, jego posługę. Odwoływał się do niej po to, żeby nawracać, żeby w chwili, w której uzdrawiał, zawsze chodziło o nawrócenie. Módlmy się o to, żebyśmy my w tym, kiedy już Jego tutaj nie ma, abyśmy my w tym dziele uczestniczyli, abyśmy potrafili rozpoznać, gdzie jest moment, w którym powinniśmy pytać, jak się dowiemy na modlitwie, to działać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Źródło życia, Eucharystia. Proszę o uzdrowienie, Antylka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Krwi Chrystusa, okryj nas, wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, i uczyń niewidzialnymi dla zła. Ja modlę się za moich chrześniaków. O uwolnienie mojej rodziny od wszelkiego zła modli się Andrzej, o uzdrowienie Małgosi z depresji, opiekę nad jej synkiem i mężem, o rozwiązanie trudnych spraw, o uwolnienie żony z toksycznej relacji, jak najszybszy powrót do domu. Jezu, polecam Ci sprawę zakupu domu przez moje dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O dobre decyzje dla nas. O to, byśmy w strapieniu, jak to tylko jest możliwe, czerpali z łask sakramentalnych. I abyśmy nawet czując się całkowicie porzuconymi i po raz kolejny w takiej samej sytuacji, która przyczynia zła nam i innym, abyśmy wytrwali do momentu, w którym wytrwali w próbie, nie w ucieczce, a w próbie, abyśmy do momentu, w którym Bóg uzna, że ta próba jest owocna dla naszej duszy, że już wystarczy. O błogosławieństwo dla mamy, siostry i braci. O uzdrowienie duszy i łaskę wiary dla Daniela, za Basię i Bogdana. O uzdrowienie i uwolnienie Basi i rozwiązanie trudnych sytuacji. O łaskę zdrowia. Jezu, za chorych cierpiących, za brata Leszka. O uzdrowienie go z chorobą Alzheimera. O błogosławieństwo dla mamy, siostry i braci. O życie wieczne dla taty i teściów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

0: błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga bolesna. Za wszystkich grzeszników modlimy się z Edytą, za Magdę, aby zadbała o swoje zdrowie. O potrzebne łaski dla moich braci modli się Łukasz. O nawrócenie męża i bliskich to Małgorzata. Za świętej pamięci Elżbiety i Reginy, za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, o uwolnienie od bólu i przywrócenie sił witalnych, a ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przyjrzyjmy się w tej tajemnicy tym, którzy biczują Jezusa, tym, którzy na to biczowanie Go skazali, tym, którzy poddają się nienawiści. Módlmy się za nich, bo nam też jest bardzo blisko do tego, żeby słowem zabijać, żeby być katem. O zdrowie dla mamy Marii Mateusza Wójka i moje, modli się Anna. Proszę Marię, proszę o uzdrowienie i nawrócenie córki Marty. To Magdalena, Boże, daj mi siłę pokonywać trudności życiowe, o opiekę nad Martą i jej dziećmi, o siłę do walki i o trzeźwe życie dla Wojtka, o uwolnienie od bólu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Proszę o to, bym nie ranił nikogo słowem, za świętej, za siostrę Bronisławę i księży pracujących w mojej parafii, za małżonków, za małżonkę Agnieszkę, za dzieci, wnuki i chrześniaków o potrzebne łaski. Najdroższy Boże, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o uzdrowienie brata, o uzdrowienie kolana mojej córki, za Martę, Konrada, naszych rodziców, rodzeństwo i dzieci z rodziny, o łaskę wiary dla Moniki, o zdrowie dla Filipa po operacji guza mózgu. Proszę o dobre przygotowanie do spowiedzi, aby 2 sierpnia uzyskać odpust porcjunkula za duszę Elżbiety. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkie osoby, które skrzywdziłem, za wszystkie osoby, które za które odpowiadam i za wszystkie osoby, które mam w sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica trzecia. Cierniem koronowanie. Dobry Panie Boże, daj nam w cierpieniu moc do tego, aby Ciebie chwalić. To tylko Twoją łaską jest możliwe. Proszę Cię, Panie Boże, o to, byśmy codziennie prosili o uwolnienie nas, jeśli mamy to, z uzależnień i o uwolnienie nas z niewoli grzechu. Na świętej pamięci Jana i wszystkich zmarłych z parafii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za córeczkę Julkę, uwolnienie od wszelkiego zła, uzdrowienie fizyczne i duchowe, wyzwolenie z uzależnienia od ekranów, za Joannę o potrzebne łaski, za wszystkich darczyńców wspierających kanał i Rady Niepokalana. Boże, otwórz serca dalszych ofiarodawców. Ja modlę się teraz za wszystkich podopiecznych parafii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Droga krzyżowa, abyśmy potrafili zobaczyć, że droga krzyżowa naszego życia, że ona ma swój koniec i potem następuje pocieszenie, żeby taka nadzieja w nas pozwoliła nam przebrnąć w jednym kawałku przez strapienie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa. O potrzebne łaski dla Marcina, Wiktorii, Michała i Laury. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału Otwórz Oczy. Dziękczynnie za grupę modlących się na Różańcu. Modlę się Dorota. Za papieża, kardynałów, biskupów, księży, zakonników i siostry zakonne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Śmierć Pana Jezusa, całkowite wyniszczenie, abyśmy postępowali na tej drodze, które wyznacza pierwsze przykazanie, i za tych wszystkich się módlmy, którzy już przedkładają cudze potrzeby nad swoje, i o to, żebyśmy choć milimetr się w tej drodze, w tym kierunku posunęli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O błogosławieństwo Boże i bezpieczną podróż dla Karola, za Wojtka i Julkę, o żywą wiarę, dobrych wierzących małżonków, o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, o dar życia w woli Bożej dla nas wszystkich. Modli się Ewa. O potrzebne łaski dla brata, o nawrócenie dla niego, na uratowanie pewnego małżeństwa, o łaskę wytrwania w poście. Modli się Monika. Za mnie samą, Boże, ulecz wszystkie rany duszy i skutki traumy. Ja w tej tajemnicy zmartwychwstania modlę się za członków mojej rodziny i za moich przyjaciół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg usprawiedliwiony ciężarem tej męki Jezusowej może przywrócić światu równowagę. To znaczy, my dzisiaj mamy szansę, żeby zasłużyć na zbawienie. Dziękujmy Bogu w tej tajemnicy za tak potężne dary łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za mnie sobą, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za mnie samą, Boże, ulecz wszystkie rany duszy i skutki traumy. Modlę się Marlena o uzdrowienie Aleksandry i Angeliki, za Jarka i za jego jutrzejsze sprawy. Oto bym umiał się pogodzić z porażkami, jakie mnie spotykają. Modli się Łukasz. Monika, we wszystkich intencjach wszystkich członków grupy Dwa Serca, za Konrada, za Jasia, za wszystkich moich bliskich. Ja w tej drugiej tajemnicy chwalebnej modlę się za wszystkich, którzy wspierają ewangelizację i obronę wiary poprzez radio i kanał swoją modlitwą, którzy wspierają ofiarowaniem postu i ofiarowaniem cierpienia, oraz za tych wszystkich, którzy wspierają radio jałmużną. I proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyśmy w tej zrzutce, żebyśmy jak najszybciej zamknęli tę zrzutkę, jak najszybciej zamknęli miesiąc czerwiec i żeby wszystko zostało opłacone, szczególnie księgowa i sprawy związane z hostingiem, związane z obsługą tego wszystkiego internetową. Oto bym umiał pogodzić się z porażkami, jakie mnie spotykają. Modli się Łukasz o zdrowie i łaskę wiary. Dla rodziców proszę Ducha Świętego o pełnienie woli Bożej dla mnie, dla rodziny i dla grzeszników. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Modlę się za wszystkich zniewolonych, uzależnionych, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za wszystkich bezdomnych, za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Łaskę powrotu do Boga dla Aleksandra Angeliki, o miłosierdzie dla świętej pamięci Cecylii i Stanisława. Za moją rodzinę, o żywą wiarę i Ducha Świętego, modli się Bożena. O dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich. Za ojczyznę i duszę w czystu cierpiące. Za stawiennictwem świętego Andrzeja Buboli. Oraz w pewnej intencji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg jest z nami. Za wujka Witka chorego na schizofrenię, opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, chwalebna. W niebowzięcie Maryi Panny to Bóg zawsze ma inicjatywę, abyśmy odpowiadali na tę inicjatywę i wtedy doświadczymy tego, czego doświadczyła Maryja. Oczywiście w sposób tam właściwy. Ja modlę się w tej tajemnicy za Luśkę i Andrzeja, świętych pamięci, oraz za świętej pamięci Dominika. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zaciecie Mariole o szybki wzrost kręgosłupa. Dziękczynię za tę grupę, że mogę tu codziennie wejść razem z Wami się modlić. O uzdrowienie mamy Ireny, o Ducha Świętego dla Marzeny i Andrzeja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna. Tajemnice światła, tajemnice radosne, a szczególnie tajemnice radosne, czym różnią się od tajemnic chwalebnych? No tym różnią się, czym różni się jakaś piękna rzecz, ale nie trwała, od złota przepalonego przez cierpienie, abyśmy wytrwali w tym ogniu. Za chrzestną córkę Kamilę, o pomoc w zdrowym odżywianiu się, za duszę wszystkich zmarłych z mojej rodziny, uwolnij Piotra, Celina, opiekę dla ich bliskich, o zdrowie dla mnie, modli się Monika. Za Rafała o potrzebne łaski, o zdrowie i długie życie dla mamy Teresy. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za grupę modlącą się tutaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O uwolniny Tomka od wszelkiej formy ucisku diabelskiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za naszą Ojczyznę, o pokój, bezpieczeństwo oraz nawrócenie naszego narodu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta, módl się za wszystkich. I którzy się do Ciebie uciekają, za wszystkim, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. I na cały ten dzień otrzymamy błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrego dnia z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Czwartek, 23 lipca 2026 roku. Święto świętej Brygidy, zakonnicy patronki Europy. Z listu do Galatów. Bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Z psalmu 34. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moich lubi się Panem, niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Spójrzcie na Niego oraz promieńcie się radością. Oblicze wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie, zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, ci, którzy się Go boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie braknie. Zobaczcie wszyscy, jak nasz Pan jest dobry. Trwajcie w mojej miłości. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Jezus powiedział z listu świętego Jana. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki temu słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Rozważania ojca Macieja Sierzputowskiego. Dwie rzeczy. Pierwsza. Jezus trwa we mnie, do czego też mnie zaprasza. To niezwykłe. Bóg jest we mnie pragnie przeżywać swe życie tak, aby jego życie coraz bardziej było moim, żebym żył tak jak On. Dlatego właśnie we mnie trwa, Bóg trwa we mnie, mimo mojej nędzy duchowej i ludzkiej, pomimo moich słabości, mojej kruchości, mimo lęków, frustracji, ogromnych pokładów smutku, melancholii, zniechęcenia, pomimo ciągłego zrzucania winy na innych, żeby usprawiedliwić własną nędzę, przerzucić odpowiedzialność. Mimo przeróżnych, niekiedy podłych kompromisów, na które schodzę, żeby tylko wybielić i upiększyć obraz samego siebie. Mimo moich licznych grzechów, w które nieustannie wpadam, często zupełnie świadomie i dobrowolnie. Pomimo tej krzyczącej i rażącej mojej nędzy, On, Bóg, trwa we mnie. Nawet kiedy Go wypycham ze swojego życia, On trwa z uporem tego, który rzeczywiście i naprawdę kocha. Kocha mnie pomimo całej tej smutnej nędzy mojej. To jest naprawdę niezwykłe i cudowne. I druga rzecz. Ten, kto nie trwa w Nim, zostaje wrzucony w ogień i tam płonie. Natychmiast narzuca się myśl o ogniu piekielnym. Jezus jednak tego nie określa, a
jeśli ten ogień nie jest ogniem piekielnym, ale ogniem miłości Boga? On bierze takiego mnie, słabego, zbuntowanego, uschniętego i w swojej miłości szalonej rozpala mnie swoim ogniem i znowu płonę. A jeśli chodzi właśnie o to, pyta ojciec Maciej Sierżputowski. Mało jest zdań, które są tak często przywoływane, a jednocześnie ja przez 30 lat od momentu, kiedy się nawróciłem, ich zupełnie nie rozumiałem. Teraz zaś już ja, nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Chodzenie w obecności Bożej jest błogosławieństwem. Można żyć w ciele jednocześnie, być już uczestnikiem Królestwa Bożego. Trudno to opisać i wytłumaczyć, ale kto tylko ma takie doświadczenie, to wie, o czym mówię. A jeśli ktoś nie ma, no to niech się modli o to, żeby miał. Wielkim zadaniem dla nas jest wychwalanie Boga, uwielbienie Boga. Abyśmy nie tylko prosili, abyśmy nie tylko dziękowali, abyśmy nie tylko zarzucali Boga swoimi problemami, swoimi oczekiwaniami. Ci, którzy są blisko Boga, są chronieni przez Anioła Pańskiego. A trudno wyobrazić sobie lepszego smaku życia od tego, który jest w Bogu. I to, co święty Jan pisze, co też jest poruszające dla mnie. Można reagować na to, co Bóg ma dla nas na dwa sposoby. Tak? I można przyjmować łaskę i można odrzucać łaskę. I finał życia każdego człowieka zależy od tej decyzji, abyśmy podejmowali dobre decyzje.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To była taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi oni byli świadkowie.
2: Tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie

0: którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
0: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo i byłyśmy same. Więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
0: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
0: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić, natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
0: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było, to było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... Moja mama miała problemy z alkoholem.

0: Taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. No i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: I jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast on w pewnym sensie
1: Uciekł.
0: uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i
0: On
1: uciekł
0: miał
1: po prostu.
0: świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym
0: na
1: czułaś?
0: stacji. Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam,
1: stało?
0: Że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojść?
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało. I przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że... żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I... no i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną. I zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej Kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze Kościoła, nie Boga, ale Kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej Kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim i jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo, tak, bardzo głębokie.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć... Nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego... Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc. I tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój. Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam...
1: Razie, że to są symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciążę.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej, wyproszone, wyczekane, przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy usłyszałam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. No nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Ja próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem. Był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... Nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu, tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było? Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Nie, ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mm-hmm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa ten najważniejszy cel człowieka. Ja pamiętam, już po tej stronie będąc, tak mówię, po tej stronie nawrócenia, odkryłem takie słowa Wiktora Frankla, który pisał, że każdego człowieka może nagle w życiu dosięgnąć odkrycie, że to odkrycie, które poeci i filozofowie powtarzali od wieku, że miłość jest najwyższym i najczystszym celem ludzkiego życia. On uważał, że nawet ktoś, komu odebrano wszystko, ktoś, kto upadł na dno albo jest w sytuacji tragicznej, nawet ktoś taki może doświadczyć prawdziwego szczęścia, choćby na krótką chwilę, jeśli tylko potrafi skupić serce i myśli na kimś, kogo kocha. A więc tu chodzi o relacje ze sobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest to dla mnie rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
0: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać, tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy, tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku, czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
1: No właśnie.
0: Widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
1: Tak, tak. Ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś z tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie, tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji, no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata, ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. Znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelki wszelką nadmiarowość tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy, zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet, to jego wypowiedź, w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, w takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas nawet podświadomie realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści. I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do Niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to w tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje z dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
0: ale to jest
1: coś dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz.
0: Ale to jest nieuniknione w życiu człowieka. Nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym. Więc,
1: tak, dlatego mówię o tym marzeniu. Podążania z tym białym. A to jest ciągła droga.
0: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować. Więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak, no i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. Ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że my jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak to już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko koło brzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem szczecińsko-koszalińsko-kołobrzeskim.

istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... nie bardzo wierzyłem w siebie, że ja, czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko wykonać, zamiast zrobić to, co zawsze uczę na zajęciach, gdy prowadzę warsztaty z ikon. Mówię, pozwólcie Bogu się poprowadzić. Czyli uznajcie swoją niedoskonałość i oddajcie dłoń Duchowi, wtedy On was poprowadzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o roztropności czy o talentach, gotowaniach, natomiast to jest bardzo ważny moment, żeby w chwili tej najważniejszej nie próbować wyrażać czegoś ze szczytu własnego, z własnych nawet pragnień najlepszych, prawda? Że to jest za mało ciągle. I pamiętam, jak miałem taki moment, kiedy ta ikona zaczęła się już mi przede mną pojawiać. Jest taka zasada, żeby ikonę dużą zawsze na polichromii wykonywać równocześnie we wszystkich elementach, czyli jakby to jest z początku chaos, to jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok, czyli nie ma doprowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos, jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej Trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy był, to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna to się nazywa ta miejscowość. Tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg i tłukło się coś we mnie strasznie i nie miałem jakby wyjścia, byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy pamiętam, zapukał do mnie człowiek. To był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy Trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. I tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty, i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast i on pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mnie za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie, niezbyt udane formy, według mnie, ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził, badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być zwodzony czymś pozorem, jakimś gestem takim teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie, tam był zachwyt, on doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwzględniającego. Ja się potem od

0: spojrzę na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, co, na co on patrzy. Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i, to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę, przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła. Tą walkę fal z brzegiem. Pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś słupie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje swoim takim ciepłym przytuleniem. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy no, wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć jak gwiazdy, na niebie się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej. Mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę, a po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet no, załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później, na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii. Tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie. Biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim. Był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt. Biskup senior, to chyba się mówi. Byli też księża w dużej koncelebrze. I też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przed tą ikoną ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje, grzesznika. I to było, bardzo dla mnie ważne, bo ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, umalowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właściwie wielkości, mogłem malować na ścianie kaplicy w Gikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr ze zgromadzenia świętej rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie. Tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy żebym taką ikonę stworzył. Ja wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce, nie wiem, nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa. W latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
1: O rzeczywistości piszesz z czułością, tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
0: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
1: Tak, ile komunikatów
0: mowy... sami tworzymy.
1: Ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że... ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery. Nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiejś homilii, jakiegoś księdza, który coś do mnie mówi, bo lubię niektórych słuchać, no to ta kamera rejestruje ten przekaz zewnętrzny. Słowa, gesty, jego zewnętrze. I to dociera do mnie na poziomie jakby tego odbioru tego intelektualnego. Natomiast ta druga kamera ciągle jest włączona i ona patrzy głębiej. Ona już jakby rejestruje to, co ten człowiek ma w środku. Ona próbuje uchwycić odpowiedź na pytanie, dlaczego on to mówi, tak? Co jest jego prawdziwą intencją, albo nawet czy on jest świadkiem tego, co mówi. I teraz, gdy obrazy tych dwóch kamer nałożą się i stworzą jeden spójny obraz, ostry, wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy, czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wiesz, wierzą tak, jak żyją.
1: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji? O tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, których serce jest po prostu takie, jakie jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak? Oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I choroby, i matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
0: Tak.
1: Ale moje pytanie było bardzo konkretne. Bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust. Widzisz, w jakim stanie są jego włosy. Tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
0: Tak, tak, tak. Stanach... Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
1: Tak.
0: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni, tak, tak, to wszystko jest obrazem.
1: Ramiona, sposób, jaki trzyma się
0: tak,
1: ręce.
0: Tak, jak najbardziej, szyja, kark, ściągnięta postawa.
1: Stopy.
0: Wszystko mówi o całej drodze człowieka, tak.
1: Jakie jeszcze rzeczy widzisz, na co jeszcze patrzysz?
0: Taki przykład, znaczy, na co patrzę, no to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemyt. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra, kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery, były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło o to, żeby nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi w tej analizie, jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim... przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze. Ja pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby no, duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe. Nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyń, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi w tym przyjaciele, ja tą 50 zafiltrowałem do 20, potem byłem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi z zarządzaniem projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi praktycznie uzgodnione, z tymi kamadułami, zadzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem. Pierwsze miało już ponad roczek. I było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną. Są nieswoje, nie do pilnowania. Moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet, co jest otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet, ja to wiedziałem, bo ja wcześniej bywałem u mojej córki, kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijania, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak. Czyli od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję. Nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu dnia, w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miała roczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując, szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę obserwować oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. To wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na trzy. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki trzy są równe i to nadaje twarz do harmonii, więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie jako jego obraz. I teraz widziałem tą trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia, odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież, które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. Pamiętam w twarzy dziecka właśnie, widziałem doskonały obraz. I pamiętam, taka jest, finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam po tym śnie w lesie, szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytanie. No tak, nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa jak szklanka, ołówek do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w Pleśnej, na tej ścianie ołtarzowej, tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zadała pytanie takie, tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak myślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to... Ale o co chodzi, się pytam? Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to, bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie i ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko, to ona podnosi paluszek i mówi, dziadzia. I po prostu mam taką... Taki zapis sobie bardzo głęboko tego wydarzenia, jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze potrafimy dostrzec drogowskazy od niego, to nigdy nie zbłądzimy. A gdy tą drogę sobie projektujemy według naszych najlepszych pomysłów, no to jesteśmy ciągle gdzieś tam zagrożeni jakimś pobłądzeniem.
1: Ja mam doświadczenie z wnukiem jeszcze kilkumiesięcznym wtedy. Lato, drzewa i momenty, w których on zastygał i kogoś ewidentnie widział. I zastanawiam się, czy to były dobre obrazy, czy szkaradne. Mam pytanie. Mówiłeś o drodze. Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznych niekiedy historiach. Poznałem jednego z nich tak odrobinkę bliżej. I on opowiedział historię, zabił człowieka. Tak? Dziś chodzi na pielgrzymki pokutne po kilkaset kilometrów w naprawdę trudnych warunkach. Pewnie parę słów o tym też powiesz, ale i dotarło do mnie, kiedy z nim się komunikowałem, bo były momenty, gdzie jeździliśmy gdzieś razem, coś robiliśmy, że jakiejś części jego w środku nie ma, że coś zostało amputowane przez historię jego życia. I sobie pomyślałem, że w takiej wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna, żebyście wy znajdowali jeden język. Czy to jest słuszna obserwacja?
0: Tak, myślę, że to, co oczywiście ty widzisz z zewnątrz, patrząc na naszą wspólnotę, jest czymś innym niż ja widzę od środka, no bo gdy jest się blisko pewnych zjawisk, to po prostu przyjmuje się je i się nimi żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest tej wspólnoty. Marek jest jednym z nas, bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi w świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego dzieciństwem, natomiast oczywiście ja z Markiem wędrowałem przez Szwecję całą, akurat przez Szwecję, kraj tych legendarnych wolności i swobód, tego legendarnego humanizmu, który jednak z bliska ma też inne oblicze, się okazuje, zwłaszcza północ Szwecji, czyli prześladowania Lapończyków, wysiedlania ich, brutalność. I pamiętam, jak idąc, to był 23 lipca, pamiętam, przyszliśmy z południa na północ, aż za koło podbiegunowe. We dwóch. Znaczy najpierw było nas czwórka, potem trójka, potem dwójka. I pamiętam, jak to była Vadstena. 23 lipca to jest święto Brygidy Szwedzkiej, wielkiej świętej katolickiej, która obecnie spoczywa, jej szczątki spoczywają w świątyni, która jest luterańskim kościołem. To jest wielka katedra właśnie w Vadstenie. I akurat 23 byliśmy tam, w tej Vadstenie. To jest moment, kiedy się zjeżdżają do Vadsteny przedstawiciele kościoła luterańskiego z wielu krajów, a więc są tam Szwedzi, Finowie, Niemcy i tak dalej. I pamiętam, my idziemy z krzyżami zawsze, mamy kostury w prawie krzyży. Także widać z daleka, że to są pielgrzymi i raczej nie protestanci, no bo protestanci takich znaków tak nie pokazują. I my, pamiętam, przy tym grobie uklęknęliśmy wtedy, oni też tego nie robią. Więc byliśmy takim trochę, no, taką ciekawostką. Podchodzili, ktoś robił zdjęcia, jak się potem okazało, zdjęcie trzech, wtedy byliśmy pielgrzymów z krzyżami klęczących przy grobie Brygidy, trafiło na pierwszą stronę takiego grudniowego wydania takiej ogólnopolskiej luterańskiej gazety w Szwecji. Ja dostałem nawet wtedy, pamiętam, ten artykuł, bo tego dziennikarza pozwaliśmy właśnie wtedy. On, to był człowiek, który zaprosił nas w tej katedrze, zaprosił nas na grilla, bo w domu pielgrzyma, gdzie notowaliśmy, oni też byli, ci pielgrzymi z różnych krajów, i poprosili nas o świadectwo, poprosili, żebyśmy powiedzieli im o naszej drodze, dlaczego idziemy, dlaczego przez Szwecję, kim my w ogóle jesteśmy i tak dalej. I wtedy pamiętam, Marek mówił po polsku, ja tłumaczyłem go na angielski, a kilkadziesiąt osób słuchało, tych luteran z różnych krajów Europy. I pamiętam, Marek mówił o swoim dzieciństwie brutalnym, kiedy był katowany i był bardzo brutalne dzieciństwo. A był człowiekiem bardzo religijnym jako dziecko, był też takim bardzo delikatnym. Potem musiał się uzbroić w wiele takich właśnie cech twardych. Potem założył gang złodziei, potem rabował Niemcy, niemieckie miasta, sklepy, jubilerów i tak dalej, mając gromadę żołnierzy. I potem to następuje. On to wszystko mówi w tym świadectwie, ja to tłumaczę. I on potem dostaje wiadomość, że jeden z jego żołnierzy ma romans z jego żoną, czego Marek nie potrafi wybaczyć. I postanawia go zabić, idąc z nożem wykonać wyrok na zdrajcy, który odebrał mu wszystko. zastępuje mu na ulicy w Szczecinie, to było drogę jego przyjaciel. Ktoś, kto nigdy nie miał wspólnego nic z przestępstwami, bo inni uciekli, widząc Marka z tymi demonicznymi oczami, jak potem było w wyznaniach. A ten jeden człowiek powiedział, że Marka nie zostawi, no bo jak się Mark będzie czuł, gdy zostanie sam w takiej chwili. I gdy Marek szedł rozjuszony wykonać wyrok na innym, ten człowiek, ten czysty człowiek zastąpił mu drogę i wyciągnął rękę na powitanie. Marek i powiedział, że nie wie, co wtedy w nim zadecydowało. Do końca tego już pewnie nigdy nie będzie wiedział, ale on chwycił go za gardło właśnie i drugą rękę bił mu nóż serca. Ale potem, gdy ochłonął, gdy doszło do niego, co się stało, to wydobył się z niego szloch, bo on zrozumiał, że zniszczył czyste dobro. Nie to zło, do którego szedł, tego swojego krzywdziciela, tylko kogoś, kto był na drugim biegunie. I to było czymś, co Marka już na zawsze zostawiło z takim ciężarem, bo jednak on jest mordercą i to ten stygmat będzie z nim nadal przez życie. Natomiast później jest więzienie, długoletni wyrok i Marek, który chce umrzeć, bo wie, że nie przeżyje w więzieniu 15 lat, nie da rady wytrzymać takiego czasu w zamknięciu. Postanawia, że odbierze sobie życie, ale zanim odbierze sobie życie, chciał jeszcze zrobić coś jeszcze gorszego. Po prostu wykonać wyrok największą oprawcy w więzieniu, czyli jakby chciał uwolnić więźniów od największego bandyty, który ich terroryzował, żeby w ten sposób jakby siebie jeszcze postawić po stronie dobra, tak rozumianego, jak on wtedy rozumiał. Czyli coś dobrego zrobić dla innych i odejdzie. I wtedy właśnie szedł w tym pomarańczowym kombinezonie, w tych spalonych kajdankach, prowadzony przez dwóch ochroniarzy, po schodach w dół, klatką schodową na bloku gdzieś tam. I pod górkę, w drugą stronę, szedł ksiądz. Ten ksiądz, Marek powiedział mi to wszystko na świadectwie. Marek mówi, że ten ksiądz spojrzał na niego, na Marka, bez uprzedzenia, bez lęku i bez pogardy. Marek wychwycił od razu spojrzenie. Powiedział, tak patrzą tylko ludzie bardzo odważni. I ten ksiądz zapytał, czy chce porozmawiać. No dziwna scena, no bo on prowadzony jest gdzieś tam i on się pyta, czy chce porozmawiać, ten ksiądz. No i Marek kiwnął głową. Wtedy oddziałowy Krychowek zgodził się, więc zamknęli ich dwóch, księdza i Marka, w tych kajdankach, w celi, która była pusta, tylko prycza. Wszystko w niej było przykręcone do ścian ze względu bezpieczeństwa i właśnie tam był mały krzyżyk na ścianie, Marek mówił. Mały krzyżyk wisiał. I Marek nie mówił do księdza, tylko mówił do krzyżyka. Całą swoją historię. Mówi, że wtedy wylało się z niego wszystko, całe swoje życie. Być może po raz pierwszy był szczery. I wtedy mówi mi, że ta rozmowa, ta jego słowa się musiały zmienić w spowiedź, bo nagle Marek usłyszał słowo, zdanie: ja odpuszczam tobie grzechy. I tego wszystkiego słuchają na tym dziedzińcu domu pielgrzymaci luteranie. Ja zrozumiałem, że Marek mówi im o najważniejszych rzeczach, a najważniejszą rzeczą w tej historii jest sakrament. To ta spowiedź, ten moment, kiedy Marek został uwolniony, była początkiem w ogóle jego nowego życia. Niewolnego od tego ciężaru, bo ten ciężar z nim już jest. Natomiast nowego w tym sensie, że Markowi się otworzyło światło na nowy kierunek. On uwierzył w sens. On uwierzył, że istnieje przebaczenie i istnieje miłość, która sięga nawet tu. Nawet do takich jak on. Tych najgorszych. Tych odrzuconych, tych stygmatyzowanych. Teraz, bo ja wracam teraz do pytania, które zadałeś, o tą pustkę, którą Marek niesie. Pewnie nigdy ani on sam, ani my nie będziemy tym bardziej wiedzieli, skąd ta pustka się bierze, czy jest gdzieś pewnie na styku cech jakichś psychofizycznych, dziedziczonych, bo to jest też geny. Marek był diagnozowany wtedy w więzieniu i miał jakiś tam spektrum psychopatii. Jest też alkoholikiem i narkomanem, obecnie od wielu lat już trzeźwym. Jest sponsorem w terapii 12 kroków, jest terapeutą uzależnień, który prowadzi zajęcia w więzieniach, więc wykonuje pracę odpowiedzialnej osoby. Ze mną prowadzi zajęcia z ikon dla młodych ludzi, bo Marka wprowadziłem w ikony i Marek pomaga mi rokrocznie w Niepokalanowie prowadzić rekolekcje dla 7-8 klas szkoły podstawowej. Co roku trafiamy na nowe roczniki tych 7-8 klas, 40 osób, Marek bierze 20, 20. Ja to ogarniam w całości, Marek mi pomaga po prostu, natomiast no, rodzice tych dzieci musieli wyrazić zgodę na to, że ich dzieci prowadzi na rekolekcjach i to w Niepokalanowie ktoś taki jak Marek. Ja też mam swoją historię dość mroczną, więc tu ich też zaufanie, też przez katechetów, też przez nauczycieli, którzy już wiedzą, że są owoce tych zajęć. Oni, ale to jest jakby też no, pewna odwaga, myślę. Natomiast co do tej dziury w sercu, do tej dziury takiej, tej pustki, wiesz, nie do końca potrafię tam wniknąć. Marek jest świadom swojego deficytu. I może nawet to, że jest świadom, tak jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, prawda? I to mu pomaga zaczynać dzień zawsze od kolan i od słów: Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzień, bo ja sam nie potrafię znaleźć kierunku. Może jest jakaś pokora w tych ludziach, którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Wiedzą, że sami zginą. Ja wiem, że brzmi to dla niektórych tak pewnie trochę mechanicznie, no, bo jednak jesteśmy przywiązani do jakiejś swojej autonomii, do pewnego, no, do wolności, tak, wyborów. A tu się wydaje, że to jest jakiś taki rodzaj, no, taka mechaniczna trochę historia, że ja się zmuszam do czegoś, tak, ale jednak
1: pokora nie jest.
0: W przypadku Czernakolu, myślę, działa ten mechanizm, że oni, ja mam przyjaciela po Czernakolu po 6 latach we Włoszech, narkomana, który obecnie ma 6 dzieci, jest dobrym ojcem, mężem, za maturę skończył studia, kiedyś był na ulicy tak najgorszym, no, degeneratem tak naprawdę. I on mi mówi, że jak trafił do Czernakolu, no to oni tam chodzili na te nocne adoracje, mówi, no, klęczeli, więc on z nimi chodził, bo tak trzeba było. No ale mówi do nich, że przecież ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja was szanuję, wszystko dobrze, tylko że ja lepiej się wyśpię, to będę lepiej pracował w lesie, bo tam ciężka praca. A oni mówią do niego, ale nie, ty nie masz wierzyć, bo ty nikt nie zmusza do tego, żebyś wierzył czy nie wierzył, tylko gdy jesteś z nami, masz robić to wszystko, to jest wspólnota. I on tak chodził na tę adorację mechanicznie, tak mówi, bujałem się na tych kolanach bez nadziei, w takim poczuciu, że tracę czas, jestem zaspany, zdenerwowany, zły. Ale po miesiącu, dwóch tego bujania się w nocy na kolanach, stwierdził, że wchodzi w niego jakiś pokój. Nagle stwierdził, że coś w nim odchodzi, myśli o narkotykach, że zaczyna się lepiej czuć. I po pół roku nastąpiła euforia. Nagle odkrył sobie, że doświadcza czegoś, jakiegoś światła z drugiej strony, że nagle jest lekki, że lepiej się czuje fizycznie, psychicznie, że coś w niego wchodzi, jakaś radość z życia. I to był moment, który ludzie w Czernakolu dobrze znają. Ta euforia, którą czuje człowiek, jest tym momentem, w którym trzeba go wysłać na trudniejszy odcinek. I wtedy z Polski, on najpierw był w Polsce, w Jaskowie, pod Koszalinem. Wtedy go wysłali do Włoch. Gdzieś musiał nauczyć się nowego języka, nowa praca, nowa wspólnota. Dlatego, że to chwilowe takie poczucie triumfu, taka ekstaza, którą on czuł, była jednak na poziomie emocji. Jest ważny to wzdrowienie, ale jednak tylko etap. Natomiast później chodziło o ugruntowanie tego uzdrowienia u narkomanów, ludzi uzależnionych. Ten nieuświadomy schemat zachowań jest bardzo głęboki i, no i trwa całe życie tak naprawdę. Natomiast trzeba go tam oczyszczać bardzo, bardzo głęboko. Dlatego u Marka być może ten proces nadal trwa. On na pielgrzymkach nieraz mówił mi, szliśmy razem, o swoich trudnościach, o tym, jak często jest na granicy, jak boi się, że wybuchnie gniewem, że wrócą stare demony. Ta walka w nim ciągle jest. To nie jest tak, że Bóg nam wymienia atomy, dając nam nowe życie, nową drogę. Stary człowiek jest. Tylko on już jest doświadczony miłością, która daje całkowicie nową perspektywę. Ja powiem to tak, że my w naszej wspólnocie, to nas właśnie łączy. Nas łączą więzy przyjaźni, mogę powiedzieć. Przyjaźń to jest taka jedna definicja, to jest akceptowanie drugiego ze wszystkim, z całym jego balastem. Kiedy się nie brzydzę tym. Ale my mogliśmy tak się ze sobą zaprzyjaźnić, chyba dlatego, że poczuliśmy się kochani. To znaczy, jak się spotykamy raz w miesiącu, staramy się na takim spotkaniu spotykać u Salezjanów w Szczecinie, to wymieniamy się między sobą. Oczywiście każdy miał inne historie, innymi drogami też przez życie dzisiaj idziemy. Łączą nas pielgrzymki, ale pamiętam, że doświadczenie nas wszystkich jest coś wspólnego. My przeżyliśmy na pewnym etapie naszego życia, doświadczyliśmy takiej miłości i my wiemy, że ona kochała nas nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się zmieniać, kiedy zaczęliśmy się nawracać. Nie, ta miłość, my to wiemy, była z nami wtedy, kiedy byliśmy najgorsi. Ktoś, kto zrozumie, że taka miłość istnieje, nie brzydzi się człowiekiem i towarzyszy mu w najgorszych chwilach. Kiedy my ją ranimy, kiedy my ją odrzucamy, kiedy my od niej uciekamy. Ktoś, kto pozna taką miłość, nie będzie już, już jej nie zostawi. Bo ta miłość zmienia wszystko. I ona posyła w drogę, bo ktoś, kto poczuł taki skarb, nie może się nim przestać dzielić. I tak dlatego my idziemy, dlatego wyruszamy w świat. Od 15 lat do różnych krajów, na 4 kontynentach już byliśmy. To są dalekie drogi, często w krajach egzotycznych, ale my idziemy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby dziękować właśnie tą szansę za nowe życie. A po drugie, żeby błogosławić Ziemię. I my nie przegadujemy tego. Znaczy, my, jak jesteśmy zapraszani, no to mówimy, ale tak to chodzi o to, żeby w tej pokornej modlitwie stóp przejść po prostu dany kraj, nakreślić szlak. A te szlaki często się krzyżują. Znaczy, robimy tak podwójny szlak, pionową i poziomą linię, to jest znak krzyża. Takim krzyżem chcemy pobłogosławić Ziemię. To nie jest od nas, to chcemy zostawić w tym kraju. To jest raczej łaska, która przez nas przechodzi. My tylko ją oddajemy dalej. To, co kiedyś doświadczyliśmy, gdy byliśmy w ciemności. To miłość, która zmienia grzesznika.
1: Wieczorem udaje mi się znaleźć miejsce na nocleg w niedrugim pensjonacie. Pokój jest mały, niemal pusty. Maty, tatami, niska lampka, okno. Nie ma tu nic zbędnego, żadnego nadmiaru, ale niczego mi nie brakuje. Nie chcąc burzyć tej harmonii, moje rzeczy układam równo obok plecaka. Atmosfera lekkości i porządku sprawia, że mój wewnętrzny świat uspokaja się, jakby wreszcie odnalazł właściwy fundament. Zanim zasnę, uświadamiam sobie, że przez cały dzień nikt nie próbował mnie przekonać, że powinienem pragnąć więcej. I wtedy nagle zrozumiałem, że na tym polega japońskie samoograniczenie. Nie jest ono zakazem, ani żadną formą zachodniej ascezy, lecz cichą, prostą umową między człowiekiem a światem, w której obie strony zgadzają się, że wystarczy nie oznacza utraty, ale staje się początkiem wielkich odkryć.
0: No właśnie, ten fragment, który zacytowałeś, ja czasami publikuję na Facebooku, fragment nowo powstającej książki, bo tak się składa, że pielgrzymka przez Amerykę, Krzyż Ameryki w 2018 roku, kiedy moja droga prowadziła przez 6 miesięcy, to było 5 tysięcy kilometrów od Pacyfiku do Atlantyku, Wojtek szedł, mój przyjaciel, 15 lat w więzieniu, obecnie inny człowiek, szedł z Edmonton w Kanadzie do Meksyku i to był krzyż. Przeciął się w Denver w górach skalistych z Colorado i to było błogosławieństwo dla Ameryki. To był 18 rok, już trochę czasu minęło. Potem były inne kraje też znaku krzyża. A rok temu była Japonia. Właśnie i tą Japonię teraz opisuję. I to jest fragment z tej książki. Tytuł Pęknięte naczynie. Dziennik z drogi szlakiem japońskich męczenników. Bo właśnie ta zdolność do samoograniczenia jest pewną cechą japońskiej natury. Że to jest chyba odważna trochę teza. Ja nie jestem antropologiem, badaczem kultury, natomiast wydaje mi się z moich doświadczeń, z tego punktu, w jakim teraz znalazł się Zachód, w ogóle mówię o zachodniej cywilizacji, mówimy o pewnym kryzysie i chyba i to słowo kryzys ma swoje podstawy, to chyba się wszyscy zgadzamy, że Zachód w przeciwieństwie do Japonii, no to jest moja taka teza, to ktoś może z tym pewnie dyskutować, ale ja mam takie wewnętrzne poczucie, jakbyśmy my w tej naszej wielkiej drodze przebudowaliśmy zręby cywilizacji globalnej, bo można powiedzieć, że świat jest ukształtowany w dużej mierze przez wzorce zachodnie, cały świat, cała Ziemia. Że jednak w tej naszej wielkiej drodze od Greków, Rzymian, wcześniej judeochrześcijaństwo, judaizm, że to wszystko, że brakuje nam właśnie tej cechy samoograniczenia. To znaczy wejścia w głąb czasami. Choć nie mówię tu o tej części mistycznej naszego doświadczenia duchowego jako chrześcijan. Ja mówię o tym, że nasz świat od oświecenia zaczął się coraz bardziej przechylać w stronę pewnego determinizmu materialistycznego, że wyjaśniamy rzeczywistość w oparciu o pewne paradygmaty intelektualno-doświadczalne, zapominając o tym właśnie zachwycie dziecięcym, od tej głębszej warstwy rzeczywistości postawa wiary staje się powoli postawą no dziwną, czasem wyśmiewaną, jako ta niedzisiejsza. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ten nadmiar, dzisiaj jesteśmy w bogactwie w Europie Wielkim, mamy nadmiar wszystkiego, inni chcą z tego korzystać, wdzierają się przez granice, bo świat się zmienia i też te naczynia połączone tak działają pewnie, że każdy chce skorzystać z tego, co widzi na reklamie daleko stąd. Natomiast my mamy taką cechę, uważam, to dzisiaj widać wyraźnie właśnie, chyba to moja taka teza odważna, że trudno jest się nam ograniczyć. Znaczy, to widać po tych ilości willi, które mają aktorzy w Hollywood, czy ilości samochodów, prawda? No nie możemy się zatrzymać w tym rozszerzaniu stanu posiadania. I idziemy gdzieś na jakieś zderzenie z rzeczywistością, która nam w końcu postawi ściany. I wypala się ta nasza historia, ta nasza rzeczywistość. Nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie znalazłem człowieka, który by merytorycznie wytłumaczył takie pytanie, mi odpowiedział, czy to musi tak być, że kraje rozwinięte, mówię bogate, tak, te, które osiągnęły sukces, i to jest od Nowej Zelandii po Kanadę, że te kraje wykazują dwie cechy: sekularyzację i depopulację. Po prostu
1: i od tego,
0: odchodzenie od Boga i odchodzenie od rodziny. Nie ma dzieci. One wymierają po prostu.
1: I od tego zaczniemy rozmowę za 2-3 tygodnie. Roman Zięba, piszący ikony, pielgrzym, ojciec, dziadek, ktoś w drodze. Dzięki za rozmowę. Z Bogiem.
0: Dzięki, z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Tomasz Łysiak jest moim gościem. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pisarz, aktor, radiowiec, niezapomniany detektyw Inwektyw.
1: O tak. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tomku, dlaczego mamy w ogóle być narodem? Po co bić się, jak nas zaatakuje większa od nas Rosja? Co złego w tym, że rządzić będą nami Niemcy, to taki kulturalny, cywilizowany naród? By się miło żyło, Polska nie jest mi do tego potrzebna. Ja słyszę często takie myśli złote. Co można młodemu człowiekowi powiedzieć, który tak właśnie patrzy na świat?
1: Myślę, że tu jest tak, że rozmawiamy w tej chwili w sytuacji niezwykle komfortowej, przede wszystkim dla wielu tych słuchaczy, którzy urodzili się po epoce komunizmu, bądź urodzili się jeszcze powiedzmy w latach 80., więc właściwie z tej komuny niewiele pamiętają i praktycznie już całe to dojrzałe życie wiodą w komfortowej sytuacji Polski wolnej. Owszem, z różnymi problemami, wiele pytań można o jakość tej wolności, jakość tej naszej niepodległości postawić, no ale zasadnicze sprawy są takie, że Polska jest suwerenna, nawet jeśli obserwujemy potworną walkę polityczną, nawet jeśli wewnętrznie jesteśmy bardzo skłóceni, nawet jeśli mamy różne problemy, to mówimy językiem polskim. Mamy polską szkołę, uczymy się o polskiej historii. Możemy po prostu swobodnie być Polakami, wyrażać sobie polskość i ta polskość i to, że ją wyrażamy i czujemy, jest dla nas stanem naturalnym. Polecam wszystkim, bo widziałem, że zresztą taka moda jest na Facebookach, Instagramach i tak dalej, robić sobie zdjęcia w Warszawie. Niedaleko pomnika Kopernika jest ustawiona scenografia do filmu Lalka. I no, widać fasadę, dół zresztą tej fasady, kamienicy Karasia. Kiedyś taka kamienica tam stała, tam gdzie ten parking w tej chwili jest przy Polskiej Akademii Nauk, przy Pałacu Staszica. No i widać witryny sklepowe. I na tych witrynach sklepowych pojawia się cyrylica, rosyjskie bukwy. Właściwie ta rzeczywistość, taka najprostsza, dotycząca tego, jak wygląda bądź nie wygląda polski sklep, znaczy czy on jest właśnie opisany językiem polskim albo tylko polskim, czy też różnymi innymi językami, to jest w ogóle rzecz, to jest taka rzeczywistość fundamentalna. Ona dotyczy naszego funkcjonowania na co dzień. I my obecnie, no właśnie żyjemy w tym czasie komfortu, kiedy w ogóle nad takimi sprawami nie musimy się zastanawiać. No tak jak nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy powietrze, którym możemy oddychać, no bo ono jest po prostu tak oczywiste i możemy nim oddychać, że nie prowadzimy na ten temat dysput. Natomiast w momencie, kiedy tej polskości nam zabrakło, kiedy Polski zabrakło, kiedy państwa polskiego zabrakło i tego wszystkiego, co się z tą polskością i bytem państwa polskiego wiązało, nam zabrakło, to wtedy dopiero ten brak powodował olbrzymią potrzebę polskości i walki o tę polskość, ale jednocześnie wyznaczał pewien sposób myślenia i powodował, że trzeba było dokonywać niezmiernie ważnych wyborów. To znaczy, czy uznam, że te sprawy związane z bytem Polski jako wolnego państwa, polskości w ogóle jako zjawiska są na tyle istotne, że powinienem poświęcać temu jakąś część swojej prywatności, czy w ogóle swojego życia, czyli poświęcić się jakoś tej sprawie, czy też nie i powinienem w takim razie skupić się na
2: własnym dobrobycie, powiedzmy jakiejś formie przetrwania, czy nawet kariery zawodowej, tak, ale w warunkach, w których państwo polskie nie funkcjonuje, nie istnieje i no, człowiek żyje w po prostu w rzeczywistości a to państwa rosyjskiego, a to austriackiego, a to pruskiego, czy też niemieckiego. I wbrew pozorom, znaczy stawianie takich pytań, ono nas prowadzi właśnie często do spraw prostych i tych takich życiowych. Ja dlatego bardzo lubię sięgać po różnego rodzaju takie formy pamiętnikarskie. To znaczy takie formy, które przybliżają nam sposób życia i sposób funkcjonowania chociażby pod zaborami. No, książki na ten temat pisano, Rosjanie w Warszawie, Tuszyńska, dokonywano przeróżnych, prawda, prób analiz i tak dalej, ale bardzo dobrze robi naprawdę poczytanie takich bardzo konkretnych pamiętników. No, warto sięgnąć na przykład po taki pamiętnik Aleksandra Kraushaara. To był taki publicysta, zresztą z Wilnem związany, ale uczący się w Warszawie. Lata 50. i 60. XIX wieku. No właśnie Warszawa, trochę tak jak w tej dekoracji do filmu Lalka mamy to przedstawione. Cała Warszawa właśnie rosyjska w wymiarze, a on jako chłopak przeżywa takie rzeczy jak pierwszy przyjazd, czyli to był 1850, pewnie piąty rok, piąty, szósty, zaraz żebym nie pomylił. Mogę mylić w tej chwili, natomiast na pewno przed 60 rokiem, może 1858, pierwszy przyjazd w każdym razie Aleksandra II do Warszawy, wtedy kiedy właśnie mówił te słynne zdania Poème de Réverie, koniec marzeń panowie i tak dalej, i przejazd cara, tego cara odnowiciela, reformatora i tak dalej, co się okazało zresztą nieprawdą, ulicami Warszawy. No i młodziutki Aleksander Kraushaar stoi na ulicy, przygląda się i nagle jest szturchany w bok przez żandarma jakiegoś. Okazuje się, że czapkę miał na głowie. Nie zdjął czapki przed carem. No i w związku z tym, że nie zdjął czapki przed carem, to został ukarany i wsadzony w szkole do takiej kozy. Kara przyszła w szkole za to wydarzenie, do kozy. I on w tej kozie, proszę sobie, ta koza to był taki schowek na szczotki, szmaty, szczotki, tak. On tam usiadł i nagle znalazł gdzieś pod tymi szczotkami rękopis, taki coś zapisane ręcznie. Proszę sobie wyobrazić, że to, co on znalazł zapisane ręcznie, to był wiersz Powrót taty Mickiewicza, przy czym bez tytułu i bez autora. To znaczy, kiedy on czytał, to nie wiedział, że to Mickiewicz. Dowiedział się o tym lata później. Natomiast trafił po prostu na jedną z kopii takich mickiewiczowskich, które uczniowie w XIX wieku, te rzeczy, które z Mickiewicza zakazywano, czy te rzeczy, których nie wolno było Mickiewicza publikować, to uczniowie przepisywali sobie ręcznie, robili takie kopie ręczne i przekazywali dalej. No i ktoś, kto siedział w tej kozie szkolnej przed Kraushaarem, zostawił to po prostu dla tego, kto przyjdzie.
0: To się nazywa samizdat z rosyjska. Czyli ręcznie wykonana kopia czegoś antyrządowego.
2: Tak. Przepraszam, czy mnie było słychać? Bo widzę,
0: cały czas cię słychać. cały czas.
2: Pozerknąłem, że coś mi się tu przełączyło.
0: Tak, tak, ale jest lepiej niż było, także jest dobrze.
2: Dobrze, dobrze. To dobrze, że słychać. No, no w każdym razie, choćby w tej jednej prostej historii, ile tu jest rzeczy, bo tutaj jest tak, po pierwsze, to znaczy życie właśnie w stanie, w którym za brak okazania szacunku wobec, prawda, cara może spotkać taka kara, no a z drugiej strony tak, dramatyczne poszukiwanie polskości, tak? Znaczy coś to w głowie się nie mieści obecnie, znaczy jakby ktoś, pewnie, że tu jeszcze powrót taty właśnie Mickiewicz, teraz młodzieży powiedzieć, że to wyobraźcie sobie, że to było zakazane, znaczy, że młodzież sama sobie to przepisywała i przekazywała te fragmenty Mickiewicza, no to w ogóle to jest jakaś zupełnie inna historia. Tak wielka była potrzeba bycia częścią narodu, tak, którego się nam zakazuje się nam tej możliwości manifestowania polskości. No i teraz pozwolę sobie przeskoczyć w czasie do znowuż roku 1914, czyli czasu no, znanego nam oczywiście.

ochotnicy ze Związku Strzeleckiego i z drużyn strzeleckich byli ogarnięci marzeniem o powrocie Polski. Znowu trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, że tej Polski nie ma ponad wiek, że ona się przechowuje w tych mini skrytkach, w tych puzderkach pamięci i wrażliwości domowej często, w tradycji domowej, w tym, co babcia mówi, co mama mówi, co babcia opowiada i czyta z lektur i z książek, jak wychowuje dzieci, tak jak zresztą i Piłsudski był właśnie wychowywany na tych wszystkich starych lekturach, to wszystko jest pieczołowicie przechowywane jako skarb, dmuchany jak taki ognik, jak taka iskra, trzeba na to dmuchać, żeby to się paliło, ta tęsknota, to marzenie o Polsce, ta chęć walki o Polskę, to wszystko w tych chłopakach jest. Więc znowu jak się sięgnie do pamiętników, wybucha wojna, wszyscy się tworzą, no wojna, coś strasznego. Natomiast na ulicach Krakowa niektóre twarze są wesołe, bo to Polacy, młodzi, którzy wiedzą, że jak wybucha wojna, to może jest taka szansa, że tę Polskę uda się wywalczyć. No i oni ogarnięci tym niesamowitym marzeniem, mający komendanta, wodza, który to marzenie jeszcze podbija i też pielęgnuje na dawnych wzorach powstańców styczniowych i na tych wzorach tę młodzież uczy, oni ruszają, idą. Kapitalny moment u Tadeusza Kasprzyckiego, znowu żeby w jego wspomnieniach, kiedy pierwsza kompania kadrowa dochodzi do fałszywej granicy, tak? Czyli granicy, która nie powinna istnieć, granicy między Austro-Węgrami a Rosją. I oni stają przed tą granicą na chwilę. On taki jakby rodzaj, no nie apelu, ale każe stanąć tej kompanii i spojrzeć w przód. Zobaczcie, tam pójdziemy, tam będziemy walczyć o Polskę. Oni wszyscy są niezmiernie wzruszeni, wywracają te słupy graniczne fałszywe i wchodzą. I teraz uwaga, i teraz nastąpi to zderzenie wrażliwości, ale nie przy pierwszej kompanii, tylko przy drugiej kompanii, bo trzeba pamiętać, że tych kompanii było kilka, weszła pierwsza kadrowa, a za nimi szły kolejne, tak? Z drugą kompanią kadrową szedł Roman Starzyński, brat Stefana Starzyńskiego, wspaniałego prezydenta Warszawy. I Roman Starzyński znowuż w swoich wspomnieniach dotyczących tego okresu napisał taką rzecz. Ja widziałem na tej wojnie wszystko. Widziałem zabitych, rannych, najpotworniejsze okrucieństwa. I to wszystko było straszne. Ale nic mnie tak nie poruszyło. Nic mnie do głębi tak psychicznie nie zgnębiło, jak to, czego doświadczyłem w Skale. Skała to miejscowość. Otóż ta druga kompania wchodzi do Skały, oni wchodzą czwórkami i w Skale ludność miejscowa wychodzi na taki rynek i na ulicę przyglądać się, jak oni idą, jak idą ci żołnierze. No, powychodzili ludzie i patrzą. No i Starzyński to opisał w ten sposób. Żadnych powitań, żadnych okrzyków. Przecież idzie polskie wojsko. Idą polscy, nie było polskiego wojska, nagle idzie polskie wojsko, więc oni oczekują, oni idą, ci młodzi chłopcy i oczekują, my tu zostaniemy przywitani z radością, nareszcie polscy żołnierze, hura! A tu nic takiego nie ma. A tu się okazuje, że stoi milczący tłum, a na twarzach jest obojętność. Obojętność. I on mówi tak, pisze tak. I myśmy szli i zaczęliśmy płakać. Szliśmy tam wcześniej te piosenki, śpiewaliśmy i nagle zrozumieliśmy, z czym my się zderzamy po prostu. Szliśmy płacząc przez Skałę w milczącej otoczce Polaków, którzy są po drugiej stronie i oni albo nie rozumieją tego, co się dzieje, albo po prostu są obojętni jeszcze, żeby byli wrodzy, tak?

0: są po prostu obojętni, są obojętnymi widzami tego, co tu się, ciekawostka się tylko dzieje, przechodzą żołnierze. I z takimi dwoma Polskami mieliśmy, dwiema Polskami mieliśmy wtedy do czynienia, te słynne kieleckie zamknięte okiennice, chociaż rzeczywiście nie aż tak masowe, jak to sobie możemy wyobrazić, no ale jednak były faktem i takie wydarzenia jak w Skale rzeczywiście miały miejsce. A w 1916 roku znowuż, kiedy, 15, przepraszam, kiedy wojsko rosyjskie wychodziło z Warszawy, front się przesunął i trzeba było Warszawę opuścić, to bywali też tacy Polacy, znowu o łzach powiem, to bywali tacy Polacy, którzy płakali, ale płakali za odchodzącym wojskiem rosyjskim, mówiąc nasi i odchodzą nasi, o żołnierzach rosyjskich. To znowuż pokazuje, co się dzieje w społeczeństwie, które śpi, które się przyzwyczaja do tego, że no może świat tak powinien wyglądać, że na ulicach właśnie tam, gdzie są sklepy, to są rosyjskie napisy, są rosyjskie bukwy, jest rosyjski żandarm, rosyjski sąd i rządzą nami Rosjanie, a my sobie tak będziemy tutaj w tej umarłej Polsce, jako w jakiejś mierze umarli już Polacy narodowościowo i duchowo, ale będziemy funkcjonować, usiłując utrzymać pewien dobrobyt. I o to się wszystko rozbija tak naprawdę. I to było wyostrzone wtedy, kiedy Polski po prostu na mapach nie było, bo to było w jakiejś mierze, ta walka o polskość była oczywista. A ona w dzisiejszych okolicznościach przyrody, w dzisiejszej rzeczywistości, no już przebiega gdzie indziej, nie jest oczywista i wymaga pewnego zrozumienia tego, że w ogóle my w jakiejś mierze cały czas taką walkę musimy toczyć.
1: Jak liczna musi być elita, by porwać naród, by naród się otrząsnął, bo na frontach I wojny światowej zginęły na pewno setki tysięcy Polaków i część z nich zginęła z ręki, Polak ginął z ręki Polaka, tak? Bo oni walczyli i po stronie armii niemieckiej, i po stronie armii rosyjskiej. I w stosunku do tych, którzy byli na froncie, to myślę, że można mówić o milionie, czy o takich liczbach, tych kilkanaście tysięcy ludzi, których Piłsudski jako pierwszy, który po powstaniu styczniowym pomyślał, że Polsce potrzebne jest wojsko, bo tylko jemu to przyszło do głowy pod koniec XIX wieku i potem zaczął konsekwentnie realizować swoją misję. Jak liczna musi być elita, bo kilkanaście tysięcy pomyślało o tym, że rzuci swoje życie na stos, tak? No bo nie wiadomo było, jak to się skończy wcale. My dzisiaj wiemy, że wygraliśmy, tak? Ale po tamtej stronie były potencje Polskę ujarzmiające od setki lat, więc 10, 20, 30 razy więcej Polaków po prostu pod pruskim i pod niemieckim butem i pod rosyjskim, tak, rozkazem, a tu kilkanaście tysięcy przeważnie artystów, poetów, malarzy. Oczywiście trochę przesadzam, ale tylko trochę, tak? To inteligencja w nieproporcjonalnej skali tworzyła legiony. Ile musi być elity dziś, by porwać Polskę, by zamieszać w tym kotle obojętności i żebyśmy sobie uświadomili, że dziś zabiera się polskość inaczej, ale być może również będą chcieli Rosjanie zabrać ją tak jak zwykle.
0: No to ciekawe pytanie i zapewne nie będę potrafił na to odpowiedzieć, ile takiej elity powinno być. Żyjemy też w czasach, w których niezmiernie ważne są środki dotarcia, środki przekazu, tak? I kto posiada te środki przekazu, kto rządzi przekazem, ten wygrywa. Znaczy, można by mieć bardzo liczną i mądrą elitę, ale jeżeli ona będzie pod medialnym korcem i trzymana i tu no, no ten przekaz po prostu nie będzie nigdzie docierał, no to koniec, to ta elita po prostu we własnym kręgu będzie tkwić, we własnym kręgu będzie zamknięta i nie da rady się z tym, nie da rady tym przekazem nikogo zarazić ani zainteresować przynajmniej, żeby tego przekazu posłuchać. No myślę, że to w tej chwili są, to są w tej chwili rzeczy fundamentalne. Pozwolę sobie znowu do historii nawiązać, bo historią na co dzień się, na co dzień się zajmuję i przeskoczyć znowu trochę w czasie, jeśli pozwolisz, do historii II Korpusu Polskiego i jego szlaku i bitwy o Monte Cassino, ale właśnie w takim kontekście. Mianowicie o II Korpusie Polskim mówiono jeszcze wtedy, kiedy formowano Armię Polską na wschodzie, czyli lata 1942-43, Iran, Irak i później Palestyna, formowanie Armii Polskiej na wschodzie i II Korpusu, mówiono Mała Polska. Mówiono Mała Polska z tego względu, że wojsko generała Andersa stanowiło w jakiejś mierze, znaczy poza oczywiście rządem na uchodźstwie w Londynie, poza tymi żołnierzami, którzy byli również i właśnie na wyspach, poza tym wszystkim, co było konspiracyjne w Polsce i tak pamiętajmy o tym, no, ale jednak było takim wyjątkowym, bo pierwszym, który na taką szeroką skalę wkroczy do działań wojennych, było swego rodzaju ambasadą polskości w świecie, przede wszystkim anglosaskim, no bo to przy Brytyjczykach te armie robiliśmy. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że generał Anders, wiedząc o tym, że ma w II Korpusie tylu właśnie utalentowanych, wspaniałych pisarzy, poetów, aktorów, no, nazwiska można by oczywiście tutaj wymieniać, i Herling Grudziński, i Marian Hemar, była Ordonka, która zresztą poświęciła się pracy nad dziećmi, to wspaniała część jej biografii, jej życiorysu, kiedy ona tymi małymi dziećmi, tymi sierotami się zajmuje, ta wielka, wspaniała nasza aktorka i piosenkarka. Natomiast Anders zdaje sobie po prostu sprawę z tego, że historia się toczy, ale później najważniejsze jest to, kto tę historię opowiada. Znaczy, czy my jesteśmy w stanie opowiadać o sobie, światu? Czy my jesteśmy w stanie przebić się do świata z informacją o Polsce, o Polakach, o tym, jacy jesteśmy? I z tego względu powstają te całe w II Korpusie specjalne właśnie, można powiedzieć, ośrodki komunikacji, propagandy, oświaty, kultury. Z tego względu jest tak szeroko robiona prasa, z tego względu działają korespondenci wojenni, bo przecież trzeba to wszystko opisać. Zobaczmy, jakie mamy wspaniałe, wdzięczni bądźmy za to, co zrobił naprawdę Melchior Wańkowicz, zostawiając takie świadectwo reportażu niesamowitego wojennego, jakim jest jego bitwa o Monte Cassino. Ale wreszcie ten Anders dochodzi do wniosku, że również ważne jest zadbanie o pamięć, czyli po bitwie natychmiast na wokół powstają pomnik, powstaje cmentarz po pierwsze, który jest położony tuż koło klasztoru i w tej chwili ktokolwiek, kto zwiedza klasztor na Monte Cassino, no to siłą rzeczy co najmniej ten cmentarz zobaczy, bardzo często zdarza się tak, że jest jeszcze odwiedzany przez gości zagranicznych, czyli pierwsza sprawa to jest ten cmentarz. I teraz to wcale nie jest rzecz oczywista, że ten cmentarz w tym miejscu jest, bo nam się może wydawać, tak, oczywiście, no bo tam Polacy walczyli, Monte Cassino, wokół na tych wzgórzach, ale tak nie jest, drodzy Państwo, bo pozostałe cmentarze są rozrzucone wokół Cassino, cmentarz wspólnoty brytyjskiej narodów, Commonwealth jest położony właśnie na obrzeżach na obrzeżach Cassino, jeszcze dalej cmentarz francuski, a bitwa była bitwą narodów. Amerykański, to już w ogóle daleko, Anzio Nettuno. My Polacy jesteśmy tam w samym sercu tej bitwy, w miejscu, gdzie rzeczywiście najwięcej ofiar, ale przecież nie tylko polskich, bo Hindusi, Brytyjczycy, Amerykanie się bili w tych samych miejscach, ale nasz cmentarz tam jest. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie zapomnę takiej chwili, kiedy na Monte Cassino byłem kiedyś z wycieczką, nie, przepraszam, nie, znaczy nie z wycieczką, ale z grupą taką, w środku wzięliśmy przewodnika, tak? I to była grupa włoska. Włosi, a myśmy się tak dołączyli i nikt nie wiedział o tym, że my jesteśmy Polakami. No, nie gadaliśmy tam z nikim. Ja po włosku dość dobrze mówię, więc nawet jakbym się odezwał, to pewnie jakoś tak nie za bardzo by było znać. Przewodniczka nie wiedziała o tym, że ma Polaków w grupie. W pewnym momencie byliśmy w jakimś takim pomieszczeniu w tym klasztorze i ona wyjrzała tak przez okno, proszę spojrzeć, tam jest cmentarz polski. Mówi po włosku, bo tutaj Włosi na to spojrzeli i ona zaczyna opowiadać o czynie bojowym Polaków. I my patrzymy na nią, patrzymy na twarze tych Włochów, widzimy, jak oni są poruszeni, jak ona jest poruszona. No i przyznam szczerze, że miałem łzy w oczach, myśląc sobie o tym, jakie to jest niesamowite świadectwo poświęcenia tam pozostawione i pełne tylu znaczeń. Zresztą mój przyjaciel z Cassino, Pino Valente, zauważył i pokazuje to czasami na takim diagramie prawie, że jest ten cmentarz jest w formie kielicha. Kielicha, do którego jakby tuż nad tym kielichem, gdy spojrzymy na cmentarz, on się wydaje być właśnie w formie kielicha. Nad nim są te główne wzgórza, Monte Calvario, z którego ta krew niejako spływała po prostu do tego kielicha. Teraz co ważne, tam na samym szczycie są pomniki. I one zostały postawione tuż po bitwie przez samych żołnierzy. Na wzgórzu 593 jest pomnik Dywizji Karpackiej, na wzgórzu 575 pomnik Kresowej, krzyż z elementów mostu Bejleja, dwie urny z ziemią z Lwowa i z Wilna. Przepiękne, niesamowite napisy na tych obu pomnikach. I to zrobili Polacy od razu po bitwie i nikt inny z tych wszystkich narodów żadnych pomników tam nie stawiał. Nikt. Nobody. Tylko my. Tylko my wiedzieliśmy, że to wszystko trzeba upamiętnić, bo inaczej nic po nas może po Polakach nie pozostać. Dlaczego? Bo nie ma Polski. Bo Polski nie było również i wtedy i ci żołnierze wiedzieli, że tej Polski to był Teheran. Bitwa była już po Teheranie, już było wiadomo, co się stanie. Później była jeszcze Jałta, już po bitwie o Monte Cassino i te nadzieje tam padły. Ale pomimo tego ci żołnierze nadal walczyli, wiedząc, że najprawdopodobniej do ojczyzny wolnej nie wrócą. Jest pewien bardzo ważny element, o którym się właściwie dowiedziałem od weteranów, od żołnierzy drugiego korpusu. Otóż, i to między innymi major Władysław Dąbrowski w trakcie takiej bardzo długiej, pogłębionej rozmowy, długiego wywiadu opowiedział mi o takich scenach, które się rozgrywały w czasie marszu drugiego korpusu na Bliskim Wschodzie. Na przykład o takich, w których wojsko dostawało jedzenie. No, mieli racje wojskowe, byli częścią, polskie wojsko było, drugi korpus był częścią, był pod dowództwem brytyjskim, we Włoszech walczył pod dowództwem generała Liza w 8 Armii Brytyjskiej. Generalnie myśmy byli pod dowództwem brytyjskim, podlegając Brytyjczykom, stąd brytyjskie mundury i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są sceny takie. Kotły, ustawia się wojsko i za chwilę pojawiają się zewsząd przychodzący cywile, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze, głodni. Co robi polskie wojsko? Polskie wojsko zaczyna się dzielić, to znaczy dawać tego gara, sami jemy, tak, ale dzielimy się z tymi biednymi ludźmi. Pojawiają się brytyjscy oficerowie i mówią, nie wolno. Nie wolno, ponieważ taki jest regulamin. regulamin przewiduje, że wojsko ma swoje jedzenie i nie może się nim dzielić z nikim, bo to są takie, takie racje, bo to tyle kosztuje, w związku z czym zakaz. Co się stało? Otóż Polacy, co prawda jeszcze nikt nie słyszał o geście Kozakiewicza.
1: Ale on był wcześniej, on był wcześniej, Kozakiewicz go tylko pokazał do kamer.
0: Tak, on go pokazał, ale nikt nie słyszał, że to gest Kozakiewicza. Tak jest. Więc tutaj anachronizm pewien się wkrada, ale my będziemy wiedzieli, jaki gest, prawda, Polacy wtedy Brytyjczykom pokazywali, to o tu, wiecie, tu macie nas.
1: My tu się zgina mandolina.
0: Tu, o właśnie, i dziób pingwina, jeszcze tak było, tak. W każdym razie odmówiono. Powstały wokół tego jakieś konflikty, a my twardo nie będziemy się dzielić, bo my tacy jesteśmy. Bo nas, Polaków, wychowano właśnie w ten sposób, że my jesteśmy uwrażliwieni na drugiego człowieka. I teraz to się działo w trakcie całego Marszu Drugiego Korpusu w Egipcie. Na tym tle wyrastały konflikty z Brytyjczykami. Też była ta słynna historia z Żydami, ponieważ Anders pozwolił na dezercję Żydów w Palestynie, wiedząc o tym, że no, tu jest ojczyzna ich, o którą oni chcą walczyć, w związku z czym tu był kolejny konflikt, zezwolenie na dezercję żołnierzy wyznania mojżeszowego. Ale w końcu Egipt, i tu major Dąbrowski, muszę opowiedzieć tę anegdotę, bo ona mnie zawsze bardzo bawi, znaczy, że dochodziło już do takich konfliktów między Polakami a Brytyjczykami, to jest w ogóle właśnie ciekawa rzecz, w ogóle w sposobie jakby bycia, funkcjonowania, przede wszystkim podejścia do tych ludów, tam, gdzie to wojsko funkcjonowało, od Iranu, Iraku, aż po Egipt. Cały czas konflikty z Brytyjczykami, więc dochodziło do bujek. No i mówi, i to zresztą było o tyle zabawne, że już chciałem kończyć wywiad z majorem Dąbrowskim, ze 3 godziny trwało, przez 100-latek. Mówię, panie, on jeszcze był kapitanem wtedy, panie kapitanie, no może już skończymy, może żeby pana nie męczyć jakoś. No mówi, nie, dawaj pan wody się napije, jeszcze panu opowiem, bo ja muszę panu opowiedzieć, jak myśmy się z tymi Angolami tłukli. No i opowiedział kapitalne historie, jak to w barach różnych gdzieś w Egipcie, w jakichś takich miejscach, gdzie oni mogli pić alkohol, no chodzili i prawda tam po kielichu i to się zazwyczaj kończyło bójkami między Polakami a Anglikami. I mówi major tak. No i wychodzili na ulicę, do tą bójkę i się tworzyło, kibice się tworzyli. No i Polakom, proszę pana, mówi, kibicowali wszyscy tam, ci Aramowie, panie, Hindusi jacyś tam po prostu, Szwedzi nawet. A Angolom kto?
2: Żandarmeria.
0: Żandarmeria. I to tak zabawne, ale to pokazywało na to, jak Polacy byli tam, jak Polacy byli odbierani przez wszystkich. No i później on opowiada kolejną rzecz już we Włoszech. No więc we Włoszech za linią frontu, i to najpierw kontekst trzeba zbudować, ponieważ we Włoszech za linią frontu działy się potworne rzeczy, o których mało się mówiło, do tej pory mało się mówi, nie wszyscy o tym wiedzą. Powstały w tej chwili mocno dekad, kilku może, no parunastu lat, myślę, to jest trochę taka sprawa, jak i u nas od lat 90. No pewne rzeczy w historii musieliśmy odgrzebywać, pokazywać w ogóle po raz pierwszy Polakom, tak Włosi też mieli. U nich to dotyczy tego, co korpus ekspedycyjny francuski wyczyniał za linią frontu. Mianowicie ten korpus składał się przede wszystkim z kadry oficerskiej francuskiej, natomiast żołnierzami byli żołnierze z Maroka i z Algierii przede wszystkim, plus trochę Tunezyjczyków. To byli górale świetnie walczący w górach i Niemcy ich się bardzo pod Monte Cassino bali, bo oni rzeczywiście byli dobrymi żołnierzami. Ale im Francuzi pozwolili za linią frontu robić wszystko. Trochę tak jak Sowieci, którzy tutaj wchodzili i się dowiadywali, że ziemia, właściwie ziemia, to jest ziemia zdobyta, więc róbcie co chcecie. Praktycznie taki dostawali komunikat. W tej chwili te stowarzyszenia, które się zajmują falą, tą potworną falą gwałtów i okrucieństw, które są nazywane we Włoszech le marokinate, od właśnie Marokańczyków, czyli przestępstwa popełniane przez Marokańczyków, szacuje się, że około 60 tysięcy kobiet, dziewczynek, dzieci zostało zgwałconych. Do tego dochodziły morderstwa księży czy mężczyzn, którzy próbowali bronić tych kobiet. Dużo księży też zginęło w trakcie marokinaty. Potworne rzeczy się działy, potworne. Traktowano ludność włoską jako ludność podbitą i to pomimo tego, że Włosi od 8 września, od słynnego armistizio, 8 września 1943, przeszli niejako na stronę aliantów. Oczywiście ta większa część, bo ta przy Mussolini, ta mała republika została na północy, Republika Sociale Italiana. No w każdym razie tak, ta rzeczywistość wojenna, wyzwalanie Włoch wiązało się również z tym. Zresztą odpowiedzialność zaledwie kilkunastu poniosło. Zaledwie kilkunastu, to wszystko zostało ukryte przy... Nie mówiło się o tym, próbowano ukryć te wszystkie niewygodne dla zwycięzców fakty. No i cóż... Teraz wracam do opowieści, jak już mamy ten kontekst, kapitana Dąbrowskiego. On mówi to, bo on w wozach pancernych i w czołgach jeździł. Był w 15 pułku Ułanów Poznańskich, ale jeździł też właśnie takimi wozami pancernymi. No i mówi, wjeżdżamy do na przykład miasteczka włoskiego, jest pusto. Nikogo nie ma, cisza. Wszyscy się wynieśli, ale nagle... widocznie ktoś z tych ludzi, który był gdzieś tam ukryty w okolicach, zauważył polskie oznaczenia na pojazdach. No w związku z czym wszyscy zaczęli, nagle wychodzą. I teraz te kobiety, dzieci, ci cywile wychodzą, bo są Polacy. Zresztą kapitan opowiadał, panie, my siedzimy w czołgu, nagle nam ktoś tutaj stuka ten właz od góry, otwieram, panie, ten właz, co ja widzę? Majtki jakiejś baby, nogi i ona nam się, bo tak spódnica się zawinęła, ładuje nam się do czołgu, zachwycona. I on mówi tak, wie pan, ona to robi, bo się nie boi. Bo wie, że Polacy ją nie skrzywdzą. I to było coś po prostu nieprawdopodobnego. To znaczy, że Włosi, cywile wiedzieli, że Polacy, że przy Polakach mogą się czuć bezpieczni. I teraz uwaga, polecam komuś pojechać sobie do Włoch, w okolice Cassino, pojeździć po okolicach i tak porozmawiać z mieszkańcami, przede wszystkim starszymi. Zdarzyło mi się kilka takich osób spotkać. Staruszkę w miejscowości Aqua Fondata, z której 5. Kresowa Dywizja Piechoty wychodziła. Z ekipą filmową tam byliśmy, jedliśmy w takiej knajpce typowej włoskiej, malutkiej, w tym małym miasteczku. Jakiś makaron jemy i staruszka, która jest taką babcią, tam młodsze pokolenia pracują, ona gdzieś przy kominku siedzi i na nas patrzy. No, no nagle do nas mówi, Polacy, tak, my tutaj właśnie robimy film dokumentalny o drugim korpusie. No mówi, to ja pamiętam Polaków, tak. My przy was czuliśmy się bezpiecznie. I mój mąż tak zawsze mówił. Bo przy innych to wie pan. I tu nie kończyła zdania. Ale przy was to czuliśmy się bezpiecznie. I teraz słyszysz to w różnych miejscach. Jedziesz z taksówkarzem gdzieś tam na jakąś dokumentację czy coś. I mówi, co robicie? No film robimy taki o Polakach tutaj. I on mówi tak, a to mój ojciec pamięta Polaków. Ja nie, bo urodziłem się po wojnie. Ale mój ojciec pamięta Polaków. No i co pamiętał pana ojciec o Polakach? Pamiętał, że Polacy byli, znaczy bardzo się nami opiekowali. Dawali nam jedzenie, my się przy nich czuliśmy bezpiecznie. No i teraz powiem ci, że ja po prostu jadąc na przykład taką taksówką albo będąc w takiej knajpie włoskiej, ze łzami w oczach słuchałem tych opowieści i sobie myślałem tak, dziękuję. Dziękuję tym żołnierzom, ponieważ oni poza tym, że bili się w tych górach wokół Monte Cassino, że złożyli tam daninę krwi, że bili się o Polskę i nie tylko o Polskę, bili się o wolność dla świata, to jest rzecz ważna, nie tylko o Polskę. Bijemy się tak jak na tym napisie, tam za wolność waszą i naszą, to było prawdziwe. Nie bijemy się tylko o Polskę, bijemy się też o wyższe, ważniejsze sprawy. Nawet niż Polska, po prostu o wolność, o innych również. Że oni tam na całym tym szlaku zostawili taką wiadomość o Polsce i Polakach, która trwa do dzisiaj. Jacy są Polacy, jaka była Polska, jaka jest Polska, jacy my jesteśmy Polacy. Ile to pokazuje, ile tam zostało jeszcze tej wiadomości o Polakach. I teraz znowu wracając, to pokazuje, jak piękna była ta Polska przedwojenna, jak piękna była ta Polska, którą później tak skrzywdzono, jak piękni byli ci Polacy. Ile oni po prostu ze sobą nieśli takiej wiadomości o tym, co to znaczy polskość i być Polakiem. Tak? To było we wszystkim, co robili tam. W każdej mszy, o to właśnie też kolejne, czyli wiara. To jest kolejne, co i zresztą kapitan Dąbrowski o tym mówił, że Włosi bardzo doceniali i patrzyli na to, że Polacy są tak mocno i byli tak mocno wierzący i te wszystkie msze polowe, które tam się odbywały i to wchodzenie do kościółków włoskich i to wchodzenie też do kościoła, też nigdy nie zapomnę, to Herling Grudziński cudownie opisał w Bolonii, po wyzwoleniu Bolonii, że wszystkie gruzy, pyły po tych walkach, miasto jest, wiadomo jak wygląda miasto po wojnie, tak, po działaniach wojennych, brud wszędzie, żołnierze brudni byli i tak dalej, wiadomo jak wygląda żołnierz po walce i nagle jak wyglądają żołnierze drugiego korpusu, jak wchodzą do katedry. I oni są wszyscy ogoleni, czyści, w mundurach, które są po prostu pod kant wyprasowane. Wyglądają po prostu jak z żurnala, no, o walkach, bo wchodzą do kościoła. I dbają o to, że jak wchodzę do kościoła, to jest to dla mnie coś tak ważnego, że tak się ubiorę, pomimo tego, że tam wojna jest dookoła.
1: No. Powiedz, kiedy powstał naród polski? Ukraiński rodził się na naszych oczach, to znaczy jako całość obejmująca, naród obejmujący całość ludzi mieszkających w kraju, który został zaatakowany przez Rosję. Dużo nam bliższy mentalnie naród białoruski też tworzy się na naszych oczach. Kiedy powstał polski naród?
0: No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i tak naprawdę trudne pytanie. Kiedy powstaje naród? Myślę, że na pewno trzeba będzie sięgać sobie do, tu nic odkrywczego nie powiem, do czasów Mieszka i do czasów Mieszka i Bolesława. Chociaż, no tak jak historycy piszą o tych początkach polskiej państwowości, trzeba pamiętać o tym, że ono, że te początki zawsze były skupione wokół dynastii, że mówiło się o tym, że to jest państwo Piastów, tak, że to są Piastowie, ale wszędzie tam, gdzie tworzą się związki kulturowe i one językowe, kulturowe, te więzi właśnie kultury i sposobu zachowań, uwaga, tak naprawdę możemy się o 1000 lat cofnąć, ale potem sobie sięgnąć po taką historię, co przed chwilą opowiadałem o drugim korpusie, to tu się pewne rzeczy zazębiają, to znaczy ten na przykład ta wrażliwość na drugiego człowieka, otwarcie na drugiego człowieka jest tu niezmiernie istotna, no ale na pewno rzeczy językowe. Język jest czymś, co bardzo nas spaja. Rzeczy związane z tradycją, ze wszystkim, co jest poza poza podręcznikiem, bym powiedział, poza książką nawet, poza lekturą, poza tym, co jest oczywiste, ale takie drobne rzeczy, które powodują, że my z pokolenia na pokolenie sobie pewną informację o polskości przekazujemy w drobnych sprawach. To jest bardzo ciekawe. W tym są różne zachowania, które niestety potem też giną. Dlatego warto je pielęgnować. Na przykład dlatego warto przeżegnać się przed krzyżem, jak się idzie gdzieś czy jedzie. Moja żona tak robi, ja też dzięki niej to robię, że jak wyruszamy tutaj na wsi, gdzie mieszkamy, bo się przenieśliśmy na wieś, piękny krzyż jest przy drodze, taki pola za nimi, jak przejeżdżamy, żona się zawsze przeżegna, ja też się zawsze przeżegnam. Żeby się przeżegnać przed jedzeniem, to był piękny kiedyś taki obyczaj modlitwy przed jedzeniem, szacunku wobec stołu i w domu stół. Proszę zwróć uwagę, że w polskich domach nie tylko zniknęły książki, to jest bardzo przerażające czasami, jak wchodzę do domu, w którym nie ma książek, czuję się bardzo źle, ale nawet stoły, tak, to znaczy takie duże stoły, na których je się obiad. W tym też jest polskość, tak, to znaczy, że trzeba usiąść i zjeść posiłek, obiad razem, pomodlić się przed nim. Zresztą jak się człowiek modli przed posiłkiem i taki zwyczaj w domu jest wprowadzony, to większy szacunek się do tego posiłku przykłada i zaczekamy, czy jeszcze wszyscy na pewno przy stole jesteśmy, tak? Bo nie zaczniemy, dopóki ktoś nie przyjdzie, nie przemodlimy tego i nie zaczniemy jeść. Więc to są wszystko te właśnie takie różne drobiazgi, które gdzieś w starych pokoleniach jeszcze były, zdjęcie czapki gdzieś przed kościołem, tak? Czy nawet te właśnie takie naprawdę najdrobniejsze rzeczy dotyczące zwykłych zachowań, które gdzieś się wpisują w nasz kod kulturowy. My oczywiście możemy rozmawiać o lekturach, o szkole, o Mickiewiczu, o Słowackim, ale wszystko się zaczyna często od tych najdrobniejszych rzeczy, które są, no, przechodzą w takich drobiazgach czasami z pokolenia na pokolenie, a niektóre z nich są jeszcze z czasów praktycznie pogańskich, nawet przedchrześcijańskich, a my ciągle jeszcze, my je mamy. Przykładem, bo to profesor Brückner, znakomity kulturoznawca przecież, opisywał w Dziejach Kultury takie elementy. Takim elementem jest na przykład ten moment, ktoś przychodzi do domu, otwieram drzwi, wyciąga ktoś rękę, nie przez próg. No jak to nie przez próg? No, ja na przykład jak ktoś mówił nie przez próg, to zadawałem pytanie, ale dlaczego nie przez próg? No okazuje się, że nie przez próg to zabobon. Taki jeszcze zabobon właśnie z czasów przedchrześcijańskich, czyli z takiego czasu, że pod progiem bierzono, że pod progiem są duchy domowego ogniska, w związku z czym gospodarz powinien wyjść przed dom, przekroczyć ten próg, przywitać i dopiero wprowadzić. No i te duchy domowego ogniska żyjące pod progiem dopiero zaakceptują tego gościa. No i coś takiego powstawało tu właśnie ponad 1000 lat temu i później było przekazywane z pokolenia na pokolenie i nikt się nad tym nie zastanawia, tylko powie nie przez próg. Teraz tu mówimy o zabobonie, tak? Ale jest ileś tych przepięknych, no w związku z czym ja tego nie pielęgnuję, tak powiem wprost. Oj, czy mnie słychać, bo znowu...
1: Słychać.
0: Dobrze.
1: Teraz skokowo lepiej, coś się zmieniło.
0: No tak, bo coś mi zeskoczyło mi znowu tutaj ze słuchawek. Natomiast no ja nie pielęgnuję, natomiast mamy po prostu tradycyjne, przepiękne zestawy, bym powiedział, rzeczy, przy których warto trwać. Dzisiaj jest Matki Bożej Gromniczej. Piękne święto maryjne. takie wychodzące jeszcze właśnie z ludowych przekonań, że gromnica postawiona w oknie może bronić przed niebezpieczeństwami, przed wilkami na przykład, i tak dalej. Więc przepiękny obyczaj wracania z mszy z gromnicą i robienia to zresztą na przepięknej ilustracji Andriolego widać właśnie a propos gromniczej, jak to gospodarz w domu na powale taki krzyżyk czarny robi, sadzą. No i tu to ja bym zakończył to tylko taką anegdotą, bo kiedyś lata temu pracowałem tutaj z pewnym człowiekiem, który był buddystą, nad serialem. Zresztą serial miał być o Władysławie Łokietku. Tak nas jakoś tam zderzono, to był Polak, ale taki właśnie, że tu buddysta i tak dalej. No on przychodził do mnie pracować na temat nad tego scenariusza. No i raz siada, pracujemy i widzę, że jest przerażony. I widzę, coś się dzieje. I mówię, Wojtek miał na imię. Wojtek, no co się stało? Bo widzę, że taki jesteś trochę skonfundowany. A on tak patrzy w górę, a tam właśnie, bo zrobiłem na takiej powałce, nie dużej, taki właśnie ten obsmolony taki krzyżyk świecą i mówi, co ty robisz takie krzyże? Dymem jakimś, czy o co chodzi? No i opowiedziałem mu, słuchaj, no wiesz, no to jest bardzo stara tradycja polska na Matki Bożej Gromniczej. Gospodarz po wróceniu do domu właśnie robił taki znak krzyża na powale. No już tak, uśmiał się. A potem gdzieś 2 godziny później opowiedział mi, wiesz, ostatnio, bo ja mam żonę Japonkę, wiesz co, ostatnio mieliśmy taki kłopot tam z sąsiadami, nie, bo jakieś pretensje mieli do sobie. Mówię, o co mieli pretensje? Bo wiesz, tam jest to takie japońskie święto duchów i chodziliśmy i ryż sypaliśmy na klatce gdzieś tam po kątach. No i on mi to poważnie bardzo opowiadał. Ja mówię, no widzisz? Widzisz, a przed chwilą śmiałeś się z mojego krzyża na powale. No ja sobie zostanę przy krzyżu na powale. Człowiek ma ten komfort, że jest człowiekiem wolnym, więc może wybrać, przy czym zostaje. Więc zostanę tak jak to ten Jan Matejko, który mówił, jak patrzył na wszystkie nowości malarskie swoich uczniów, zresztą wspaniałe, mówił malujcie, malujcie, a ja sobie zostanę przy starych królach.
1: Tak jest. Oczywiście ten rytuał poświęcenia ryżu i bóstwu w sekcie Hare Krishna, i rytuał Pui i te inne, one nie są w przestrzeni anegdoty, bo ci ludzie naprawdę poświęcają to demonom i taką białą chusteczkę. Ale to jest zupełnie inna opowieść. Powiedz, czym jest, mamy 3 minuty, czym jest Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Księżny Anny Śląskiej?
0: Oj, bardzo dziękuję, że o to pytasz. Stowarzyszenie powstało już tak ponad dekadę temu i związane jest z postacią Henryka Pobożnego, który zginął śmiercią męczeńską w bitwie pod Legnicą. W sprawę tę jestem zaangażowany od lat, ponieważ pisałem powieści dotyczące właśnie tego okresu i między innymi opisywałem w trzeciej części tej trylogii, którą sobie nazwałem trylogią szalgierską, Psach Tartaru, bitwę pod Legnicą. I no, ponieważ przy każdej książce pracuję źródłowo bardzo mocno, nawet jeśli to jest powieść, no to dotarłem wtedy do takich to i opracowań historycznych, i do źródeł, które wskazywały, że wbrew temu, co się przyjęło w historiografii, czyli wbrew temu, co Długosz między innymi zapisał o śmierci Henryka Pobożnego na polu bitwy pod Legnicą, czyli w takiej to, że książę ginie na polu bitwy otoczony chmarą dzikiego wojska ze wschodu, czyli tych Mongołów, Tatarów inaczej zwanych. Wbrew temu to tak ta sytuacja nie wyglądała. Otóż książę nie zginął, był jedynie ranny na polu bitwy i został wyniesiony z pola bitwy. Otóż opisuje to mnich C, tak się podpisywał, C. de Brigia, który znowuż przytacza taką relację z wyprawy franciszkańskiej, gdzie był między innymi Benedykt Polak. No i ci franciszkanie, będąc w Karakorum, 4 lata po bitwie, bo w 1245 roku, przepytywali Mongołów na okoliczność tego, co się działo w trakcie bitwy. No trudno byłoby zarzucić, żeby Mongołowie sobie mniej jakby heroiczną historię tutaj przepisywali, bo im lepiej by było powiedzieć, jak to, prawda, zwyciężyli księcia, jego, prawda, na polu bitwy. Tymczasem oni opowiedzieli, jak rzecz wyglądała naprawdę, i ona wyglądała tak, że księcia próbowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, uklęknięcia przed martwym ciałem jednego z wodzów mongolskich. On odmówił tą głowę. I to jest jedna z podstaw tego, że no, jest sługą Bożym obecnie Henryk Pobożny i trwa w Legnicy proces beatyfikacyjny. Miejmy nadzieję, że będzie książę wyniesiony na ołtarze. Zresztą nie tylko, moim zdaniem, dzięki tej kwestii śmierci męczeńskiej, tylko w ogóle jakby życiu pełnym rzeczywiście cnót chrześcijańskich, a był on obrońcą całego uniwersum chrześcijańskiego w 1241 roku, bił się z Tatarami jako wódz wojska, które nie było tylko wojskiem polskim, ale europejskim. Tam byli templariusze, a nawet krzyżacy. Wzięli zresztą udział w tej bitwie również, to jest ciekawe, po raz pierwszy chyba taka rzecz w dziejach, żeby robotnicy niejako, tak, czyli górnicy ze Złotoryi, Też się bili przeciwko Mongołom.
1: Powiedziałeś,
0: powstało bractwo, którego jednym z celów jest wspieranie tej idei wyniesienia Henryka Pobożnego na ołtarze, a z drugiej strony krzewienie postaw i postaw właśnie patriotycznych i religijnych i u młodych pokoleń, i w ogóle wśród Polaków, stąd między innymi taka idea nagrody imienia Henryka Pobożnego, którą parę znakomitych osób już dostało, w tym między innymi profesor Nowak, profesor Żaryn, czyli dla osób, które w życiu publicznym prezentują podobny, bym powiedział, zestaw wartości, o co Henryk Pobożny, czyli takich w życiu cywilnym potrafią z odwagą prezentować wartości chrześcijańskie.
1: Powiedziałeś, że obcięto mu głowę, bo w tym momencie był zanik głosu, tak? Był męczennikiem.
0: Tak, był męczennikiem.
1: Dzięki serdeczne. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak, pisarz, aktor, radiowiec. Dzięki, Tomku. Z Bogiem. Wszystkiego
0: bardzo
1: dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę, Panie. Daj nam Twoją łaskę, Twój pokój i Twoje światło. Przez Chrystusa Pana naszego. A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, bo Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Wdówik. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Przyzwyczajeni jesteście Państwo do tego, że jest we wtorki i czwartki, a tym razem w dzień nieparzysty. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, niech ten naszego, a Ciebie Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszamy, pod Twoją obronę. Porobiło, że musiałeś do Francji jechać, że był jakiegoś autorytetu wielkiego, jakim jest...
1: Jacques Verlinde.
0: Tak. Czy nawet Verlinde, bo ostatnio dowiedziałem się, że to jest Flamand.
1: Tak, Verlinde.
0: Szukać ratunku właściwie dla siebie. Dobrze pamiętam?
1: Tak, było rzeczywiście. Tak, miałem takie doświadczenie.
0: Powiedz, co to było za doświadczenie? Przychodzisz do kościoła, jesteś w kościele i co?
1: Wiesz co, nie wiem jak się do tego odnieść, dlatego że... Kiedy patrzę na to doświadczenie z perspektywy iluś tam lat, to ono wydaje mi się niedecydujące o kształcie mojej wiary. I stąd start z tego punktu jest dla mnie zaskakująco trudny.
0: Drodzy Państwo, w tej chwili odbywa się gra, której efektem będzie, kto zadecyduje, co w tej audycji się ukaże.
1: Ale mogę powiedzieć tak, moja wiara żywa, taka, gdzie ja zacząłem wierzyć w to, że można budować relacje z Panem Jezusem, zaczęła się od udziału w mszach o uzdrowieniu u Stanisława Kostki z udziałem niejakiego ojca Ricardo w początku lat 90., 93. rok. I to spowodowało, że ja wylądowałem na wiele lat, do 2005 roku w odnowie w Duchu Świętym. Ten epizod, o którym mówisz, to był udział w takiej grupie młodzieżowej z Poznania, też charyzmatycznej, gdzie się po prostu trochę ludziom poplątało, no. I gdzie ewidentnie osoby odpowiedzialne za grupę uległy jakiemuś zwodzeniu duchowemu, bardziej kładąc nacisk na elementy pod tytułem trzeba tropić diabła niż to, żeby się zanurzać w miłości Bożej. To jest, jak oglądałem taki materiał w TVN-ie o tych siostrach Betankach, to miałem wrażenie, że to jest dokładnie ten sam sposób, któremu tam te osoby odpowiedzialne za grupę uległy, co potem tutaj się działo u tych sióstr. Jakby jest wróg, który na nas czyha i najważniejszym naszym zadaniem jest wytropić, gdzie on jest. No ale wiadomo, że to nie jest ta droga i na szczęście ta grupa, że tak powiem, w porę się zreflektowała, a ja też w porę poszedłem inną drogą.

0: Co zdecydowało o kształcie twojej wiary?
1: Ja, Robert, jestem w tej chwili w takim momencie, że sam siebie pytam, jaki jest kształt mojej wiary, w ogóle jaka moja wiara jest, czy ona w ogóle jest, więc...
0: Bardzo dobry moment na audycję.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest kształt tej wiary, wobec tego trudno powiedzieć, co zdecydowało o jej kształcie. Mogę powiedzieć o ważnych rzeczach, które na pewno jakoś konstytuują moje przekonanie o tym, że Pan Bóg jest i że Pan Bóg jest Bogiem kochającym.
0: To mów.
1: Jedna rzecz to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I o ile pewnie 10 lat temu bym powiedział, że modlitwa wielbiąca, modlitwa w językach albo modlitwa o uzdrowienie, to dzisiaj mówię z pełnym przekonaniem, że adoracja Najświętszego Sakramentu. Odkąd mam dzieci, to jest to wydarzenie zupełnie sporadyczne. Nie umiem sobie zorganizować życia tak, żeby mieć czas na regularną adorację. I tym bardziej za nią tęsknię. I ciągle żyję w takim przekonaniu, że gdybym do niej wrócił, to moja wiara by ożyła w doświadczeniach, przez które przechodzę. I tak oglądałem taki materiał w TVN-ie o tych siostrach Betankach, to miałem wrażenie, że to jest dokładnie ten sam sposób, któremu tam te osoby odpowiedzialne za grupę uległy, co potem tutaj się działo u tych sióstr. Jakby jest wróg, który na nas czyha i najważniejszym naszym zadaniem jest wytropić, gdzie on jest. No ale wiadomo, że to nie jest ta droga i na szczęście ta grupa, że tak powiem, w porę się w konkretnym miejscu. I rzeczywiście, jak byliśmy na przykład w Ziemi Świętej, to u nich się na obiad jadało rzepę i marchew i nic więcej, bo nic więcej nie było. I to dla mnie było doświadczenie, którego ja nie znałem z polskiego kościoła. Zgoda na ubóstwo do tego stopnia. I na takie zawierzenie. I dlatego to jest też dla mnie ważne doświadczenie. Ono też uczyło nas modlitwy wspólnej, mnie i moją żonę. I mimo, że my potem w którymś momencie wylądowaliśmy we wspólnocie neokatechumenalnej, to muszę powiedzieć, że właśnie jeżeli coś kształtowało nasze bycie przed Panem Bogiem, to doświadczenie tych iluś tam pobytów we wspólnocie błogosławieństw znacznie bardziej niż te kilka lat we wspólnocie neokatechumenalnej.
0: W jaki sposób twoja narzeczona stała się twoją żoną, a najpierw narzeczoną?
1: Na drodze ślubu kościelnego stała się
0: wcześniej,
1: moją żoną.
0: Wcześniej narzeczoną?
1: Stała się moją narzeczoną w ten sposób, że najpierw była moją studentką, potem studentką, która, że tak powiem, osłabiała mnie kompletnie swoim takim światowym stylem i tym, co... A na przykład ja prowadziłem zajęcia z pisma Braille'a i studenci musieli mi przygotowywać teksty. No i tam się szybko grupa zorientowała, co mnie interesuje, więc mi przepisywali jakichś ojców kościoła albo coś tam,

0: próbując za wszelką cenę znaleźć miłość w swoim życiu, bardziej ranię dziewczyny, niż rzeczywiście próbuję zbudować związek. Ja z moją żoną miałem też takie doświadczenie, że albo teraz wpadnę w jakiś taki klimat jakichś takich dwuznaczności, nie wiadomo czego, a nie chciałem tego. Już jako człowiek doświadczający miłości Pana Boga, jakoś jednoznacznie określony jako katolik, jako człowiek wierzący, który chce żyć wiarą, a też nie chciałem jej robić jakiejś krzywdy, jakichś takich, nie wiem, złudnych nadziei, coś tam. I wiedziałem, że drugą opcją jest pójście w taki... w rozmawianie o wierze, o Panu Bogu. I to rzeczywiście przyniosło zadziwiający efekt, bo ja wybrałem tą drugą drogę, nawet jeżeli miałem wyjść w jej oczach na świra. To zaczął mi opowiadać o Panu Bogu, o swoim nawróceniu. Gdzieś tam w pracy, w wolnych chwilach, albo ewentualnie po pracy. Zresztą taki był klimat wtedy w moim biurze, że jakby czuwanie na Jasnej Górze, czuwanie odnowy w Duchu Świętym, to 2/3 mojego biura na to wydarzenie jechało. I dziewczyny jakoś takiej w głowie zamąciły, że ona pojechała też z nami, zupełnie nie będąc zaangażowana.
1: Co na to władze uniwersytetu?
0: Wiesz, no to nie było tak, żebyśmy tam robili spotkania modlitewne. Bo...
1: Nie, ale na takie wyjazdy.
0: Ale to była sobota, wiesz, wolny dzień, więc po prostu umówiliśmy się i pojechaliśmy. I to był taki moment, gdzie w którymś momencie była szansa o taką modlitwę wstawienniczą. Ta osoba prowadząca, już nie pamiętam, kto był wtedy gościem, proponowała taką modlitwę wstawienniczą jeden za drugiego. I wtedy Agnieszka podeszła do mnie, żebym ja się nad nią modlił. I to był jakiś radykalny zwrot w jej życiu. Ona wtedy poszła do spowiedzi na tej Jasnej Górze. No i potem to już jakby szło cały czas tym torem, że ona dokonała takiego radykalnego wyboru w swoim życiu. No i to, potem to już była kwestia czasu, kiedy się zaręczyliśmy i pobraliśmy.
1: No i czym jest małżeństwo?
0: Czym jest małżeństwo? To jest dla mnie to jest najlepsza droga leczenia się z egoizmu i przekładania wiary teoretycznej na praktykę, wiesz, na służbę. Ja jestem człowiekiem ogromnie skoncentrowanym na sobie. I małżeństwo, i rodzina mnie po prostu z tego leczy. To, że nie mam wyboru. Po prostu, jeżeli chcę budować, to muszę wyciągać rękę, prosić o przebaczenie, przyznawać się do błędów, przebaczać to, co mnie zabolało, nie dochodzić swoich racji, ustępować, spać krótko, robić różne rzeczy. Wczoraj w nocy, wiesz, nie kładłem dzieci spać, ja się kładę z dwójką starszych, Agnieszka z najmłodszym, i zasnąłem z nimi, co jest standardowym rozwiązaniem. I obudziłem się po godzinie i po prostu jedyne, o czym marzyłem, to przenieść się do naszego łóżka i spać dalej. Ale wiedziałem, że na dole czeka mnóstwo pracy, że trzeba uporządkować kuchnię, rozpakować jedną zmywarkę, zapakować drugą. I po prostu no, to na teraz jest coś takiego.

parę miesięcy wcześniej było wstawanie do dziecka, nie wiem, przewijanie, robienie czegoś tam, podawanie do karmienia albo inne rzeczy. Ale to jest coś takiego, że po prostu wiesz, że jeżeli tego nie zrobisz, to rano pójdziesz do pracy i zostawisz żonę z całym tym bałaganem na dole w kuchni. I dla mnie to jest po prostu konkretna bardzo droga w naprawdę takiej służby. To, co mi się podoba

0: katechezach neokatechumenalnych to taki fragment, gdzie mówią o pustyni i o tym wychodzeniu z Egiptu. Dla mnie to jest rzeczywiście wyjście z Egiptu na pustynię i takie oczyszczenie. I ja tego w małżeństwie doświadczam bardzo, że wreszcie zaczynam być człowiekiem, który może komuś się na coś przydać.
1: A Bóg w tej sytuacji?
0: No Bóg z całą pewnością gdzieś jest. No, wiesz...
1: Nie pytam o twoje życie. Bo to sakrament, tak? Sakramentalne małżeństwo.
0: Sakramentalne małżeństwo, jak najbardziej. Wierzę, że Pan Bóg jest tą siłą, która powoduje, że ja jestem w stanie przyjąć to wszystko, co wiąże się z byciem ojcem i mężem. I że jakoś jestem w stanie odpowiedzialnie, bo myślę, że jednak odpowiedzialnie trwać, odpowiedzialnie za budowanie relacji z moją żoną, za wychowanie dzieci i za wychowanie ich tak, żeby było jasne, że najważniejszą sprawą jest to, żeby one znały Pana Boga i żeby On był dla nich najważniejszy, a cała reszta na drugim miejscu.
1: I jak to robisz, żeby Bóg był dla dzieci najważniejszy? Ile lat mają dzieci?
0: 4,5, 2,5 oraz pół. Czyli są tak w odstępach dwuletnich mniej więcej. Wiesz, przede wszystkim... Ja właśnie nie wiem, od czego zacząć. To znaczy, Pan Bóg jest obecny w naszym życiu przez cały czas. My staramy się jednak pokazywać Pana Boga jako przyczynę wszystkiego, jako pierwszą przyczynę. Oczywiście nie upraszczamy tego na maksa, ale jednak pokazujemy, że różne rzeczy dzieją się dlatego, że Pan Bóg pozwala, żeby tak było, albo chce, żeby tak było. Dlaczego stworzenia wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego pada deszcz? My gdzieś jednak staramy się widzieć tego Pana Boga także w zjawiskach codziennych, nie tylko w modlitwie. Też modlimy się dużo z dziećmi. I ponieważ ja sobie dawno temu zdefiniowałem taki cel wychowawczy, to znaczy, że przed celem wychowawczym w naszej rodzinie, i moja żona go w pełni podziela, jest to, żeby nasze dzieci były blisko Pana Boga.

0: i żeby potrafiły świadomie wybierać go jako największe dobro. I dwa dni temu miałem taką sytuację, że staliśmy przy bramie na podwórku i sąsiedzi wyjeżdżali samochodem i sobie pojechali. Jaś im pomachał i zaczął mówić pod twoją obronę. Odmówił całe pod twoją obronę. Ty Jaś to jest ten najstarszy nasz synek. My zawsze jak wyruszamy, to zaczynamy od modlitwy pod twoją obronę w samochodzie. Jaś odmówił pod twoją obronę, po czym powiedział: oni się pewnie nie pomodlili, więc ja się pomodliłem za nich. Mnie to po prostu z jednej strony uśmiechnąłem się, a z drugiej sobie pomyślałem, że to jest wiara, której ja nie mam. I bardzo mnie to zbudowało. Oczywiście nie wyrokuję o tym, jakie będzie jego życie dalej. Modlę się za dzieci. Ja też widzę całą swoją niedoskonałość jako ojciec. Po prostu taką bezradność, jak często puszczają mi nerwy na przykład. Jak jestem bezradny wobec odrębności tych istot. Wobec tego, że one nie są materiałem, który ja mogę dowolnie kształtować. Odkrywam to, że podstawą do prawidłowych relacji moich z dziećmi jest zgoda na to, że one są indywidualnościami i że one mogą być inne niż ja założyłem, że mają być.
1: No przy trójce już mają przewagę liczebną, więc już zaczyna się dynamika, której nie da się ogarnąć. Dzieci tworzą społeczność, ale jednocześnie jest to takie zadanie, no czysto logistyczne i pielęgnacyjne. Czy Agnieszka pracuje?
0: Nie, Agnieszka nie pracuje. Ja pracuję sam. Myśmy...
1: Jak to przyjęła?
0: Wiesz co, my zdecydowaliśmy w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia, kiedy Agnieszce się kończyła jakaś praca, że nie przedłużamy żadnych umów. Ona jest na urlopie wychowawczym, czyli ma pracę, może do niej wrócić, jeżeli zdecyduje, że będzie chciała. Ale nie chce. Odkrywa, że jej powołaniem jest służenie rodzinie w domu. I ja nie będę o tym, nie będę się wdawał w to, jak moja żona to przeżywa. Odkrywa, że to jest jej powołanie. A to byś musiał ją zaprosić, żeby szczegółowo opowiedziała.
1: Tak zrobię.

0: Czym jest słabość w rękach Boga? Nasza słabość.
1: Czym jest nasza słabość w rękach Boga? Wiesz co, ja nie wiem, ja chyba nie rozumiem tego pytania, nie potrafię...
0: Jak myślisz, dlaczego Pan Bóg nas upokarza naszą bezsilnością? Że takich nas stworzył. Że po okresach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy panami świata, a przynajmniej własnego życia, są momenty, kiedy czołgamy się.
1: Wiesz, ja przez ostatnie miesiące odkrywam po prostu taką swoją niezdolność do zaufania Panu Bogu. I dla mnie na przykład moja porywczość, moja chęć wpływania na kształt rzeczywistości, moje przekonanie, że jestem w stanie wpływać na kształt rzeczywistości, które zobaczyłem teraz w ostatnich tygodniach czy miesiącach jako śmieszne po prostu, bo rzeczywistość mi pokazuje, że nie jestem w stanie. I ja rozumiem, że to jest też jakiś taki sposób, w który Pan Bóg mi pokazuje, że dobrze, no możesz się dalej zmagać, możesz próbować postawić na swoim, a możesz jednak spróbować przyjąć taką idiotyczną optykę zaufania mi. Idiotyczną z punktu widzenia świata. Że człowiek, wiesz, opuszcza ręce, to znaczy po prostu w pewnym momencie mówi, w pierwszym rzędzie się modlę. W drugim robię to, co mogę zrobić, ale jednak w pierwszym rzędzie się modlę i oddaję wszystko Panu Bogu. I dla mnie to jest szansa na takie wychłodzenie. To znaczy, że żeby różne rzeczy wypuścić z rąk i powiedzieć po prostu nie jestem w stanie sam poukładać życia swojego, życia swojej rodziny i że muszę budować zaufanie. To znaczy ja w ogóle go nie jestem w stanie zbudować, ja muszę dostać łaskę. To jest największa rzecz, której mi brakuje. Zaufanie Panu Bogu. Ostatnio rozmawialiśmy, jak te trąby powietrzne były w domu, o tym, że mamy zupełnie inne problemy z zaufaniem Panu Bogu, z moją żoną, bo ja nie mam żadnych obaw co do trąby powietrznej, natomiast mam obawy, z czego my będziemy żyć. A moja żona nie ma żadnych obaw, z czego my będziemy żyć, natomiast się zastanawia, czy ta trąba powietrzna nie przyjdzie tutaj i nie rozwali naszego domu. Ale chciałbym bardzo mieć tą łaskę, żeby nie koncentrować się na tym, czy zmieni się kurs franka, czy się nie zmieni kurs franka i czy wobec tego ja będę w stanie dalej płacić kredyt, czy nie będę w stanie dalej spłacać kredytu. I to jest coś po prostu, o czym bardzo marzę i się modlę, żeby mi Pan Bóg uratował z tego zniewolenia takim lękiem.

0: No ale to wielu mężczyzn ma taki lęk.
1: No to niektórzy mówią, że on jest bardzo normalny i zdrowy.
0: Nie, nie jest zdrowy, bo odcina od Boga.
1: No więc właśnie. Ja pamiętam, jakbyśmy mieli zaraz po ślubie taką myśl, żeby wyjechać stąd i wstąpić do wspólnoty błogosławieństw. I proponowano nam to we wspólnocie w Stanach Zjednoczonych. Wtedy jeszcze nie mieliśmy dzieci, to znaczy Jaś był już poczęty, ale jeszcze się nie urodził. Ja wtedy przy całej fascynacji tą wspólnotą i przy tym dobru, które widziałem, zdecydowałem, że nie, dlatego, że nie wyobrażałem sobie, jakby to było, kiedy... A nie byłbym głową, nie byłbym panem wszystkiego. Na przykład pracy, rodzaju pracy, pieniędzy, które zarabiamy. I potrzebowałem kilku lat, żeby się przekonać, że i tak nie zawsze jestem panem pracy i panem pieniędzy, i że różne rzeczy toczą się naprawdę poza mną. No to uczy pokory.
0: Ale nie wszyscy muszą wstąpić do wspólnoty błogosławieństw.
1: Nie, nie wszyscy.
0: Czy wasz związek jest równoprawny?
1: To znaczy, czy jest ktoś, kto dominuje?
0: Tak.
1: My wiemy jedno, że jest dla nas lepiej, kiedy ostateczne decyzje są podejmowane przeze mnie, ale też w taki sposób, że one są jakoś przerozmawiane, przedyskutowane, że się wspólnie jakby zanurzamy w tym, czego dana sprawa dotyczy, ale po wysłuchaniu tego, co Agnieszka mówi, po wysłaniu jej reakcji na moje różne poglądy, że to ja jestem osobą, która rozstrzyga. Ale w wielu momentach jest jednak tak, że ona mnie podprowadza pod różne rozstrzygnięcia. Ale też mamy bardzo dobrze przećwiczone to, że taki element zupełnie demokratyczny, no to przegłosujemy albo kto będzie silniejszy, albo że ja się wycofuję. Są takie momenty, kiedy nie mamy jedności, a ponieważ ja mam w sobie bardzo dużą nietolerancję napięcia, takiego napięcia wynikające z dynamiki, że się spieramy i że mamy różne poglądy, to ja mam od razu odruch wsteczny, to znaczy wycofuję się, zamykam, dziękuję, zrób jak uważasz. I wiemy, że to jest bardzo złe, to znaczy, że to nie służy ani mi, ani jej, ani rodzinie.

0: No, czyli mamy jakiś model demokratyczno...
1: patriarchalny.
0: Patriarchalny.
1: No i to chyba chodzi o to dokładnie.
0: Jest to naprawdę... życie nas uczy, że w tym wymiarze Kościół ma jednak...
1: prawdziwą antropologię.
0: Tak, dobrą intuicję, czy jak to nazwać.
1: Co oprócz tego doświadczenia bezradności jest istotne w tym momencie twojego życia? Dla twojej relacji z Chrystusem. Co to jest w ogóle? Co to znaczy w ogóle mieć relację? Bo mówisz o pewnym procesie budowania.
0: No ja akurat, tak jak powiedziałem, na razie to mam doświadczenie pewnej posuchy, mówiąc delikatnie, albo jakiś taki pokus wątpienia. Ale też to na szczęście powoduje to, że my coraz mocniej wchodzimy w modlitwę, że jak nie byliśmy w stanie się całymi, wiesz, miesiącami mobilizować do tego, żeby jak już nam dzieci pozasypiają, a my z nimi, żeby jeszcze wstać i zacząć się modlić razem, to jakoś wróciliśmy do tego teraz, bo po prostu widzimy, że jest tyle różnych rzeczy, które nam się nawarstwiają, wymagających podjęcia decyzji, że musimy się po prostu modlić. I ja ostatnio powiedziałem, no to w sprawie X idę i dzwonię, robimy coś tam. I moja żona powiedziała, nie zgadzam się, dopóki przynajmniej jednego wieczoru się nie będziemy modlić w tej intencji. No i tak zrobiliśmy. Więc ta relacja, o którą pytasz, to jest na dzisiaj dla mnie rzecz, zbliżanie się do Pana Jezusa, którego gdzieś oddaliłem strasznie. No naprawdę mam takie poczucie, że wobec całej tej logistyki i spraw, które się namnażają w zupełnie nieprzewidziany wcześniej przeze mnie sposób, że przedszkole i tam inne rzeczy, które wynikają z tego, że dzieci rosną, to będzie generowało 1000 ruchów, które trzeba zaplanować. Skutkiem tego było takie oddalenie Pana Boga. To znaczy, że my się modlimy, jak chodzimy na spotkania wspólnoty, to chodzimy, jak nie chodzimy, to nie chodzimy. Minimum jest takie, że chodzimy na mszę, wiadomo, na Eucharystię niedzielną. No i że się modlimy 2 razy dziennie z dziećmi. Ale też to pokazywało nam bardzo wyraźnie, że to minimum jest zupełnie niewystarczające i ta relacja to jest, tak jak powiedziałem na początku, że jedziemy na, ja jadę na akumulatorach wcześniej naładowanych. I teraz cieszę się, że te trudności, różne spotkania z różnymi ludźmi, które ostatecznie przyczyniły się do wejścia czy interakcji z różnymi osobami, które przyczyniły się do powstania tych różnych moich takich zawirowań ostatnich tygodni, owocują w taki sposób, że my się modlimy, że my szukamy jedności między sobą bardziej niż w czasach spokojnej rutyny i że dla nas Pan Bóg jest ostatecznie jedyną jakąś kotwicą, nadzieją czy ratunkiem, czy taką myślą o tym, że jeżeli ktoś w ogóle nas potrafi poprowadzić, przeprowadzić i wskazać drogę, to właśnie On.

0: czy on w takim razie nie jest bezwzględnym manipulantem, skoro to, co opisujesz, przy założeniu jego wszechmocy, to jest taka klatka dla szczura z bodźcami, prawda? Nie zaufasz mi, to się pokaleczysz.
1: Wiesz co, ja właśnie wcale nie jestem przekonany, że to tak jest, dlatego że Pan Bóg byłby sadystą, gdyby tak działał.
0: Czyli, że można się nie rozwijać, tak?
1: Ja uważam, że znaczy Pan Bóg wierzy w to, co ja powiedziałem, że a mianowicie, że dokonuje takiego pierwotnego wyboru, że on jest dla mnie najważniejszy. I próbuje, myślę, mnie wierząc w to moje słowo i w ten mój wybór, w różnych momentach jakoś do siebie przyciągnąć, powiedzieć jestem. Mówi w takim językiem, jaki dla mnie jest zrozumiały. Myślę, że nie posuwa się tak daleko, żeby mnie nie wiem, załamać, zniechęcić. Chociaż jak rozmawialiśmy przed audycją, to ja raczej byłem bardziej sceptyczny, a ty mnie podtrzymywałeś tym, mówiąc, że to są pokusy, takie myślenie. Ale też potwierdzają się twoje słowa, że ta audycja jest wyjątkowo potrzebna po to, żebym ja sam różne rzeczy zobaczył, ponazywał. Ale wiem równocześnie, że ja mógłbym powiedzieć Panu Bogu nie. Tak jak powiedziałem to pierwotne tak, tak mógłbym mu powiedzieć nie. I on by mnie zostawił w spokoju. I jestem też święcie przekonany, że mógłbym sobie ułożyć światowe życie. Życie bez Pana Boga. I że ono by się toczyło całkiem przyzwoicie i spokojnie. I żebyśmy funkcjonowali w zupełnie innych standardach. Być może moja żona robiłaby karierę, pracowałaby, zarabiała pieniądze, opiekunka i przedszkola by wychowywały nasze dzieci. Nie mielibyśmy różnych takich znaków zapytania w obrębie materialnych kwestii. No i w ogóle byłoby zupełnie inaczej. Pan Bóg dla mnie nie jest sadystą. To jest ostatnia rzecz, na którą ja się zgodzę, żeby ktoś powiedział. Ja jestem święcie przekonany, że Pan Bóg jest naprawdę dobry i kocha. A jednocześnie no też traktuje nas jak dojrzałych ludzi. To znaczy, jeżeli ja mówię, że Pan Bóg jest najważniejszy i że On jest moim Panem i że wybieram Go na Pana mojego życia, no to On w to wierzy, dopóki ja tego nie zmienię. A nie zamierzam tego zmienić. I wobec tego zgadzam się na to, żeby mnie przeprowadzał przez jakieś różne oczyszczające doświadczenia, bo naprawdę zyskuję na tym.
0: No ale co, rzepa i marchewka na obiad to jest coś, na co byś się zgodził teraz, kiedy są dzieci?
1: Zgodziłbym się.
0: Nie wierzę.
1: No i Robert, no wiesz, naprawdę no nie schabowy decyduje o jakości życia.

0: mnie napawa strachem i cały mój strach materialny nie wynika z tego, że nie będziemy mieć na schabowego, tylko że przyjdzie bank i odbierze mi mój dom, na który mam kredyt. I to jest coś, co mnie niepokoi.
1: Czyli dom jest najważniejszy. No bo czym się różni dom od rzepy? Niczym.
0: Wiesz, ja po prostu... No na rzepie da się spokojnie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy mieli wylądować na ulicy.
1: No nie, ale możesz wynajmować za te pieniądze, które masz za kredyt.
0: No nie. No dobrze, to już są...
1: Ale rozumiesz moją myśl i moją intencję mojego pytania. Bo różni ludzie różne rzeczy uznają, tak jak mówiłeś o żonie i o huraganie, prawda, że ciebie nie niepokoi huragan, a ją tak. I teraz różni ludzie różne rzeczy uznają za te, które są niezbędne do życia.
0: Ja pojmuję swoją odpowiedzialność jako ojciec i mąż, między innymi w taki sposób, że moje dzieci mają zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa w moim rozumieniu to jest bezpieczny dom. Czy to będzie dom taki czy siaki?
1: A jeśli Pan Bóg będzie myślał inaczej, to co?
0: A to się będziemy ścierać wtedy, kiedy Pan Bóg do czegoś takiego dojdzie. Na razie Pan Bóg jeszcze nie doprowadził do takiej sytuacji. A wierzę, że nie doprowadzi. Jeszcze może byśmy porozmawiali o miejscu w kościele.
1: Bardzo proszę.
0: Bo to jest coś, co jest dla mnie rzeczą szalenie ważną.
1: Przez moment, drodzy Państwo, będzie to bądź zimny, bądź gorący. Paweł poprowadzi.
0: Nie, no po prostu...
1: Żartuję.
0: Bo mam takie poczucie, że...
1: Chciałem zapytać się, czy uważasz, że coś jest jeszcze do powiedzenia istotnego?
0: To właśnie to, bo ja mam takie... Być może to jest ambiwalentne odczucie, ale ja żyłem kiedyś w przekonaniu po spotkaniu Pana Boga, po tych doświadczeniach od Stanisława Kostki sprzed 15 lat, że wspólnota jest czymś niezbędnym, że Kościół powszechny nie wystarcza, że trzeba mieć wspólnotę, w której człowiek dojrzewa także poprzez relacje z ludźmi. I to jest dla mnie wielkim skarbem, że ja przez ileś lat byłem w Odnowie w Duchu Świętym, w grupie modlitewnej, gdzie te relacje jednak były, gdzie doświadczałem takiego kościoła, który ma twarz drugiego człowieka. A teraz odkrywam coraz bardziej taką prawdę, że moją podstawową wspólnotą w kościele jest moja rodzina. I my, będąc we wspólnocie neokatechumenalnej, a mamy bardzo specyficzne podejście do wspólnoty w ogóle. To znaczy, bardzo bronimy integralności rodziny. Na przykład nie pozwalamy sobie na coś takiego, żeby bycie we wspólnocie zaburzyło bezpieczeństwo, na przykład kładzenia naszych dzieci do snu. Co w neokatechumenacie jest nieomal strukturalne.
1: No, raz do roku można na to pozwolić.
0: Raz do roku w Paschę tak.

0: Myśmy przez jakiś czas testowali rozwiązanie pod tytułem, że my chodzimy na liturgię słowa razem, a opiekunka kładzie nasze dzieci spać. I doszliśmy do wniosku, że nie, że nasze dzieci są za małe na takie coś.
1: Oczywiście, ale rodzina jest pierwotną wspólnotą. Wspólnota w kościele jest drugim dopiero.
0: Tak, ale ja potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby to sobie tak ponazywać, wiesz? Bo na poziomie tam katechizmu to bym się z tym pewnie zgodził od razu.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale tego nie doświadczałem, znaczy uważałem, że bez wspólnoty w kościele moja rodzina nie będzie prawidłowo funkcjonować.
1: Ale teraz... neokatechumenat to jest dość specyficzna rzeczywistość kościelna. Wiem, że się narażę, że tutaj bardzo wielu osobom, ale moje zdanie jest znane od lat 10 na ten temat.
0: Tak, no jakoś raz słyszałem pewien sąd czy opinię kontrowersyjną dosyć z twoich ust w którejś z twoich audycji.
1: Nie narzucam się tym.
0: Ale ja zachowuję pełen dystans. To znaczy my przyjmujemy, że ponieważ to jest jedyna wspólnota w naszej parafii, a jak się sprowadzaliśmy tam, to akurat zaczynały się katechezy i odczytaliśmy, że to być może jest na teraz zaproszenie dla nas i jesteśmy w tym. Ale nie mamy w sobie tej takiej gorliwości neofitów neokatechumenalnych, że poza neokatechumenatem nie ma zbawienia.
1: No właśnie, tak, tak.
0: Ostatnio wiesz, z dużym zapałem wróciliśmy do tego, co było moim skarbem przez wiele lat, dopóki się nie wyprowadziliśmy z Warszawy, mianowicie Eucharystię u Dominikanów. Zaczęliśmy z dziećmi tam jeździć i sobie znowu zaczęliśmy mówić, taki skarb i przez 5 lat w ogóle nie korzystaliśmy. Tak.
1: Eucharystia u Dominikanów to jest coś... No.
0: Więc z dużą radością z powrotem się w nie zanurzyliśmy. Co prawda to pozostaje w ewidentnym konflikcie z tym, co mamy robić ze wspólnotą i z eucharystiami wspólnotowymi. Nie wiemy, skończą się wakacje, będziemy się zastanawiać.
1: Powiedziałeś o Bogu, że nie jest sadystą, że traktuje cię poważnie. Co jeszcze o nim możesz powiedzieć?
0: Że jest dobry, że jest lepszy niż możemy go często poznać przez ludzi Kościoła. To jest taka myśl. Ja głęboko w to wierzę, że Bóg jest tak dobry, że niewiele osób może nam naprawdę pozwolić to poznać i tylko On sam może dać się poznać jako ten najlepszy Ojciec.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: To jest śmieszne, bo ja wiedziałem, że to pytanie padnie i dzisiaj przez pół dnia myślałem o tym, co mam na to pytanie odpowiedzieć. Pierwszy mój odruch to jest taki, żebym chciał powiedzieć, pomódlmy się za moją żonę i moje dzieci, ale też chciałbym to rozszerzyć na wszystkie rodziny, które decydują się żyć z Panem Bogiem, i też na te, które się nie decydują żyć z Panem Bogiem, za rodziny.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł Wdówik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Witam serdecznie. Dziś historia, na początek historia Ani. Ania poszła do szeptuchy. Nie potrzebowała tego. Poszła tam z ciekawości. Usprawiedliwiając się, że ma tam pół dioptrii jakoś, wzrok słaby. I szeptucha zrobiła to, co robią szeptuchy. Otoczyła jajko wokół głowy. Ania miała z tym pójść na rozstaje dróg, wyrzucić to. Kompletnie nieistotne bzdury. Potem Ania na przystanku tramwajowym oddała swoją duszę złu w zamian za męża. Zupełne szaleństwo. Po kilku latach, kiedy już tego męża miała i miała dziecko, miała takie napady paniki na dużej przestrzeni, że musiała kucać. Ta historia zakończyła się dobrze, ale jest idealnym przykładem tego, w jaki sposób człowiek wchodzi na drogę poprzez rzeczy banalne, która ta droga prowadzi go do wielkiego cierpienia. Drugą historią to jest droga pani w telewizji TVN. Na kanapie siedzi ktoś, kto mówi, że jest wróżką i wygłasza tak w telewizji Światłych Ludzi, najlepszej telewizji programowo, wygłasza taką podpowiedź, taką radę. Drodzy Państwo, proszę wystawić butelkę z wodą na parapet, tam wcześniej proszę nasypać soli, wrzucić jakąś srebrną monetę i wtedy ta woda zostanie nasączona energią gwiazd. I trzeci przykład, o tym na sam koniec wersja rozszerzona tej historii. Niewierzący dziennikarz jedzie do Maroko. Tam na miejscu ma napisać jakiś artykuł, nieważne jaki, ale pisze zupełnie inny, bo spotyka temat, znajduje temat po prostu niezwykły, czarownicy miejscowi, marabuci. I opisuje sytuację, w której ci właśnie czarownicy rzucają, nie wiem, czy można mówić o klątwie, nieważne. W każdym razie, jeśli ktoś przychodzi i mówi, chciałbym, żebyś zabił tego człowieka, ten czarownik prosi o jakąś rzecz, która należy do tego człowieka. I potem ten niewierzący dziennikarz mówi, ja widzę, jak marabut wykręca suchą jeszcze przed chwilą suchego t-shirta i z tego t-shirta leje się krew. Drodzy Państwo, bardzo proszę wziąć pod uwagę, że te treści, które głosimy, robimy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nas wspiera finansowo. Bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, ale proszę też o wsparcie. Można tego dokonać poprzez Patronite, tam szukać Robert Tekieli. Można poprzez postawienie mi kawy. Tutaj w opisie kanału są te możliwości, ale tam jest również konto fundacji, która produkuje te programy i odpowiada za radio. Jest tam też, ale też na Facebooku, w poście przypiętym na samej górze, jest też link do zrzutki. Bardzo proszę, jeszcze potrzeba nam kilku tysięcy na zamknięcie finansowe, na zapłacenie księgowej, zapłacenie za serwer i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Przechodzimy do tego, co najfajniejsze, czyli do opowiadania historii. Francja, 8 czerwca. Czarownik Mbemba Girassi, zwany o pseudonimie Barry, zostaje skazany na 2 lata bezwzględnego więzienia. Co zabawne, za bezwzględne
za agresywne praktyki handlowe. Tak. Ten czarownik specjalizował się w przywracaniu do życia ukochanej osoby i od pewnego brytyjskiego biznesmena, po śmierci żony tego biznesmena, wyłudził ponad 166 tysięcy euro. Ten biznesmen działający pod wpływem czarownika miał 43 lata, miał 9-letnie dziecko, całkowicie zrujnowany, popełnił samobójstwo. To było 4 lata temu. I teraz, co śledczy, co prokurator pokazał? No pokazał wykaz rozmów telefonicznych, SMS-y, talizmany, nagrane już przez tego biznesmena na koniec odczytywane wersy z Koranu oraz usługę, która została zapisana w taki sposób: składanie ofiar z krokodyli w Afryce. I ta usługa ostatnia była na prawie 7 tysięcy euro wyceniona. No już pomijam tutaj jakieś zabawowe ekscesy i mało istotne inedita, jak to, że po ogłoszeniu wyroku czarownik wyszedł na papierosa i uciekł z budynku sądu karnego w Rennes. Policja go nie zdołała zatrzymać. Potem okazało się, że wcześniej już był dwukrotnie skazany za oszustwo i nadużywanie słabości ofiary. I teraz, kim jest ten czarownik? Co to jest za tradycja? Marabut, tak? To jest tradycyjny uzdrowiciel, szaman i czarownik. Tak? Marabuci działają w kilku krajach Czarnej Afryki: Senegal, Kamerun, Gambia oraz w Maroku. Cieszą się w tych krajach nie tylko całkowitą nietykalnością, lecz także niepodważalnym autorytetem do dzisiaj. Społeczność uważa, że są potężnymi czarownikami. W mniemaniu tubylców potrafią sprowadzić na człowieka poważną chorobę, a nawet doprowadzić do jego śmierci. I teraz taki marabut ma w lokalnej społeczności kilka funkcji. Prosi się go właśnie o pomoc w uzdrawianiu, odpędzaniu złych mocy, rozwiązywaniu konfliktów, a także w poszukiwaniu ochrony przed nieszczęściem. I teraz pozycja marabuta jest tak uprzywilejowana, że w tych krajach nie odbył się ani jeden proces o czary, ani jeden proces o jakąś krzywdę wyrządzoną człowiekowi, mimo iż marabuci jawnie parają się magią. Ten proces, o którym mówiłem, to jest Francja. To jest Francja, to nie jest Afryka. Ale dzisiaj oferty tych wywodzących się z Afryki czarowników można znaleźć w sieci. Ja pogrzebałem i znalazłem taką platformę ogłoszeniową: prace okultystyczne i afrykańska biała magia w służbie twojej historii miłosnej. Tak, zdumiewające rezultaty. No, ktoś, kto ma ucho do takich rzeczy, a ja mam, no to znajduje sobie właśnie tego typu ogłoszenia. One są zabawne, ale nie do końca. I te usługi są oferowane albo w gabinecie, albo na odległość. Tak? No, chodzi o to, aby odzyskać szybko ukochaną osobę. I tutaj już wytłumaczenie, że w tej magii najważniejsza jest siła osoby rzucającej zaklęcia i uroki i konkretne nazwiska marabutów, których życie jest pasmem sukcesów i których moc rośnie. I teraz, jak widać, marabuci oferują rytuały. I one właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, mają przywrócić utraconą miłość czy wzmocnić uczucia. Ci afrykańscy klienci marabutów wierzą, że oni mogą przewidywać przyszłość oraz zdejmować już rzucone uroki i klątwy, ale też pomagać w trudnych sytuacjach życiowych. Więc oni traktowani są częściowo jako mędrcy, częściowo jako szamani z tego
porządku medycyny, tak, czyli szamani, którzy bardziej zajmują się pomaganiem wspólnocie niż jakimś tam podróżą z duchami, które są charakterystyczne na przykład dla szamanizmu syberyjskiego. Ci marabuci bardzo często w swoich praktykach posługują się wersetami z Koranu, mimo że Koran całkowicie potępia czary. My żyjemy w czasach internetu, rakiet hipersonicznych, w czasach, gdzie myśli się o podróżach na Marsa, gdzie rakiety się wysyłają, one lądują na Ziemi, gdzie są zmywarki, bardzo skomplikowane urządzenia i drukarki laserowe, a jednocześnie żyjemy nadal w epoce czarowników i szarlatanów. I wyobraźnia ludzi, którzy przychodzą prosić o pomoc takiego czarownika, to jest wyobraźnia, w której dżiny, czary i złe oko grają ogromną rolę. I to dzieje się nie tylko w Afryce, bo w innym europejskim sztafarzu, jak na przykład w przypadku Ani, chodziło o szeptuchę, o jak pani z TVN chodziło o białą magię, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To jest tylko sztafarz, to jest tylko dekorum, to jest tylko zewnętrzna powłoka, a istota jest ta sama. Wiara w to, że przy pomocy jakichś czynności, rytuałów, jakichś wygłaszanych słów, jakichś nie wiadomo innych nieznanych laikom działań, można wpłynąć na inne osoby, na czyjś los i można sprowadzić chorobę i zadać śmierć. I w to wierzy się nie tylko w Afryce. W Polsce pamiętam taką firmę, która oferowała rzucanie czarów na odległość. I to było niesamowite, bo oni wysyłali do ludzi nieprawdopodobnie skomplikowaną umowę. Oczywiście tam chodziło o to, żeby nikt nie mógł żądać od tych ludzi żadnego odszkodowania i tak dalej, ale to była normalna, zarejestrowana w sądzie spółka i posługiwała się językiem handlowym. Chociaż jej istotą było oddziaływanie poprzez magię na odległość. Mamy w tej chwili w świecie zachodnim, być może już od 50, może nawet 70 lat, absolutnie niebywały renesans magii. Magii, okultyzmu, spirytyzmu, jakkolwiek wiedzy tajemnej, jakkolwiek będziemy, czy też wierzeń New Age, jakkolwiek będziemy o tym mówić. Tu chodzi o wiedzę i praktykę, która jest sprzeczna z nauką i z wiarą, a która ma doprowadzać do realnych zmian rzeczywistości. I to jest kolejna taki szczyt sinusoidy związanej z akceptacją i społeczną akceptacją i zaangażowaniem społecznym. Bo pierwsza była w renesansie. My kojarzymy to jako okres światłości, odrzucenia ciemnego średniowiecza i tak dalej. Absolutnie tak nie było. Humanizm miał bardzo wiele z różnymi wierzeniami. Ilość alchemików, ale tych, którzy dążą do opanowania świata duchowego, a nie tej części alchemików zupełnie przyzwoitych, którzy po prostu tak nazywano ludzi prowadzących badania naukowe, tak? Ilość nekromantów i tak dalej, magów, astrologów w renesansie się absolutnie zwiększyła. Potem, i to już nie tylko w sferach elitarnych, tak? W połowie XIX wieku miało miejsce potężne, związane z
narodzeniem się spirytyzmu, tego znanego dzisiaj, z narodzeniem się okultyzmu, bardzo konkretnej, historycznie zwartej, opisanej formy oddziaływania wiedzy tajemnej, tak? I to był drugi taki szczyt. I trzeci rozpoczął się w latach 70. na fali popularności religijności czy duchowości New Age. Dziś mamy do czynienia z kolejnym. Ta sinusoida wystrzeliła do góry. I teraz popatrzmy na to, jak państwo reaguje na tego typu sprawy. Tak? We Francji skazano tego człowieka za agresywne działania handlowe, nie za magię. W Polsce nie było chyba, znaczy nie chyba, nie było, przynajmniej od 30 lat, żadnego procesu okultysty, wróża, uzdrawiacza. Przecież ofiar uzdrawiaczy są setki, a może tysiące. Profesor Pawlicki, taki szanowany lekarz, który badał to takie szare tło onkologii, mówił, że to jest 10 tysięcy rocznie. To są w ogóle liczby jakieś szalone. Bo przecież można właśnie sądzić takich ludzi, kiedy punktem wyjścia tej historii jest samobójstwo klienta albo śmierć w wyniku odstawienia terapii. Państwo jednak tego nie robi. Co więcej, państwo autoryzuje tego typu ludzi w polskiej klasyfikacji zawodów i specjalizacji. Jest specjalizacja wróżbita, bioenergoterapeuta, astrolog. I teraz można by było sądzić tych ludzi za oszustwa, za to, że te metody są nieskuteczne, za to, że prowadzą do śmierci, za to, że prowadzą do jakichś szkód, tak? Ale istotą tej krzywdy, którą milionom osób wyrządzają okultyści, spirytystyści i uzdrawiacze, jest co innego. Te praktyki bowiem szkodzą duchowo. Nie ma się co dziwić, jest to dziedzina niedostępna, nieuchwytna dla prawa. Ale można byłoby ją uczynić taką, gdyby zacząć certyfikować działalność usługową, w cudzysłowie. Ja wyobrażam sobie taki konsumencki ruch społeczny katolików, który by badał i piętnował działalność okultystów, jasnowidzów oraz innych szarlatanów, bo przecież oni żerują na ludzkim nieszczęściu. I poprzez kampanię, certyfikacja i eliminowanie ich z rynku, a nawet jakieś udokumentowane do prokuratury, udokumentowane historie oparte na faktach, które zmusiły polskie państwo do działania. Dlaczego ta sprawa jest taka ważna? No, ważna jest ona dlatego, że w wyniku kontaktu z tymi toksycznymi duchowościami ludzie ponoszą szkody duchowe, tak? Znacie państwo depresje, których nie da się... To są konsekwencje oczywiście zdarzeń duchowych, tak? Konsekwencje. Ludzie mają depresje, których się nie da leczyć farmakologicznie od pójścia do wróżki. Mają pecha totalnego, rozpadają się im relacje. Dzieją się rzeczy naprawdę straszne i początkiem tego splotu tych sytuacji jest właśnie kontakt z toksyczną duchowością. Te furtki dla złego ducha w sercach ludzi mogą powstawać na różne sposoby. Ten cykl programów, który macie państwo teraz okoliczność, z którym macie okoliczność teraz się mierzyć, to już jest chyba piąty czy siódmy odcinek, mówi o tych furtkach dla złego ducha, opisuje świadectwa, oddaje, oprócz tego na kanale są świadectwa osób, tak? Ja je tylko relacjonuję, poznałem kilkaset takich historii. Ale musimy sobie zdawać sprawę,

istoty wielu form życia dzisiejszej kultury. Dlaczego? No bo możemy to znaleźć i w psychologii, możemy to znaleźć i w paramedycynie, możemy to znaleźć w takiej dziedzinie wspierania, coaching, mentoring. Tam jest mnóstwo tego typu propozycji. Quasi-psychologia, tak? To są rzeczy, które mogą, choć nie muszą, zawierać właśnie ten komponent duchowy. I w dziedzinie ochrony zdrowia jest homeopatia, uzdrawianie, reiki, bioenergoterapia. W psychologii spirytystyczne metody ustawień rodzinnych Berta Hellingera. Programowanie neurolingwistyczne, szamańska psychologia transpersonalna. W szkolnictwie, wychowaniu mamy szkoły steinerowskie, kinezjologię edukacyjną. Jak mówiłem, doradztwo życiowe to praktyki takie jak numerologia, wróżby tarota, usługi jasnowidzów. Ale też w rozrywce filmy, gry komputerowe, a także zespoły muzyczne inicjujące w demoniczną rzeczywistość. I tę listę mógłbym toczyć w nieskończoność, chociaż oczywiście byłoby to bezsensowne, zajęłoby to pół programu albo i więcej. Ale trzeba o tym mówić, trzeba ostrzegać, bo te toksyczne duchowości udające niereligijne formy kulturowe są tak istotnie obecne w Stanach Zjednoczonych, że stworzyły jakby już osobną kulturową alternatywę. To znaczy można przez całe życie przejść nosząc kamienie i amulety w kieszeni, kamienie, które mają cię chronić, chodząc do homeopatów i bioenergoterapeutów, leczyć się kryształami, dzieci oddawać do szkół steinerowskich czy jeszcze innych, które są oparte na tym alternatywnym sposobie myślenia. On nie jest alternatywny, tak? On jest fałszywy. Natomiast jest tak nazywany przez nich samych, tak? Więc można całe życie przejść w Stanach Zjednoczonych, tak? I całkowicie jakby opuścić sferę normalnej kultury, tak? I teraz jaka jest skala tego zjawiska? Mamy bardzo mało tego typu badań i szacunków. Massimo Introvigni, taki socjolog włoski, mówił o 180 tysiącach wróżów, wróżbitów i innych okultystów we Włoszech. Tak? To są dane sprzed 15 lat. Z tego samego okresu znalazłem takie przybliżenie, że w Polsce jest 100 tysięcy wróżbitów, astrologów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakimi metodami były przeprowadzone te badania, ale przytaczam je tylko dlatego, żeby one pokazały skalę. Skalę zjawiska. Jeśli, i to już są twarde dane, w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych obroty alternatywnego przemysłu medycyny niekonwencjonalnej przekroczyły obroty przemysłu związanego z medycyną akademicką. Amerykanie wydali wtedy po raz pierwszy więcej pieniędzy na homeopatię, healing, biorezonans, uzdrawianie kryształami oraz energią kwiatów niż na lekarzy akademickich i na tabletki. Dobrze. I teraz kolejny akapit naszego spotkania, tego wykładu. Człowiek na rzeczywistość demoniczną otwiera się na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy to jest otwarcie bezpośrednie i to jest związane z wiarą w amulety, w ich moc, związane z wywoływaniem duchów, z ciężką muzyką młodzieżową o charakterze inicjacyjnym, tak? Tutaj schowane za różnorodne formy manipulacji kryją się bezpośrednie, choć bardzo często nieświadome, zwracanie się do złego ducha takiej osoby, która nosi amulety, czy powtarza za wokalistą jakiegoś zespołu niezrozumiałe słowa, tak?
A to są formuły osobistego oddania się pod władzę demonów.

0: I oczywiście nie każdy zespół grający ciężką muzykę jest zespołem satanistycznym, to znaczy niesie przesłanie satanistyczne, ale duża część z tych zespołów jawnie o tym mówi, a inna, jeszcze większa część, wystarczy choćby powierzchownie przeanalizować teksty i tak samo można tam znaleźć utwory inicjacyjne, czyli takie, które otwierają na świat duchowy. I musimy pamiętać, że każdy, kto przychodzi po pomoc do wróżki, jasnowidza, bionergoterapeuty, numerologa czy medium spirytystycznego, zwraca się o pomoc do konkretnej osoby, otwiera się na tę osobę, a jednocześnie otwiera się na demona, który za tą osobą stoi. Bo można iść do wróżki oszustki, tak? I ona tam będzie mówiła coś, jakieś rzeczy na podstawie mowy ciała, na podstawie różnych innych takich sygnałów okołoprogowych. Będzie mówiła językiem tak enigmatycznym, że można wszystko, jak ktoś chce, jakby przypisać i stwierdzić, że to się sprawdziło. I tym się nie zajmujemy. My mówimy o ludziach, którzy potrafią powiedzieć nam rzeczy, które tylko my sami wiemy. Którzy potrafią mówić o nieznanych sobie osobach bardzo konkretne, mając informacje, bardzo konkretne, tak? I to oni są, bo te informacje pochodzą od demona, to oni są tematem tej rozmowy. Nie oszuści, tylko ludzie związani duchowo, tak? Bo jeśli taki jasnowidz wie o jakichś tajnych rzeczach z naszego życia, jeśli po wyjściu, czy też w trakcie seansu, po wyjściu od bioenergoterapeuty albo w trakcie seansu czujemy jakieś sensacje na poziomie somatycznym, tak, jakieś uczucie ciepła, jakieś wędrujące mrówki, tutaj różne są odczucia, ale jeśli mamy jakieś odczucia somatyczne, możemy być pewni, że trafiliśmy do osoby inicjowanej w demoniczny świat duchowy. Tak? I teraz, jak mówiłem, człowiek nieświadomie otwiera się na rzeczywistość demoniczną na dwa podstawowe sposoby. Pierwszym to jest właśnie magia i osobiste przywołanie duchów, tak? Nawet nieświadome. Nawet wymanipulowane na człowieku. Ale po drugiej stronie nie mamy brytyjskiego dżentelmena, tak jak go sobie wyobrażamy, bo na temat Brytyjczyków mam bardzo złe zdanie, ale zły duch czeka tylko na okazję. I to jest ta część kultyczna. Jak mówiłem, człowiek otwiera się na rzeczywistość demoniczną, tak? Drugim sposobem ściągnięcia na siebie problemów duchowych jest praktykowanie form medytacyjnych i transowych, które są ukryte pod absolutnie, wydawałoby się, społecznie akceptowanymi formami życia. Nie wiem, jakieś treningi, jakieś sztuki walki, no tego jest mnóstwo. Chodzi tutaj o to, o każdą z tego typu form oddziaływania, które są medytacyjne bądź transowe. Tak? I chodzi tutaj o medytację naturalistyczną, nie o medytację chrześcijańską, prawdziwą medytację chrześcijańską, bo również formy inicjacji demonicznej są w niektórych bardzo czasami mocno promowanych formach medytacji chrześcijańskiej, ale wystarczy zapytać osobę, która zachwala taką medytację, albo wręcz jesteśmy na jego zajęciach, wystarczy zapytać, czy ta medytacja będzie skuteczna, jeśli ja nie będę miał wyprostowanego kręgosłupa i czy muszę opróżniać umysł, tak? Bo to są takie sprawdziany. I każdy, kto mówi, że no nie można, tak, bez wyprostowanego kręgosłupa doświadczyć pozytywnych stron medytacji, no to wciąga nas w medytację, która nie jest modlitwą, a tak to jest opisywane, która jest techniką. I teraz, zaczynając od hipnozy, Tak. Przez wywoływanie duchów, pisma automatyczne, rebirthing, reiki, polarity, techniki kontroli i synchronizacji mózgu. Wschodnie sztuki walki, które zawierają ćwiczenia koncentracyjne i rozluźniające, tak, czy aikido, tak? Aż po techniki szybkiego czytania, nie wszystkie, ale na pewno technika sita i super nauczanie, tak? Oczywiście też nie wszystkie techniki, nie wiem, zapamiętywania, szybkiego czytania i tak dalej, ale te wszystkie techniki, które zalecają nam, nie wiem, na przykład rozproszenie wzroku, no nieważne, nie będę wchodził w szczegóły, ale tutaj chodzi o techniki, w których zaprasza nas się do relaksu, głębokiego relaksu, i w tym relaksie mają się dziać różne dziwne rzeczy, tak? Wszystkie te praktyki zmieniają świadomość, tak? Wchodzimy w odmienne stany świadomości. Czego nie ma w tym zespole praktyk duchowych, o którym mówiłem wcześniej, tak? Wróżbiarstwo, numerologia i tak dalej. Tam to uwikłanie duchowe jest wywołane w sposób zupełnie inny, tak? Związane jest z wypowiedzeniem pewnej sekwencji, pewnej inkantacji, tak? Natomiast tutaj nie musimy nic mówić. Tutaj chodzi o to, żeby się otworzyć. I teraz takie całkowite otwarcie się na rzeczywistość wewnętrzną człowieka powoduje otwarcie się człowieka na świat nadzmysłowy, tak? Bo te odmienne stany świadomości wprowadzające, wynikające z wprowadzenia w stan transu, prowadzą do tego, jak już mówiłem w poprzednich naszych spotkaniach, że człowiek nie ocenia moralnie i racjonalnie przepływającej przez niego rzeczywistości. W normalnym stanie odrzucamy rzeczy niemoralne i odrzucamy rzeczy nieprawdziwe, tak? Ale to otwarcie w odmiennych stanach świadomości mogą, nie muszą, ale mogą wykorzystywać demony, i dlatego ono jest absolutnie, należy odrzucać tego typu propozycje. Absolutnie je odrzucać. I teraz niezwykłe informacje, którymi posługują się wróżbici, informacje z naszego życia albo z życia naszej, członków naszej rodziny, czy też radiesteci, którzy mówią, tu należy kopać 4,5 metra, będzie woda, i kopiemy i 4,5 metra jest woda. Wszystkie te niezwykłe informacje pochodzą bezpośrednio od złego ducha. I czasami złe duchy przejmują całkowitą władzę nad takim jasnowidzem czy wróżem. I żeby Państwu przybliżyć historię Beaty, ja ją opowiadałem już kilka razy, ale ona mówiła coś takiego. Po pewnym czasie ja już nie musiałam układać kart. Kiedy wchodził ktoś w drzwi mojego mieszkania, ja już wiedziałam, co mu powiem. Tak? Potem zdarzyło się tak, że Beata budziła się po pół godzinie, zasiadała do kart, zaczęła człowiekowi mówić i budziła się. I widziała naprzeciwko siebie człowieka z przerażeniem w oczach. Głupio było jej zapytać się, dlaczego ty się tak boisz. Ona mówiła rzeczy inteligentne, ale nie wiedziała co. Ale mówiła rzeczy inteligentne, bo ci ludzie nie wyszli. A wyszliby, gdyby ona bełkotała. Bo po prostu zły duch przejmował władał jej ciałem. Tak, i po prostu jej tożsamość wycofywała się na ten czas całkowitego związania duchowego. Tak? To był trans, w trakcie którego ona całkowicie oddawała swoje zmysły pod władzę złego ducha. No i trudno się dziwić, że takie kontakty kończą się źle. Zarówno dla wróża, jak i dla osób, które do niego przychodzą. Tak. I teraz ostatni akapit tej części naszego spotkania. I on dotyczy tej historii związanej z magią marabutów. Tak. Wojciech Giełżyński to był taki reporter, ateista, materialista, dziennikarz i reportażysta. I na początku lat 90. on opisywał taki mocno udokumentowany reportaż, napisał, w którym przedstawiał praktyki tych marabutów. I można było u nich, tych, których poznał, zamówić życzenie śmierci. Potrzebna była do tego, jak mówiłem na wstępie, jakaś część ubrania ofiary, tak? I w polskim radiu ateista i agnostyk, na pewno materialista, mówi coś takiego, że ja w takie rzeczy nie wierzę, ale nie mogę zaprzeczyć temu, co widziałem, tak? Marabut wykręcał suchą, miałem ją w rękach, suchą wcześniej pod koszulkę tego człowieka i z niej leciała krew. I przynajmniej w dwóch przypadkach ateista, materialista powiedział, że przynajmniej w dwóch przypadkach skończyło się to śmiercią tych ludzi. I teraz oczywiście ten mechanizm wynikał nie z tego, że tego człowieka zabijała magia, tak? On, bo demon nie ma takiej władzy, nie ma takiej możliwości, żeby w ten sposób działać. Natomiast w tej społeczności ktoś, kto dowiadywał się, że marabut rzucił na niego klątwę śmierci, ci ludzie zapadali w depresję. Dlaczego? Bo się bali. Ci ludzie wycofywali się z życia. Dlaczego? Bo się bali. Bo cała opowieść o tych magach była taka, że oni są nieskończenie skuteczni. Cała społeczność ich czciła. Mieli nieprawdopodobną władzę. Nieprawdopodobny autorytet, tak? Więc ci ludzie jakby zamierali w wyniku tego, że dochodzili do wniosku, że stało się z nimi coś takiego, że na pewno umrą. Nie ma mowy o tym, żeby ktoś miał władzę nad śmiercią poza Bogiem. I teraz to wielowiekowe, ten wielowiekowy dziedziczony lęk przed czarną magią, ujawniony fakt rzucenia klątwy doprowadzą do śmierci. Tak. I teraz to, że żadne zaklęcie nie działało, nie ma to w przestrzeni realnej. Nie ma to znaczenia, że nie działało w tej przestrzeni realnej, bo działalność marabuta była skuteczna, tak? W ogóle nie na zasadzie przyczyna-skutek, tak? Ale kolejny punkt do historii niezwykłych i wszechmocnych magów. I teraz ten okultyzm, ta magia i to wszystko, o czym teraz mówię, to wszystko wróciło. W Afryce jest to tradycja nieprzerwana. U nas częściowo przerwana, tak? Magia nie miała takiego wpływu na początku XIX wieku jak dzisiaj na rzeczywistość społeczną. No ale ten renesans magii jest czymś realnym. I teraz te dwie historie, które przywołałem na początku. Opowieść tej wróżki w TVN-ie, no ona jest absurdalna, tak? W żaden sposób ta woda wystawiona na parapet z solą i srebrem, ona nie nabywa żadnych właściwości, tak? Jednak przedstawienie tego w telewizji mającej miliony odbiorców jako działania mającego skutki w świecie realnym, samo w sobie jest już po prostu groźne. Dlaczego? Dlatego, że przed otwarciem się na świat duchowy musi być otwarcie się na intelektualną możliwość zaistnienia jakiegoś zjawiska. To znaczy, przed zabobonem, czyli już aktywnością duchową, najczęściej jest przesąd. Tak? To znaczy, że my musimy dopuścić realność, na przykład istnienia energii chi, na przykład dopuścić to, że praktycy wiedzy tajemnej mają jakąś większą od nas, że operują jakimiś narzędziami, którymi zwykli ludzie, narzędziami poznawczymi, narzędziami oddziaływania, jakimi zwykli ludzie nie dysponują. Więc sam ten fakt, że traktowano to w tej telewizji na poważnie, jest groźny, ponieważ prowadzi do tego, że ludzie potem wierzą już okultystom. No bo skoro do magii można przygotować jakieś akcydensy, tę wodę z solą i ze srebrem, no to ten następny krok, czyli już poddanie się inicjacji, musi być, jest oparty na czymś realnym, no bo tak mówili w telewizji, i może skłaniać człowieka do działalności, do otwierania się na duchowe zło. I teraz historia tej dziewczyny, tak? Ja ją powiedziałem w wielkim skrócie, ale warto ją jeszcze w rozszerzonej wersji opowiedzieć. Jak mówiłem, jej historia, ta historia duchowa, która zakończyła się opętaniem, ona rozpoczęła się od głupoty. To znaczy, ona poszła razem z siostrą, która miała rzeczywisty jakiś problem zdrowotny, ale ona poszła z ciekawości czystej, tak? Ale wykonała ten rytuał, który jest absurdalny całkowicie. Czyli powiedziała tej rzeczywistości duchowej tak. I teraz w wieku nastoletnim, już późnym wieku nastoletnim, Ania doszła do wniosku, że jest puszysta zbyt bardzo i że nigdy sobie nie znajdzie męża. No i gdzieś sobie poczytała i na przystanku dość dużego miasta, obok jakiegoś dużego sklepu, wypowiedziała formułę oddania się złu. I to zło przyjęło to oświadczenie. I kiedy niby dostała to od zła, co pragnęła, czyli męża i dzieci, czy dziecko, to była piękna kobieta. Niezależnie od wszystkiego miałaby męża i jeśli wszystko byłoby na swoim miejscu, miałaby dzieci. Ale ona myślała, że to jest właśnie działanie złego ducha. I ta historia, która była potem, jest przerażająca, bo to, o czym mówiłem, że napady paniki, takie, że ona jak wychodziła na otwartą przestrzeń, to musiała kucać, tak? Ona doszła do wniosku, że jest tak złą matką, że najlepiej będzie, jak ona zabije to dziecko. No, to już jest myślenie perwersyjne, to już jest czysto demoniczna ocena rzeczywistości. To już nie ma nic wspólnego z żadnym racjonalizmem, tak? No bo czym mogła grozić dziecku toksyczna matka? No jakimś skrzywieniem. No, a jakie rozwiązanie tej sytuacji? Śmierć dziecka? No to są nieadekwatne rzeczywistości i żeby tak myśleć, trzeba być już bardzo mocno po drugiej stronie, bardzo mocno trzeba ulegać demonowi, żeby tak w ogóle pomyśleć. I teraz mąż się o tym dowiedział. Małżeństwo było na skraju rozpadu. Ona trafiła do szpitala, no bo była groźna dla otoczenia, dla swojego dziecka, tak? I kiedy opowiadała mi tę historię, to świadectwo w radiu, to mówi, że to był najciemniejszy moment jej życia, tak? Bo nagle do niej dotarło, że straciła wszystko. Wszystko, na czym jej zależało. I wtedy zakrzyknęła do Boga, tak? Boże, ratuj, tak? W tym najgorszym. Całą sobą to krzyknęła, krzyczała to. Sercem, umysłem, wolą, całą istotą, ciałem, wszystkim, co nas stanowi, co stanowi o naszym człowieczeństwie. Jej historia zaczęła toczyć się w drugą stronę. Ona się nawróciła, jej mąż się nawrócił, ale ona się nawróciła. Były tam jakieś modlitwy, nad nią to wszystko odeszło. Ale ona, bo to była wspaniała osoba, która tylko po prostu skalczyła się, tak? Ale to wszystko, co dobre w niej pozostało. I ona osiągnęła taki stopień czystości wewnętrznej, że nie mając pojęcia o tym, bo nie była w kościele wcześniej, czy bo pewnie była ochrzczona, że ona na podstawie swoich reakcji doszła do prawdy głoszonej przez Kościół, że antykoncepcja jest złem. Ba, ta historia była tak pełna Ducha Świętego, że jej mąż zgodził się na odrzucenie antykoncepcji. Więc puenta tej historii jest pozytywna, ale tylko dlatego, że ona w pewnym momencie zawołała: Boże, ratuj. Jak zwykle w tych naszych audycjach spojrzyjmy na to, co mówiliśmy, z dystansu. Tak. Mamy z jednej strony całą popkulturę, telewizję głównego nurtu, połowa internetu, konta na YouTubie mające 500 tysięcy subskrybentów, produkujące firmy, filmy otwierające na zło duchowe w milionowych odsłonach. Z drugiej strony mamy środowisko okultystyczne, liczone w setkach tysięcy ludzi, autoryzowane przez państwo, bezkarne i otwierające ludzi na duchowe zło. Do tego mamy Kościół, który, część kapłanów, nie mówi o szatanie w ogóle już. Duża część nie skupia się na tym, tak? I bardzo dobrze, no bo istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus. To jest punkt istotny. Jego zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie jest naszym życiem. Ale Jezus w jego działalności, przynajmniej 1/3 tej działalności związana była z wyrzucaniem złych duchów. To nie jest tak, że można wyeliminować szatana z przekazu wiary, tak? To nie jest prawda wiary żadna, tak? No ale żyć Chrystusem i nie zwracać uwagi na to, że niektóre pokusy, niektóre działania złego ducha są właśnie działaniami złego ducha, myślę, że to jest niemożliwe. Tak? Oczywiście skrajnością jest to, że ktoś przecenia i to jest właśnie, to są dwa największe kłamstwa złego ducha. Pierwszy to jest, on wmawia wszystkim, że jest wszechmocny, a drugie to jest takie, że go nie ma. To też wmawia ludziom. Więc mamy z jednej strony popkulturę, telewizję, gry komputerowe, media społecznościowe, społeczność Witch Talk, tam jest chyba 7 milionów reakcji, czy też osób zaangażowanych w tę społeczność, tak? To jest po prostu rzeczywistość wszechobecna. I oczywiście, że głównym napędem mediów społecznościowych są inne deficyty, ale toksyczne duchowości nigdy nie były promowane z tak wielką siłą. Ten drugi element, czyli to środowisko okultystyczne, skłócone, do granic możliwości, ale ono odpowiada na deficyty, fałszywą nadzieję daje. Tak? I tutaj mamy do czynienia z 100 tysięcy, 150 tysięcy tych ludzi w Polsce jest. I oni mają klientów i ci klienci otwierają się na zło. I oczywiście część z tych ludzi porzuca tą swoją działalność, część w ogóle nie była otwarta demonicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale ja spotykam się z osobami, które poniosły konsekwencje spotykania się z tymi, którzy naprawdę byli związani duchowo i wobec których wypowiadanie różnych, otwieranie się na ich autorytet prowadziło do duchowych problemów. No i Kościół, tak? Do tego jeszcze nauka, która w ogóle ogłosiła dezinteresment, ta prawdziwa nauka wobec rzeczywistości duchowej i bardzo dobrze, ale też jest jakaś część ludzi nazywających się naukowcami, którzy cały czas, tak samo jak okultyści, od zawsze mówią, że mają wiedzę na temat rzeczywistości duchowej. A prawda jest to taka, że wiara jest związana z osobą, że narzędziami nauki nie można tej przestrzeni duchowej badać. A oni mówią, że można. Ale dlaczego tak mówią? Dlatego, że w ten sposób ścierają opór intelektualny, niszczą opór intelektualny ludzi wobec rzeczywistości. Manipulują tymi ludźmi po prostu, tak? Bo mówią, że to wszystko jest zgodne z nauką, tak? Że to kwantowo, że to promieniowanie, że to synchronizowanie, że te fale, że częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. Ale cały ten konglomerat intelektualny i inicjacyjny, czyli ezoteryka i okultyzm, nakierowany jest na jedno. Żeby otworzyć jak największą ilość ludzi na świat demoniczny. Dziękuję serdecznie. Proszę o wsparcie, patronite, konto fundacji i zrzutka, szczególnie na zrzutkę. Dziś do tego zapraszam. Na YouTubie w opisie kanału jest link, na Facebooku w poście przypiętym na górze mojego profilu jest ten wpis i tam znajdziecie Państwo link. Wszystkiego dobrego i dziękuję za dzisiaj. Pewnie do jutra.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca. Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało w tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem,
1: po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcje Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w Kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę przed, po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykłych, codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość ze słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age'ów, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc, nie wiem, pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy i chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w Eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź zimny, bądź gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José Marii Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José Marii Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José Maria Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię,

moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. I potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium, ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny. Ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice

klasie nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę, ja byłem tylko ja z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański, o, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
1: Mantrowanie jest równie proste, tylko tak. Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy, wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
1: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Kogo, do kogo się modlisz?
0: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, który wspólnie z Synem i z Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: to ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej, czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje. Trzeba nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian, że ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor, można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. I to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy. Najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok, czyli uznanie bezsilności.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte. Dzisiaj w naszym sobotnim spotkaniu i tej godzinnej rozmowie, która przed nami, naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale również suicydolog. Szczęść Boże, proszę księdza.
0: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
1: To jest pełna wizytówka księdza, czy należałoby coś do niej dodać?
0: Zawsze coś się znajdzie do dodania, także na pewno też jestem koordynatorem zespołu pomocowego diecezji kaliskiej dla księży w różnego rodzaju kryzysach. Ostatnio dość głośno też w Polsce było w mediach na ten temat. Też jestem kuratorem dla duchownych, którzy dopuścili się przestępstw wykorzystania seksualnego nieletnich w mojej diecezji.
1: No właśnie, poruszamy bardzo taki nośny temat dzisiaj, ponieważ związany z chorobą, która dotyka każdego człowieka, więc dotyka również kapłanów. To jest taka choroba, tak jak kiedyś usłyszałam, choroba bardzo stygmatyzująca, która jest widoczna gołym okiem, nie da się jej ukryć. Tutaj nie można nakleić plasterka, nie można tego zabandażować i to jest niestety również choroba, która zatacza szerokie kręgi. Proszę o tym opowiedzieć.
0: Jeżeli chodzi o uzależnienie i o chorobę alkoholową, to po prostu mamy na to takim brzydkim językiem, powiem psychologicznym, medycznym, to jest jednostka nozologiczna. To jest choroba, którą możemy zdiagnozować, ma swoje kryteria i ta choroba właściwie dotyka nie tylko tej osoby, która jest uzależniona, ale dotyka tak naprawdę całego społeczeństwa i nawet jeżeli nie bezpośrednio, bo ktoś z rodziny choruje, to czy ktoś z znajomych choruje, to przecież idąc do sklepu nawet spotykamy takich ludzi w naszym takim codziennym życiu.
1: Ja najczęściej myśląc o chorobie alkoholowej, myślę o takim najbliższym otoczeniu tej osoby chorej, ale jeśli mówimy o kapłanie, który jest proboszczem w parafii, czy w związku z tym, że dotyka go taka choroba, czy współuzależnionymi stają się również parafianie?
0: Ja często parafię porównuję do rodziny, które mamy tworzyć, na wzór rodziny, tak? Też mówimy rodzina parafialna, tak? Wspólnota, a więc rodzina, tworzymy więzi, relacji. Jeżeli chodzi o duchownych, o kapłanów, którzy posługują w parafiach, to odbija się to tak negatywnie na całej parafii, na całej posłudze tego księdza.
1: Mm-hmm. Czy ten mechanizm, który jest związany ze współuzależnieniem w rodzinie, w pojęciu takim tradycyjnym, można odnaleźć również właśnie w takiej rodzinie poszerzonej, w parafii?
0: Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że tak. Chociażby maskowanie, krycie, tak, niezgłaszanie przełożonym wyższym, nie? Czy dziekanowi, czy po prostu swojemu biskupowi, czy przełożonemu wyższemu zakonnemu takiej sytuacji. Ja też zawsze mówię, jeżeli widzimy te symptomy choroby alkoholowej, najpierw trzeba podejść na spokojnie, bez oceniania, bez krytykanstwa, umówić się, porozmawiać z tym księdzem i powiedzieć po prostu, co zauważamy, tak? Ale jeżeli taka rozmowa interwencyjna, taka interwencja nie pomoże, to jakby naszym obowiązkiem jest, jako ludzi wierzących, z troski o życie, o zdrowie tego duchownego, tego kapłana, no, zgłosić to przełożonym. I też mówię, jeżeli tego nie zgłaszamy, to przykładamy jakby rękę też do rozwoju tej choroby, do utraty zdrowia takiego fizycznego, duchowego, psychicznego, tego duchownego, ale także często do śmierci, tak? Bo jeżeli chodzi o chorobę alkoholową czy uzależnienia, ja zawsze jak gdzieś mogę publicznie wystąpić, powiedzieć, zwracam uwagę na dwa czynniki. To jest choroba, która prowadzi do śmierci, to jest choroba śmiertelna i to jest choroba z nawrotami. I żeby z tego sobie zdać bardzo mocną sprawę.
1: Ksiądz tutaj wspomniał, kiedy księdza przedstawiałam, wspomniał ksiądz o tym, że jest ksiądz również suicydologiem. Czy to rzeczywiście jest tak silnie powiązane w związku z tą chorobą?
0: Znaczy to jest bardzo skorelowane ze sobą, tak? Jakichś takich badań może nie ma na ten temat, to jest też taka pewna nisza, ale osoby, które pracują z ludźmi uzależnionymi, terapeuci uzależnień, bardzo mocno na to zwracają uwagę. Wczoraj byłem na interwencji kryzysowej u jednego z moich parafian. Zobaczymy, co dzisiaj zrobi. Wczoraj obiecał, że zgłosi się do swojego lekarza, tam jego siostry go zawiozą. 62 albo 3-letni człowiek, żeby dostać skierowanie na detoks i zgodził się, że pójdzie na terapię uzależnień. Tak? Co z tego będzie, to Pan Bóg pokaże. Na tamtym etapie mi się zgodził, ale sygnalizował, że ma takie myśli, tak? Sygnalizował, tak? Że chce sobie odebrać życie, że nie ma odwagi. Ja też zawsze mówię, żeby jakby nie romantyzować śmierci samobójczej człowieka na skutek agresji, którą ten człowiek przekierowuje na siebie i odbiera sobie życie, ponieważ to jest nie akt odwagi, ale akt tchórzostwa. Akt odwagi to jest wtedy, kiedy mamy różne problemy, sytuacje. U tego człowieka bardzo mocno emocjonalnie nie pogodził się ze śmiercią swoich bliskich, krewnych, którzy odeszli, szczególnie jego mamy. I trzeba się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem, tak? Stawić mu czoło, pójść na terapię, nie szukać czy w alkoholu rozwiązania, bo alkohol odcina nas od uczuć, odcina nas od emocji. Wracając do tego też, że postawiłem warunek mojemu księdzu biskupowi, bardziej to była moja prośba, ufam, że wynikało ze świadomości tego, jak trudne zadanie zostaje mi powierzone. Nie? Jeżeli chodzi o pracę z duchownymi uzależnionymi. I mam nadzieję i ufam, że to też było jak takim aktem odpowiedzialności z mojej strony.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy istnieją jakieś badania, które pokazują, o jakich liczbach duchownych rozmawiamy. Bo ja znalazłam tylko takie dane, że w ciągu 6-tygodniowej terapii od 1994 roku, te terapie w waszym ośrodku skończyło 1300 kapłanów. Nie wiem, czy to jest duża liczba. Próbowałam to sobie na ten długi okres, prawie 26 lat, przełożyć i mam wrażenie, że to nie jest zbyt duża liczba.
0: Mhm. Też trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy kapłani byli po kilka razy tutaj u nas na terapii. No druga rzecz jest taka, że też kapłani korzystają z takiej świeckiej terapii, tak to nazwijmy, nie? W innych ośrodkach, nie tylko z naszego tutaj Kowalewskiego ośrodka, który jest jakby dedykowany tylko i wyłącznie osobom duchownym. Tutaj na terapii nie mamy osób świeckich. Często właśnie o te liczby dostaję pytanie. Nie mamy takich wiarygodnych czy przeprowadzonych na szeroką skalę badań, ale jedno, co mogę powiedzieć z obserwacji moich własnych, z mojej pracy z duchownymi uzależnionymi, też z pracy różnych terapeutów, z którymi mam kontakt, że ta liczba nie odbiega jakoś tak mocno od liczby po prostu populacji, która no, się uzależnia.
1: Księża są postrzegani jako grupa zawodowa, no rzeczywiście bardzo, bardzo widoczna, dlatego, tak jak mówię, ta choroba stygmatyzuje. Jeżeli się widzi tę chorobę, odkrywa u kogoś, kto służy innym, kto wykonuje tę posługę taką społeczną, jest widoczny, wtedy to staje się problemem głośnym i chorobą głośną. Proszę mi powiedzieć, kogo dotyka ta choroba? Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie na tę chorobę?
0: Jeżeli chodzi o chorobę alkoholową, czy w ogóle o taką predyspozycję na uzależnienie się, to jest to choroba demokratyczna właściwie, tak? Ona może dotknąć każdego. My teraz współcześnie patrzymy w tym modelu biopsychospołecznym na uzależnienie, czyli po prostu w życiu takiego człowieka, który się uzależnia, jest splot pewnych czynników. Przede wszystkim mamy taką podatność biologiczną na uzależnienie, tak? Że ta osoba łatwiej się uzależnia. Są różne świadectwa też osób, że właściwie to się może nam wydawać niewiarygodne, że są osoby, które po pierwszym wypiciu pierwszego tego przysłowiowego piwa uzależniły się od alkoholu. I po prostu jest ta pewna predyspozycja biologiczna. Później istnieją pewne takie uwarunkowania psychiczne, na przykład lęk, może być jakaś fobia społeczna, może być jakiś taki przewlekły stres, czy wypalenie w posłudze, jeżeli chodzi o duchownych, czy wypalenie zawodowe. I te trudne czynniki takie psychiczne sprzęgają się z tymi biologicznymi i do tego jeszcze dochodzi sytuacja społeczna, a więc czasami może po prostu spotykam takich ludzi czy duchownych, z którymi pije człowiek wieczorami, taki duchowny, tak? Czy osoba świecka ma takich wokół siebie osób, tak? Bo ten alkohol niestety nam przy różnych takich spotkaniach społecznych bardzo mocno towarzyszy. Czy po prostu społecznie, nie wiem, trafia na takiego przełożonego swojego, z którym nie jest w stanie budować relacji, czy może wykazuje nawet, nie chcę tu być jakimś takim wyrokującym, ale księża mi sygnalizują, na przykład wikariusze też, którzy trafiają, to nie tylko proboszczowie zapijają, albo nie tylko wikariusze, czy uzależniają się, ale na przykład był taki proboszcz, który właśnie takie cechy mobbingu wykazywał wobec tego swojego wikariusza, tak? I to jest zawsze, każda sytuacja jest indywidualną sytuacją, indywidualnym doświadczeniem. O tej stygmatyzacji społecznej duchownych, dlaczego też tak trudno duchownym się przyznać, ja pod tego typu wywiadami spotykam się z różnym hejtem. Tych komentarzy właściwie nie ma sensu czytać, tak? Bo to jest jakby agresja w stosunku do kościoła, do wspólnoty. Nie wiem, z czego to się bierze, z czego to wynika. Pewnie jakieś takie uwarunkowania społeczne temu sprzyjają. Pewien trend, który się bardzo mocno pojawia, ale pamiętajmy, że za każdym księdzem, który zapije, który uzależni się od alkoholu, to jest konkretny człowiek, to jest konkretna osoba, kryje się bardzo czasami trudna, konkretna historia jego życia, jego doświadczeń, które zbierał do tej pory przez całe to swoje życie.
1: Wspomniał ksiądz o tych specjalnych jakichś predyspozycjach, które otwierają nas na uzależnienie. Czy można tutaj też do tego dorzucić genetykę, uwarunkowania genetyczne? I chorobę, która występowała wcześniej w rodzinie.
0: To jest bardziej ten, ja bym to wiązał bardziej z tym czynnikiem społecznym. Bardzo lubię teorię społecznego uczenia się profesora Bandury. Zachęcam, żeby się tam zapoznać, naszych drogich słuchaczy. I nie tyle nawet może i genetyczne uwarunkowanie tutaj będzie miało miejsce, tylko pewne modelowanie, tak? Że ja będąc, wzrastając w rodzinie alkoholowej, w domu, gdzie ten alkohol występował, uczę się pewnych zachowań, widzę te zachowania, tak? Czy widzę, jak moi bliscy radzą sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, właśnie za pomocą takich destruktywnych metod, które tak naprawdę nie są czymś sobie można poradzić, tylko odcinają się właściwie od rzeczywistości, od swoich emocji, od swojego stresu, właśnie poprzez tą substancję psychoaktywną, jaką jest chociażby alkohol. Jeżeli chodzi o tą, mówi się tak właśnie w podejściu, jest taka pewna predyspozycja, tak? Póki co ja nie spotkałem, może coś uda się takich badań, że jest jakiś splot tych genetycznych, tak? Że możemy, widzimy czyjeś DNA, jesteśmy w stanie powiedzieć, ta osoba się uzależni, tak? ale jest taka pewna predyspozycja, że ktoś łatwiej, szybciej uzależnia się, ale właściwie to grozi każdemu z nas, tak? Mamy bardzo mocno też już to skorelowane z tym ośrodkiem nagrody, tak? Ta niedobra, ta tak zwana szybka dopamina, tak? I to w każdym uzależnieniu będzie wiodło prym, że szybko taki koktajl w moim mózgu neurobiologiczny występuje właśnie z wyrzut dopaminy, jest wyrzut oksytocyny, jeszcze tam innych neuroprzekaźników, neurohormonów w moim mózgu. Ale co właściwie wtedy się dzieje, kiedy człowiek wypije alkohol? Organizm dostaje taką czerwoną, lampka się zapala, jest trucizna. Trzeba tą truciznę wydalić z tego organizmu, jak najszybciej ją przetrawić, przepalić, mówiąc takim kolokwialnym, codziennym językiem. I dlatego ta dopamina, to wszystko się tam wydziela w moim mózgu. Jest taki ten przyjemny stan, ale tylko dlatego, że organizm dostaje walcz albo umieraj. Taki sygnał, nie? I to nie ma nic żadnego związku z tą taką dobrą dopaminą, którą wydziela nam się, kiedy zrobimy coś fajnego, osiągniemy jakieś dobre rzeczy, nie wiem, zaopiekujemy się bliskimi, ksiądz na parafii, kiedy jakiś tam sukces odniesie, fajne kazanie powie, wygłosi, parafianie przyjdą, porozmawiają, tak? To jest ta dobra dopamina, która nam się wydziela, która powoduje, że no właśnie człowiekowi się chce, czuje się zmotywowany do działania, a ta niedobra dopamina, która demotywuje właściwie człowieka do jakichś fajnych życiowych osiągnięć, do rozwoju, także i też do modlitwy, człowiek czuje się zdemotywowany.
1: Mówi tutaj ksiądz tak bardzo zero-jedynkowo, alkohol to trucizna. Wypijesz troszeczkę, organizm
0: reaguje... Mamy na to badania, mamy na to badania.
1: Ale chcę zapytać... na pewno, ale chciałam zapytać o to, przecież Pan Jezus też pił wino. Mamy przecież w Piśmie Świętym wiele takich historii, w których to wino jest pokazane jako trunek, który ma rozweselić człowieka, który ma spowodować, że możemy radośnie świętować pewne wydarzenia. Jest wesele w Kanie Galilejskiej. No i jak z tym obrazkiem sobie poradzić jeszcze w kontekście właśnie kapłańskim i wychodzenia z choroby kapłanów. A drugie pytanie, które chciałam zadać, jeżeli ksiądz, który rzeczywiście odkryje w sobie takie uzależnienie, w jaki sposób może sprawować Eucharystię? Przecież decydując się na abstynencję, to jest takie czysto ludzkie pytanie, jak sprawuje Eucharystię, nie używając wina? Jak to Kościół rozwiązał?
0: Zacznijmy od tego drugiego pytania, bo jest mniej skomplikowanym pytaniem. Mamy instrukcję, że wobec duchownego, który ma stwierdzoną chorobę alkoholową, chociaż ja to też rozszerzam, staram się też tłumaczyć, w ogóle problem z substancjami psychoaktywnymi, ale wobec kapłana, który ma problem z chorobą alkoholową, on dostaje specjalną zgodę, pisze pismo do swojego ordynariusza przełożonego i dostaje specjalną zgodę na to, żeby odprawiać na moszczu winnym. Nie? Czyli to jest sok winogronowy, stuprocentowy i on nie zawiera alkoholu. Tu księża, którzy przebywają u mnie w Kowalewie na terapii w naszym ośrodku, to oni właśnie już z urzędu jakby odprawiają na tym moszczu winnym. Ja nie mam tej zgody, bo cieszę się bardzo i z każdym dniem jakby dziękuję Panu Bogu, że nie doświadczam tej trudnej choroby, jaką jest choroba alkoholowa, bo wiem, jak trzeba się z tym mierzyć, jaki to jest wielki wysiłek, trud, który musi taki kapłan podejmować, który się zmaga z tą chorobą, ale myślę, że bardzo podobnie też i osoby świeckie, nie myślę, tylko wiem to na pewno, tak, to oni mogą właśnie na tym moszczu winnym sprawować Eucharystię. Teraz co do mszy świętej, do Eucharystii, to wszystko nie jest też takie zero-jedynkowe. Trudno teraz tak w paru zdaniach na to odpowiedzieć. Ja też tutaj nie jestem kompetentny. Ja zajmuję się bardziej tą dziedziną tutaj, jeżeli chodzi o psychologię. Oczywiście jestem też duchownym, mam tą podstawową wiedzę teologiczną, ze studiów teologiczną, ale trzeba by porozmawiać tak uczciwie z biblistami, jak to jest to tłumaczenie. U pana Roberta Rutkowskiego w książce Alkoiluzja jest rozdział temu poświęcony. Z tego, co wiem i pamiętam z tego rozdziału, bo już któryś miesiąc do tyłu tą książkę czytałem, to jest tam takie rozróżnienie na dobre wino i złe wino. I tak jest też i w Piśmie Świętym. Tak? Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tej rozmowy, tak, od tej strony tych cytatów, ale w Piśmie Świętym, z tego, co też wiem, jest też przestroga przed nadmiernym upijaniem się, że upijanie prowadzi właśnie do grzechu, tak? Czyli no tutaj trzeba też co do ilości. Ja kiedy odprawiam mszę świętą, nie używam jakiejś wielkiej ilości, tak? Wielkiej ilości tego alkoholu, ale trzeba by tutaj z biblistami na ten temat porozmawiać. Póki co no mamy takie instrukcje jako ksiądz, że jestem tutaj posłuszny, my wszyscy wierni, tak? Wierzę w realną obecność Chrystusa na mszy świętej. Wierzę w to, że właśnie tam jest Jego krew, że tam jest Jego ciało. Mamy też cuda eucharystyczne, które tym niedowiarkom gdzieś to bardzo mocno też pokazują, czy potwierdzają, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Także póki co nie uzależniłem się, sprawuję od 2011 roku, trzeba się zastanowić, jako ksiądz Eucharystię, tak, i nie zaszkodziła mi ta ilość alkoholu.
1: Opowiada ksiądz tutaj o księżach, którzy się uzależniają. Ja sobie myślę, że chyba kluczowym problemem jest problem związany z emocjami i z tego, co wiem, a gdzieś tam też w rodzinie ten temat jest obecny. Podejrzewam, że tak jak w większości polskich rodzin, bo temat uzależnień jest bardzo powszechny w Polsce, mamy tutaj do czynienia z jakimś nieprzepracowaniem emocji, nieumiejętnością nazywania emocji. I wiem na pewno, że w terapii to jest jeden z głównych tematów, na których się pracuje, żeby zacząć się nauczyć mówić o swoich emocjach, nauczyć je nazywać. Czy tak jest też w tej terapii kapłańskiej?
0: Dokładnie tak samo, tak? My stosujemy te same metody, które są przyjęte, te same standardy, które są przyjęte, jeżeli chodzi o terapię uzależnień i w Polsce, i tak naprawdę na całym świecie. Jeżeli mówimy o mechanizmach, to mamy trzy takie podstawowe mechanizmy uzależnienia, które podtrzymują to uzależnienie. Nie wiem, czy tak mi tutaj wypada takim żargonem psychologicznym mówić, bo wiem, że to też nie jest jakoś tak medialne, ale taki podstawowy mechanizm to właśnie nałogowego regulowania emocji poprzez zażywanie substancji psychoaktywnej albo, bo też o tym trzeba powiedzieć, zachowanie behawioralne. Tak? Czyli najprościej mówiąc, najkrócej, po prostu osoba reguluje się emocjonalnie. Tak? Nie, wycisza się, uspokaja, kiedy jakieś takie trudne emocje się pojawią. I jednym z podstawowych rzeczy, dostają u nas też kapłani takie prace domowe różnego rodzaju, będąc na terapii, tak? Uczą się nazywać pewne emocje, tak? Uczą się pewnych definicji też emocji, jakby odnosić do konkretnych sytuacji w swoim życiu. Tak? Drugim takim ważnym mechanizmem to jest mechanizm rozdwojonego, rozproszonego ja, kiedy no właśnie pojawia się to ja wielkościowe, kiedy człowiek właściwie jest półbogiem, już można by powiedzieć, tak, kiedy jest pod wpływem tej złej dopaminy, tak, i właściwie nie jest sobą wtedy, tak, bo ta substancja zmienia jego osobowość, jego świadomość, tak, a później to ja upadłe, tak zwane, kiedy człowiek jest na głodzie alkoholowym, tak, kiedy doświadcza skutków odstawienia tego alkoholu, kiedy ta substancja no właśnie zostaje wydalona z organizmu, tak? I tam się pojawiają wyrzuty sumienia u takiego człowieka, tak, że znowu na przykład zawaliłem, znowu mi się nie udało, znowu ta substancja jakby wygrała ze mną, tak? I zobaczyć trzeba, że jak głęboka jest ta choroba, że ona dotyka najgłębszych struktur nas jako ludzi, a więc tego naszego ja, tej naszej tożsamości, kim my jesteśmy. Taki człowiek właściwie uzależniony, on nie wie do końca, kim on jest, tak? Bo żyje w takim rozdwojeniu, w takim rozproszeniu tego własnego ja. I tak trudno jest, znaczy na terapii, trzeba to ja zintegrować tego człowieka, tak, żeby on miał taki zintegrowany ten obraz siebie, tego, kim ja jestem, dokąd podążam, tak, i właściwie w jakim tym kierunku inę. Jeżeli ktoś czynnie pije alkohol, jest w tej czynnej fazie uzależnienia, to podąża drogą donikąd, tą drogą do destrukcji. Jeżeli ktoś jest w tej fazie remisji, no właśnie, to podąża tą drogą wyzwolenia, budowania fajnych, pięknych rzeczy w swoim życiu. I kolejny mechanizm, bardzo ważny, jeżeli chodzi o uzależnienie, tłumaczy nam, dlaczego my wierzymy tym osobom, tak? Bo oni są przekonani, że mówią prawdę, kiedy nas oszukują, tak? Od jutra już nie będę pił, nie napiję się, od jutra wezmę się za siebie, pójdę na terapię, tak? I często my wierzymy tym osobom uzależnionym. Dlaczego? Bo oni żyją w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczenia, takiej bańce, jakbyśmy sobie wyobrazili, i oni są przekonani, że tak będzie. Tak? Oni w to wierzą po prostu, tak? Mhm. Jeżeli ktoś coś wierzy, mówi z przekonaniem, to my tak. jesteśmy w stanie uwierzyć takiej osobie, tak? Ale to jest iluzja, to jest ten świat iluzoryczny, który ta osoba po prostu wytworzyła sobie wokół tych mechanizmów właśnie uzależnienia, wokół tej substancji i po prostu zna to rozwiązanie, tak? Że kiedy jest mi trudno, ciężko, albo kiedy coś fajnego się wydarzy, tak? Bo w nagrodę też przecież, kiedy coś się uda, osoby uzależnione piją. To nie zależy, czy to są te trudne emocje, czy te takie dobre emocje, fajne, przyjemne, jakiekolwiek emocje, tak? To taka osoba po prostu no, sięga po ten alkohol, po tą substancję. Dlatego trzeba rozbić na terapii właśnie tą iluzję, tą bańkę, pokazać realnie, tak? Jak ten alkohol niszczy, czy jest destruktywny dla tej osoby, dla jego otoczenia, dla tych ludzi, którzy są postawieni wokół, czy to będzie kapłan, czy osoba świecka, która jest uzależniona.
1: Z tego, co ksiądz opowiada, to wyłania się taki obraz waszego ośrodka, który tak naprawdę buduje nową osobę, która patrzy na siebie w zupełnie nowy sposób i dzięki temu ma też możliwość odkrycia pewnej prawdy, której może nigdy w życiu nie usłyszała na swój temat.
0: Jasne. I to jest bardzo bolesny i bardzo trudny proces, tak? Dla takiego kapłana, który jest u nas w ośrodku na terapii. No bo jednak trzeba się czasami z bolesnymi doświadczeniami ze swojego życia zmierzyć. Ale można wyjść, jak ktoś tylko ma taką w sobie odrobinę chęci tego, że ja troszkę chcę. I wtedy możemy jako terapeuci uchwycić się tak naprawdę tej odrobiny takiej woli, że ta osoba chce rzeczywiście zmiany w swoim życiu, tak? Bo tak naprawdę no, trzeba zmienić funkcjonowanie, nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich adaptacyjnych też metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, czasami pokazać, że fajnie jest powrócić do jakiegoś starego hobby, do tego, co było kiedyś, co tak naprawdę zabrał ten alkohol. W życiu osób duchownych często tą duchowość alkohol zabiera, tak? Że nie ma tej modlitwy takiej indywidualnej u takiej osoby, tak? Bo właściwie tylko obowiązki, iż zamknąć się w tym swoim pokoju, w tym swoim mieszkaniu, na tej swojej plebanii i po prostu doświadczyć ulgi poprzez wypicie tego alkoholu. Żeby taki pełny obraz tej terapii, jak ona u nas wygląda, dlaczego ona jest troszkę inna na tle innych ośrodków, to trzeba jakby zauważyć na te elementy, na których my pracujemy. Przede wszystkim tym elementem głównym jest terapia uzależnień i mamy terapeutki uzależnień, które są certyfikowane. I one prowadzą te zajęcia. Ja też pracuję z duchownymi jako psycholog, jako takie wsparcie psychologiczne w tych procesach, które zachodzą. Mają obowiązkowo spotkania na grupowe, indywidualne, też na meetingach grup samopomocowych, na grup AA, żeby też uczyć się tego, co potem, kiedy taki duchowny skończy tą terapię stacjonarną, bo to jest tak naprawdę później też walka dalej, ale też co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. że ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor, nie? Tylko on jakby posługuje, sprawuje Eucharystię, jeżeli tylko może, nie ma jakichś kar kanonicznych czy jakichś środków zapobiegawczych, że głosi homilię, że spowiada. I dla mnie też było to fenomenem, cały czas jakby teraz dla mnie jest to już naturalne, że ci parafianie od 30 ponad lat tutaj nauczeni do tego ośrodka, wiem, że te początki były trudne od mojego poprzednika, żeby tych ludzi jakby przekonać do tego, mówią,

0: perspektywy dla niego dobre, tak? Bo on chce na trzeźwo zobaczyć tą wspólnotę. Nie? Cały czas właściwie w nietrzeźwy sposób patrzył, nie był sobą. Nie? I teraz chce ten rok chociaż na trzeźwo tych ludzi, których tam spotykał, którym głosił Słowo Boże, zobaczyć na trzeźwo, doświadczyć na trzeźwo tych relacji, tych więzi parafialnych.
1: To są genialne historie, mi ksiądz tutaj opowiada, bo mnie się z kolei maluje taki obraz księży, którzy odkrywając to, kim są naprawdę, i lepiej zaczynają spowiadać. I ponieważ są świadomi tego i swojej słabości, świadomi są tego, że nikt im nie może, że choroba nie może im zabrać tego, że są kapłanami, bo zostają przyjęci do wspólnoty właśnie jako kapłani. Jesteś tutaj, możesz dalej posługiwać, co więcej, daje ci taki kredyt zaufania, możesz być jeszcze lepszym księdzem. No dla mnie to jest po prostu i rekolekcje, i terapia w jednym. Także ci księża, którzy wychodzą z waszego ośrodka, ja im serdecznie życzę. Nie wiem, jakie tam są też statystyki. Właśnie ksiądz mówił, że niektórzy księża wracają, że to jest taka walka potem o tę trzeźwość. Mhm. Ale że jest szansa, jest nadzieja, że właśnie mogę spojrzeć w trzeźwy sposób na swoich parafian.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o te statystyki, to jakby też szanuję wolność tych kapłanów, nie prowadzę jakby takich badań, ale cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej, czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje, nie? Że inny człowiek wrócił, tak? Ale no, niestety mamy te przypadki, że te nawroty się pojawiają. I teraz chcę być też dobrze zrozumiany, kiedy pojawi się nawrót, czyli zapicie, nie? To też jest pewien proces, że ten nawrót się pojawia, to są uczeni, żeby rozpoznawać, kiedy to się pojawia, ale kiedy ta osoba tego nie skontroluje i pojawi się to zapicie, nie dzieje się tragedia pod jednym warunkiem, że od razu zgłasza się taki duchowny do terapeuta, albo mówi, nie wiem, swojemu proboszczowi, tak, że się zdarzyło. I znowu mamy niedawny przypadek tutaj. Przypadek to jest osoba, to jest kapłan, to jest człowiek, który po pół roku, po ośrodku zdarzyło się zapicie. Nie? Życie mu się zaczęło układać i to też trudno zrozumieć taką osobą uzależnioną. Ktoś powie, no co on chciał, tak? Wrócił do posługi, został przyjęty do diecezji. Oczywiście na początek tak ad experimentum, na takim warunkowym dekrecie, dostał parafię, mieszkanie, przyjechał tutaj na zjazd, mówi, że wszystko fajnie, bardzo fajny proboszcz, bardzo fajna ekipa, bo większy zespół tam, w którym pracuje duchownych księży, bo to większa parafia. I słyszę od innego, tak, bo mamy taką społeczność na grupie tutaj stworzoną też dla księży, żeby się wspierali na WhatsAppie na przykład, tak? Mhm. I słyszę właśnie, że zdarzyło mu się zapicie, nie? Kiedy życie mu się zaczęło układać, a naprawdę był w bardzo trudnej sytuacji, tak? Ale co on zrobił? I to traktuję też jako sukces terapii. On od razu poszedł do proboszcza swojego i powiedział, że on musi na detoks. I trafił zaraz na ten detoks, nie?
1: To jest trochę tak jak ze spowiedzią, prawda? Upadam, idę do spowiedzi.
0: Mhm. Tylko szukam to są ratunku. Dwie inne rzeczywistości, tak? Ja, tak. Pewna analogia, jasne, ale żeby też zrozumieć, że nie trzeba upadać, nie? W chorobie, tak? Są kapłani, którzy po jednej terapii, czy osoby świeckie, tak, które no, trwają w tym trzeźwieniu po 30, po 40, po 10, po 20 lat, tak? I to jest też sukces, tych ludzi, bo to jest codzienne monitorowanie siebie, codzienna też walka, wypracowanie też takich, to jest ciężka praca, może tak to nazwę, tak? Wypracowanie sobie nowych schematów funkcjonowania i życia. To tak jak z nami, chcemy coś zmienić w naszym życiu. Jakiś taki nawyk, który może nie jest nawet obiektywnie złym nawykiem, ale chcemy to zmienić, nam to nie odpowiada, może jakieś takie cierpienie w nas powoduje, tak? Sami wiemy, ile trzeba się napracować, nie? Żeby to wykorzenić, żeby ten nawyk zmienić, tak? A tutaj jeszcze dochodzi cała ta otoczka oddziaływania tej substancji psychoaktywnej na mój organizm.
1: Chciałam księdza zapytać o te współuzależnienia. To jest taki temat też mi bliski. Czy w związku z tym, że choruje kapłan, czy to znaczy, że na terapię powinni się zgłosić również jego parafianie, żeby zrozumieć te mechanizmy?

0: działania tej choroby? Jak to wygląda?
1: Bardzo dużo wartościowych materiałów mam w internecie teraz, tak? Więc cała parafia musi zaraz na terapię czy do grupy współzależnionych. Można sobie poczytać, nie? Jak ta choroba działa, nie? I zastanowić się, czy rzeczywiście, no ja też jakby nie przykładałem ręki, czy nie zachowywałem się jak osoba współzależniona w rodzinie. Kolejna sprawa jest taka, że można na przykład spojrzeć na to w ten sposób, że to, co mogę dać, to prawdę przede wszystkim, nie? Czyli stawać w prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, tak? I na tej zasadzie, tak? Żeby stanąć w prawdzie. Aha, tutaj widziałem, nie chciałem zareagować z różnych powodów, ja nie oceniam tych ludzi, bo często po prostu czemu nie reagujemy, żeby komuś pomóc? Bo się boimy. Bo się boimy, tak? Bo może być jakiś ostracyzm społeczny, a może będę zaatakowany. Kiedy udzielam komuś pomocy, no to muszę się liczyć z tym, że mogą się jakieś straty pojawić, tak? Czy że mogę zostać zaatakowany. I właśnie tej pomocy gdzieś tam możemy nie udzielać po prostu ze strachu.
0: Czy spotyka się ksiądz z takim poglądem, że alkoholizm to zwykłe pijaństwo, że to po prostu nie jest choroba? O to chciałam zapytać. Ponieważ w Polsce, mam takie wrażenie, pokutuje takie pojęcie, po pierwsze, brak wiedzy na temat choroby alkoholowej, tego, że to jest choroba, na rzecz tego poglądu, że ksiądz, który ma problem z alkoholem, to jest po prostu pijak. I nie ma powodu, żeby mu pomagać, bo on robi to świadomie, z własnej woli, jest złośliwy, taki, siaki, owaki. Jak zmienić taką percepcję w Polsce? Bo wiemy, że ona jest też uwarunkowana historycznie. My ten problem ciągniemy jeszcze od czasów zaborów, kiedy za różne płody rolne płacono, zaborcy płacili alkoholem. To samo się potem powtarzało w czasie II wojny światowej, więc ten alkohol niestety mamy wpisany gdzieś w nasz genotyp i to się ciągnie za nami. Jak to zmienić?
1: Znaczy, te zmiany już następują, nie? Te zmiany już następują bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że no właśnie jesteśmy w tym modelu, tutaj wrócę do tych wcześniejszych fragmentów naszej rozmowy, w tym modelu biopsychospołecznym i to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Czy po prostu wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy, tak? Gdzie ja tutaj teraz będę prosił o pomoc, nie? Ten mechanizm dumy też bardzo mocno podtrzymuje uzależnienie. Ale to się zmienia na lepsze, ale to jest jeszcze raz edukacja, mówienie. To często w tym, nie chcę być tu oceniający, ale w tym starszych pokoleniach jednak jeszcze ten pogląd, bo te młodsze pokolenia już, że to jest właśnie tylko słaba wola, że to jest jakiś pijak, nie, te młodsze pokolenia już coraz bardziej są edukowane, jeżeli chodzi o uzależnienia.
0: Tylko ja też uważam, że w Polsce powoli ta sprawa zaczyna się ruszać, to za sprawą też między innymi takiego młodego dziennikarza Janka Śpiewaka, który bardzo walczy z tym modelem takim przyzwyczajania nas do tego, że ten alkohol musi być obecny zawsze, wszędzie, przy każdej okazji, na każdą zachciankę, na wyciągnięcie ręki, łącznie z dostępnością małych butelek na stacjach benzynowych, co jest już tak kuriozalne, że aż ciężko się do tego jakoś odnieść. Chciałam księdza zapytać o pomoc taką duchową, ponieważ my wiemy, że w taką akcję trzeźwości i taką wspierania trzeźwienia narodu bardzo mocno się zaangażował ksiądz Blachnicki. Czy on jest jakimś waszym specjalnym kierownikiem duchowym w tej kwestii?
1: No, z tego co wiem, to on był tutaj u początków też założenia tego ośrodka, tak? To mój poprzednik, ksiądz Wiesław Kondratowicz, kiedy zakładał ten ośrodek, między innymi z polecenia Blachnickiego, ten ośrodek dla duchownych tutaj zakładał. Jakby trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo ten współczesny świat, chociaż już widzę, że jest taki do duchowości coraz większe odniesienie, i że zaczynamy już po takim zachłyśnięciu się tylko tą taką doczesnością, coraz więcej wracamy, czy ludzie wracają do duchowości, że ogromną siłą, ogromną mocą jest to wsparcie duchowe. Czyli modlitwa za osoby uzależnione, podejmowanie tych wyrzeczeń w intencji osób, które są uzależnione, tak, od samemu odmawiania sobie, tak, wpisywania się w te złote księgi abstynencji, może na rok, może na całe życie, może na kilka lat, ludzie podejmują to, ale właśnie z taką też tą duchową intencją, taką ofiarą, którą ponosimy, czy chcemy ponieść dobrowolnie za osoby uzależnione. Tak? Ale ja też zawsze tłumaczę, to jest ogromna siła i moc i niech tego będzie najwięcej, ale mamy taką jedną z moich bardziej ulubionych zasad, bo Pan Bóg nam dał naturę, dał nam to życie tutaj fizyczne, dał nam rozum, rozwój nauki, technologii. Uważam też, że to pochodzi od Pana Boga, bo skoro Pan Bóg nam dał intelekt, to z tego intelektu możemy korzystać. Oczywiście to jest ogromnie odpowiedzialne, żeby to nie skręcało w niewłaściwy sposób, żeby destrukcyjnie na nas jako ludzkość nie działało. Ale jakby wracając do tego, co chcę przekazać, to łaska bazuje na naturze. Czyli ta predyspozycja, ta natura, te naturalne metody, środki walki z tą chorobą. Mamy teraz terapie takie, nie inne. Coraz więcej środków farmakologicznych, tak by wspomagających trzeźwienie się pojawia, ale to wszystko gdzieś tam też bardzo mocno raczkuje. Wiem, że też już trwają badania nad stymulacją ośrodka nagrody, żeby go w jakiś inny sposób próbować stymulować, czyli na poziomie tej fizjologii, naszej biologii te badania trwają, ale to wszystko jakby raczkuje póki co. Więc naturalna metoda to jest po prostu staranie się, zachowywanie abstynencji, jeżeli trzeba, to odtrucie organizmu i praca nad psychiką, nad tymi mechanizmami uzależnienia, które się rozwinęły, żeby zatrzymując najpierw to picie czynne, później jakby rozprawić się, kolokwialnie mówiąc, z tymi mechanizmami i wypracować sobie nowe nawyki funkcjonowania i życia. I duchowość bardzo mocno w tym pomaga, chociażby grupy AA, tak, odnoszą się do absolutu, do tego Boga, któregokolwiek, jakkolwiek ta dana osoba postrzega, tak, odnoszą się bardzo mocno. Mamy też wiele świadectw, ja też lubię sobie słuchać, czy na YouTubie świadectwa osób, które wychodzą z tego uzależnienia, co im pomogło. Bardzo dużo mamy tam odniesień do relacji, do wiary, do absolutu, ale też tak wprost do wiary właśnie w Pana Boga, do tej relacji, jaką my jako katolicy, jako chrześcijanie postrzegamy, tej osobowej relacji z osobowym Bogiem, Jezusem Chrystusem.
0: A czy można poradzić sobie z tą chorobą bez odniesienia do absolutu?
1: Myślę, że tak, bo są też takie osoby, które radzą sobie w ten sposób, tak? Także myślę, że też.
0: Czy to jest związane z tym, że one są silniejsze i nie muszą czerpać tej siły z zewnątrz od kogoś, kto jest silniejszy?
1: Myślę, że nie. Mają inaczej poukładany system wartości czy system wierzenia, tak? Mhm. Bo generalnie jako ludzie jest nas taka naturalna potrzeba transcendencji, tak, przekraczania, tak? Bo tak to by nie bylibyśmy ludźmi, nie? Tej naszej powłoki, doczesności tego tylko i wyłącznie świata. Chociażby o tym świadczą, nie wiem, odkrycia kosmiczne, że kolejną rakietę tam z ludźmi, prąd kosmiczny wysyłamy gdzieś tam, tak? I próbujemy rozwijać się gdzieś tam, przekraczać te nasze granice, tak? Jeżeli ktoś nawet nie wierzy w osobowego Pana Boga, czy w ogóle w absolut, jakkolwiek postrzegany, no to wierzy w jakieś tam inne rzeczy, które są czymś większym od niego, które jakby przekraczają to jego istnienie.
0: Mm-hmm. No, mnie jako osobę wierzącą bardzo pociąga ten program 12 kroków, który odnosi nas do absolutu, bo jednak przyznanie się do tego, że jestem słaby, że mogę upaść i mam prawo do tego upadku, ale mam też prawo i mam kogoś, kto jest nade mną, kto jest silniejszy od tych moich upadków, od tych moich słabości, bardzo, bardzo pomaga, prawda? Więc jeszcze w kontekście tego tematu, o którym teraz rozmawiamy, czyli uzależnień wśród kapłanów, myślę sobie jeszcze tak, ciekawi mnie to takie podejście terapeutyczne i to, o czym ksiądz opowiadał, kwestia odkrywania pewnych modeli, pewnych niezałatwionych emocji, które możemy ciągnąć jeszcze z dzieciństwa. Odkrycie pewnych na przykład wydarzeń z dzieciństwa, które może spowodować, że zupełnie mi się przewartościuje to, jak myślałam na pewien temat. I zamknięcie jakiegoś wydarzenia, które było niezamknięte, właśnie z dzieciństwa, jakieś trudne, traumatyczne, powoduje, że mogę zrobić krok naprzód. A dopóki tego nie zrobię, to cały czas gdzieś tak chodzimy w kółeczko i próbujemy sami to jakoś łatać i się nie udaje. Czy to jest też księdza doświadczenie w pracy z kapłanami? Że muszą się cofnąć aż gdzieś do dzieciństwa, do jakiegoś wydarzenia.
1: To już jest jakby wątek na terapię taką pogłębioną. Tak? My szukamy tych przyczyn i zastanawiamy się nad tym, ale to już jest dłuższa praca. Bo rzeczywiście z dzieciństwa mamy... To już kolejna rozmowa by musiała być na ten temat, bo otwiera bardzo, bardzo duży obszar, a już tak bardzo skrótowo ten temat traktując. My w dzieciństwie słyszymy wiele informacji zwrotnych. I te informacje zwrotne, bądź pozytywne, bądź negatywne, one bardzo mocno kształtują nas, naszą świadomość, to jak my postrzegamy świat, postrzegamy drugiego człowieka, postrzegamy rzeczywistość, ba, nawet jak postrzegamy Pana Boga. Jak ktoś był straszony Panem Bogiem w dzieciństwie, to ile później pracy duchowej musi, tak? A to jest to sformułowanie, przepraszam, bo ci Bozia pokaże, bądź grzeczny, tak? I z tym się też spotykamy, tak? I te schematy, one nawet na poziomie naszej podświadomości, nieświadomości, one pracują w nas. I często te wypracowane te informacje zwrotne po prostu wpływają na to, że my świat postrzegamy, już tak uproszczę bardzo mocno, albo pewne zachowania, albo negatywnie, albo pozytywnie. Mm-hmm. Nie? A między tym, co negatywne, pozytywne, jest jeszcze całe spektrum różnych rzeczy. I na terapii takiej pogłębionej często sobie się dowiadują na swój temat bardzo różnych rzeczy i łatwiej im się poskładać, dlaczego tak reaguję na przykład na jakąś trudną sytuację, na problem, albo dlaczego trudno jest mi powiedzieć nie, postawić granicę, albo dlaczego pozwalałam się wiele lat krzywdzić komuś, czy człowiek trwał na przykład w jakiejś takiej toksycznej więzi, toksycznej relacji na przykład, tak? I trzeba na to właśnie w ten sposób spojrzeć, ale często też są sytuacje w dzieciństwie. Ja pamiętam jednego kapłana, który opowiadał o tym, że on właściwie, teraz nie chcę tutaj jakoś skłamać, ale jak tak już zaczynał raczkować, rodzice prowadzili sklep i gdzieś tam te puste butelki były. I on tam zaczął, tam pospijał te resztki z tych pustych butelek jakiegoś piwa i on pierwszy raz się wtedy upił właściwie i to odkrył też na terapii uzależnień, nie? Kiedy wykonywał tam ten swój piciorys, czyli jak to jego picie, kiedy zaczynał i u początku, jak to wszystko gdzieś tam też wyglądało i jak później to picie jego się rozkładało, tak? Czyli można się okazać, że gdzieś tam nawet w dzieciństwie, nie? Takie sytuacje się pojawiły. On się wtedy biedny upił, gdzieś tam się zaczołgał, w jakiejś tam dziurze leżał. I do tej pory we mnie ten obraz pracuje bardzo mocno, bo wtedy byłem zszokowany, zaskoczony. Jeszcze wrócę na chwilę do tego programu. Rzeczywiście on jest genialny, ten program 12 kroków, ale najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok. Czy uznanie bezsilności, poddanie się. Bo często osoby chcą poradzić sobie też z uzależnieniem, podejmując walkę. Nie, trzeba złożyć te rękawice na ringu, nie wychodzić na ring, bo jak człowiek wejdzie w dialog, czy z alkoholem, czy z jakąś inną substancją psychoaktywną, zacznie myśleć, nakręcać się, to często po prostu, to często jakby wrócą te rzeczy, tak? Czyli jakby poddać się, uznać swoją bezsilność wobec alkoholu, jeżeli mówimy o alkoholikach, czy wobec jakiejś substancji psychoaktywnej i wtedy tak naprawdę rozpoczyna się praca, kiedy ta osoba powie, okej, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, jestem bezsilny wobec tej substancji.
0: Które ze świadectw, które słyszał ksiądz, a wiele takich świadectw na pewno ksiądz zapamiętał ksiądz jako takie, które mogłoby też w tym momencie zachęcić naszych słuchaczy do przemyślenia sobie tego, w jaki sposób ja traktuję alkohol. Czy on coś mi robi? Czy on mi coś daje, czego nie jestem w stanie osiągnąć bez niego?
1: Powiem tak, nie tyle on może odniosę się do konkretnego świadectwa, co do konkretnej takiej sytuacji, kiedy na grupie zastanawialiśmy się z kapłanami, bo akurat była grupa księży, którzy kończyli terapię, jakby połowa kolędy, tamten miesiąc styczeń, początki lutego, nie? I oni przeżywali biedni, jak oni będą się zachowywać, kiedy parafianie na kolędzie zaproponują im alkohol. Ja bym na to nie wpadł, bo nawet będąc pomagając kapłanom, nie? Że dla nich to był problem, jak oni mają odmówić, albo jak mają się zachować, kiedy w domach, bo w tym roku akurat specjalnie sobie też zwracałem na to uwagę, nigdy na to nie zwracałem uwagi, nie? Jak mamy wiele z alkoholem rzeczy w naszych mieszkaniach, w naszych domach, nie, na półkach różne tam kufle od piwa, różne butelki powystawiane i nam to nic nie robi osobom nieuzależnionym, ale jest to prawo ekspozycji, osoba uzależniona będzie gdzieś tam wyłapywała i będzie to w świadomości tego człowieka, tego kapłana pracowało, tak? I ja mówię wprost, powiedz, przyznaj się, jestem alkoholikiem, nie? I nie będę pił, nie? To oni tam różne takie rzeczy wymyślali, tak? Także to pokazuje piękno tego, że osoba uzależniona zaczyna przewidywać pewne trudne sytuacje, na terapii też to robimy, które na przykład w posłudze duchownego czy w jakimś innym, nie wiem, zawodzie później się pojawią, tak? I jakby wcześniej też scenariusze, jak sobie z tym poradzić, żeby nie myśleć na bieżąco, bo jak na bieżąco wymyślamy w sytuacji kryzysowej rozwiązania, nie, to robimy to w jakiejś panice, a tu mamy gotowy schemat, proszę bardzo, odmawiam, dziękuję, tak, czy obracam się tak, żeby na ten alkohol po prostu też nie patrzeć tyłem na przykład do tej ścianki, która tam jest, czy do tego barku z alkoholem wyeksponowana, czy do tej szafy. Też bardzo ciekawym jest, jeżeli duchowni mówią, to znowu jest pewne spektrum, tak? Tłumaczyli sobie, dlaczego się uzależnili. Jeden z kapłanów mówi w ten sposób, że kiedy on był, i to sobie wyobraźmy teraz, na Majorce, gdzie był posłany tam jako misjonarz, nie? Gdzie nam się Majorka kojarzy z jakimś takim wyspą wypoczynkową, tam posługiwał, to on właściwie tam, mówi, miał tylko jedną mszę, przychodziła jedna pani na tą mszę, nie? I tak sobie wykombinował, że będzie sobie chodził do sklepu i tam zaczęło się od jednej lampki wina, od jakiegoś tam kieliszka tego alkoholu. I tak skończyło na dwóch butelkach, że ta jedna msza była dla niego za dużo, że zdobył numer tej pani, że tu go boli brzuch, tam gdzieś tam inne rzeczy, tak, bo już ta jedna msza była za dużo. Czyli mówił, że się nudził. Nie? W swojej posłudze. Druga sytuacja to kapłan, który pracując na wschodzie, on tam te cięższe alkohole pił. Mówi, że miał tyle obowiązków, bo tworzył jakiś college, bo miał wykłady na, w seminarium, na studiach, jeszcze na parafii pomagał, nie? I miał jeden dzień wolny i żeby się zrelaksować, no to ten jeden dzień wolny, tak, był dla niego przeznaczony na picie alkoholu, ale ten jeden dzień wolny, za chwilę zrobiły się dwa dni, później zaczął kombinować, prosić do zastępstwa i właściwie cały tydzień gdzieś tam z tego alkoholu korzystał. Czyli zobaczmy, jak to jest ważne, nie? Żeby mądrze gospodarować tym czasem swojego życia, planować pewne rzeczy, pewne obowiązki i ten schemat taki, który mam swojego życia, też umieć odpocząć, cały system HALT, którego są tutaj uczeni, tak, żeby właściwie też zadbać o posiłki, o odpoczynek, o pracę, o taką równowagę w swoim życiu, to wszystko właściwie ma temu służyć, żeby człowiek nie regulował się taką substancją.
0: Mm-hmm. Proszę rozwinąć ten skrót HALT.
1: No to on polega na tym, że kiedyś człowiek, już tak uproszczę teraz, tak, że jeżeli człowiek jest zmęczony, jest głodny, jest zdenerwowany, tak, no to co się dzieje? Sięga po alkohol. Nie, bo czy łatwiej mu jest, czy ma tą taką chęć walki z tą chorobą, ma po prostu bardziej osłabiona jest ta jego chęć. Nie chcę tutaj siły woli użyć, żeby spojrzeć na taką chorobę, tak? Ale ma mniej tej siły wewnętrznej, żeby przeciwstawić się. Tak? A jak człowiek jest najedzony, wypoczęty, emocje ma poukładane, to ma więcej siły na to, żeby walczyć z tą substancją.
0: Bo to jest nazewnictwo angielskie, stąd ksiądz to już
1: akronim,
0: po prostu przetłumaczył nam to. Proszę księdza, gdyby ksiądz mógł teraz zachęcić kapłanów, którzy być może nas słuchają, którzy mają podejrzenie, że może coś złego się dzieje w ich życiu w kontekście nadużywania alkoholu, jak ksiądz mógłby ich zachęcić do przyjazdu do was i wzięcia udziału w tym 6-tygodniowym programie terapeutycznym. Co by ksiądz im powiedział?
1: Przede wszystkim, żeby nie bać się sięgać po pomoc. To nie jest akt słabości czy pokazywania swojej słabości, ale prośba o pomoc to jest akt odwagi, tak? Bo kiedy proszę o pomoc, to rzeczywiście jestem osobą, która pokazując tą swoją słabość, tak? Pokazuje, że jest silna. I jeżeli ktoś zmaga się z chorobą alkoholową, czy z jakimkolwiek innym, czy jakimkolwiek innym kryzysie, bo też to nie wybrzmiało, my tu z różnymi kryzysami pracujemy, to jest miejsce, gdzie możesz jako osoba duchowna, bez oceniania, bez jakiejś takiej negatywnej otoczki wokół tego, z pełnym szacunkiem i z pełnym profesjonalizmem uzyskać to wsparcie, uzyskać tę pomoc, bo sam sobie nie poradzisz z tą chorobą. I to nie jest twoja słaba wola, tylko to jest właśnie choroba i mamy na to środki i te środki rzeczywiście skutkują, działają. Mamy wiele przykładów osób, które żyją w trzeźwości, w trzeźwym, dobrym, szczęśliwym życiu, czy to osoby duchowne, czy to osoby świeckie. A też jako osoba duchowna inaczej spojrzysz na trzeźwo, na swoje powołanie, na te sytuacje, które cię w życiu po prostu spotykają. Telefon jest na stronie ośrodka podany. Jak ktoś się zdecyduje, można dzwonić i wtedy wszystko tam wytłumaczę. Są kapłani, to są trzy grupy, też bym tego nie wiedział, że mamy takie trzy grupy duchownych, którzy w żadnym podręczniku tego się nie wyczyta, którzy przyjeżdżają nas do ośrodka. Największa grupa oczywiście to są duchowni, którzy są skierowani przez swoich przełożonych. Druga grupa to są kapłani, którzy czują, że za chwilę zapiją, się pojawiają prewencyjni, chcą przejść cykl terapeutyczny, od nowa sobie przepracować, zobaczyć, co tam po prostu nie działa. Jest grupa też duchownych, oczywiście ta druga grupa, o której mówię, jest najmniejsza. Jest grupa duchownych, którzy sami się zgłaszają po prostu, bo już też dojrzeli do tego, że tej pomocy potrzebują. Tak? Oczywiście no, jak jest czynnie posługujący ksiądz, to zawsze trzeba jakoś tak powiadomić tych przełożonych, tak? Żeby zabezpieczyć
0: tam parafię. No tak, bo ktoś musi zastąpić.
1: Na przykład. Tak? Ale klasyczne, co spotykam się, to z tym, że a jeszcze mam różaniec parafii, jeszcze dzieciom nagrody, a jeszcze święta. I z doświadczenia mojego widać bardzo mocno, że na te święta się znajdzie jakieś zastępstwo, tylko żeby jak najszybciej taki duchowny podjął tą terapię, to leczenie. Nie odkładać tego, bo jeszcze mam to, nie też są w stanie inni zastąpić, nie ma ludzi niezastąpionych. Nie ma ludzi niezastąpionych i w ten sposób, żeby spojrzeć.
0: Z pomocą terapeutów, księża, dadzą radę?
1: Dadzą radę.
0: Dadzą radę.
1: Mamy na to wiele, wiele pięknych świadectw i przykładów. Ale i Pana Boga.
0: Proszę księdza, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale i również suicydolog. Serdecznie księdzu dziękuję za tę piękną rozmowę.
1: Dziękuję, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, Ducha, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaję Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoimy przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Dajemy, Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Czekamy się, święta Boża Rodzicielka,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, jak to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Późne. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem Nowego, mniej więcej 16-17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt.
1: I to... Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne i...
1: Co to znaczy szczególne?
2: Taki swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości, to widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
1: A jak głęboko w to się, mimo jego ochrony, udało wejść w to, w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek, takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
2: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżam, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii i zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nieumiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części mszy. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
1: Ale chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
2: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
1: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
2: W 73 urodzony, to wygląda na to, że 16.
1: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
2: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się z tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze, w związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
2: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
2: jak najbardziej.
1: Konkretne
2: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
2: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był Naukat Humenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy, więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
2: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, i potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedziałem, nic nie zrobiłem. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
2: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
2: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam iść na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już, Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem je w swojej sieci nie wziął, więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci, ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
1: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
2: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, które były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko gdzieś nie wyszło, tak jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
2: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś.
2: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
2: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
2: Myślę, że to był taki czas, nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. Coś to był końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku, od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
2: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te 2 lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym, taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I stąd tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę, potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz, do jakiej szkoły chodzisz, gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga i nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie. Ale ten czas tych studiów, ja tylko 2 lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby tłumaczyć mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować. I po 1,5 roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Że idę.
1: Co na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
2: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. poszedłem do księdza proboszcza, który, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organist znowu po 7 latach pracy, jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
1: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
2: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
2: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mi tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam nie czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie nie wiem, 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną, potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać tak emocjonalnie i wspólne dzieło, zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
2: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy.
1: Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
2: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
2: Dokładnie. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi i jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą i wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka. Która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile. Która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać, w miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale?
1: A rozumiemy się doskonale. W tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, no i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją, że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no, nie da się ze wszystkimi żyć blisko, ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków, być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie, kiedy spotkaliśmy się w seminarium wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wice

0: Dlaczego odeszli? Bo część odeszła z tego rocznika.
1: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
0: Wojska.
1: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo
0: czyli ci, którzy mieli powołanie.
1: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
0: traci. Jak się traci powołanie?
1: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
0: Ziarno na skalę, tak?
1: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę, czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
0: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, a brak relacji z Bogiem, tak?
1: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz, bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek, a ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są,
0: Czyli nieuczciwe traktowanie instytucji.
1: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czyli niestawanie w prawdzie. Myślę, że to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
0: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku? Macie kogoś takiego?
1: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
0: Do kobiety, czy...?
1: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego sam określić.
0: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
1: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu. Przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: To szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduje się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że On przez pewne struktury bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościoła, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy, chociaż po ludzku czasami bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji.

0: i wejście już w posługę, święcenia. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg.
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością.
1: Bolesne. Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: Teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat mojego życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie. A ponieważ...
0: Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim. Że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. No to była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwiał mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, nie przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś, czy takim, takim właśnie.
0: Czyli w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciałem, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą kurialne, to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: Nie, no ksiądz zrobił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność, bezsilność.
0: Dopuszczenie, że jest się bezradnym, tak, do świadomości.
1: Tak, ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to plute sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. Ja myślę,
0: świetne,
1: że...
0: To świetne, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów tak utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje, nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę, nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi, nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są, może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takich, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: To już tronu i ołtarza już się skończyło.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: Co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem z tym? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale gimnazjum wyleczyło.
1: W dużej mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po
1: dokładnie,
0: człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia. To jest zagrożenie.
0: To jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chcę, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi siedmioletnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielsko...
0: Nieludzko.
1: Nieludzko cierpliwy. Jest nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wrócę chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. I ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakieś możliwości posługi. Czy chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania Go, do otwierania się na Niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I to wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach. Bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo instytucje, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działania Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie. Kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50 urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. W ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczy się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa i w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki i my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej. A on, a ja jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistem, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć. I jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek 23 lipca w święto świętej Brygidy, zakonnicy i patronki Europy. Dzisiaj o godzinie 15 będziemy się modlić koronką do miłosierdzia Bożego, również za wstawiennictwem tej świętej, ponieważ Europa widzimy, że bardzo potrzebuje pomocy z nieba, aby przetrwała ze swoimi chrześcijańskimi korzeniami. Spróbujmy włączyć się w tę modlitwę i w te wszystkie intencje, które nam towarzyszą, które zanosimy przez koronkę do miłosierdzia, w koronce do miłosierdzia Bożego. Wysłuchując na samym początku dzisiejszej Ewangelii, która prowadzi nas każdego dnia w te wszystkie obowiązki, w które już weszliśmy od samego rana i które będą nam towarzyszyć i po południu, wejdźmy z tą Ewangelią również w nasz odpoczynek, w nasze spotkania i spróbujmy modlić się dzisiaj słowami świętego Jana Ewangelisty oraz krótkim komentarzem, którego autorem dzisiaj jest ojciec Maciej Sierzputowski. Jak zwykle wszystkie komentarze są zaczerpnięte ze strony mateusz.pl. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jezus trwa we mnie, do czego też mnie zaprasza. To niezwykłe. Bóg jest we mnie pragnie przeżywać swoje życie tak, aby Jego życie coraz bardziej było moim. Żebym żył tak jak On. Dlatego właśnie we mnie trwa, mimo mojej nędzy duchowej i ludzkiej, pomimo moich słabości, moich kruchości, mimo lęków, frustracji, ogromnych pokładów smutku, melancholii, zniechęcenia. Pomimo ciągłego zrzucania winy na innych, żeby usprawiedliwić własną nędzę, przerzucić odpowiedzialność. Mimo przeróżnych, niekiedy podłych kompromisów, żeby tylko wybielić i upiększyć obraz samego siebie. Mimo moich licznych grzechów, w które nieustannie wpadam, często zupełnie świadomie i dobrowolnie. Pomimo tej krzyczącej i rażącej mojej nędzy, On, Bóg, trwa we mnie. Nawet kiedy Go wypycham z mojego życia, On trwa z uporem tego, który rzeczywiście i naprawdę kocha. Kocha mnie pomimo całej tej smutnej nędzy mojej. To jest naprawdę niezwykłe i cudowne. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święta Brygido, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszą modlitwę, za dzisiejszą koronkę. Zapraszam Was jutro na godzinę 15. Jak zwykle zapraszam również do Radia Niepokalana na Różaniec Święty codziennie od 5.30. A dzisiaj zostańcie z Bogiem i szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego anioła, męczennika. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z Ewangelii świętego Mateusza. 5 maja, rok 1225. Licata, Sycylia. Chrześcijaństwo jest tu od dawna. Stoją kościoły, liturgia trwa. Ale pod powierzchnią jest coś innego. Herezja. Katarzy, którzy odrzucają materię, ciało uznają za więzienie. Świat za zło, stworzone nie przez Boga, lecz przez siłę niższą. Kościół odpowiada jasno. Bóg stworzył dobry świat. Chrystus przyjął ciało. Zbawia całego człowieka, nie tylko duszę. To jest walka o to, kim jest Chrystus i czy jego krzyż ma sens. Na Sycylię przybywa karmelita, kapłan z Ziemi Świętej, anioł. Stoi w cieniu muru, nie podnosi głosu. Mówi spokojnie i precyzyjnie o wcieleniu, o ciele, które nie jest więzieniem, ale domem Boga. O Chrystusie, który nie przyszedł uwolnić nas od świata, tylko go odkupić. Zbiera się tłum. Ludzie słuchają. Jest wśród nich ktoś, kto nie słucha tak jak inni. Berengariusz, rycerz. Stoi z tyłu, ramiona skrzyżowane, twarz zawzięta. Noc. Berengariusz nie śpi. Słowa wracają. Jedno zdanie, które anioł wypowiedział spokojnie, prawie bez emocji. Ciało nie jest przekleństwem. Jest miejscem, w którym Bóg chciał zamieszkać. To zdanie burzy konstrukcję, którą Berengariusz budował latami. Kazirodczy związek, w którym teraz jest. Wybory, których dokonał. Całe życie ułożone tak, by nie musiał zadawać pytań. Anioł go nie atakował, nie wymienił jego imienia. A jednak, jeżeli to prawda, jego związek jest czymś więcej niż błędem, jest profanacją. Berengariusz wstaje, chodzi po izbie. Słowa anioła nie dają spokoju, budzą coś, co Berengariusz uśpił dawno temu. Gniew nie wybucha od razu. Narasta przez dni. Berengariusz chodzi na plac kilka razy dziennie. Słucha anioła. Ciało nie jest przekleństwem. Świątynia ciała. W końcu gniew przestaje być gniewem. Rodzi decyzję. Berengariusz czeka przy murze kościoła świętych Filipa i Jakuba. Cień jest długi, słońce prosto w oczy. Kiedy anioł wychodzi, ręka sama chwyta rękojeść miecza. Jeden krok. Ich spojrzenia się spotykają.

zewnątrz. W powietrzu zapach wosku i ziół. Anioł leży na niskim posłaniu. Rana nie pozwala mu wstać. Kiedy ktoś pyta, czy czegoś trzeba, mówi tylko: módlcie się za niego. Nie mówi za kogo. Wszyscy wiedzą. Wieczorem przychodzi Berengariusz. Nie ma miecza, jest tylko człowiek w brudnej tunice. Idzie powoli, tłum rozstępuje się bez słowa. Berengariusz wchodzi do izby. Zapach śmierci uderza go w twarz. Anioł leży nieruchomo. Widzą się od razu. W oczach anioła nie ma zaskoczenia, nie ma strachu ani triumfu. Berengariusz staje przy łóżku. Próbuje mówić, ale głos mu pęka. Wypluwa z siebie strzępy słów. Gniew, błąd, kara. Szuka wyjścia, szuka ceny, którą mógłby zapłacić. To brzmi słabo, sam to słyszy. Milknie. Anioł długo na niego patrzy. Nie przerywa, nie odwraca wzroku. W końcu zbiera resztki tchu. To jego ostatni wysiłek. Bóg ci przebacza. Ja też. Berengariusz opuszcza głowę. Wychodzi powoli. Tłum przepuszcza go w milczeniu. Kilka godzin później oddech anioła ustaje. Berengariusz jest jeszcze w mieście. Słyszy dzwony. Wie, kogo żegnają. I wie, kogo wzywają.

0: I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Pochodzę z małego miasta, 100 kilometrów od Warszawy. I właśnie wiary przekazywali mi rodzice, babcia. Mojej mamy siostra była w zakonie u sióstr benedyktynek sakramentek na rynku Nowego Miasta tu w Warszawie. I ona była dla nas takim wzorem, taką opoką, jak przyjeżdżała do nas. To było święto w rodzinie, no bo ktoś tak święty jeszcze z Warszawy. Moi rodzice, mama z zawodu nauczycielka, tata był rzemieślnikiem. Było nas w domu 6 rodzeństwa. I co wieczór razem klękaliśmy do pacierza, pilnowali to rodzice, a w niedzielę wszyscy razem chodziliśmy do kościoła. I tak było przez wszystkie lata, aż do kiedy skończyłam liceum. Chodziliśmy na pielgrzymki do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się tutaj u właśnie cioci naszej zakonnicy na rynku Nowego Miasta. Chodziliśmy od Paulinów. Były to takie niezapomniane chwile i my wierzyliśmy, że Matka Boża we wszystkim pomoże. Mój ojciec był bardzo surowy i pewnego razu z bratem, jak szliśmy do Częstochowy, to tak, żeśmy podpowiedzieli, może mama i tata by przyjechali. Oczywiście powiedział, że nie. Ja się bardzo modliłam o to, żeby mój tata przyjechał do Częstochowy, żeby nas zobaczył, żeby był z nas dumny. No i rzeczywiście, jak doszliśmy do Częstochowy i wchodziliśmy przed samym wejściem na Jasną Górę, usłyszałam właśnie swoje imię, imię brata i moi rodzice właśnie stali i machali do nas. To były takie cudowne rzeczy, które przeżyłam. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg był dla mnie bardzo daleko. Babcia do nas często mówiła, jak tak biegaliśmy czy coś spsociliśmy, to mówiła, bój się Boga. No i tak w takiej bojaźni Bożej byliśmy wychowani. Jest srogi, trzeba się go bać, jest daleko w niebie i jak coś źle zrobisz, to cię ukarze. I w zasadzie z takim przesłaniem weszłam w dorosłe życie. Kiedy poznałam mojego męża, to narzeczonego, znaliśmy się 3 lata. On nie chodził do kościoła, znaczy chodził ze mną. Był ochrzczony, przystępował do Komunii Świętej, ale nie chodził do kościoła tak. Jego rodzina też nie chodziła do kościoła. To były te czasy, kiedy najważniejsza była przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rodzina właśnie należała do partii i no, nie było mile widziane. Nawet branie naszego ślubu w naszym mieście, dlatego braliśmy ślub kościelny właśnie na rynku Nowego Miasta u mojej cioci w kościele świętego Kazimierza. Ja byłam pewna, że ja wierząca, praktykująca przyciągnę mojego męża do Pana Boga. No i że po ślubie to będzie wszystko cudownie. Będziemy razem chodzili na mszę świętą, do sakramentów świętych. No po prostu tak sobie to wyobrażałam. Ale niestety od momentu, kiedy urodziłam, mąż chodził ze mną do kościoła jeszcze, kiedy byłam w ciąży i urodziłam naszą córkę, a potem już nie. Niestety nie udało mi się mojego męża przekonać, namówić do tego, żeby razem ze mną chodził do kościoła, żeby się modlił. Próbowałam to przez 18 lat i niestety nasze małżeństwo po 18 latach skończyło się rozwodem. Pewnie w tym jest trochę mojej winy, tak? No bo może byłam młoda, może nie umiałam, ale przez 18 lat nic mi się nie udało, jeśli chodzi o mojego męża. Po rozwodzie po pewnym czasie zdecydowałam się na nowy związek z mężczyzną. Oczywiście to był związek niesakramentalny. I tutaj też to było takie niezgodne z tym, co ja miałam w sercu i to, o czym pragnęłam przez całe życie w tamtym związku, żeby to było właśnie tak cudownie i z Panem Bogiem i sakramenty, żebyśmy mogli uczestniczyć. A tutaj, no niestety, ta bariera, on był po rozwodzie, ja również. I oczywiście przez wiele lat tego związku miałam świadomość, że żyjemy w grzechu. Ponieważ ja jestem związana przysięgą z innym mężczyzną. I ta świadomość była dla mnie takim moim smutkiem w sercu, bo w porównaniu z tym moim ciężkim życiem przez 18 lat w pierwszym małżeństwie, tutaj byłam traktowana jak... I jestem tak jak księżniczka. Zostaw, połóż, ja ci zrobię herbaty. I w ogóle z takiego związku, gdzie ja musiałam o wszystko zadbać, gdzie musiałam się o wszystko martwić, tutaj został mi ten ciężar taki dnia codziennego zdjęty z moich barków. Natomiast brak Pana Boga na co dzień był taką ogromną raną w moim sercu i ja oczywiście z moim niesakramentalnym mężem chodziliśmy zawsze do kościoła na mszę świętą. I ja się tak uczepiłam szaty Pana Jezusa, tak bym to powiedziała obrazowo, żeby się nie zgubić w życiu. To polegało na tym, że prosiłam Pana Boga, żebym mogła przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej, chociaż przed śmiercią. Nie widziałam żadnego dobrego rozwiązania, wyjścia z naszej sytuacji. No bo jak można zostawić kogoś, kto tak bardzo kocha i cały czas jest i jest dobry, wspierający. Po prostu nie widziałam wyjścia, rozwiązania naszej sytuacji. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę i wymyśliłam sobie, że będę sobie jeździła, zwiedzała kościoły w Warszawie, oczywiście i w Polsce. Będę jeździła na wycieczki i będę się przygotowywała do śmierci. Taki po prostu był mój zamysł. I w 2008 roku w naszej parafii usłyszałam o rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tak sobie pomyślałam, że może wezmę w nich udział i ponieważ były w kościele, tak, to były właśnie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Ja nic nie wiedziałam na temat odnowy, ale to znaczy zawsze widziałam plakaty odnowy, które wzywały młodzież do spotkań. Tak się akurat składało. Ale tutaj, jak ksiądz proboszcz ogłosił, że te rekolekcje są w kościele, to sobie pomyślałam, że no z kościoła nawet jak będą młodzi, to pewnie mnie nikt nie wyrzuci. Jak przyszłam na pierwsze spotkanie, to zgłosiłam się do osoby, która wydawała mi się, że jest właśnie taką osobą organizującą te rekolekcje. I powiedziałam, że jestem niesakramentalna i że chciałabym wziąć udział w tych rekolekcjach. Powiedziała, że bardzo chętnie, że miejsce jest dla wszystkich. No i zostałam. No i tak właśnie każde słowo, które usłyszałam na tych rekolekcjach, było po prostu skierowane do mnie. Ja w tej chwili nie pamiętam osób, które uczestniczyły w tych rekolekcjach. Na pewno nie potrafiłabym poznać nikogo, ale wszystko to, co było mówione na tych rekolekcjach, wszystko rozumiałam i wiedziałam, że to jest po prostu dla mnie. I na tych rekolekcjach uwierzyłam, że Pan Jezus kocha mnie mimo tych moich grzechów, że czekał na mnie, że ja mogę z Nim rozmawiać i On mnie słucha. To było coś takiego niesamowitego i zrozumiałam, że On jest moją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem i że On może rozwiązać moje problemy, wskazać mi drogę i po prostu mi tak po prostu pomóc. Jednym z punktów na tych rekolekcjach było nabożeństwo, w którym mieliśmy oddać swoje życie Panu Jezusowi. I tak klęczałam przed tym Najświętszym Sakramentem. U nas mamy w parafii dwa kościoły w tym maleńkim kościółku i kiedy to usłyszałam, że zapragnąłem Panu Jezusowi życie oddać od razu, natychmiast i biec. No, ale tak, utworzyła się kolejka. Widocznie wszyscy chcieli spotkać Pana Jezusa. I tak się złożyło, że ja byłam ostatnia. Ale mimo tego ostatniego miejsca doświadczyłam tak ogromnej miłości Bożej. Tak jakbym była pierwsza, jedyna i jakby nikogo ani przede mną, ani za mną nie było. I tak jakbym była tylko ja i Pan Jezus, jak wspominam te chwile teraz. Przecież to wiadomo, że stał Przenajświętszy Sakrament, a ja zawsze widzę tam Pana Jezusa, normalnie osobę Pana Jezusa. Tak to zostało zakodowane w mojej pamięci. Następnym nabożeństwem było wylanie darów Ducha Świętego. I to była taka modlitwa, podczas której usłyszałam, że Pan Jezus obdarował mnie różnymi talentami. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że te wszystkie moje zdolności to jest Jego zasługa, zasługa dobrego Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I mimo tego, co ja w życiu zrobiłam i przeżyłam, to na mnie czeka. I tak właściwie taki zwrot właśnie nastąpił po tych rekolekcjach, bo zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam się tak modlić zupełnie inaczej niż to robiłam do tej pory, że to jest pacierz, a tutaj mówimy spontaniczne modlitwy. I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł. I kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże. No tak, ale w tym moim związku niesakramentalnym nie jestem sama i bardzo chciałam, żeby ten mój niesakramentalny mąż również mógł uczestniczyć w spotkaniach naszej wspólnoty. Tak po ludzku powiem, że mąż się opierał, bo zastanawiał się, co my tam robimy przez tyle godzin. Ja widziałam, że ja go nie namówię i poprosiłam Pana Jezusa, żeby mój mąż przyszedł na takie spotkanie chociaż raz. No potem jak już nie zechce, no to trudno. zaprosiłam go na takie spotkanie wigilijne. Mąż jest wysokim mężczyzną i tak popatrzył, mówi, o, bardzo mi się podoba, tak? Stoły zastawione i w ogóle taka atmosfera wigilijna. Ale tak się stało właśnie, że od tego spotkania wigilijnego zaczęliśmy razem uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. I ja modliłam się cały czas o to, żeby móc przystępować do spowiedzi świętej, bo to było dla mnie najważniejsze. Miałam świadomość tego, że to się łączy z decyzją na życie w celibacie. Co prawda, jako normalny człowiek nie wyobrażałam sobie tego, że tak można żyć, ale modliłam się o to, bo widziałam, że to jest to warunek przystąpienia do spowiedzi, do komunii świętej. Modliłam się w grupie i ogromnym świadectwem i wsparciem dla mnie były właśnie świadectwa koleżanek w grupie. I pewnego razu nasz ksiądz, który prowadził naszą grupę, miał krótkie kazanie o spowiedzi. Takie normalne, prawda, co trzeba zrobić, 5 warunków sakramentu pokuty i że trzeba to zrobić spokojnie. I w tym momencie tak mi się wydawało, że ja krzyczę głośno, ale jak krzyczałam tylko w duchu, mówię, Panie Boże, ja bym chciała do tej spowiedzi, ale nie sama. Ja bym chciała z moim mężem, z Jaśkiem bym chciała. On jest takim dobrym człowiekiem. I to był poniedziałek. A w czwartek, Wielki Czwartek, jak wróciliśmy po Triduum, to odkręciłam się tak nie wiadomo, że tak powiem, tak nagle. Odwróciłam się do męża i zapytałam, a może byśmy poszli do spowiedzi? A mój mąż tak popatrzył na mnie i powiedział tak. I to właśnie było to najpiękniejsze tak w moim życiu. I mówiąc w skrócie, ja byłam 8 kwietnia u spowiedzi Komunii Świętej, a mój mąż, ponieważ pracował 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Taka pamiętna data. Pamiętam po spowiedzi, byłam u Matki Bożej Łaskawej na rynku Starego Miasta. Poszłam do mojej cioci, właśnie do klasztoru i powiedziałam, co zrobiłam, że właśnie wyspowiadałam się, że podjęliśmy taką decyzję. Cioci, zakonnicy z prawie 60-letnim stażem leciały łzy z oczu. Tylko zapytałam, mówi, no sama byłaś, a gdzie Jasiek? A ja mówię, będzie. Także od 4 lat przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Uczestniczymy systematycznie w spotkaniach w naszej grupie. Przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Znaczy ja tak często, jak tylko mogę. Ja gdybym mogła, to bym robiła to codziennie. No niestety nie zawsze jest taka możliwość. Ale to jest dla mnie taka ogromna radość i wolność. Tak, takiego surowego i karzącego. No jak ja mogłam myśleć inaczej, jak ja tyle nagrzeszyłam, to jak ja mogłam myśleć, że ktoś mnie może kochać taką właśnie z takimi grzechami strasznymi. A właśnie po tych rekolekcjach, po tym naszym nawróceniu, to jest taka, to tak czuję, wiem, jestem przekonana, że Pan Jezus mnie tak kocha, że więcej by nie mógł pewnie, że on mi darował, i to jest najcudowniejsze, że on mi darował te wszystkie grzechy, tak jakby właśnie wrzucił gdzieś w ocean, i one mi nie ciążą, nie przeszkadzają mi w tym moim obecnym życiu. Ja po prostu dostałam od niego nowe życie, lepsze życie, i nie wyobrażałam sobie, muszę tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażałam sobie, że to jest taka wolność, bo tak mi się kiedyś wydawało, że no jak Pan Bóg coś zabierze, to zechce coś w zamian. A to nieprawda. Jeśli Pan Bóg, jeśli się czegoś wyrzekamy, tak jak my, prawda, żyjemy w celibacie, to Pan Bóg nas obsypuje takimi łaskami, takimi darami i taką wolnością i taką miłością, że to jest po prostu po ludzku nie do ogarnięcia. I to jest to właśnie takie nowe i wspaniałe życie. Takie nowe życie i dużo lepsze życie niż to, które prowadziliśmy. Duch Święty tak działa, Pan Bóg tak działa, że obsypuje nas tymi darami, tylko musimy je zobaczyć. Musimy je odkryć. Ale On nam w tym pomaga. To są takie dary jak miłość, radość, spokój. Ja na przykład przed tym naszym nawróceniem bardzo się martwiłam o dzieci, o wnuczki, tak? Bo moje dzieci korzystają, jednemu i córce, i synowi nie udało się małżeństwa, są po rozwodach, mają nowych partnerów, korzystają z życia, nie rozumieją mnie. Ale myślę, że ja w ich wieku też popełniałam bardzo wiele błędów. Wiem, że Pan Jezus jest miłosierny, modlę się o tę łaskę, żeby moje dzieci na swojej drodze też spotkały Pana Jezusa, ale takiego żywego, który jest miłością, który nas przygarnia. I dzięki tym darom od Pana Boga w moim sercu panuje taki spokój. Nie ma w nim lęku ani o siebie, ani o najbliższych. Mimo tego, że w naszym życiu zdarzają się różne historie normalne, jak to w życiu. Tracą pracę najbliżsi, prawda, choroby. Ale to nie burzy mojego spokoju. Tak, codziennie. Codziennie, ja to tak powiem, że ja się modlę od rana do wieczora, tak? Ja jestem na emeryturze, mam różne obowiązki, a to do wnuczków, a to trzeba coś komuś pomóc. Prowadzimy normalne życie, ale wszystko to, co robię, staram się robić jak najlepiej potrafię, bo tak jakbym to robiła właśnie dla Pana Jezusa. Po prostu. Nawet tego, czego bardzo nie lubię, tak? Nie przepadam za gotowaniem, ale zawsze gotowałam i gotuję. Ale tak sobie myślę, że ta zupa musi być przyprawiona miłością, no bo gdyby tak Pan Jezus przyszedł, prawda, i chciał spróbować, no to też musi być dobre i smaczne. Także tak, takie życie z Panem Jezusem na co dzień. I modlitwa na co dzień. Więcej takiej modlitwy, takiej spontanicznej, takiej w metrze, różaniec. Takim moim małym protestem przeciwko tym protestom różnych grup innych niż katolickie na ulicach jest moje chodzenie po ulicy. Modlenie się na różańcu, bo jeżeli oni mogą mieć różne transparenty, to ja sobie myślałam, to ja mogę sobie chodzić z różańcem i modlić się. I rzeczywiście w metrze wyjmuję różaniec i modlę się na tym różańcu. I się nie wstydzę, bo Pan Jezus jest przy mnie i ja jestem z tego dumna. No to jest najważniejsza sprawa, żeby zwrócić się do Pana Jezusa. On pomoże. Trzeba mu tylko zaufać, I nie ma takiej sytuacji w życiu, której Pan Jezus by nie rozwiązał. Znaczy ja to tak powiem o sobie, że trzeba to swoje życie, takie jakie jest, na takim etapie, jakim jesteśmy. Może jesteśmy w coś uwikłani, tak jak w różne przeciwności. Po prostu trzeba je oddać Panu Jezusowi. Po prostu powiedzieć. Po prostu powiedzieć, Panie Jezu, ci oddaję to moje życie takie, jakie jest i Ty bądź moim Panem. I w tym momencie Pan Jezus zacznie działać. I trzeba próbować, i trzeba się modlić. Właśnie o to, żeby Pan Jezus poukładał to wszystko. I On to zrobi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, jaka wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne?
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjańskiej filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Kartezjanizm to ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa Zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do swojego przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono, dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze. Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówią o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspominam o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. I w pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy

0: tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę 2 takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. Na Krakowie, na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te 2 elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że degradacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też tym bardziej przerażająca. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentacyjny.

0: reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood, hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, no to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym
1: Tak, to jest ciekawa postać, Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego. wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20-30 napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny Heldora Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów, no, słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był, no, takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też, no, bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki itd., itd. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać, do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu drugi, zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
0: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
1: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, tak po ludzku właśnie patrząc sami. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie jeszcze o jakiś cud, chociaż to też było takie pytanie, modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
0: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś, i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej, i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście?
2: W dużym mieście, tak. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę. Życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. To nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do czterech różnych podstawówek.
1: Czemu? I
2: przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonania o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajniej, fajnie oczywiście, że fajniej niż w domu, nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. Alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym
1: momencie.
2: Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak. Może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy. Znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam nie wiem, jak powiedzieć, ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się?
0: No zaczął się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem, raczej jeszcze w dodatku, można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn, może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej, o co w ogóle chodzi. Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki, w końcu się pojawił taki związek bardzo poważny, długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiło takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat. Przez przypadek lub nie przez przypadek trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę, no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No, na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, i po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta, ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym właśnie, o takim przypadkowym czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest... Wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły?
0: Miały
1: takie teksty?
0: Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: No, teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem. No, ale niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, okay, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Nie.
1: Tak, że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest sztuczka, prawda?
0: Nie,
1: sztuka.
0: Myślałem, że to jest po prostu sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu. Bo czułem, że coś tam siedzi, takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak, byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś. Dobrze. Mocną, ważną. I jak się to toczy? jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kieruje się tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest. Tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy... Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać. Miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji i tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. Zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest... ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
1: I dlaczego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji no tak. Jesteś zmuszony, czy... I okay. Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś. Że chce iść...
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze, ja wiem, to, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No też, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że odszedłem od kościoła, nie chodziłem na mszę
1: świętą. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? I mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było, wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład po jakimś czasie przyniosłem sobie do domu Pismo Święte. I powiem to taką typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie. Niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod. Pewna osoba zainteresowała mnie astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No i tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie, zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mam ci w głowie, a oddalę od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przychodziłem kolejny trudny związek. Przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: Wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli. A zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, bo to, no, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak? Że to też jest. Ja sobie to przypomniałem po jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad. Na przykład nad swoim ciałem. I ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny.

0: wiem, co się dzieje w momencie śmierci. I tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I zacząłem, tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło i zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no jakimś niepowodzeniem, no, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym jako znaczy, no inaczej. Jeżeli zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła, że muszę wrócić na mszę świętą do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, na ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi, już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no, do tej pory odczuwam tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa. Znaczy, to już teraz wiem. Wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przyszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie. Jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później, to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, to za dużo nie będę mówił.

0: z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie... Kurs był... Może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła, już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef i nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało. Ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? Znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że... Znaczy, zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No, brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo... Po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium. Po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne. Angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero.
1: A
0: że bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem. Także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim. Także.
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś. Ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg... Niech pomyślę, bo to zawsze wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to już... wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony, nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka, no nie, ja nie wiem, jak to pisać. No, to nie wiem, czy to jest. Może to wolność właśnie. No i czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam stanąłem z tą wolnością i... Nie, i przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy przeżyć życie samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy źle, to porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle, zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam, żal za grzechy, taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest częsta spowiedź. Jak częsta, to jest sprawa jeszcze, tutaj staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedź by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy. Bardzo ciekawy. Ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi. Może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był. Tak jakoś świadomość z tego, że obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie, jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słuchaczami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli. Ja,
1: od kościoła?
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze?
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. Znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać się, jakim... Bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii. Albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich porządliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywany ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad tym. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumie nie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego, co jest przede mną. Mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie, chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremalne gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa, razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mi pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów, prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czyli ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy. I w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy spotkania. To są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te we wspólnocie, a wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia, ikon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, ja na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dodatkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że odbieram to trochę tak dzisiaj, że myślę sobie i wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. Ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, albo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my często idziemy z krzyżami, więc widać z daleka, że znaczy krzyż, to jest tak kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, no nie raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, no może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam jest dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali mnie do środka. Znaczy, tak na mapie, zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który no w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie i przez Palestynę i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tego, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki, mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka, ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód, ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi trzech wędrowców, na których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest trzema, trzech są jednym. Potem to posłuży ta scena jako opis już, jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, a jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi trzech kenosz, czyli trzech, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest jakiś paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od Niego, albo negowałem Jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie. A On ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z Nim zawsze, nawet wtedy, kiedy ją ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, no to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić i to, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, znaczy to serce pragnie się udzielać wtedy, bo do tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. I pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz jak,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy i to czasami w sposób potworny i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej z Tak, i to półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. Spotykałem właśnie świat tej japońskiej gimnazji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności, to znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu, prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani przez telefon nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać, prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest pytanie trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Bardzo idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą gimnazją i sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, te żołnierze australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób. Mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie z rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już przyjął, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba i właśnie, i teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo to jest człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili. To jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch tasach, dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremoszka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremosz, ta trauma, albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń

0: Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast no, pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy no, jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade i myślę tutaj o Rudolfie Otto i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, no to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, siódma klasa, to są dwie grupy, ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora, to jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej, oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem, oddanie dłoni Duchowi Świętemu. Efekt nie jest sumą moich starań, tylko owocem mojej przemiany, bo na to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 rok w tym roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w rocznikach, mianowicie i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, jak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są

0: bardziej no, opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach, ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał no dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby no nie zrobił żadnej rzeczy, która by była no powiedzmy no drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim ścianę chyba i to była jakaś tam dramat. W każdym razie, jak nie chciały, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypersadować, żeby jednak no, nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, no i że się nie nadaje. Ale jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, no więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. No ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami, ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym co mu nie wychodziło, podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. Pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba 3 dzień, kiedy już one były bliskie lakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim pylącym proszkiem wyłarwiającym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, no niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, że to się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną w swoją pracę 3-dniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, a ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy on, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo on taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te podniebienie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku pierwszy, jeden z pierwszych teologów ikony i to było już w świecie Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie, te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej, to wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę aktem wiary, więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje, jak niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego, ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo, że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to, co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest nie, no nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment, to to przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Poprawiamy się. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były równorakie i jedno chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji.
1: Tak, bardzo złej.
0: Która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie, nie, nie.
0: Przestraszyłem
1: się i
0: odczułeś realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak złe jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś, czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę. Tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek. Ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność, jak wolny to nie związek. Natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: nie
1: A
0: wiem.
1: Był dość ostry, bo...
0: Był dość ostry, tak.
1: Miałeś nawet epizod współpracy...
0: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w niej i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy, delikatnie mówiąc, nie do końca wypełniali swoją misję tak, jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, a ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment, powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech państwo sobie nie myślą, i ty, Robercie, też nie myśl, że się jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób no jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, no to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. No jaka wartość byłaby moja, gdybym robił to dla lipy? No jeżeli sakrament małżeństwa, który opiera się tak naprawdę na złożeniu pewnego przyrzeczenia, przysięgi tej drugiej osobie. Boga się bierze na świadka. On tutaj jest świadkiem tej naszej przysięgi, a sakramentu udzielamy sobie wzajem. Tak mnie wtedy poinformowano, że na tym to polega. Ale wiąże się też, trzeba przystępować z czystym sercem, w pełnej dyspozycji. No więc spowiedź. Spowiedź, u której nie byłem wiele lat. To była spowiedź u jezuitów na Starym Mieście. Ciężka, bardzo ciężka. Trafiłem na spowiednika, który bynajmniej nie chciał mnie głaskać po głowie, nie? Ciężko mi było po wielu latach. Ja nawet nie potrafiłem niektórych grzechów ubierać w jakieś słowa, w określenia fachowe, ale dzięki właśnie ksiądz, który był spowiednikiem, ojciec jezuita, który był spowiednikiem, sam to ubierał i to bynajmniej nie próbował jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie, także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem, słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł
1: podnosić. A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym,
1: wróciłeś,
0: ciało.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty. Wspólnoty, które... myśmy... nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no... cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło-życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób, no właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu. Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć, można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z Neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim, no, dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał, też w sposób bardzo spokojny, moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są... Później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej. Również w takich sprawach po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która... Gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa, Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament Najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek? Skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat, czytałem sporo książek, tutaj książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Tak, kłamałbym, gdybym powiedział,
0: Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: to nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu, nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także w kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to tylko jałowe mielenie słów. Natomiast pewne zagrożenia dla mnie występują, bo właśnie taka pokusa intelektualna. Ja się dopiero dużo, dużo później musiałem dowiedzieć od ludzi, którzy na przykład zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, że umysł, wspaniałe narzędzie, dar od Boga w końcu, nasz intelekt, nasz rozum nas oszukuje. Bez przerwy nas oszukuje. To nie jest coś takiego jak sobie Kant, że czysty rozum. Nie. Rozum zawsze będzie działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów i nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświeceniowe złudzenie, iluzja.
1: To jest po prostu trochę lepszy komputer.
0: No. Jest to wspaniałe narzędzie, ale nie pozbawione wad, a może nas wspaniale oszukiwać. I właśnie cała sprawa związana z terapią, to jest, kochani, odrzućcie rozum. Rozum was przez całe wasze uzależnienie wspaniale oszukiwał. Dawał wam tysiące intelektualnych, racjonalnych argumentów, żebyście mogli dalej pić, wąchać, brać, oddawać się hazardowi. My w naszym zachodnim przynajmniej świecie, inaczej to trochę wygląda na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, trochę żeśmy za bardzo zaufali rozumowi. To jest chyba takie niechciane nieco dziedzictwo świętego Tomasza, który postawił mocno na rozum i nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zderzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze.
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem. Córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami. Co ten tata wyprawia? Co ze mną będzie? No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. Jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę. Tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem, jak dotąd oczywiście. Czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak, i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski. Czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny Ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, no bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: może tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz? Co
0: kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia. Właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, czy zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu, no... Wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, z usilnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana. No
0: tak,
1: bo
0: tak.
1: Kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącany i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą to było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: No, też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja myślę,
1: że świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu Radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze, ja kocham nasze dzieci. Właśnie tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Drodzy Państwo, trzy historie. Młodzi ludzie, małżeństwo. Może 27, może 28 lat. Przychodzą do mnie. Ja jestem już wtedy, to było 10-12 lat temu, jestem już wtedy znany jako człowiek, który zajmuje się toksycznymi duchowościami. I ci młodzi ludzie przychodzą po poradę. Przychodzą po poradę, ponieważ praktykują podróże poza ciałem i zaczęło się dziać coś niezwykłego. Kiedy wychodzili poza ciało, ona spotykała pumę, on spotykał obcych, tak? Nie wiem, czy na spotkach, czy nie. I razem z tymi przewodnikami duchowymi wędrowali sobie gdzieś, nie wiadomo, i pojawiało się coś potwornego, coś bez twarzy, coś, ale wywołujące panikę. No i co? Po co ci młodzi ludzie przyszli, żeby dowiedzieć się, jak technicznie wyłączyć ten strach. Ja im powiedziałem, że i ta puma, i ten człowieczek UFO oraz to niby niebezpieczeństwo wielkie duchowe, to jest dokładnie ta sama istota. Tylko dokonuje się tutaj próba przejęcia władzy nad wami, polegająca na tym, że macie dobrego policjanta i prosicie go o pomoc, żeby oddalił tego złego policjanta. I co trzeba zrobić, żeby ten dobry policjant mógł nami władać? Trzeba powiedzieć, zapraszam cię do swojego wnętrza. Druga historia. Beata wróżyła kartami tarota. Zaczęła mieć już taką praktykę, że wiedziała, co człowiekowi powiedzieć w chwili, w której on wchodził w drzwi jej mieszkania. Zresztą zarobiła na tarocie na to mieszkanie. I ona mówi, no oczywiście coś tam mówiłam po otwarciu, po rozłożeniu kart, no bo ludzie przyszli do jasnowidza, tylko do tarocistki. Ale po pewnym czasie Beata budziła się w trakcie seansu. Minęło 30-40 minut i naprzeciwko siebie widziała przerażonego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że jakaś inteligencja, bo mówiła rzeczy inteligentne, ci ludzie nie wychodzili, ona nie bełkotała. Widziała w oczach tych ludzi przerażenie. To doprowadziło do procesu uwolnienia. Chodzi o to, że jeśli tarocista wróżbita mówi jakieś rzeczy, które

Na przykład może widzieć tylko i wyłącznie ten, który przyszedł do niego, do wróżbity, no to można mieć pewność, że wchodzimy w relację, bo prosimy o coś bardzo ważnego, czyli otwieramy się na darczyńcę, tak, bo potrzebujemy daru, a tym samym otwieramy się na demona, który jest za plecami, w cudzysłowie, tarocisty. I trzecia historia. Darek ćwiczył buddyzm zen i w pewnym momencie zaczął czuć potworną nienawiść do swojej żony. Myślał o tym, jak ją zabić. Człowiek zakochany. Nastąpiło dzięki praktykom buddyzmu zen, nastąpiło otwarcie na świat duchowy. Te trzy historie będą nam służyły w trakcie tego wykładu za ilustrację pewnych tez. Ale teraz, drodzy Państwo, proszę o wsparcie zrzutki. Jest na Facebooku, jest tutaj w opisie na YouTubie. Bądź proszę wesprzeć mnie tutaj na YouTubie. W opisie jest adres zrzutki i na Facebooku w opisie na samej górze w przypiętym poście jest również link. Bardzo proszę o wsparcie. I teraz cytat. New Age ma trzy główne źródła. Współczesny irracjonalizm i praktyki niosące zagrożenia duchowe. To właśnie wypływa po pierwsze z zachodniej tradycji magii, okultyzmu, wróżbiarstwa i spirytyzmu. I tutaj mamy historię, jeśli chodzi o spirytyzm, wychodzenia z ciała. A jeśli chodzi o magię i wróżbiarstwo, to historia Beaty. Drugim źródłem praktyk New Age są tradycje religii niechrześcijańskich, głównie wschodnich. A trzecim to są współcześnie powstające propozycje w dziedzinie zdrowia, rozwoju osobistego czy terapii, które są nowoczesną formą różnorodnych, znanych od dawna technik ezoterycznych. Więc mamy po pierwsze fotografia w planie możliwie najszerszym. Mamy trzy rzeczywistości, które pozwalają poznać nam świat. Pełnię tego świata. Jest sfera wiary, która rządzi się prawidłowościami duchowymi. Jest sfera nauki, która po prostu ma prawa nauki. Nie istnieją alternatywne prawa nauki. A pomiędzy tymi dwoma doskonałymi, na tyle, na ile w ogóle wytwór ludzki, ludzkiego intelektu, ludzkiej duszy, ludzkiego serca jest możliwe, na tyle, na ile jest możliwe, on jest doskonały. I tu mamy prawdy naukowe i tu mamy prawidła duchowe, a pomiędzy nimi znajduje się cała ta sfera, o której od już 29 lat mówię. To jest wiedza tajemna. To jest, czyli magia, astrologia, okultyzm. No, dziesiątki różnorodnych propozycji, czy też nowe, ubrane właśnie w szaty, spirytyzm ubrane w szaty, podróży astralnych, wyjścia poza ciało, jakiegoś świadomego śnienia, różnowiary w moc kryształów, różnorodnych rzeczy, które powstały niedawno. No i czarnej i białej magii, bo nie ma między nimi istotnej różnicy, bo jeśli coś działa, nawet jeśli to jest biała magia, to działa dzięki demonowi. Zawsze należy pytać o źródło mocy. Czyli mamy już tę rzeczywistość z najszerszej możliwej perspektywy, czyli wszystko, co jest zawarte w sferze intelektualnej, jako ideologię i jako pragmatyka naukowa i pragmatyka wiary, oraz przestrzeń pomiędzy nimi, którą nie autoryzuje ani tradycja naukowa, czyli ośrodki akademickie
od samego początku odrzucały wtedy nekromancję, wtedy jakieś duchowe poszukiwania alchemiczne. Nie cała alchemia jest duchowa. Tam były zawiązki również współczesnej nauki. I to było odrzucone przez autorytety naukowe, ale też autorytety religijne. Więc to jest pierwsze umocowanie. I to, co mnie interesuje, co określiłem ja tytułem Demony, przesądy, oszustwa, to, co pomiędzy tymi dwoma autorytetami, czyli przestrzeń irracjonalizmu, toksycznych duchowości. I teraz w jaki sposób możemy się otworzyć na ten świat duchowy. I teraz nie mówimy o oszustwach, nie mówimy o przesądach, ale mówimy o rzeczywistości otwierania się na świat demoniczny. I teraz są dwa rodzaje inicjacji. Inicjacji w toksyczny świat duchowy. Tak? Inicjacją w pożyteczny, dający życie świat duchowy jest chrzest i bierzmowanie. Natomiast wszystkie te inicjacje, które otwierają nas na inną duchowość niż duchowość, która towarzyszy nam od 3800 lat przynajmniej, która jest wyznaczona tradycją abrahamową, to otwarcie się jest dobre, jak patrzymy na żywoty świętych, nawet bardzo dobre. I teraz są dwa podstawowe sposoby, poprzez które człowiek otwiera się nieświadomie czy świadomie na rzeczywistość demoniczną. Pierwszy, bezpośredni, związany jest na przykład z wiarą w amulety, z wywoływaniem duchów, z ciężką muzyką młodzieżową, z przesłaniem satanistycznym, z muzyką o charakterze inicjacyjnym. I tutaj pod tymi różnorodnymi formami manipulacji, no bo przy bioenergoterapii mówią nam, że chodzi o zdrowie, przy muzyce ciężkiej, death metalowej, z przesłaniem satanistycznym i z inicjacyjnym charakterem mówią nam, że uczestniczymy po prostu w rozrywce. Tutaj mamy do czynienia z nieświadomym najczęściej, poza satanizmem, zwróceniem się ku złemu duchowi, z otwarciem się na niego. I teraz, jak dzieje się z muzyką? No na przykład tak, że powtarzamy niezrozumiałe słowa za wokalistą, tak? One mogą być w innych językach, nie tylko po angielsku czy polsku. I teraz tak, tym drugim rodzajem inicjacji jest, czyli drugim sposobem na wejście nieświadome w toksyczną duchowość jest transowa rzeczywistość, czyli wszystko to, co związane jest z medytacjami naturalistycznymi, z technikami rozwoju, które takie jak Sita czy inne powodują, że człowiek otwiera się na rzeczywistość duchową w sposób transowy i ta droga transowa jest zupełnie inna od tej inicjacji związanej z wróżbiarstwem, bioenergoterapią i tak dalej. Bo tam idziemy do bioenergoterapeuty po zdrowie, ale otwieramy się na jego dary. Idziemy do wróżbity po informacji o świecie, o przyszłości. Tak? Chodzi nam o bezpieczeństwo. I otwieramy się na świat, który stoi za wróżbitą, który jest nie oszustem, tylko rzeczywiście jest otwarty na świat demoniczny. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym otwarciem się, bo to jest otwarcie, które wymanipulowane jest poprzez uczestnictwo w praktyce, która wyłącza działanie sfery racjonalnej i sumienia.
To znaczy stan transowy jest... Wszyscy ci ludzie oczywiście mówią, że to są wyższe stany świadomości. To są odmienne stany świadomości i w dodatku niższe stany świadomości, ponieważ wyłączają dwie najważniejsze funkcje człowieczeństwa. Funkcje stanowiące o człowieczeństwie, tak? Czyli sumienie i rozum. Tak? Jakieś tam przebiegi myślowe mają psy, szympanse i delfiny, ale pełnią rozumu dysponują tylko i wyłącznie ludzie. I teraz my wchodzimy poprzez hipnozę w stan takiego właśnie otwarcia. My wchodzimy poprzez praktyki jogi w stan takiego otwarcia. My wchodzimy przez używanie narzędzi typu sita, tam się uczy języków, albo przez technikę szybkiego czytania, ale transową. Nie wszystkie techniki szybkiego czytania są transowe. Na pewno transowe są te, które pozwalają przerzucić książkę 600-stronicową w 2 minuty i fotograficznie zapamiętać każdą stronę. Choć na krótki czas. I te praktyki, one właśnie otwierają na świat demoniczny. I nie każde otwarcie hipnotyczne, zaraz jest, skutkuje problemami duchowymi. Ale ani hipnotyzer, ani osoba hipnotyzowana nie ma wpływu na to, że przyzwany, znaczy nie przyzwany, tylko zły duch, który się pojawi w takiej sytuacji, on może po prostu skorzystać z tego otwarcia. Więc ta sfera, o której mówię, teraz pokazałem dwa rodzaje inicjacji, czyli otwarcie się na świat duchowy, toksyczny, i w tytule mamy jeszcze przesądy i oszustwa. Tak? O co chodzi? Przesądy to są błędy intelektualne. To znaczy mamy zabobony, czyli otwarcie się na demona, świadome bądź nieświadome otwarcie się na toksyczną duchowość, i mamy przesądy. Czym są przesądy? Są błędami intelektualnymi. Cały ezoteryzm, nie okultyzm. W okultyzmie mamy do czynienia z decyzją, z inicjacją, ale ezoteryzm przygotowuje człowieka na zabobon. Jak najprościej to pokazać. Mówimy o błędzie. Pewna kobieta, która przyszła szukać pomocy, z jej historii wyłapałem i pokazałem jej trzy momenty. Ona uwierzyła, że kasztany mają moc pochłaniania jakiegoś promieniowania. Nie pytała, jakie promieniowanie, nie pytała, dlaczego nie brokuły, przecież one są tak jakoś skarbowane wewnątrz, lepiej niż kasztany by się do tego nadawały. Nie pytała się i przyjęła pewną tezę na wiarę. Przesądy to są wierzenia. I teraz następnym krokiem było feng shui. Ona uwierzyła na przykład, że powieszenie lustra na drzwiach łazienki odbije energię chi, która oczywiście nie istnieje, i małżeństwo wróci do jedności. Ludzie, którzy robią przegląd na przykład domu pod kątem feng shui, różnych remediów, które należy zastosować, mówią, że jeśli łazienka jest położona na lewo od drzwi wejściowych, to mąż będzie miał tendencję do zdradzania żony, ale jeśli jest po tej drugiej stronie, to wcale nie. I jest to oczywista przestrzeń absurdu i przesądu, czyli błędów intelektualnych. Ale ona weszła w feng shui dzięki wierze w istnienie jakiejś dziwnej energii. Przy feng shui powiedziano jej już, że to jest energia chi, która nie istnieje. Ale wiele osób jej doświadcza. Dlaczego? No bo uruchamiane są pewne procesy, tak jak w jodze, najlepiej opisane to jest w jodze, procesy psychosomatyczne, które sprawiają, że ta bariera pomiędzy światem widzialnym i niewidzialnym jest coraz cieńsza. I teraz jaki jest trzeci krok na tej drodze tej kobiety? Otóż
Trzecim krokiem było już ćwiczenie reiki, tak? Tam są trzy stopnie, na drugim jest inicjacja, czyli otwarcie się na świat duchowy. Zatem mamy rodzaj oszustwa, przesąd i zabobon, czyli już inicjację. Mam nadzieję, że ten schemat jest zrozumiały. Oczywiście on nie zawsze występuje, bo czasami jest tylko i wyłącznie tak wielkie cierpienie, że ktoś usłyszy, że zły duch może mu zapewnić zakończenie tego cierpienia i od razu wymawia, wypowiada, oddaje się złemu duchowi, ale najczęściej następuje to właśnie w ten sposób. I co to jest? To jest oszustwo. Od początku do końca jest to zwiedzenie demoniczne. Na żadnym z tych etapów ludzie nie wiedzą, co robią. Myślą, że wierzą w jakąś tajemną, że posiedli jakąś tajemną wiedzę, tak? A potem, że posiądą jakieś moce, tak? No, ale rzecz polega tylko i wyłącznie na tym, że otworzą się na złego ducha. I teraz pierwszym ze źródeł New Age jest współczesny irracjonalizm i praktyki niosące zagrożenia duchowe. I to wynika po pierwsze z zachodniej tradycji, po drugie z tradycji niechrześcijańskich i po trzecie z tych wszystkich różnorodnych praktyk, które wyszły na cały zachodni świat z Kalifornii. W latach, końcówka lat 60., lata 70., to jest rozwój irracjonalizmu i toksycznych duchowości, najczęściej kojarzonych z parareligijnością New Age. Czyli mamy tę rzeczywistość opisaną. Co mówią egzorcyści? Oni mówią, żebyśmy jeszcze od innej strony obejrzeli całą tę rzeczywistość. Egzorcyści mówią o pięciu sferach rzeczywistości, z którymi kontakt przysparza im najwięcej penitentów. Pierwszą, co jest oczywiste, jest rzeczywistość magii i wróżbiarstwa. Tak? Drugą, wywoływanie duchów, spiritus channeling, podróże astralne, świadome śnienie. Trzecią, czyli to jest źródło, przychodzą do egzorcystów ludzi, którzy mają kłopoty duchowe, ponieważ byli fanami ciężkiej muzyki młodzieżowej oraz muzyki techno. Bo to jest sposób na otwieranie się na świat duchowy. Czwartą, wschodnie praktyki duchowe, medytacyjne oraz sztuki walki, niektóre sztuki walki. A piątą, medycyna niekonwencjonalna. W taki sposób tę rzeczywistość ułożyli sobie, podzielili, ustrukturyzowali egzorcyści, tak? To, co je łączy, to w każdej z tych dziedzin mamy do czynienia z zaspokajaniem ludzkich potrzeb. Albo kontroli nad rzeczywistością, albo potrzeby poznania przyszłości, potrzeby odreagowania stresów, rozwoju osobistego oraz zdrowia. I to jest największa pułapka, że my dziś nie szukamy rozwiązania w medycynie, no bo medycyna poprzez ohydne działania koncernów farmaceutycznych dziś nie jest miejscem bezpiecznym, tak? My możemy tam być narażeni na jakieś działania absurdalne, które promowane są tylko z jednego powodu, że dają pieniądze, ale nie są przebadane, nie dają bezpieczeństwa. Zatem, konkludując tę pierwszą część, mamy trzy przestrzenie, trzy narzędzia poznawania rzeczywistości. Nauka, wiara i coś, co udaje tylko przestrzeń, gdzie można coś, znaczy narzędzie, którym można coś poznać, czyli okultyzm, magia, no po prostu toksyczne duchowości. Po drugie, mamy oszustwa, przesądy i zabobony. I mamy pewną najczęściej występującą drogę. I każdy z nas może się zapytać, czy nie jest gdzieś na którymś z tych stopni, tak? Czy nie zaczął wierzyć w jakieś rzeczy, które nie mają potwierdzenia w nauce? Czy nie przyjął na wiarę wierzeń,
okultystycznych i czy nie miał ze sobą inicjacji. I teraz zobaczmy na te różnorodne typy inicjacji. Otóż na przykład świadome śnienie. Świadome śnienie jest techniką polegającą na tym, że praktykuje się nienaturalny rytm snu i jawy. I są różnorodne techniki, nie będę tego oczywiście omawiał, no ale jeśli będziemy się budzić bądź odmawiać sobie snu i będziemy wypowiadać jakieś tam oczekiwania wobec tej rzeczywistości, no to na pewno się pokaleczymy. I teraz, co zupełnie nieprawdopodobne i co mnie po prostu zwaliło z nóg, świadome śnienie oprócz muzyki, która odpowiada na rozpacz w młodym człowieku i tę rozpacz pogłębia, świadome śnienie jest używane do przemiany, do prania mózgu. Dlatego, że produktem wejścia w rozedrganie, które osiąga się poprzez zaburzenie naturalnego rytmu, któremu poddawany, którego używa człowiek, który jest naturalny, ten rytm, jak to rozbijemy, no to człowiek jest rozdygotany, nadwrażliwy, tak? I teraz świadome śnienie może doprowadzić do sytuacji, w której młody człowiek ćwiczący to może otworzyć się na świat duchowy, na demoniczny świat duchowy. Inna sytuacja. Niektóre sekty. Sekta Hare Krishna. Młody człowiek tam trafia, nie wie gdzie trafia, jest wspaniała grupa młodych ludzi. On korzysta z tej miłości, jaka jest w tej wspólnocie i zostaje poddany obróbce. Pierwsza rzecz to jest taka, że jest dieta niskobiałkowa. Ona powoduje, że człowiek jest mało odporny na perswazję. Drugie, ci ludzie bardzo wcześnie wstają, tak? Czwarta godzina i to jest wymuszone. Po trzecie, ci ludzie muszą 1000 razy powtórzyć monotonny zestaw dźwięku, tak? Mantrowanie, czy jak to tam nazwać. Po czwarte, są odcięci od rodziny. I to na tym ten proces całkowitej władzy guru nad adeptami w sekcie na tym właśnie polega, że krok po kroku tłumaczy się rzeczywistość temu człowiekowi tak, że ci, którzy go kochają, przedstawiani są jako ci, którzy mu grożą, jego wolności grożą. Dalej wtłaczane są tym ludziom kalki intelektualne i zamknięte sposoby myślenia. W jakikolwiek sposób i jakąkolwiek tezę byśmy rozpatrywali w tym zamkniętym obiegu intelektualnym, nałożylibyśmy na to kliszę i na końcu, niezależnie od absurdalności danej tezy, jest informacja, guru ma zawsze rację. Tak? I teraz są osoby mniej lub bardziej podatne na to, ale może to prowadzić do skrajnie drastycznych rzeczy. Ten chłopak w Hare Krishna był molestowany przez guru, który przyjechał oczywiście nie z Indii, tylko ze Stanów Zjednoczonych, a Hare Krishna ma w Stanach Zjednoczonych dziesiątki, setki procesów właśnie o molestowanie seksualne. I teraz tak. Jakie są konsekwencje otwarcia się na demoniczny świat duchowy? Dziewczyna. Dziewczyna
ginie jej narzeczony. Po 3 dniach zaczyna jej się pojawiać w snach. Ona nawiązuje z nim relację. Przychodzi do mnie w chwili, w której ten narzeczony we śnie prosi ją o rzeczy niemoralne. I ona jest w dysonansie, dlatego że jej narzeczony o coś takiego by nie prosił. Kiedy ja jej powiedziałem, że to nie jest narzeczony, tylko demon, ona odetchnęła. Jakie były konsekwencje tego otwarcia się na zło? Tak? No bo to otwarcie nie odbyło się oczywiście we śnie. Ono się odbyło w rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości świadomej ona podejmowała pewne decyzje świadomie, choć w sposób dzięki manipulacji. Ale demon nie może wybić drzwi, nie może wedrzeć się do naszego wnętrza, o ile nie powiemy mu tak. Czy w sposób świadomy, czy nieświadomy, to jest zupełnie osobna historia. I teraz jakie są konsekwencje w przypadku tej dziewczyny? Ona popadła w depresję. Nie była w stanie utrzymywać relacji, straciła pracę. Straciła najważniejszą relację w jej życiu, relację z matką. Kochały się. Matka kochała ją, ona kochała matkę. Traciła każdą pracę, była w potwornej depresji. I jedna modlitwa ojca Remigiusza Trockiego przy ulicy Bonifratrów, jedna modlitwa, w której ona z radością wyrzekła się w 100% relacji ze złym duchem, czyli z tym narzeczonym, jedna modlitwa zamknęła tę sytuację. Ona wyszła z tej modlitwy wyprostowana, uśmiechnięta. Po 2 tygodniach znalazła pracę, wróciła do relacji z matką. Jakie jeszcze inne mogą być konsekwencje? Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie i tak zwany pech. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Rozpadające się relacje. Relacje, które były dobre i nagle się kończą. Bardzo często, i to jest kilkanaście osób, może kilkadziesiąt nawet, i najczęściej to są dziewczyny, które mówią, że jeśli spotykają dobrego człowieka, to te relacje się po 2 tygodniach są niszczone przez nie. A jeśli to jest toksyczny człowiek, no to nawiązuje z nim relację toksyczną, która kończy się po kilku miesiącach, ponieważ już nie jest w stanie jej wytrzymać. Dalej. Jakie są konsekwencje otwarcia się na złego ducha? Obsesyjne myśli. Śniące się koszmary. Poczucie obecności, czyjejś złej obecności. Paraliże okołosenne, to znaczy budzę się i mogę ruszać tylko gałkami ocznymi, a całe ciało mam odcięte jakby, tak? I jeszcze uczucie nacisku tutaj. Kiedyś to nazywano zmora. Dziś należałoby to nazwać zupełnie inaczej. I to są najczęstsze konsekwencje otwarcia się na świat duchowy, na toksyczny świat duchowy. I teraz omówmy powody, dla których ludzie to robią. Kupują te opowieści dziwnej treści. Pierwszą potrzebą jest potrzeba władzy. Tak? Jakaś część ludzi wchodzi w magię, wchodzi we wróżbiarstwo, wchodzi w różnorodne techniki manipulacyjne, ponieważ chcą osiągnąć władzę nad drugim człowiekiem. Historia dziewczyny. Przepiękna 17-latka popełnia samobójstwo. Poproszono mnie o to, żebym spróbował, bo miasto jest w szoku. To było nieduże, 20-tysięczne miasto. Ona była osobą znaną, liderką w szkole, wiceprzewodniczącą samorządu. Tańczyła, grała w teatrze, świetnie grała w piłkę ręczną i tak dalej, i tak dalej. Była piękna, zgrabna, uśmiechnięta. Była po prostu kimś, z kim chciało się przebywać. Po analizie maili i tak dalej, sprawa prosta. Weszła w relację 7 miesięcy wcześniej z jednym z liderów
satanistycznej grupy muzycznej z Skandynawii. I prokurator potem powiedział, proszę pana, ale ja tutaj nic nie mogę zrobić, bo tutaj nie ma ani jednego wezwania do samobójstwa. On, człowiek, który cierpi na... który poszukuje dominacji, tak? I chce wpływać na innych ludzi. Doprowadził ją do rozpaczy i ona się w wyniku tej rozpaczy zabiła. Czyli potrzeba władzy. Dalej poczucie bezpieczeństwa. Tak? My szukamy wiedzy o przyszłości ze strachu. Albo mamy jakąś potrzebę relacji i chcemy się dowiedzieć, czy spotkamy bruneta, czy blondyna. Dalej. Zdrowie. Tak? No to jest rzecz zupełnie oczywista. I teraz, jeśli zaspokajamy te potrzeby w tej przestrzeni pomiędzy wiarą a nauką, to zawsze sobie zrobimy krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa nadzieja jest w terapiach i prawdziwa nadzieja jest w wierze. Wszędzie w tym obszarze pomiędzy jest fałszywa nadzieja. I łatwo rozpoznać takich ludzi. No, ktoś, kto mówi, nie ma choroby, na którą ja bym, której ja bym nie uzdrowił, tak? Takiemu człowiekowi nie wolno wierzyć. Popatrzcie na metodę Berta Hellingera. Nagrałem tutaj na kanale, jest taki apel do pani Steczkowskiej, która tę metodę Berta Hellingera stosowała u siebie. Na czym ona polega i w jaki sposób człowiek otwiera się na złego ducha? Na drodze spirytyzmu. Jak to jest robione? I teraz mówimy o oszustwie i manipulacji, ponieważ ludzie są przekonywani, że uczestniczą w seansie psychologicznym. Jest wielka sala, siedzą widzowie, na środek wychodzi ustawiający i ustawiany. I ustawiany, czyli uzdrawiany w cudzysłowie, opowiada o członkach swojej rodziny, a ustawiający umieszcza wybranych spośród widowni, nieznanych temu człowiekowi, reprezentantów członków jego rodziny. Mama, tata, rodzeństwo, ten jest twarzą odwrócony, ten jest tyłem, ten leży zwinięty w pozycji embriona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz po rozpoznaniu niby tej sytuacji prowadzący wypowiada i ten człowiek ma to powtórzyć zdania równoważące. Już nie wchodzę tutaj w cały ten system. Powiem tyle, że Bert Hellinger był misjonarzem, który pojechał do Zulusów i zamiast nawrócić Zulusów, to oni go nawrócili na spirytualizm. Nieważne. Tam się czci duchy przodków. I teraz, na czym polegają te zdania równoważące? Oddaję ci cześć, przywracam ci miejsce w moim sercu, przywracam ci miejsce w systemie rodzinnym, tak? Co to jest spirytyzm? Czyli otwieranie się na rzeczywistość demoniczną poprzez zdania inkantacje, poprzez zdania, którymi zapraszasz do własnego wnętrza. Demon nie może rozwalić drzwi do twojego wnętrza. On może tylko cię zmanipulować, żebyś ty sam te drzwi otworzył. I teraz, jakie jest źródło tej nieprawdopodobnej popularności tej trzeciej sfery, czyli wierzeń, czyli toksycznych duchowości? Otóż europejskie oświecenie wyrzuciło Boga, a potem w ogóle rzeczywistość duchową z przestrzeni, którą zajmują się ludzie poważni, wykształceni. Tak? Natomiast natura ludzka nie znosi próżni. Ludzie muszą mieć sens. Ich życie musi mieć sens, a tego sensu
człowiek sam sobie nie skonstruuje. Wielu próbowało i to zawsze te konstrukty upadały. Czasami 100 milionów ludzi musiało umrzeć, żeby większość członków naszej zachodniej wspólnoty zrozumiała, że to jest, że marksizm jest sataniczny. Choć dużo jeszcze osób o tym nie wie. I teraz ten głód w człowieku powoduje, że otwieramy się na substytuty, ponieważ wiara jest przez oświecenie ośmieszona, Bóg jest ośmieszony, wyrzucony. Tak? To mają tylko stare baby, moherowe i tak dalej. Człowiek wykształcony nie będzie wierzył w takie bzdety. To jest oczywiście absurdalne, bo przynajmniej połowa geniuszy z historii naszej cywilizacji to są ludzie wierzący, a być może dużo więcej niż połowa. Nie robiłem badań na ten temat, ale pamiętam filmy, w których przewijały się tam potężne nazwiska. I na tę potrzebę sensu odpowiadają toksyczne ideologie, za którymi stoją toksyczne duchowości. I teraz, co jest takim co jest przyczyną tego całego zjawiska, które polega na tym, że ludzie są zagarniani przez coś, co jest irracjonalne. Potrzeba mocy. Są na świecie tylko dwa sztandary. Sztandar Jezusa i sztandar siły. Sztandar woli mocy. Sztandar, w którym materia, siła jest ważniejsza od ducha. Popatrzmy na to hierarchię wartości naszej cywilizacji. Kogo czcimy? Nauczycielkę, która wróciła do płonącego budynku, żeby uratować dzieci. Ojca Kolbe, który oddał życie za drugą osobę. Tak? Te osoby, tacy ludzie wywołują w nas w oczywisty sposób podziw. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w naszej cywilizacji, XI-XII wiek, odkryto, wykuto taką najwyższą ideę, do jakiej doszedł w całej swojej historii, na całym globie człowiek. I to jest idea, którą najprościej jest tak historycznie i obrazowo zobaczyć na przykładzie upokorzenia się cesarza przed papieżem. Tak, ja już nie wnikam w te historyczne zawiłości, bo mogłoby to bardzo skomplikować ten wykład, ale chodzi o to, że są tylko dwa sztandary. I albo jesteśmy pod sztandarem tym, w którym, pod sztandarem, pod którym ceni się ofiarę, empatię, miłość, albo jesteśmy pod sztandarem, w którym ceni się tylko i wyłącznie egoizm i moc, wola mocy. Jaka jest historia nowożytnego satanizmu? Ona jest prosta. Czyń, co chcesz, to jest jedyne przykazanie. Czyli organizowanie świata tak, żeby mi służył. A czym jest przesłanie chrześcijańskie? My jesteśmy wezwani, nie wszyscy potrafią, ale my jesteśmy wezwani do tego, żeby kochać bliźniego jak siebie samego. I tu mamy jasną i wyraźną granicę. Jest albo, albo. Albo się samorealizujesz. Samorealizujesz. Realizujesz tylko siebie. Realizujesz, karmisz swoje ego. Albo oddajesz cześć Bogu, który oddał za nas życie i kochasz bliźniego jak siebie samego i mu służysz. Dobrze.
myślę, że jeszcze dwie kwestie powinienem poruszyć. Z wszystkich doświadczeń, kontaktów z ludźmi, którzy narazili się na otwarcie, na rzeczywistość toksyczną, na rzeczywistość demoniczną, wszystkie te historie wynikają z deficytu. I teraz popatrzmy, bo ta reguła jest o wiele szersza niż tylko duchowa. Bardzo często na opętanie niektórzy egzorcyści mówią uzależnienie duchowe. I teraz jak przebiega ten proces? Mamy jakiś deficyt. Nie wiem. Nie mieliśmy ojca, zmarł wcześniej albo odszedł. Mamy jakieś inne potrzeby niezaspokojone, tak? Potrzebę wspólnoty, potrzebę ładu, tak? Bezpieczeństwa. Nieistotne jest. I teraz jesteśmy zagrożeni na przykład, tak? W szkole dziecko jest zagrożone, tak? I szuka rozwiązania tego problemu. I są dwa podstawowe warianty, dwa podstawowe w cudzysłowie rozwiązania. Pierwszym jest ucieczka. Ucieczka w alkohol, w nikotynę, w narkotyki, w masturbację, w pornografię, w kompulsywne zakupy, w seryjne zakochiwanie się, tak? W seryjną... Są seryjni monogamiści, to znaczy poznałem takie osoby, które przez jakiś czas są wierne drugiej osobie, kończy się relacja i wchodzą w następną, tak? I nie ma tu nic wspólnego z Bogiem, przysięgami i tak dalej, i tak dalej. I teraz i alkohol, i neurotransmitery, które wynikają, nie wiem, hazardzistą jestem albo uzależnionym od pornografii, musimy zwiększać bodźce, żeby osiągnąć ten sam poziom quasi komfortu. To znaczy, ja potwornie cierpię i uciekam w jakąś rzeczywistość, która podnosi mój nastrój. Problem polega na tym, że piątego dnia, żeby osiągnąć to samo podbicie nastroju, trzeba już użyć więcej haszyszu albo twardszych obrazków pornograficznych. I uzależnienie postępuje. I w pewnym momencie te związki chemiczne, czy też wewnętrzne chemia neurotransmiterów jest silniejsza od naszej woli. Robimy rzeczy, których nie chcemy. I to samo jest w przypadku satanizmu. Spotkałem kilka osób, które były bardzo głęboko w satanizmie i zaczęły szukać ratunku. I z każdej z tej historii, w każdej tej historii były te osoby, które miały potworne deficyty i wchodziły w sektę, w której uzyskuje się wyższe jakby miejsce, czy też większą akceptację poprzez kolejne akty czynienia zła. Ale to jest zrobione w taki sposób, żeby zabić każdy ślad miłości w historii tego człowieka. Tak, miałeś kota, którego kochałeś, musisz ukręcić mu łeb, tak? Przeżywałeś wiarę, musisz sprejem sobie wewnątrz ust naszprejować sobie wnętrze jamy ustnej, przyjąć Jezusa Eucharystycznego, wynieść go i go sprofanować. I to jest krok po kroku zabijanie człowieka po to, żeby on nie miał nadziei. I tym samym oddajemy się pod władzę ludziom, którzy potrafią manipulować emocjami innych i myślami innych ludzi. I znowu wracamy do dwóch sztandarów, tak? Co muszą zrobić sataniści? Co muszą zrobić ci, którzy mówią rób to, co chceta? Czyli twoja wola jest ostatecznym prawem.
rób co chcesz. To jest najwyższe przykazanie, tak? Co oni robią, żeby zyskać władzę? Muszą zabić miłość w człowieku. Ślady tej miłości. I ostatni akapit tej, poza jeszcze oczywiście modlitwą, ostatni akapit tego wykładu. Cała cywilizacja zachodnia poddana została w nowożytności pewnemu zabiegowi i tym zabiegiem jest instytucjonalizacja grzechu. W tej chwili we Francji aborcja jest zapisana w konstytucji i ktoś, kto próbuje przeszkodzić na przykład modlitwą kobiecie, która chce iść zabić swoje dziecko, to idzie do więzienia. W tej chwili chyba Dania czy Holandia chcą zrobić to samo, zapisać grzech w konstytucji. Relacje między ludźmi tej samej płci, relacje seksualne, są również grzechem. I co stało się w roku 2000? No w 27 krajach takie związki zostały zrównane z małżeństwem mężczyzny i kobiety. Co więcej, chwilę potem te pary zaczęły móc adoptować dzieci. I ten proces instytucjonalizacji grzechu, on wpływa, on rozbija społeczeństwa, rozbija rodziny, rozbija wszelkie więzi, bo czym jest więź? Więź jest rodzajem miłości, czy też efektem miłości, tak? Jest więź przyjacielska, jest miłość agape, tak? Nie mająca żadnego kontekstu seksualnego, ale która może być niezwykle silna, tak? Przyjaźnie z liceum, z podstawówki czasami trwają do końca życia. Więc zabijanie miłości to jest proces, któremu jesteśmy poddawani. Po co? Po to, żeby całkowicie zatomizować społeczeństwo, bo takie społeczeństwo jest łatwo skłonić do tego, żeby kupowało rzeczy tym ludziom niepotrzebne i poddawało się władzy w sposób dla tej władzy przyjemny. No bo jak mamy oparcie w rodzinie, jak mamy oparcie w małej ojczyźnie, we wspólnocie harcerskiej, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich, nie wiem, fandomy, te związane z literaturą fantastyczno-naukową, jak mamy jakiekolwiek więzi, rodzina, tak jak mamy jakiekolwiek małżeństwo, jakiekolwiek więzi, to nas trudniej jest zniewolić. Dlaczego? Dlatego, że jak ja coś usłyszę, co z wielką siłą oddziaływa na mnie, to jak pójdę do osoby bezinteresownej, czyli tej, która mnie kocha i która relacji nie opiera na oczekiwaniu i żądaniu, to ta osoba może zobiektywizować mi ten problem mój, tak? No i ja się po prostu nie poddam. Grupa jest silna, grupa daje bezpieczeństwo i z tym wszystkim walczą współczesne, ukryte, lewicowo-liberalne totalitaryzmy. Jesteśmy w sytuacji bardzo, bardzo trudnej. Jesteśmy w sytuacji, gdzie te procesy zaszły już bardzo daleko, ale może o tym więcej jutro. Dobrze, moi drodzy, teraz każdy, kto ogląda tę audycję, a kto ma problemy właśnie z uzależnieniami, który ma problemy z jakimiś depresjami, których się nie da leczyć farmakologicznie, ze spadającymi się relacjami, może poprosić Jezusa o to, żeby On te problemy rozwiązał. Jeśli chcesz, to się pomódl. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nawet osoby niewierzące mogą się modlić. Dlaczego? Ja powtórzę pewną formułę, która będzie w kwadratowym nawiasie i tej części nie będzie musiał wypowiadać, nie musi wypowiadać osoba wierząca. Jezu Chryste, o ile jesteś? Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela.
Oddaję Ci mój umysł, moją wolę, moje serce, wszystko, co mnie stanowi, moje sumienie. I proszę, bądź moim Panem i Zbawicielem. Zbawicielem mojego życia w codzienności i mojego życia na koniec, kiedy przyjdziesz tutaj na świat przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję, jutro.

0: Amen.
1: Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie.
0: Tobie cześć i chwała, Panie.
1: Niech na Twoją cześć, niech Twoją cześć głoszą wszystkie narody, zwierzęta i aniołowie, Panie. Panie, prosimy Cię, żebyś teraz zasłał swego Ducha przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszamy, pod Twoją obronę.
0: Czekamy
1: się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie bawić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas ukaż.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Jaskot. Witaj.
1: Cześć.
0: Spotykamy się czasami w dziwnym miejscu, w takim zupełnym zakątku Warszawy, na Siekierkach, w zupełnie dziwnej porze, o 6:30.
1: Tak.
0: Od kiedy chodzisz w takie miejsca o tak dziwnych porach?
1: Od tego czasu, kiedy ty miałeś pomysł, żeby tam założyć tą wspólnotę, gdzie spotykają się ludzie, którzy mieli kiedykolwiek jakiekolwiek problemy natury duchowej.
0: Ale czy wcześniej przychodziło ci

0: ona się pojawiła z jakiegoś bólu, z którego na siłę i na wszelkie sposoby próbowałem się pozbyć. Później pojawiła się masturbacja, później pojawił się papierosy, alkohol. Wczesne kontakty z dziewczynami. Z czego jeszcze? Jak miałem 14 lat, to wyjechałem z domu, z tego miasta, w którym się wychowywałem.
1: To dość wcześnie.
0: Tak, tak. Gdzieś był pomysł na szkołę. Taką, jakiej nie było w tym miasteczku i ja skrzętnie z tego skorzystałem. Wyszedłem też z oszustwa, ze złodziejstwa. Z handlu narkotykami, z morderstwa. Z aresztu. Z erotomanii.

0: Czy to się zaczyna od tego bólu? Ta historia? Ta ciemna.
1: W tej chwili wydaje mi się, że zaczyna się od kłamstwa.
0: Spróbuję opowiedzieć to, co jest do opowiedzenia. Historia.
1: Jakby to, co wiemy w tej chwili, nie? W tym momencie mojej drogi. To, co już odkopałem, co w tej chwili wydaje mi się ważne, nie? To jest to, że jakby czułem się totalnie niezrozumiany przez Boga. Ja Jego nie rozumiałem. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? A przecież ja wiem, co jest dobre, nie? Ja wiem, że dobre by było, gdyby moi rodzice byli razem. I gdzieś to był chyba taki początek jakby zamykania się na to, co zewnętrzne.
0: Ale dlaczego mówisz o tym, że to jest kłamstwo?
1: Bo gdzieś kłamstwo by było w mojej rodzinie. Ono powstało i jakby ja je jakby dźwigam, nie?
0: Opowiedz to jako historię.
1: Chcę powiedzieć o mojej babci, Aleksandrze, która już nie żyje i którą bardzo kochałem. Ona była dla mnie jakby tą pierwszą osobą. Ona umarła, kiedy ja miałem 15 lat. I gdzieś dalej bardzo ją kocham i jest mi bardzo bliska. Moja mama.

starała się jakby jak najbardziej. W tej chwili też Pan Bóg tak działa, że ją nawraca, że ona też ufam, że pójdzie do nieba. Nie wiem nawet od której strony tą historię zaczyna się, nie? Bo gdzieś ten początek dla mnie bardzo długo ten czas mojego dorastania był zamknięty. Ja tam nie zaglądałem, nie? Jakby odkopywałem go w momencie, kiedy już dłużej nie mogłem wytrzymać i czułem, że muszę coś z tym zrobić, bo się źle skończy, nie? I wtedy trafiłem do pewnej kobiety, ona jest lekarzem i ona powiedziała mi, żebym pojechał do ośrodka, gdzie mógłbym leczyć się z politoksykomanii.

0: ja byłem w politoksycznym związku. Raniliśmy się bardzo z tą dziewczyną. No ale wtedy ona też mi powiedziała, że jest coś takiego jak wspólnota dwunastokrokowa i że to mi na sam... Pamiętam, jak to mówiła, że to mi na sam początek wystarczy. No i tam poszedłem. Poszedłem do alkoholików, z którymi trudno mi się było w jakiś sposób porównać, ale już na tyle, jak miałem nagrabione, że postanowiłem to wykorzystać. Ufałem tej pani. No i tak jakby poszedłem też na terapię. Tam spotkałem człowieka, który mnie prowadził przez półtora roku. I bardzo dużo tam dostałem. Dużo tam mogłem zobaczyć o sobie, o innych, dowiedzieć się, kim jestem.
1: Ile miałeś lat, jak się zdecydowałeś na ten krok?
0: To było 3 lata temu, może 4.
1: A ile czasu trwała ta historia wchodzenia w te rzeczy, o których mówiłeś wcześniej?
0: Do momentu aresztowania to było, miałem 20, powiedzmy 7 lat, 26, jakoś tak. Czyli ta ucieczka od 7 roku życia do 27, powiedzmy, 6.
1: Aresztowany zostałeś jako podejrzany? W jakiej sprawie?
0: Bo ja już wcześniej zacząłem jakby naprawiać to swoje życie i po 7 latach znalazł mnie prokurator w zupełnie innym mieście za sprawy, za narkotyki. Ja już dawno myślałem, że to jest załatwione, nie? Że nikt o tym nie pamięta, a jednak ktoś pamiętał i mnie aresztowali. Na samym początku wydawało mi się, że to jest wielka niesprawiedliwość, ale widzę, że pan jakby wkroczył, nie? Że dał mi szansę. I te kilka miesięcy w areszcie były straszne. Ja bardzo tam cierpiałem, nie? Od momentu tego, czy mówić i co mówić. Bo byłem w grupie przestępczej, zorganizowanej. I no i ten czas był trudny, ale jakby pozwolił mi na to, żeby się odbić, nie? Żeby spojrzeć na swoje życie. Przyznać się też. Nie?
1: I wyszedłeś?
0: Wyszedłem. No i wróciłem dalej do tej osoby z... do tej dziewczyny, z którą byłem. Ale zacząłem wchodzić w jakieś takie... Czułem się zobowiązany, że ona na mnie czekała, że mi bardzo pomogła. Zaręczyłem się z nią. Nie byłem tego do końca pewien. Manipulowałem też wtedy. Od dzieciństwa manipulowałem. Również Bogiem nie starałem się, ale nie wychodziło.
1: Nim się nie da, niestety.
0: Tak, tak.

0: poszedłem też na psychologię, dlatego żeby to jakby rozwijać.
1: Narzędzia.
0: Tak.
1: Zdobyć.
0: W trzecim roku tych studiów jakby zobaczyłem, że nie o to chodzi, nie, że chyba nie ma, nie, już więcej nie chcę, nie, nie ma sensu.
1: Przed to było aresztem czy po?
0: Na psychologię poszedłem po. Teraz jestem w czwartym roku. No, jakiś ten związek się szybko skończył. Boleśnie bardzo dla obu stron, ale to też jakby było mi potrzebne, nie? Nie. Ja w ogóle często się czuję winny, nie? To też do tej pory często wychodzi. Ale jakby pan mnie prowadzi i oczyszcza i daje mi poczucie tego, że jestem jego dzieckiem, nie? Że mam wartość wielką. Jakby coraz mniej w mojej głowie pytań, które kiedyś były non-stop, co ona mnie myśli, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi. Teraz to już ma niewielkie znaczenie.
1: Czyli po areszcie zacząłeś intensywniej próbować wyrwać się z tego wszystkiego?
0: Tak.
1: I była terapia i 12 kroków, tak?
0: Tak. Byłem zaangażowany w to bardzo. Jeden z moich wykładowców mówi o tym, że te cechy mojej osobowości, jak neurotyczność czy kompulsywność, że one są teraz jakby moją bronią, że się wstrzeliłem, że dzięki temu jakby ja chcę poznać Boga, nie? Ja chcę z Nim być.
1: Kompulsywność to jest tak gwałtowna próba
0: zaspokojenia potrzeby, której nie da się zaspokoić.
1: Tak.
0: No i zacząłem pracować, nie? Bardzo na samym początku nad rozwojem, więc jeszcze wszedłem w kilka śmierdzących jakichś rzeczy, bo ja byłem z boku kościoła. Zresztą przez ten czas jakby za bardzo się otworzyłem na te złe rzeczy.
1: O jakich rzeczach mówisz?
0: Narkotyki, one są jakby narzędziem złego, nie?
1: Ale ja mówię o tym czasie już.
0: To były jakieś sposoby relaksacji, czy byłem w takim ośrodku, gdzie metodą Hellingera próbowano leczyć ludzi, w cudzysłowie. Medytacja.
1: Czyli szukałeś tego, co na rynku było po prostu.
0: Tak. Przeglądałem, nie?

0: Ale powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Tak. Dlaczego ty w ogóle zdecydowałeś się iść jakby w stronę jasną? Bo powiedziałeś o tym, że w chwili, w której już szedłeś,
1: tak,
0: cię aresztowano. Ale dlaczego w ogóle się odwróciłeś od tego? Zorganizowana grupa przestępcza to nie jest rzeczywistość, która łatwo puszcza swych członków.
1: Tak, tylko że ja umierałem, nie? Ja byłem uzależniony od narkotyków. Ten czas, kiedy było w tej grupie bogato, wspaniale i wesoło, on się dla mnie skończył nieodwracalnie. Wykorzystałem wszystkich i wszystkie możliwości, które były dookoła i po prostu uciekłem, nie? Uciekłem za granicę. Wtedy udało mi się...
0: Ale dlaczego uciekłeś? Bo już... Bo co? Dlaczego uciekałeś?
1: Bo było tyle zobowiązań, których nie byłem w stanie...
0: Czyli długi.
1: Tak, tak, tak. Za którą myślą pójść, powiedz.
0: Uciekłeś za granicę, ale to jest jeszcze nie zwrócenie się ku jasnemu, tylko na razie ucieczka od ciemnego. To już jest jakaś
1: tak,
0: decyzja,
1: jest, tak,
0: ale jeśli wymuszona przez to, że
1: generalnie
0: połamią ci nogi, jak nie oddasz, no to, tak, to jeszcze nie jest zwrócenie się.
1: Kiedy pierwszy raz terapeuta mi powiedział o tym, że mam podjąć jakąś decyzję, to ja samo słowo decyzja wywoływało we mnie paniczny strach. Ja nie podejmowałem decyzji, jakby świat za mnie ją podejmował, co jest najgorszym z wyborów, tak, bo jest to wybór. Nagły. Nie wiem, jakoś tak mnie szukałem. Ja pamiętałem to, co było w dzieciństwie, nie? Też chodziłem do kościoła, bo tam jakby znajdowałem spokój, nie? Przed tym kociokwikiem w głowie, który był, który ciągle gdzieś stawiał mnie na zewnątrz i w opozycji do wszystkich ludzi. Były też takie chwile, kiedy ja już myślałem, że z nikim już nie mogę obcować, nie? Że jakaś pustynia. Muszę iść na pustynię, nie? Zostać pustelnikiem. Wtedy tak myślałem. Ale jakby zdarzały się sytuacje, które mnie... Pan Bóg mnie wołał. Przez wiele lat szukałem kapłana, który mógłby mnie wyspowiadać. I kiedy gdzieś tam chodziłem do konfesjonału, w różnym nawet stanie, ale to nie znajdowałem zrozumienia, nie? I w tej wspólnocie 12-krokowej człowiek, który mówił według mnie do rzeczy, powiedział mi, że jest taki kapłan, który rozumie problem osób uzależnionych, nie? I do niego poszedłem, rozmawialiśmy w fotelach przez godzinę, on mi później powiedział, żebym ukląkł. I wiesz, i dał mi rozgrzeszenie, nie? Wiele takich momentów, w których ja doznawałem... No teraz mogę powiedzieć miłości, nie? Doznawałem absolutnie nie takich reakcji, jakich oczekiwałem. I to mnie jakby... myślę, że to mnie przyciągało, nie? Zastanawiało, dlaczego tak jest, nie?

0: później było jakoś tak, że udało mi się wyjść z narkotyków, z alkoholu, ale miałem problem z masturbacją, nie? Z erotomanią.
1: To jest jedno z najsilniejszych, nie wiem, czy nie najsilniejsze uzależnienie w ogóle, poza jakimiś takimi czysto chemicznymi już,
0: tak.
1: które, ale to też jest chyba łatwiej.
0: Zwłaszcza, że ono było pierwsze, nie? Że...
1: A poza tym narkotyków nie ma wszędzie.
0: Tak, a to jest zawsze.
1: A to jest zawsze.
0: I miałem problem, bo miałem wpadki takie, powiedzmy co 3-miesięczne, nie? Jednorazowe, ale które stwarzały we mnie ogromne poczucie winy. No i już będąc w tej wspólnocie, tam jest tak, że my modlimy się też, nie? Do Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Ja go pojmowałem jako sędziego, króla sędziego, ostrego, nie? Który czeka, każe, policjant. Już wtedy zacząłem pojawiać się w kościele w momentach, kiedy nie było ludzi, bo oni mi przeszkadzali. Ale jakby też... Ja dokładnie nie pamiętam kolejności, nie? Ale jakoś tak się złożyło, że ja postawiłem wszystko na Jezusa. To znaczy, widziałem, że ja sam nie jestem w stanie, że w tej wspólnocie jakby tak, ale nie do końca. I to był dla mnie bardzo ważny krok, nie? No bo na tej drodze, drogę 12-krokową ja rozumiałem jako jedyną alternatywę. A tutaj jakby trzeba się rzucić, nie? No ale tak. I od tamtej pory jakby decyzja zapadła o tym, żeby spotykać się z Jezusem codziennie. No i od tamtej pory jestem czysty, nie?
1: Od momentu podjęcia decyzji?
0: Wiesz, ja nie pamiętam, jak to jest. Nie pamiętam tej kolejności. Pamiętam 9 stycznia, nie? Nie wiem też, którego roku. Czy to było 2 czy 3 lata temu, nie wiem. Pamiętam, że on mnie podtrzymuje, nie? I doświadczam tego coraz bardziej.
1: I te 2 czy 3 lata, to jaki to jest czas? Niesiesz potężny bagaż.
0: Tak, ale nie sam. Jakby on pomaga mi bardzo. Jest to czas bardzo szybki. W piśmie mowa jest o połowie czasu. Trafiłem też do wspólnoty, która jest, już wiemy o tym, że jest mi bardzo potrzebna. Jakby tak mogę powiedzieć, że obstawiłem się, nie? No jestem wygrany, nie? Tak chcę, tak to widzę, nie? Tak to pojmuję. Że choćby nie wiem, co się działo, no to i doświadczam tego coraz bardziej, że choćby nie wiem, co się działo, no to będzie dobrze, nie? Że jest dobrze. Jestem o tym przekonany, nie? To jest moja wiara.

0: Jak wygląda twoje życie?
1: Tak powiedziałeś, wstaję rano. Mam w zależności od tego, czy wstanę o 6, czy kilka minut jeszcze poleżę, to mam kilkanaście minut na to, żeby wsiąść w samochód, który mi dał pan i przyjechać do sanktuarium. Tam po prostu z nim być, nie? Tam też modlimy się brewiarzem, co jest dla mnie bardzo ważne. Ostatnio jeden z naszych katechistów jakby potwierdził moje poczucie, że modlitwa psalmami to jest walka, nie? Walka ze złem.
0: Katechistów, czyli co? Trafiłeś do...
1: Neokatechumenat.
0: Na drogę neokatechumenalną. To jest właściwe miejsce.
1: Tak. To było piękne, nie? Gdzieś, kiedy jeszcze nie byłem na drodze i pan mi dał pojechać do Kolonii na spotkanie z papieżem. I wtedy jakby po raz pierwszy do mnie przemówił poprzez słowo. Ja wcześniej, jeśli wychodziłem z kościoła, no to pamiętałem czasami słowo, czasami jakby kontekst, nie? A tam jasno i wyraźnie zaczął do mnie mówić. I nie miałem wątpliwości, że mówi do mnie. No i później były katechezy i zostałem na drodze, nie? I trwam na niej. Pracuję, jakby praca staje się powoli dla mnie przyjemnością, nie? Gdzie kiedyś była wielkim trudem. Leniwy jestem i nie za bardzo. Ale teraz nawet takie rzeczy, z którymi miałem ogromne trudności, jakby przychodzą, nie? Widzę, że mogę to robić i bez takiego wysiłku. Mam dobrą pracę. Co jeszcze mogę powiedzieć?
0: Jakie rzeczy Pan Bóg zmienia w Tobie od czasu, kiedy Go wybrałeś jako swojego Pana, kiedy się rzuciłeś, jak powiedziałeś?
1: No, zmienia mnie całego poprzez mój oddech, który kiedyś był śmierdzący. Poprzez zdrowotne sprawy, chorobę skóry, nie? Po moją duszę, po mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na innych, mój sposób rozmowy z innymi, czy słuchania, pracy.
0: Jak to się zmienia? Z jakiego na jaki? To skóry, to wiadomo, że się...
1: Tak, tak zdrowy jestem.

0: co do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż. Nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył, nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić, że mnie prowadzi, że czeka na mnie, że jest na moje, jest, nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się mu przyglądam.
1: Ale widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jakie momenty?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.
1: No nie? Są ludzie, którzy się...
0: Ja to próbowałem. Jestem naprawdę... Ja jestem... jestem bardzo zdolny. I nie udało mi się to. Tak długo próbowałem, że w końcu zrozumiałem, że nie dam rady.
1: Co to znaczy, że jesteś bardzo zdolny?
0: No to znaczy, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo talentów. No i wiele rzeczy potrafię robić, nie? Wiele rzeczy rozumiem. A jednak nie udawało mi się.

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Że... Gdzieś, no, to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Nie? Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem za sobą ten wóz, a teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił, nie? Nie potrafię inaczej.
1: Dobrze, dobrze. Powiedzieć. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadłem na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum, i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów. I ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej?
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja. I pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę do tego, na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem, jakby Pan postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na drogę.

pamiętam, jak pierwszy raz zapytałem się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenia, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chce, żebyśmy byli święci. Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie podczas modlitwy. Trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenia. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. Nie? A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? No i widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak Ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się Ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: emocjonalny jestem, nie? Gdyż postrzegam to jako dar od Pana. Że te wszystkie historie z mojego życia, one wydarzyły się nie bez kozery, nie? Że dzięki temu, dzięki mogę współczuć z innymi. Też rozeznaję swoje powołanie, nie? Już od jakiegoś czasu i ono się klaruje. Co jest piękne, nie? Bo Pan daje mi wolność. Pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej, kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa. Był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mnie napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? Że, i to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz?
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś pamiętam, jak wtedy powierzyłem jej swoje nogi, które non stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i niezależnie od tego, to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki, nie? To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę duże ilości jedzenia, chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: moment, w którym puszcza napięcie. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, kiedy na przykład prowadzę samochód, gdzieś się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej Kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako Kościół, ciebie, Jezusa Chrystusa. Maryję, matką moją jest tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Jakby papież jest dla mnie jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim. Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go jako no nie tak, postrzegałem go jako osobę świecką. Taką, okej, on rządzi kościołem, nie? Jakby pociąga za sznurki. Ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

czytam to, co on napisał, czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś dziewczyną teraz, tak?
1: Nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie, bo to jest... Jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale... W tej chwili coraz bardziej, chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie? Jak usłyszałem, że święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie... Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak, być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą zniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, w filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne kształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie, wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołającym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształcujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona, nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, być nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże, nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa. I gdzieś tam jest takie wymazywanie

0: obraz rzeczywistości, że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Getrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulianu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens makabr, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
1: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii bardzo, bardzo mocno dała o sobie znać, od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły i oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach,

0: kulturę, niszczą wiarę, tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
1: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku. Moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu. No, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie, szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, w tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem przeciwko w ogóle systemowi i tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej z Biafrą, jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. czym jest Rastafari, jaka tam jest demoniczność, jacy tam są szamani i co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest. Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich, tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarian z takiego zespołu, który miał ostro i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki thrash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zomowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak? Za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam. Kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy niedaleko stadionu, była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Pisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty mocnym, bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Bathory. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Gaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się, dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki SS. Specjalne.
0: SS.
1: I że dlatego. Nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. i wtedy Radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, do nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów Radiowej Trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać. Organizowany wtedy w Polsce, to był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich, uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga, co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzeniony, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny. Że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
0: Ja 3 maja 1982 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. I zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę, na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 1981 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnio-liberalno-lewicową o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Lyonie był wywiad z sadomasochistką i promocję najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem z Trobin Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
1: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę, niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak taki mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ząbu się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży, księżyc, idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki. Pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu w tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny, że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. potem znowu druga ekipa wróciła nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę. No gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w Wojewódzkim Amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych Dobrego Miasta. Dobre Miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bluźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do naigrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, no, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku, oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. I ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk, zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. No, wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład Wieszczów, Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną. To dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się tam największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować się nie odnaleźć, a zauważyłem, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować, ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość, że to jest odpowiedzią na atak demoniczny, stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
0: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, każdy miał w pokoju głośnik i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak 51 do 49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy i nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut i żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna. Tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest... Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu który płynie wprost do serca.
1: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk. I pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony. Czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie otrzymałem taki mały ryngraf. To zadziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no, był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny bo mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanym. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie no, ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć w tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury Niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów w galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden z znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, jak taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wyjść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim, na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza w wizerunek papieża Jana Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manic Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia, zespół Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniersze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tamte sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
0: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
1: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór, to jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii. Ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć. Więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
0: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
1: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
0: A my modlimy się w twojej intencji, pod twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko.
0: Naszymi
1: prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych.
0: Ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza.
0: Orędowniczko
1: nasze.
0: Pośredniczko nasze.
1: Pocieszycielko nasze.
0: Pocieszycielko nasze. Synem swoim nas pojednaj.
1: Synowi swojemu nas polecaj.
0: Swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki ci serdeczne, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, dziękuję, błogosławionego dnia.

Panie Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, prosimy Cię o to, żebyś Ty, Panie, był teraz z nami, żebyś Ty dawał swoje światło na historię, żebyś Ty, Panie, dawał słowo, żeby Twoja chwała była, realizowała się tutaj, Panie. Prosimy Cię o Twoich aniołów, niech nas chronią teraz. I Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Czekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Nowik. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy Pan Bóg przyszedł do Twojego życia przez rodzinę? Czy rodzina dała wiarę?
1: Jak najbardziej tak. Od maleńkości pamiętam, że to właśnie rodzice prowadzali mnie do kościoła i w momentach czasami, gdy byłem załóżmy chory i nie mogłem pójść do kościoła, to ja nie czułem, że to jest niedziela i to właśnie dzięki rodzicom zawdzięczam to, że no, te pierwsze kroki w wierze właśnie dzięki nim stawiałem. To były początki. W późniejszych latach już jako osoba, jako nastolatek też jak najbardziej zawdzięczam rodzicom to, że ta wiara pogłębiała się i szła dalej do przodu.
0: Gdzie się wychowywałeś? Co to jest za środowisko?
1: Pochodzę z Mazur. Wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej. Mam dwie siostry starsze oraz młodszego brata. Mój tato jest alkoholikiem niepijącym, to znaczy teraz czasami coś tam jest, jakaś impreza, rodzina coś tam wypije, ale nie ma już takich jakichś ciągów jak kiedyś. Także dzieciństwo wspominam jako niezbyt przyjemny okres. Często pamiętam, wysiadywałem w oknie koło godziny 15, patrząc, czy tato dzisiaj wróci normalnie z pracy, czy też wróci dopiero później i gdzieś tam będzie pił. Właśnie w momencie, gdy 15:30 taty nie ma, czy 16, już podejrzewałem, że dzisiaj tato znowu wróci do domu właśnie pijany. Ale na szczęście dzięki modlitwom, myślę, że całej rodziny, to się zmieniło i bodajże 8 klasa podstawówki właśnie tato po prostu przestał pić. Było to spowodowane tym, że z pracy po prostu chciano już go wyrzucić, bo po raz kolejny został przyłapany na tym, więc mimo wszystko nie było zbyt wesoło, ale ta wiara była jakoś przekazana mi.
0: Czy na to wydarzenie z ojcem kojarzyłeś wtedy z modlitwą?
1: Jak najbardziej tak. No, ciągle te modlitwy były zanoszone i czasami miałem tak jakby pretensje do Boga. Dlaczego ja? Przecież dobrze się uczę, przynoszę same piątki. Czemu moi koledzy, którzy, no załóżmy, są, nie gorzej się uczą, są niegrzeczni, mają normalne rodziny, a czym ja sobie zasłużyłem właśnie na takiego ojca? Więc miałem trochę pretensje, ale mimo wszystko cały czas te modlitwy zanosiłem i zostały one w końcu wysłuchane.

0: Czy przeżyłeś czas buntu?
1: Buntu wobec Boga, rodziców czy świata? Jakoś za specjalnie sobie nie przypominam. Wiem, że było wiele takich rzeczy, to znaczy jedne z rzeczy takich, które miały na mnie wpływ, to kontuzje w podstawówce, już tam nogę skręciłem w kostce i w przeciągu liceum ogólnokształcącego też wielokrotnie coś tam sobie kręciłem, co powodowało, że no, nie mogłem funkcjonować normalnie. Podobna rzecz też się wydarzyła już na studiach, która spowodowała, że no po prostu zostałem całkowicie jakby uziemiony na, nie wiem, kilka miesięcy. Znaczy chodzić mogłem, ale nie mogłem tańczyć, nie mogłem grać w siatkówkę, nie mogłem biegać i po prostu, no myślę, że wtedy był taki trochę okres, mimo tych wcześniejszych wydarzeń, które powodowały, że jakoś staram się to rozumieć, to ta ostatnia kontuzja poważna taka już na studiach, no jednak spowodowała, że jednak no, był jakiś bunt.
0: I jak on się przejawił?
1: Taką niemocą, myślę, można powiedzieć. Sport dawał mi coś takiego, że ja uprawiając jakiś sport, jeżdżąc na rowerze załóżmy, przełamywałem z siebie swoje słabości jeszcze szybciej, jeszcze dalej, w krótszym czasie. I w momencie, gdy zabrakło mi takiego właśnie aktywności życiowej, to po prostu przełożyło się to również na moje życie również wewnętrzne. Ja nie miałem siły i wytrwałości chociażby do tego, żeby uczyć się, czy wypełniać swoje inne obowiązki. No taka po prostu brak siły i chęci, żeby walczyć.
0: A wiara wtedy, w takim czasie?
1: Wiara, ona zawsze gdzieś tam była i wiem, że te takie momenty właśnie, te kontuzje, te inne rzeczy, zawsze starałem sobie jakoś wytłumaczyć i już w ogólniaku miałem taką teorię, że to wszystko się dzieje dla mojego dobra. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to Bóg może dużo większe dobro wyprowadzić z danego wydarzenia. I często miałem takie tłumaczenie może dziecinne. Przykładowo się zastanawiałem, co by się stało, gdybym nie zdał matury, nie dostał się na studia. No i sobie tłumaczyłem, że dobrze, że tak się stało, bo inaczej, gdybym wyjechał na studia, mogłoby się okazać, że wpadłem pod tramwaj, czy jeszcze coś innego się wydarzyło. A to dzięki temu, że nie zdałem tej matury, nie wyjechałem na studia, dzięki temu żyję. Albo żebym swojej przyszłej żony nie poznał. A to, co się wydarzyło w tym momencie, jest dla mnie jakieś przykre, to ja zawsze starałem się widzieć, że dalej to właśnie to się musiało wydarzyć, bo inaczej bym nie żył, albo nie spotkał żony, albo jeszcze czegoś innego. I takie myślenie może dzieci inne zawsze mi pomagało.

0: I wtedy właśnie w czasie tego kryzysu, no też jakoś sobie starałem, jeszcze nie wiedziałem, dlaczego to się wydarzyło, po co, ale jednak był ten taki jakiś mały bunt, ale mimo wszystko nie robiłem jakichś wielkich wyrzutów, starałem się trwać i czekać, co się dalej wydarzy. Na pewno wiedziałem, wierzyłem, że objawi się to, co po co to w ogóle się stało.
1: I jak masz możliwość takiego poznania, takiego sensu tych wydarzeń negatywnych?
0: Jak najbardziej tak. W przypadku właśnie tej ostatniej kontuzji, najbardziej jakby bolesnej i najbardziej największe skutki są po niej, to jest to, że ja trafiłem do akademickiej wspólnoty Woda Życia. Ja wcześniej przez tą kontuzję ja żyłem zespołem pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. To można by powiedzieć, że było moim bożkiem. To było na pierwszym miejscu. Na drugim może był Bóg, ale mimo wszystko to nie było pierwsze miejsce. Ja żyłem tym zespołem i w momencie, gdy już nie mogę uczęszczać na próby, miałem czas na to, żeby właśnie znaleźć się właśnie we wspólnocie, chodzić na spotkania i w takiej w oddaleniu dopiero zacząłem dostrzegać, jakie złe rzeczy ja robiłem w tym zespole, jak ten zespół źle na mnie oddziaływał. Mimo tego, że wiele rzeczy tam dobrych wyniosłem, poznałem wielu wspaniałych ludzi i jeden z najbliższych moich przyjaciół właśnie jest z zespołu, to mimo wszystko ja tam trwając najprawdopodobniej mógłbym się zatracić w pewien sposób i wierzę, że właśnie Bóg przez tą kontuzję odciął mnie od zespołu, trafiłem do wspólnoty, poznaję lepiej Boga we wspólnocie i po prostu moje życie się zmienia na lepsze, myślę, dzięki temu.
1: I czym jest ta wspólnota? W jaki sposób ona w twoje życie Boga wpuszcza bardziej?
0: Przede wszystkim

na początku studiów na rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy. Mimo wszystko, że ja już to wszystko słyszałem, to na nowo to jakoś to pozwoliło zacząć przemieniać te moje życie, poznawać lepiej Boga, poznawać właśnie Jego wolę wobec mnie. I właśnie tak to wyglądało w skrócie.

0: pierwsza podstawowa taka rzecz, to, że między innymi Bóg mnie stworzył, powołał do miłości i ta miłość między nimi powinna się objawiać przez służbę właśnie drugiemu człowiekowi. Będąc we wspólnocie, miałem okazję być w diakonii uwielbienia, gdzie służyłem właśnie przez swój śpiew. To, co wypracowałem właśnie w zespole, mogłem tutaj właśnie na chwałę Pana oddawać i myślę, że w przyszłości też będę mógł cały czas właśnie swoim śpiewem jakoś uwielbiać Boga i wykorzystywać ten talent, który Bóg właśnie złożył we mnie. Czyli przede wszystkim służba. Druga rzecz to też właśnie akceptacja drugiego człowieka, tak jak ja zostałem zaakceptowany. Nikt się tam nie pytał o jakieś szczegóły, od razu odczułem po prostu duże otwarcie ludzi wobec mnie i tak samo ja właśnie staram się teraz, widząc jakieś, nie wiem, nowe osoby, czasami podejść, coś tam zagadać. Tak to wygląda.
1: A te rekolekcje, jakie to jest doświadczenie? Bo to są takie... Poznawanie Pana Boga to jest proces. Mm-hmm. I w czasie różne rzeczy się dzieją. I jak to na tych rekolekcjach przebiegało? Jak obraz Boga się zmieniał? Jak w ogóle On wchodzi w życie? Mm-hmm. Krokami powoli.
0: Znaczy, te rekolekcje to przeważnie były takie weekendowe. W piątek wieczorem się wyjeżdżało, w niedzielę po obiedzie z powrotem wracaliśmy. No i pierwsza rekolekcja tutaj we wspólnocie to był kurs Filip i właśnie te główne prawdy wiary i cały kerygmat na nowo usłyszałem. I to zaczęło jakoś konkretnie działać. To, że właśnie Bóg mnie kocha, to, że ja nie muszę jakoś szczególnie zasługiwać sobie na tą Bożą miłość. To, że ja nie jestem w sobie sam w stanie poradzić ze wszystkimi właśnie swoimi jakimiś słabościami. To wszystko jakoś zaczęło się... Ja to wszystko już słyszałem, ale to zaczęło się jakoś układać. A takie najmocniejsze rekolekcje, one nie były konkretnie w naszej wspólnocie, ale gdzieś tam w wakacje na 10 dni wyjechałem, to był właśnie kurs Filip, gdzie to ja usłyszałem głos Boga, że mam iść na cały świat i głosić Ewangelię. Jeśli nie przez słowo, to przez swoje życie ja mam być świadkiem Boga. I właśnie ten kerygmat, który ja usłyszałem, od tamtej pory staram się przekazywać innym, pokazywać ludziom, że Bóg kocha ich właśnie takimi, jacy oni są i nie trzeba właśnie sobie niczym zasługiwać na tą Bożą miłość.

0: Cały czas trwa to moje formowanie. Na wielu rekolekcjach już byłem, ale mimo wszystko czuję tak jakby no jakiś niedosyt, że nadal muszę się formować, że jeszcze w pełni Boga nie poznałem. I również lektury różnych właśnie książek właśnie pomagają mi w tym.
1: Ale takie rekolekcje nawet dziesięciodniowe, w jaki sposób, no bo tak naprawdę słyszy się słowa, przychodzą jacyś ludzie, mówią słowa. Mhm. I co to jest za doświadczenie, że są ludzie, którzy mówią, że to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu, na przykład, że usłyszałem. Mhm. Jak,

0: to jest?
1: Właśnie prócz tych słów, właśnie szczególnie na tych rekolekcjach na kursie Paweł, mieliśmy okazję doświadczyć właśnie działania Boga, działania Ducha Świętego, tak?
0: Czyli na tych drugich dziesięciodniowych, to był Paweł, nie Filip.
1: Tak, to był Paweł. Doświadczyć Boga tak mocno, namacalnie, jego...
0: Co to znaczy?
1: Ingerencji w nasze życie. Co to znaczy? Dostaliśmy to polecenie, żeby głosić Ewangelię właśnie na całym świecie. Ograniczyliśmy się do pełnej małej miejscowości, już nazwy nie pamiętam. I zostaliśmy po prostu rozesłani w dwie, trzy osoby. Wyruszyliśmy z Pismem Świętym na wyznaczony rejon i stukaliśmy do mieszkań ludzi po to, żeby właśnie ogłosić im dobrą nowinę.
0: Traktowali was jak Jehowych?
1: Trochę tak, ale mimo wszystko właśnie... Na początku właśnie przedstawialiśmy się, że jesteśmy tu z kościoła i oni też wcześniej byli uprzedzeni. Te osoby, które chodzą do kościoła, wiedziały, że będą chodzić właśnie młode osoby i coś chcieć od nich. No i no, chodziliśmy, głosiliśmy i nie mieliśmy zapewnionego żadnego pożywienia, żadnego właśnie posiłku czy też noclegu. I też powiedziano nam, że po prostu mamy się modlić do Boga i On nam nie pomoże umrzeć. I rzeczywiście to działało. Po prostu w jednym miejscu ktoś nam dał się napić, gdzieś indziej. A jeszcze było takie wydarzenie, że mamy się modlić bardzo konkretnie. Nie, że proszę jakiś tam obiad, jakikolwiek, aby był, tylko konkretnie. Chcę schabowy, to i tamto. No i ja właśnie z rana w sobotę, już przed tym wyjazdem na śniadaniu, sobie wymyśliłem, że chętnie coś bym z grilla zjadł. No i rzeczywiście w niedzielę trafiliśmy z kolegą do rodziny, gdzie po prostu był grill, były kiełbaski, było to, o co ja poprosiłem Boga i po prostu... To było też takie doświadczenie, no, że Bóg wysłuchuje, a Duch Święty szczególnie działa wtedy, kiedy właśnie my ewangelizujemy, wtedy, kiedy wychodzimy do innych osób, to wtedy szczególnie Bóg obdarza nas właśnie tymi darami Ducha Świętego i no to było właśnie niezapomniane doświadczenie, że ja mogę polegać na Bogu, że wyruszając nawet świat właśnie w samych sandałach właśnie z kijem, jak to było w Ewangelii Świętej, że mam tak jakby przekonanie, że po prostu ja bym nie zginął, że Bóg troszczy się o mnie i to było właśnie takie doświadczenie, że przez dwa dni, nie mając nic zapewnione, ja nie zginąłem, a wręcz wszystko się dobrze działo. Miałem też gdzie spać oczywiście.

0: Ale nie wszystkie osoby przecież przyjmowały dobrze, co im tam będą jacyś młodzi ludzie opowiadać. Jakie to jest doświadczenie wtedy?
1: No oczywiście my wtedy mimo wszystko modliliśmy się za te osoby przed wejściem do mieszkania i tuż po wyjściu oddawaliśmy te osoby Bogu i wierzyliśmy, że to nawet nasze zastukanie do drzwi, nawet osoba, która nic nie usłyszała, wyjrzała przez wizjer albo usłyszała, że my się modliliśmy pod jej drzwiami, że to mimo wszystko było takie małe ziarenko, które mogło zacząć właśnie wyrastać w wielkie drzewo. No i trochę taki po prostu smutek, że ludzie nie chcą przyjąć właśnie tej prawdy o miłości Bożej, że są na tyle zamknięci, że to do nich jakoś nie dociera, że nie chcą po prostu przyjąć tej dobrej nowiny.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie? Bo jeszcze studiujesz, czy już...
1: Kończę studia, jestem na 12 semestrze, ha już, ale jeszcze jeden semestr mogę studiować bez żadnych tam przedłużania, bez niczego. Studiuję na Wydziale Elektroniki, specjalność inżynieria biomedyczna, już tytuł inżyniera mam. No i powołanie moje. Cały czas rozeznaję. Obecnie właśnie pracuję w firmie, gdzie mam okazję akurat w swojej branży pracować. Instaluję aparaty rentgenowskie, jakieś wywoływarki, właśnie wszystko związane właśnie z radiografią. I to mi się podoba, ale mimo wszystko ta praca na tyle mnie pochłaniała. Często to były wyjazdy. W poniedziałek wyjeżdżałem, wracałem w piątek. Też w środę wyjechałem. Miałem w jeden dzień coś tam w Katowicach zrobić. Okazało się, że mimo wszystko ja muszę do czwartku zostać i wczoraj dopiero o 12 w nocy wróciłem. Po prostu wiem, że to mi po prostu nie pozwala na moje prywatne życie. Ja przez pracę właśnie nie mogłem chodzić na wspólnotę, a jak sobie pomyślałem, jakbym miał budować rodzinę właśnie z taką perspektywą, że moje jutro w ogóle nie jest pewne, że czy ja będę w domu, czy nie. Więc postanowiłem właśnie zrezygnować tam. Został mi ostatni tydzień jeszcze do przepracowania. No i właśnie staram się rozeznać, co Bóg... Zauważam, że po prostu wiele talentów zostało złożonych we mnie, ale mimo wszystko jeszcze do końca nie rozeznałem, czym powinienem się w życiu zająć, tak zawodowo. Na pewno chciałbym być ojcem, dobrym ojcem, mieć gromadkę dzieci i czuję, że to jest jedno z takich większych powołań. Po prostu czuję to takie pragnienie w sercu. Ale te powołanie właśnie takie zawodowe, w jaki sposób ja będę właśnie zarabiał na całą rodzinę, to cały czas rozeznaję właśnie. Chcę teraz spróbować się jako programista czy jakiś administrator, bo komputery to jest też coś, co mnie tak jakby pociąga czasami. No wręcz zdaje mi się, że to po prostu jest niemalże moim nałogiem. Potrafię siedzieć, nie wiem, 8-10 godzin bez wstawania, czasami nawet przetrzymując właśnie mocznie, bo ja już tu zaraz skończę i wiem, że to po prostu mnie wciąga, pochłania i że to jest tak jakby moją pasją i może akurat to będzie to, czym będę mógł właśnie służyć.

0: Mówiłeś o tej sytuacji z dzieciństwa z ojcem. Mhm. I jak myślisz, czy ty mu przebaczyłeś?
1: Myślę i wiem, że mu przebaczyłem wielokrotnie na rekolekcjach. Właśnie po raz pierwszy raz właśnie na tych rekolekcjach REO miałem okazję właśnie przebaczyć. Ale to wszystko było po prostu we mnie w środku. Ja wiedziałem, że ja przebaczyłem. I niespełna, nie wiem, rok temu chyba właśnie, nie w te święta Bożego Narodzenia, tylko wcześniejsze, miałem okazję właśnie dzięki temu, że miałem kierownika duchowego, tam nie wiem, może dwa razy tylko u niego byłem, ale to, co on mi właśnie poradził, że no ja powinienem tak wprost werbalnie przebaczyć właśnie ojcu. I to się wydarzyło właśnie ponad rok temu. Po prostu powiedziałem tacie, że ja mu przebaczam to wszystko i też dużo lepiej się poczułem, bo bardzo źle bym się czuł, gdybym ja wiedziałem, że ja przebaczyłem, ale gdy w momencie, gdy tato, załóżmy, by odszedł właśnie z myślą, że ja cały czas mam do niego jakieś wyrzuty. No i po tym przebaczeniu, no, relacja zaczęła się jakoś zmieniać. Jak wcześniej nie potrafiłem rozmawiać z tatą, tak zdarzały się sytuacje nawet, że pół godziny czy godzinę nawet przez telefon z tatą rozmawiałem. Jak wcześniej nie mieliśmy o czym rozmawiać, tak teraz było o czym rozmawiać i po prostu widzę, jak to przebaczenie jest potrzebne, żeby właśnie też doświadczyć tego uzdrowienia Bożego. Też to gdzieś na rekolekcjach słyszałem, ale dopiero właśnie takie werbalne przebaczenie dopiero zaczęło właśnie przemieniać tą naszą relację.

0: sens.
1: Tak jak sama nazwa mówi, Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna, my właśnie, naszym głównym celem jest ewangelizowanie środowiska akademickiego. Ale żeby zanim ewangelizować, po prostu trzeba jakoś uformować człowieka. No i nasze spotkania wyglądają tak, że na początku mamy około pół godziny uwielbienia. Śpiewamy różne pieśni, przyzywamy Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, że to właśnie uwielbienie otwiera nas właśnie na przyjście Ducha Świętego i że też do tego jesteśmy jak najbardziej powołani. No i potem, bo właśnie po tym wszystkim, mniej więcej mija około półtorej godziny, mamy spotkania w grupkach, gdzie mamy okazję podzielić się na dany temat. I właśnie to jest dzielenie, nie dyskusja, tylko każda z osób mówi, jak w jego życiu właśnie działa Bóg. I czasami jakieś, nie wiem, poruszamy jakiś problem, nie wiem, temat czystości, załóżmy. Też każda z osób może właśnie powiedzieć, że tu sobie radzi, tu nie radzi. I to właśnie pomaga otworzyć się przede wszystkim na drugiego człowieka. Po prostu w tych małych grupkach my mamy zaufanie, że możemy być otwarci. To, o czym się często nie mówi nawet najbliższemu przyjacielowi, tak tam właśnie w tych małych grupkach po prostu możemy powiedzieć o różnych rzeczach. Też rzadko jest tak, że mamy takich znajomych, jeśli nie jesteśmy w jakiejś wspólnocie, z którymi możemy po prostu porozmawiać o Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu. Tak też właśnie podczas tego dzielenia możemy się dzielić, możemy słuchać właśnie, jak Bóg działa w życiu tych innych osób. No i to właśnie powoduje przede wszystkim otwarcie na ludzi, ale też na Boga właśnie, pozwala dostrzegać to Jego działanie w różnych sferach życia. Spotkanie właśnie kończy się koło 22:00. Często to się przedłuża, już światła są gaszone. Niektóre grupki po prostu no nie mogą się rozstać i właśnie trzeba ich wypędzać wręcz z kościoła. No po prostu człowiek czeka każdego właśnie tygodnia, już się skończy spotkanie, kiedy będzie to następne. Na szczęście nie ogranicza się to tylko do spotkań właśnie wtorkowych. Często powstają takie grupki jakby zaprzyjaźnione, które wspólnie i chodzą na jakieś zabawy. Mamy też wspólne właśnie jakieś bale organizowane, czy sylwestrowe, czy teraz karnawałowe też ma być. Przychodzi 200-300 osób, także nie tylko ograniczamy się do modlitwy, tylko właśnie są też różne właśnie te zabawy, czy wspólne wyjście na łyżwy, czy kajaki. Właśnie bardzo miło wspominam zeszłoroczny wypad ze znajomymi na kajaki, gdzie też właśnie można poznać lepiej te osoby, właśnie można pomóc komuś właśnie w czymś. No i oczywiście te rekolekcje weekendowe, które jakoś najbardziej pozwalają poznać tą drugą osobę, bo wspólnota jest bardzo duża i często człowiek się czuje taki anonimowy na samym początku. Ja miałem o tyle takie szczęście, że we wtorek przyszedłem na pierwsze spotkanie, od razu zapisałem się na rekolekcję i w piątek jeszcze tego samego tygodnia byłem na rekolekcjach i następnego tygodnia we wtorek, jak przyszedłem, to ja już kojarzyłem ponad 50 osób właśnie z tych rekolekcji, na których byłem, więc no bardzo szybko udało mi się w to wejść, jakby wsiąknąć.

0: do czego jeszcze zachęca wspólnota? Co jest, co jest ważne? A i co jest ważne dla ciebie w takim codziennym życiu chrześcijanina?
1: No zachęca do tego właśnie, żeby ewangelizować i to nie tylko przez takie zorganizowane akcje typu, że w wakacje raz w miesiącu wychodzimy gdzieś tam na starówkę, jest grupa 50 osób, śpiewamy jakieś tam pieśni, jest ewangelizacja taka też bezpośrednia, podchodzi się do osób i tam właśnie głosi kerygmat. Ale właśnie taka ewangelizacja w tym miejscu, gdzie my żyjemy, czy właśnie w akademiku, właśnie żeby pokazać, że nie wiem, ja chodzę do kościoła, że to, że załóżmy nie piję na korytarzu, czy tam jeszcze jakieś rzeczy nie robię, to no po prostu, żeby świadczyć właśnie czy w akademiku, czy na uczelni, czy też już teraz w środowisku pracy, też po prostu bardzo często można zaświadczyć poprzez właśnie niegodzenie się na coś, czy takie, a nie inne postępowanie, że ja jednak jestem jakby Bożym człowiekiem, że mam, jestem w jakiś sposób uformowany, ukształtowany, mam swój charakter i właśnie w tej pracy, co jestem, jakoś szef to zauważył, ja się z tym nie ukrywałem i miałem właśnie odejść z pracy, ale w ostateczności tam zostałem i podczas takiego spotkania bożonarodzeniowego gdzieś tam w restauracji właśnie szef właśnie powiedział mi, że no właśnie bardzo mnie ceni za to, że mam charakter i myślę, że to właśnie dzięki wspólnocie zawdzięczam to i no i mam nadzieję, że w kolejnej pracy też będę mógł w jakiś sposób świadczyć właśnie o Bogu. I tak myślałem, żeby znaleźć pracę w takim środowisku bardzo Bożym, ale potem sobie pomyślałem, kogo ja będę ewangelizował, jeśli wszyscy wkoło tak jakby będą zewangelizowani. I stwierdziłem, że no mimo wszystko powinniśmy, ja powinienem wychodzić właśnie do takiego normalnego środowiska i tam właśnie nieść Boga.
0: Z tego, co mówisz, wynikałoby, że żywot chrześcijanina to same jasne strona, tak nie jest. Co jest najtrudniejsze dla ciebie? Z czym się mierzysz? Co pokazuje ci, że, no, że jesteśmy tylko ludźmi?
1: Często mierzę się chyba przede wszystkim ze swoimi właśnie słabościami, z upadkami. Jeśli ja co miesiąc chodzę z tym samym grzechem, to momentami pojawia się takie zwątpienie, no co jest? Staram się poprawić, ale mimo wszystko ja znowu upadam, ciągle wchodzę w to samo bagno, mimo właśnie wcześniejszych doświadczeń. I to mnie tak jakby najbardziej boli, że jest mi po prostu ciężko. Może to wynika z tego, że ja o własnych siłach właśnie, własnymi sposobami próbuję się ratować właśnie z wchodzenia załóżmy w nieczystość, czy w jakieś tam inne właśnie grzeszne rzeczy. No co rusz to wymyślam jakieś sposoby i możliwe, że zbyt mało jest Boga w tym wszystkim.

0: No, najgorsze dla mnie właśnie jest takie zmaganie z samym sobą, że mam obraz siebie to właśnie takiego idealnego. Wstaję rano o 6, jestem na mszy, robię to, tamto, a często się zdarza, że potrafię wstać o 12, 13, zawalić wiele rzeczy i czy też komuś coś obiecałem, też właśnie nie wywiązać się z tej obietnicy. Więc to mnie najbardziej boli, że mimo wszystko no, nie potrafię się tak w mgnieniu oka przemienić, tak jakbym chciał.
1: A jak myślisz, a może inaczej, Kościół ma bardzo wiele rzeczywistości do zaoferowania, czy od sakramentów zaczynając, prawda, mówię się o Eucharystii, ale przez, nie wiem, świętych obcowanie, przez kulty różne, przez nabożeństwo do miłosierdzia. Co jest takiego, co dla ciebie jest w Kościele najbardziej budujące? Co cię do Boga najbardziej przybliża?
0: Najbardziej budujące w Kościele. To chyba mimo wszystko będzie właśnie Eucharystia, Komunia Święta. Właśnie zrozumienie to, że Bóg zszedł właśnie z wysokości, stał się człowiekiem, a i w ostateczności właśnie dokonał przemiany właśnie siebie w ten opłatek taki zwykły, prosty, woda, mąka i to wszystko. I czuję, że po prostu Eucharystia daje mi siłę do życia. Właśnie staram się korzystać jak najczęściej z Eucharystii i wiem, że zaczynając dzień właśnie od Eucharystii, wiem, że on będzie całkiem inaczej wyglądał. No i też jest właśnie dla mnie taką nauką pokory, to, że właśnie Bóg ten strasznie wielki mógł się stać taki tyci, tyci mały, jak to właśnie jest w piosence Trybunich Tutków. I po prostu też zmagam się często właśnie ze swoją pychą, z brakiem pokory i to po prostu pokazuje mi właśnie ten na wzór Boga, że ja też powinienem stawać się taki mały, ofiarowywać siebie, przełamywać właśnie swoje jakieś zachcianki po to, żeby no, służyć innym. No i też zacząłem odkrywać ogromny dar adoracji, to, że ja mogę trwać przed Bogiem, nie muszę nic mówić, po prostu mogę trwać, mogę na Niego patrzeć i też po prostu odkryłem taką moc po prostu oczyszczającą, że Bóg w monstrancji jest tak jakby światłem, jest słońcem, które jest w stanie właśnie oświetlać tą moją ciemność, która jest we mnie.

0: jeden właśnie z takich grzechów moich takich, z którym się zmagam od dłuższego czasu, to po prostu jest nieczystość. I bywały właśnie momenty, gdzie ja totalnie właśnie czułem się taki wymieszany z błotem, że jestem w błocie, że mimo wszystko, że ja jakby chciałem tego Boga, to czułem się już taki brudny, że nie wierzyłem, że Bóg, że Jezus jest w stanie przyznać się do mnie, co powodowało, że ja już czując się właśnie taki zabrudzony, może jeszcze nie tak mocno, ja coraz bardziej w to wchodziłem i po prostu takie właśnie doświadczenie, że często czegoś takiego doświadczałem, że skoro już trochę coś tam sobie zgrzeszyłem, że już całkowicie się zatracałem w tym. Też tak jakby sobie przyzwolenie robiłem, że pójdę, nie wiem, za tydzień załóżmy do spowiedzi, więc przez ten tydzień ja sobie pogrzeszę, się wyżyję. I to powodowało, że chyba się takie największe oddalenie od Boga, że po prostu ja przestawałem czuć jego obecność, czuć to, że mu zależy właśnie na mnie. I to chyba były właśnie takie najgorsze doświadczenia, że tak byłem w grzechu, tak miałem oczy właśnie zaślepione, jakieś zamknięte, że no, nie czułem właśnie Boga, że on jest w stanie się przyznać do mnie. Także to chyba były takie najgorsze odczucia.
1: Jakiego Boga poznajesz w swojej historii? Kim on jest? Kim on się jawi?
0: No myślę, że na początku, w tych latach dziecinnych, Bóg się jawił właśnie jako taki święty Mikołaj, który spełnia właśnie jakieś moje zachcianki, jakieś prośby. To trwało dosyć długo. Ja przeważnie zwracałem się do Boga, jak czegoś potrzebowałem na początku właśnie, nie wiem, o dobroceny w szkole, potem o powodzenie właśnie u dziewczyn, żeby znaleźć jakąś dziewczynę. Więc cały czas właśnie traktowałem Boga jako właśnie takiego świętego Mikołaja. W momentach tych właśnie, gdy coś mi się złego działo, to też jakoś czułem, że Bóg jest karzący, że to co się dzieje w rodzinie z moim ojcem, że to jest kara właśnie dla mnie za jakieś moje grzechy. Mimo tego, że jakoś nie widziałem za specjalnie, to czułem, że to jest za coś, że tak musi być i że to Bóg właśnie karze mnie w ten sposób. No i potem zaczęła się ta przeradzać właśnie relacja z Boga, do Boga, spostrzeganie Go jako właśnie, chyba to było po rekolekcjach Reo, właśnie jako Boga Ojca, takiego kochającego, czekającego właśnie. Jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Właśnie to tak najbardziej podziałało, że mimo wszystko ten Bóg właśnie jest takim ojcem kochającym, że mimo tego, że ten syn wszystko przetrwonił, to ten ojciec, Bóg czeka zawsze z otwartymi rękoma.

0: potem chyba właśnie zacząłem odbierać Boga jako właśnie, że to jest Jezus, mój przyjaciel, mój starszy brat, z którym mogę się podzielić swoimi różnymi problemami. Mogę właśnie spytać się o coś, coś tam powierzyć. I to chyba tak się najbardziej jakoś właśnie utrzymuje właśnie Jezus jako przyjaciel, ale też taki wódz, za którym ja chcę kroczyć, wódz, który zwycięża, który ma siłę, za którym warto iść, który już zwyciężył szatana i po prostu za takim wodzem po prostu iść właśnie do wojny, na wojnę, w ogień i po prostu też czuję takie umocnienie moc, że mam takiego po prostu wodza, kompana, z którym na pewno właśnie nie zginę, nie przegram.
1: Za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny? Najbardziej.
0: Najbardziej? No a przede wszystkim za życie, za to, że On dał mi życie. Po drugie, to chyba właśnie za dar wiary. Po prostu widzę innych ludzi i widzę, że chcieliby mieć wiarę. Modlą się o to, ale mimo wszystko nie otrzymują tego, a ja po prostu widzę, że tą wiarę, którą mam, ja sobie w jakiś sposób nie wypracowałem, tylko że po prostu to jest darem na całe życie właśnie, który mi po prostu pomaga żyć, określa jakoś kierunek w życiu i właśnie staram się właśnie to jako swój skarb jakoś utrzymywać i Bogu jak najbardziej za to dziękuję. No i też po prostu za miłość, którą doświadczam, czy też od rodziców, czy rodzeństwa, czy też od swojej narzeczonej.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Myślę, że w intencji za świętej pamięci wujka, który 2 dni temu odszedł, teraz właśnie miałem jechać na pogrzeb, ale niestety nie będę mógł się wybrać, więc myślę, że to będzie najlepsza intencja w tym momencie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Nowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże. Niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała. Daj nam, Panie, Cię chwalić i oddawać Ci cześć. Składam Ci dziękczynienie, Boże Ojcze. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serc. Bądź teraz, Panie, dawcą miłości, radości i pokoju, głębokiego pokoju wewnętrznego. Tak byśmy mogli Ciebie, Boże, w Trójcy przeciwny chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Malec.
1: Witam.
0: Jak się po drugiej stronie mikrofonu czuję?
1: Przepytywany? Dobrze się czuję, chociaż zwykle właśnie występuję z drugiej strony, więc macie troszeczkę inne mikrofony niż nasze. Ale...
0: O czym z ludźmi rozmawiasz w radiu?
1: O Panu Bogu najczęściej. Prowadzę audycję ewangelizacyjną. Rozmawiamy o modlitwie, o służbie, o apostolstwie. Rozmawiamy też o świętych.
0: I co wynika z tych rozmów dla Ciebie?
1: Ja się dużo uczę. Nie sądziłam, że aż tyle. Powiem, że odkąd zaczęłam pracować w radiu, to zaczęłam więcej czytać, więcej się dowiadywać, mieć też większą świadomość tego, jakie to jest ważne, żeby być rzetelnie przygotowanym. Coś, co dla mnie kiedyś było tylko prywatną sprawą, teraz przestało nią być. W związku z tym jakoś też zaczęło mi zależeć na tym, żeby wiedzieć dobrze, wiedzieć dużo i rzetelnie.
0: A od jak dawna rozmawiasz w radiu z ludźmi?
1: Niecały rok.
0: Jak się trafia do radia katolickiego?
1: Najpierw trzeba się o to modlić. Pamiętam taką sytuację, rok temu mniej więcej, kiedy byłam na takim dość dużym rozdrożu i zastanawiałam się, czy wracać do swojego rodzinnego miasta.
0: I co, koniec studiów, tak?
1: Już byłam rok po studiach, natomiast ten rok był jakiś taki dla mnie niekoniecznie dobry. Więc stwierdziłam, że może rzeczywiście powinnam wrócić, może to nie jest moja droga, bo gdyby była, to jakoś może by się zaczęło układać. No i prosiłam Pana Boga. Dałam sobie wakacje, jako taki czas weryfikowania. Pojechałam wtedy, pamiętam, na kurs Paweł. To jest kurs, który uczy, jak ewangelizować. I stwierdziłam, że dobrze, ja teraz daję czas Panu Bogu. I prosiłam konkretnie o to, żeby pokazał mi, gdzie mam wrócić, do jakiego miasta, czy do Warszawy, czy do mojego miasta. Gdzie mam się podziać, co mam ze sobą zrobić. I Pan Bóg naprawdę bardzo konkretnie odpowiedział, bo we wspólnocie, w której jestem, zostałam odpowiedzialna za diakonię ewangelizacyjną. To był dla mnie pierwszy sygnał od Pana Boga, bardzo konkretny, z którego się bardzo ucieszyłam, bo też szczerze mówiąc nie chciałam wracać do swojego rodzinnego miasta. Chciałam zostać i chciałam mieć powód. I dostałam wtedy takie słowo od Pana Boga, w którym On zapewniał, że każdy, kto dla mojego imienia zostawi swój dom rodzinny, ojca i matka, stokroć tyle dostanie.
0: Ale ty nie dostaniesz tyle, bo ty chciałaś tu zostać.
1: Chciałam tu zostać. I też modliłam się o pracę. Modliłam się o taką pracę. Konkretnie o taką. I konkretnie w tym radiu, w którym pracuję.
0: Dlaczego nie chciałaś wracać do swojego miejscowości? Jakie to jest miejscowość? Mała, duża? Miasto, wieś?
1: Szczecin. To jest całkiem duża miejscowość. Całkiem porządna. Dlatego, że tutaj jakoś już się w miarę zakorzeniłam. Czas studiów jakoś dał mi też... dał mi dużo. Dał mi przede wszystkim też znajomych, wspólnotę właśnie. Od tego nie chciałam się odchodzić. Od nowa w Duchu Świętym. Światło, tak się nazywamy.
0: Czy rodzina, z której wyszłaś, dała ci wiarę? Szczecin to jest takie dziwne miejsce.
1: Nie. Nie, natomiast Pan Bóg pośrednio przez moją rodzinę przebił się do mojego serca, to znaczy przez wówczas narzeczoną mojego brata.
0: Teraz do czego
1: która wrócimy? Jest teraz jego żoną.
0: Powiedz, pierwsze refleksje, które pamiętasz, dotyczące Boga, czegoś więcej, co ponad człowiekiem, czy pustki, czy niczego. No bo są dzieci, które nie mają takich myśli. Jak było w twoim przypadku?
1: Jako dziecko nie miałam chyba żadnych myśli na temat Pana Boga, natomiast moje pierwsze spotkanie z Panem Bogiem...
0: A byłaś chrzczona?
1: Byłam, tak. To taki standardowy, niedzielny dom katolicki, w którym też później nie chodziło się już do kościoła. W którym była tylko babcia, która mówiła o tym, że do kościoła trzeba chodzić. Natomiast rodzice zupełnie nie.
0: W szkole religia? Koleżanki?
1: Tak,
0: wierzące,
1: tak,
0: niewierzące?
1: Nie, to ja mieszkałam, wychowywałam się w takiej dzielnicy, właściwie takiej warszawskiej Pradze, trochę można powiedzieć.
0: No też wiem, dlaczego chciałaś do Radia Warszawa trafić.
1: O, możliwe, możliwe. Chociaż nie łączyłam tego. Natomiast też nie mogę powiedzieć, że to był jakiś zły dom, bo nie, tak nie było. Natomiast rzeczywiście nie było tej tradycji chodzenia do kościoła w ogóle, poznania Pana Boga razem.
0: Mhm. I co tam 8-9-letnie dziewczynki robiły w twoim środowisku, w twojej klasie?
1: O,
0: czym się fascynowały?
1: Skakaniem na skakance, graniem w gumę. Takimi standardowymi rzeczami, którymi dziewczynki się fascynują. Mhm. Chociaż też bardzo lubiłam się bawić z samochodzikami mojego brata, które mi skrzętnie zabierał.
0: Mhm. Jest pierwsza komunia. Czy to dla ciebie coś, cokolwiek znaczyło?
1: Tak, znaczyło. Pamiętam, że miałam wtedy do przeczytania fragment modlitwy wiernych. Jakoś bardzo to przeżywałam. No, rzeczywiście jakoś odkąd... Właśnie, chyba czas pierwszej komunii to był taki mój pierwszy w miarę systematyczny kontakt z kościołem. No pamiętam, że jakoś zależało mi na tym, żeby tam chodzić, chociaż no wiadomo, nieświadomie zupełnie, ale chodziłam. I pamiętam, że było mi tam dobrze.
0: Rodzice nie mieli nic do tego?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Mhm.
0: Czy widziałaś jakieś osoby wtedy jako dziecko, które były świadkami wiary, świadkami takimi prawdziwymi?
1: Pamiętam księdza, tak, który uczył nas religii. I to, co jakoś zafascynowało mnie wtedy, to to, że on był taki bardzo ludzki, to znaczy rozmawiał z nami, pamiętam jak zadzierał sutannę i biegał po boisku za chłopakami, był taki bardzo normalny.
0: Mhm. I dlaczego go zapamiętałeś?
1: No właśnie przede wszystkim dlatego, że potrzebowałam zobaczyć, czy kościół to jest normalne miejsce. Później, już dużo później, pamiętam, że takimi osobami, które zbliżały mnie do Pana Boga i które mnie fascynowały, to były siostry, uczennice krzyża. To były siostry, no, przy których się nawracałam, mogę powiedzieć.
0: Mhm. Ale jeszcze zanim się nawrócisz, to powiedz o wejściu w taki wiek 14-15 lat. Czy to było coś ważnego?
1: No, to był bardzo zbuntowany okres. Chyba zbuntowałam się w dwójnasób i na wszystko, co mnie do tej pory jakoś spotykało w życiu.
0: To znaczy?
1: No to znaczy na kształt mojej rodziny, którego nie rozumiałam, którego nie akceptowałam do końca.
0: Możesz o tym
1: też
0: powiedzieć?
1: Nie miałam. Mogę. Też nie miałam dobrego kontaktu z tatą, co jest niestety dość popularne, ale rzeczywiście tak też było w moim przypadku. Tata był mało obecny, ponieważ miał taką pracę. Często wyjeżdżał. No jak już był to, no szczerze mówiąc, z dzieciństwa nie pamiętam jakichś rozmów z tatą i w ogóle jakiejś jego bliskości, poczucia miłości, zapomnienia. No także to był jakiś taki mój bunt, brak kontaktu właśnie z ojcem, w związku z tym też jakoś brak swojej tożsamości.
0: Mówiłaś o tym mamie?
1: No pamiętam, że kiedy jeszcze byłam w tym moim okresie wielkiego buntu na życie i na wszystko, to namawiałam nawet mamę do rozwodu. No, ale zawsze mama mówiła, to jest twój tata, nie możesz tak mówić, więc była uczciwa.
0: Ile miałaś lat wtedy, namawiając mamę do rozwoju?
1: 13, 14.
0: I co trzeba mieć, jak do takich myśli się dochodzi w wieku lat 13, żeby mamie mówić rozwieć? No przecież to jest ostra jazda.
1: No patrząc po prostu na sytuację, której się nie rozumie, która mnie przerastała, która jakoś się nie mieściła w mojej głowie, nie mieściła się w moim pojęciu normalności i przede wszystkim patrząc na jakieś swoje deficyty, za które wtedy oskarżałam tata. No, tak było.
0: A mama jak na tę sytuację patrzyła?
1: Dość biernie. Chyba też po prostu jakoś przyzwyczaiła się.
0: I dokąd się ten bunt zaprowadził?
1: No właśnie do aktu desperacji i krzyczenia, że chcę, żeby coś się zmieniło. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, w jaki sposób. Natomiast pamiętam, że też miałam takie sytuacje, kiedy zostawiałam swoje pamiętniki otwarte, w których wypisywałam jakieś wszystkie swoje bóle i żale i chciałam, żeby je tata przeczytał. Pamiętam, że czytał i że wtedy były też awantury. Natomiast tak rzeczywiście było. Mm.
0: Dlaczego się wątpił? Czego chciał od ciebie?
1: no to chyba jest skomplikowana sytuacja generalnie. Teraz to rozumiem, natomiast wtedy chyba po prostu on też nie przyjmował tego, że tak jest. No po prostu on nie widział różnych swoich zachowań, jakoś inaczej je oceniał. Też nie widział, jakie skutki powoduje to we mnie. No, także dość standardowo.
0: A brat? Jeszcze jakieś inne rodzeństwo?
1: Nie mam brata jednego.
0: Jak brat na tę sytuację reagował? Młodszy, starszy?
1: Starszy. Brat jest ode mnie starszy. No ponieważ on jest starszy ode mnie 8 lat, to w tym okresie mojego buntu on już miał i dziewczynę, i swoje życie. W związku z tym mało się angażował we wszystko.
0: Czyli byłaś sama na polu bitwy.
1: Tak, tak. Chociaż jednocześnie mój brat był dla mnie wtedy jakimś wielkim autorytetem i takim punktem odniesienia. Pamiętam, że bardzo lubiłam jakoś z nim rozmawiać. Też mieszkaliśmy w jednym pokoju, więc jakieś tam wieczory spędzaliśmy też przed snem razem. To mi dawało, przyznam, taką, no, przystań, chyba mogę powiedzieć, uczuciową, emocjonalną.
0: No i kiedy się te siostry pojawiają? Uczennice
1: krzyża. No to za przyczyną mojej bratowej. Teraz mojej bratowej, wtedy jeszcze narzeczonej mojego brata.
0: Jak to się z czasem buntu, a w czasie?
1: No to tak mniej więcej początek liceum. Koniec podstawówki, początek liceum.
0: Czyli dalej się buntujesz i
1: dalej się buntuję,
0: i coś się dzieje.
1: Dalej mam jakiś krzyk w sobie, niezidentyfikowany dla mnie.
0: Czy to powodowało jakieś twoje działania, które cię kaleczyły?
1: Nie, natomiast ja byłam wtedy jakoś tak dość introwertyczna, teraz nie jestem. Natomiast wtedy byłam i rzeczywiście to, co jakoś znalazłam jako swoją metodę, to pisanie jakichś różnych wierszy, poematów i różnych innych rzeczy, dość dekadenckich. To był mój sposób na przetrwanie. Też byłam kłótliwa dość mocno. Taki bunt na wszystko wtedy był we mnie. No i tak, i mój brat zaczął spotykać się z dziewczyną, która chodziła do kościoła. Co mnie bardzo zdziwiło, więc zaczęłam się zastanawiać, co tam ciekawego jest. Ona była sympatyczna, natomiast też nie obyło się bez mojej irytacji na to, że mój brat spędza z nią więcej czasu niż na przykład ze mną. Tak, i wtedy pomyślałam sobie... No,
0: byłeś zazdrosna.
1: No po prostu. I wtedy pomyślałam sobie, jak nic, chcę się żenić, skoro on zaczął chodzić wtedy z nią do kościoła. Tak, i to był...
0: No to szok.
1: To była tak.
0: Brak do kościoła zaczął chodzić. No, nie.
1: Właśnie, i pomyślałam sobie, no jak nic, chcę się żenić, trzeba to zbadać. No więc... Poszłam też któregoś razu do kościoła. Bez nich. Poszłam po prostu. Chciałam zobaczyć. I trafiłam na gorzkie żale. Ja jestem tak dzieckiem właśnie gorzkich żali. Nawróciłam się na gorzkich żalach.
0: No, to jest piękna rzecz. Jedna z piękniejszych w ogóle w polszczyźnie.
1: Tak, tak. To jest nabożeństwo do tej pory moje ukochane. No to rzecz, której chyba do tej pory nie jestem jakoś w stanie wytłumaczyć szczególnie. No po prostu. Pamiętam, że poszłam wtedy na chór. No i organista śpiewał gorzkie żale. Była wyświetlana plansza z tekstem. No i zaczęłam je czytać i no jakoś pamiętam, że strasznie się rozpłakałam wtedy. I dzisiaj mogę powiedzieć, że no to było takie doświadczenie miłości Pana Boga po raz pierwszy. Po raz pierwszy i ogromny zachwyt. No i takie poczucie po raz pierwszy właśnie wtedy bycia kochaną. Coś, co naprawdę bardzo zmieniło moje serce. No, bardzo, bardzo.

0: Ile lat nie byłaś w kościele?
1: Ojej. No właściwie, kiedy ja byłam w kościele, no to była komunia, później jakieś incydentalne bycie w kościele i później właśnie koniec podstawówki, początek liceum. Tak to było. Nawet bardziej początek liceum wtedy. To było jakoś tak. I pamiętam, że to był czas, kiedy moi rówieśnicy byli już po bierzmowaniu, ja nie byłam. I poszłam do mojego proboszcza. I ze łzami w oczach, patrząc na krzyż, nie patrząc na niego, ponieważ się go strasznie bałam, powiedziałam, że chcę koniecznie pójść do bierzmowania. Chcę być bierzmowana. On się zdziwił, powiedział, no ale jak to? Ja mówię, no tak, no chcę być bierzmowana, Pan Bóg mnie kocha. Patrzył na mnie dość dziwnie i powiedział, że, co też było naprawdę jakimś cudem, ponieważ to taki dość srogi człowiek był, powiedział, że muszę sobie znaleźć kogoś, kto mnie przygotuje. Więc poszłam do mojego katechety w liceum, poprosiłam o to. On zapytał, czy mam być matką chrzestną, mówię nie. Będziesz świadkiem na ślubie, mówię nie. Ty za mąż wychodzisz? Mówię, nie. To co się dzieje? Czemu chcesz być bierzmowany? Ja mówię, bo chcę, bo doświadczyłam tak obecności Pana Boga i wiem, że to jest teraz dla mnie ważne i chcę. No i naprawdę bierzmowanie to było dla mnie przeżycie najważniejsze chyba. No, sakrament mocy, naprawdę. I to był moment, kiedy jakoś Pan Bóg zaczął kształtować moje serce. Naprawdę doświadczyłam tego, że tam otrzymuje się dary Ducha Świętego. Jakie to jest bogactwo.
0: Co to znaczy? Co to dla Ciebie znaczyło? Mhm. Co się działo? Dlaczego to jest sakrament mocy? Bo ja pamiętam z bierzmowania tłustego biskupa, kratki na trotuarze, w których mieliśmy stać, i żeby jak najszybciej mógł pójść na kolację. Mhm.
1: No ja pamiętam z bierzmowania to, że byłam tam właśnie, moja bratowa była świadkiem tego bierzmowania. To też takie wymowne dla mnie było. Ponieważ rzeczywiście ona była świadkiem mojego nawrócenia też. I pamiętam, że siedziałyśmy gdzieś tam na początku i kiedy była próba, to przed bierzmowaniem, to ksiądz właśnie nas poprosił, żebyśmy tam asystowały. Natomiast rzeczywiście po bierzmowaniu zaczęłam bardziej świadomie patrzeć na to, czego potrzebuję. A potrzebowałam wtedy naprawdę tego, żeby coś zmieniło się w moim życiu. Dzisiaj mówię, że to są dary Ducha Świętego, bo wiem, że jakoś samo z siebie mi to nie wyszło.
0: Mhm. I co dalej się dzieje? Gdzie te siostry są?
1: Siostry mieszkały blisko miejsca, w którym mieszkali moi rodzice. W związku z tym weekendy spędzałam u nich. Jakoś tak się dowiedziałam pokątnie gdzieś, że one prowadzą różne rekolekcje. Też właśnie przez koleżankę, którą poznałam w kościele. Tak to było. W związku z tym jeździłam do nich później często. I to było dobre. To było dobre, bo takie moje okrzepnięcie i wychodzenie tego mojego buntu i później jakoś próba zrozumienia wszystkiego, co tam się wokół działo, działa się przy nich i to było bezpieczne.
0: Dlaczego tak mówisz, że to było bezpieczne?
1: Dlatego, że ja bardzo emocjonalnie podchodziłam do swojej przyszłości, do wszystkiego, co się wydarzyło. Też z oskarżeniem, bez braku przebaczenia, co działo się naprawdę latami.
0: Mówisz o ojcu?
1: Tak, tak. To działo się latami. I siostry były takimi osobami, które z łagodnością tłumaczyły mi różne rzeczy.
0: Stabilizowały cię.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo czasami chrześcijaństwo świeżo nawrócenie traktują jak ideologię i walą Panem Bogiem jak cepem po głowach wokół różne osoby.
1: Krzyżem po twarzy tak zwanym. Tak. Rzeczywiście. Mhm. No natomiast też rzeczywiście było tak, że mimo mojego buntu, mimo tego braku przebaczenia, który we mnie był, w tym pierwszym etapie takiego zachłyśnięcia się Panem Bogiem, siadałam przy moim tacie wieczorami, mój tata i jego nieodłączny pilot. To był zestaw standardowy wieczorami.
0: Zestaw ucieczkowy.
1: Tak. Siadałam przy nim i opowiadałam jakieś niestworzone historie. Naprawdę nie wiem, skąd mi się to brało i no wiem skąd. Natomiast rzeczywiście zaczęłam mu mówić, tato, jest Pan Bóg, jest Kościół, to jest fantastyczne, musisz to zobaczyć. I no, mówiłam mu różne rzeczy, tata tylko przełączał coraz bardziej nerwowo kanały. Natomiast naprawdę kropla wody kamień drąży, bo po kilku latach to przyniosło efekt.
0: Jaki?
1: Mój tata się nawrócił. To już było, jak ja wyjechałam na studia.
0: Może w telewizorze były jakieś kanały, na które wreszcie trafił. Modliłaś się za niego?
1: Tak, modliłam się. Modliłam się za niego, modliłam się za siebie. Też, żebym przebaczyła w końcu, szczerze, bo to ciążyło bardzo.
0: I co to znaczy, że tata się nawrócił?
1: No, któregoś razu, jak ja już wyjechałam na studia, no też przyznaję, że mój wyjazd na studia był po prostu ucieczką z domu. Dość jawną. Wyjechałam na studia i na pierwszym roku mieszkałam w akademiku, właśnie też u sióstr. Tata do mnie zadzwonił, jakoś zupełnie niespodziewanie. I mówi, wiesz, córuś, co też było dziwne, bo nigdy tak do mnie nie mówił, więc już czułam jakiś niepokój, mówię, coś się wydarzyło. Tata mówi, wiesz, córuś, byłem dzisiaj w kościele i poszedłem do spowiedzi, rozmawiałem z naszym proboszczem. No i pamiętam, że oboje zaczęliśmy płakać wtedy. Ja czułam się dość nieswojo wtedy, chociaż się bardzo cieszyłam, ale naprawdę nie wiedziałam zupełnie, co odpowiedzieć i co powiedzieć. Tata też się czuł nieswojo. Pamiętam, że płakaliśmy po prostu do telefonu. No, to było coś... No, takie prezent od Pana Boga po prostu. I później zaczęło się zmieniać dużo rzeczy. Chociaż nie prosto, nie łatwo, bo... Podobne mamy charaktery, w związku z tym też jakieś mamy różne swoje zawziętości i inne rzeczy. Ale mogę powiedzieć teraz, że kocham swojego tatę i też czuję się kochana przez niego.
0: Kiedy mu przebaczyłaś?
1: Mam się, że ostatnie półtora roku było takim czasem, kiedy mogę powiedzieć, że jestem wolna od braku przebaczenia tacie.
0: I jak to się stało?
1: No poza tym, że rzeczywiście przez te
0: lata... Kiedy zaczęłaś wiedzieć, że to jest coś, co ci niszczy? Kiedy do ciebie dotarło, że to jest zło?
1: No studia, jakoś drugi rok, jakoś mniej więcej tak. Pierwszy rok to był jeszcze taki czas, kiedy właśnie miałam sobie ból i jakiś bunt nadal. Natomiast no to było tak, że moja wiara była dość emocjonalna i przykryłam wszystko jakąś taką euforią Pana Boga. Później, jakoś drugi rok, to był taki czas, kiedy zaczęłam się do siebie dobijać, do siebie samej. Zaczęłam siebie pytać, o co mi właściwie chodzi, co ja robię na tych studiach, bo też nie byłam z nich zadowolona. No i to był czas, kiedy sobie zaczęłam odpowiadać na pytanie, że po prostu uciekłam, że coś muszę z tym zrobić, ponieważ to nie jest dobre. Po prostu, mnie to gniecie w środku.
0: No. Ale jak to ci się udało? Bo to jest praktycznie niemożliwe.
1: Ale to jest niemożliwe.
0: No. Taka refleksja, bo to jest bolesna refleksja. Mhm. I raczej się ucieka przed takimi refleksjami.
1: No, wiele lat uciekałam przed taką refleksją, no w końcu jakoś doszła. No to też myślę, że Pan Bóg jakoś się po prostu przedarł do mojego serca z takim głosem. No i później wiadomo, jakieś oswajanie się z tym myślą, co też trwało. No generalnie długo to wszystko trwało. Latami. Oswajanie się z tą myślą, próby zrobienia czegoś z tym, jakichś rozmów, też jeżdżenie na różne rekolekcje.

0: to dzień, a później to był okropny rok, mogę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście przyszła taka chwila, oczywiście gdzieś tam cicho w domu w czasie modlitwy, kiedy po prostu poczułam się od tego wolna. Prosiłam długo Pana Boga, prosiłam miesiącami, wcześniej latami, o to, żeby to się w końcu zmieniło. Już w takim akcie desperacji w ostatnim czasie jakoś wręcz krzyczałam. Mówię, Panie Boże, już nic więcej sama nie zrobię. Już jeździłam na te rekolekcje, już racjonalnie wiem wszystko. Natomiast moje serce naprawdę jeszcze jest obciążone. I obciążona jest moja świadomość. I już mam dosyć tego rozumu. Chcę w końcu, żeby to się przedostało do serca. No i w końcu się przedostało. No i poczułam ogromną ulgę i pamiętam, że pojechałam wtedy jakoś w niedługim czasie do domu. I mimo, że wcześniej jakoś normalnie rozmawialiśmy, pozornie normalnie z tatą, to jednak ja czułam w sobie jakąś zadrę. Czułam się trochę nieswojo, czułam, że dużo rzeczy chciałabym powiedzieć, a nie potrafię. Natomiast wtedy pamiętam, że pojechałam do domu i naprawdę po raz pierwszy w życiu normalnie porozmawialiśmy. Nie o tym, co było, tylko o tym, co jest teraz jakoś, o codzienności po prostu. O tym, co u mnie słychać, o tym, co słychać u taty. O, to było niesamowite.
1: Czym jest wspólnota dla ciebie?
0: No, myślę, że taką częścią właściwie dość dużą mojego życia jest teraz. Czym jest? No, jest miejscem, w którym zaczęłam poznawać Pana Boga bardziej, głębiej, jakoś bardziej świadomie. Natomiast jest też miejscem trudnym dla mnie momentami, wiadomo. Są różne konflikty i jesteśmy w dość dużej grupie. Ostatnio doświadczam właśnie tego, że wspólnota potrafi być trudna. Po 5 latach bycia we wspólnocie jakoś zaczęłam się ostatnio dość mocno też denerwować na różne rzeczy, na różne zjawiska i musiałam na nowo podjąć jakoś świadomie decyzję, że się godzę na coś takiego.
1: No. Dlaczego należy godzić się na rzeczy złe?
0: Nie na rzeczy złe, na rzeczy, które wynikają jakoś z tego, że jesteśmy ludźmi i się po prostu jakoś konfrontujemy ze sobą. No i to jak się żyje w takiej grupie i żyje się na serio, a mam wrażenie, że jakoś próbujemy tak żyć na serio, to rzeczywiście pojawiają się różne rzeczy konfliktowe. No i żeby jakoś też ujarzmić swoją pychę i swoje próbowanie narzucenia różnych rzeczy, no to naprawdę trzeba się na niektóre rzeczy godzić.
1: Że co znaczy żyć na poważnie?
0: No ostatnio się tego uczę.
1: Ale to znaczy... Co to znaczy, że jest jakieś niepoważne i poważne życie? Co to znaczy?
0: No to znaczy, że w takich prostych rzeczach, co było dla mnie ostatnio, w ostatnich miesiącach jakimś dużym odkryciem, w takich prostych rzeczach i codziennych wyborach, na przykład będąc odpowiedzialną za diakonię ewangelizacyjną, często musiałam wybierać między spotkaniem diakonii, a spotkaniem z moim chłopakiem. Albo zrobieniem czegoś, na co miałam ochotę. Czy usiąść i napisać maila, który jest ważny i którego trzeba napisać w związku z jakąś sprawą, czy zająć się czymś, na co mam teraz ochotę. I to były dla mnie wybory, które naprawdę mnie uczyły tego, że życie z Panem Bogiem to nie jest zabawa. Że naprawdę trzeba się poświęcić jakoś swój czas, że trzeba też naprawdę coś z siebie dawać. Co nie było proste, bo myślę, że do tej pory się tego uczę.
1: Czyli ten czas euforii minął.
0: Minął, tak. Minął.
1: Dostałaś od Pana Boga coś bardzo ważnego, czym wiedziałeś, że jest Ci potrzebne? I co, i teraz tak siermiężnie będziesz do końca życia?
0: No wiele rzeczy, ale gdybym miała powiedzieć o czymś takim najważniejszym, to chyba dostałam po prostu poczucie tego, że jestem dla niego ważna i nie chcę tego stracić, bo to jest coś takiego, co nadało tożsamość mojemu byciu w ogóle tutaj.
1: Że jesteś ważna za Pana Boga, tak? A jak się o tym przekonałaś?
0: Chyba najbardziej się o tym przekonywałam wtedy, kiedy ja byłam niewierna. To znaczy, kiedy coś zawalałam dość mocno. I kiedy Pan Bóg jakoś naprawdę wbrew logice i wbrew rozumowi

jakoś dawał drugą szansę. Nadawał przez to, że nie wiem, pojawiały się jakieś kolejne rzeczy do zrobienia, które były czymś podobnym do tego, co zawaliłam, a wiedziałam, że to jest po prostu od Pana Boga, bo po prostu to wiedziałam. Jakaś taka druga szansa. No albo kiedy po prostu działy się jakieś rzeczy, które były jakimś takim spotkaniem od niego z nim.

0: w jakim miejscu jesteś, co jest twoje powołanie?
1: Chyba no to powiem konkretnie. Moim powołaniem, myślę, jest mówienie o Panu Bogu.
0: Drodzy Państwo, audycja się zaczyna. Ania podjęła decyzję. Teraz powie. No ty dalej jesteś introwertyczką.
1: Tak?
0: No, zobacz jak siedzisz.
1: Ja wiem, że ma założone ręce. To mogę powiedzieć, że tam ćwiczę mięśnie brzucha. Wciskam brzuch na lato, żeby był płaski.
0: To nie trzeba wciskać, to zupełnie inaczej się to ćwiczy.
1: No tak mi wygodnie.
0: Nie, ale ja... Pełna wolność jest, tylko...
1: Może rzeczywiście, no więcej rzeczy rzeczywiście jakoś, zanim powiem, to kotłuje mi się we mnie.
0: Audycja jest trudną rzeczą. Trzeba się skomunikować z drugą osobą, a kiedy ona nie chce, no to tym bardziej jest trudno. Ale to tylko wtedy ma sens. Rozmowa. To jest tak jak oswajanie liska z małym księciem. Kogo spotkałeś w tej historii? Kto to jest? Ten ktoś, kto cię traktuje poważnie, kto ci nadał tożsamość?
1: No Bóg przede wszystkim. Ktoś, kto...
0: A kim on jest?
1: Kim jest dla mnie?
0: Kim on jest? Kogo poznajesz?
1: No poznaję kogoś, kto kto jest jednocześnie jakiś ogromny i niepojęty dla mnie.
0: Wiesz, że zupełnie ci zmienił głos?
1: Nie słyszę. Masz słuchawki, więc masz przewagę.
0: To zdanie, które powiedziałeś, powiedziałeś znowu tak jak wcześniej.
1: Kimś, kto jest ogromny, kimś, kto jest zupełnie nie do ogarnięcia, niepojęty, ale jednocześnie kimś, kto naprawdę do mnie przychodzi.
0: To jest Ojciec, Jezus, Duch Święty czy Bóg?
1: A to się zmieniało. Na początku najbliższy był mi Jezus.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że na początku potrzebowałam przyjaźni. Potrzebowałam poznania kogoś takiego właśnie. Kogoś, kto będzie jakoś mnie rozumiał, słuchał, z kim będę mogła po prostu pobyć.
0: Ale mogłaś go sobie wyobrazić?
1: Mogłam go sobie wyobrazić, tak, no wiadomo.
0: A skąd jesteś pewna, że to on był wtedy, w tej relacji? Bo wydaje mi się, że jesteś pewna.
1: No trudno powiedzieć, skąd jestem pewna. No po prostu wiem, bo to, jakiego go poznawałam, o takim czytałam w Piśmie Świętym. Nie? On taki właśnie jest, przedstawiony na kartach Ewangelii. I takiego go jakoś doświadczałam.
0: Jakiego doświadczałaś najpierw? Miesiąc później, pół roku później, jakiego?
1: Bliskiego.
0: Co to znaczy
1: ciepłego.
0: Bliskiego? Że co, że pamiętam, modlisz się i czujesz ciepło? Bliskość drugiej osoby?
1: Pamiętam, że tak. Pamiętam, że moje pierwsze próby modlitwy, kiedy zaczynałam się modlić, to było takie... Wykonywałam wręcz gest taki swoimi rękami. Po prostu przytulałam się, ale jakoś tak miałam wrażenie, zamykając oczy i tak się jakoś próbując właśnie spiąć, że się przytulam do Pana Jezusa wtedy.
0: Po prostu... Krzyżowałaś ręce, ale nie w ten sposób, kiedy człowiek się broni przed innymi.
1: Nie, wtedy,
0: tylko w ten sposób, kiedy przyciąga,
1: kiedy
0: przytula do kogoś.
1: Tak, tak było.
0: I co wtedy było? Działo się w tobie?
1: A wtedy pamiętam, że jakaś duża radość i no i pokój taki niezłomny.
0: Czyli to nie było, to nie była sugestia, to nie działo się w sferze psychologii?
1: Nie, mogę powiedzieć, że nie.
0: Bo?
1: Bo gdyby się to działo w sferze psychologii, to by nie było szczególnie trwałe, mam wrażenie. A to było coś, co było niezależne ode mnie.
0: Jak tego doświadczałaś, że to jest niezależne od ciebie? No to są te takie drobiazgi, takie rzeczy, które jest trudno wysłowić, ale człowiek jest pewien, prawda? I teraz cały kłopot polega na tym, żeby to powiedzieć.
1: No chyba w taki sposób, że do tej pory sama nie potrafiłam wykrzesać jakoś czegoś takiego.
0: Jakiego?
1: Takiej radości, takiego poczucia...
0: Czyli inna radość, tak?
1: Inna radość, tak. Inna jakość. Inna jakość i też pokój, który nie jest po prostu uspokojeniem, tylko jest czymś głębszym i czymś niezależnym od sytuacji, od jakiegoś zastanego stanu rzeczy.
0: Czyli nie spokój, tylko pokój.
1: Tak.
0: A następne osoby jak poznawałaś?
1: No, Pana Boga jako Ojca oczywiście najpóźniej. I chyba wtedy zaczęło się takie życie świadome, nieświadome, tylko na poważnie. Dlatego, że poczułam, że to jest ktoś, wobec kogo też muszę jakby... wobec którego muszę być w porządku, nie? Taki autorytet. Tak, to tak było. Rzeczywiście taki autorytet poczułam wtedy Pana Boga. I że nie mogę go traktować tylko tak kumplowsko, tylko naprawdę jest Bogiem. Który jest naprawdę twórcą, nie? Mnie również.
0: Narzeczony.
1: Chłopak, jeszcze nie narzeczony.
0: Chłopak.
1: Jest.
0: Co dla ciebie znaczą te relacje? Jesteś gotowa do tego?
1: No dużo dla mnie znaczy, na pewno dużo dla mnie znaczy.
0: Pierwszy chłopak?
1: Pierwszy taki, myślę, mogę powiedzieć bardzo poważnie. Bardzo poważne.
0: Czym tak? Różnią się bardzo poważni?
1: Długością przede wszystkim.
0: Relacją.
1: Tak, no i tak, że no jakoś naprawdę tak jest, że im dalej, tym bardziej poważnie i tym jakoś bliżej siebie. W związku z tym tak, jest to najpoważniejsza relacja w moim życiu.
0: Ale te wcześniejsze? Mhm. Mieszkasz w Warszawie?
1: Tak.
0: Twoi rówieśnicy robią rzeczy, które widzą w filmach.
1: No ja powiem szczerze, że długo nie miałam chłopaka. Miałam go...
0: Nie chciałaś mieć?
1: No jakoś się nie składało po prostu. Tak rzeczywiście też nie byłam gotowa po prostu. Musiałam chyba dużo rzeczy najpierw sobie poukładać. Tak. No gdzieś tam wcześniej jeszcze się z kimś spotykałam, natomiast krótko.
0: No, i dlaczego tak się kończyło, jak myślisz?
1: No, skończyło się, bo trudno powiedzieć, czemu się skończyło. Po prostu się skończyło, bo jakoś stwierdziliśmy razem, że mamy inne cele, inne plany. No i też jakoś rzeczywiście też, myślę, nie pasowaliśmy szczególnie do siebie. Natomiast to rzeczywiście było krótkie i nie zdążyliśmy sobie zrobić krzywdy. Raczej. Chociaż też przeżyłam, wiadomo, jakoś tam. Ale to myślę normalne bardzo. Jestem kobietą emocjonalną do tego, więc...
0: No. Modliłaś się o chłopak?
1: Tak, pewnie.
0: No i jak Pan Bóg odpowiedział na to?
1: Konkretnie. No odpowiedział, no. Pojawił się człowiek, w którym się jakoś zakochałam. I tak.
0: Na czym polega to, że jest chłopakiem, a nie narzeczonym? Na czym w ogóle polega taka relacja? Bo, jak rozumiesz, opowiadasz o czymś, co jest w tym mieście wyjątkowe raczej. Takich osób jak ty nie jest 50%, może nawet nie jest 30%, może nawet nie jest 10%. Którzy podchodzą, rozumiesz, dla ciebie to jest normalne. Mhm. Ale dla większości ludzi to jest dziwne. Czym to się różni od przyjaźni?
1: Czym się różni relacja z chłopakiem od przyjaźni?
0: A potem czym od narzeczeństwa? No bo to
1: znaczy od narzeczeństwa to jeszcze nie wiem.
0: Ale tak wolisz powiedzieć chłopak, rozumiem.
1: No tak, no nie jesteśmy jakoś jeszcze też jakoś super długo ze sobą, więc to jest niecały rok dopiero. Ciągle się poznajemy. Natomiast rzeczywiście z taką perspektywą no, wyłączności. No.
0: Chłopak jest wierzący.
1: Jest wierzący, tak.
0: Już nie męczę. Najtrudniejsza sytuacja, którą już z Bogiem będąc przeżyłaś.
1: relacja z Panem Bogiem, czy sytuacja...
0: Sytuacja zewnętrzna.
1: Znaczy, nie, sytuacja zewnętrzna.
0: Cokolwiek, co było najtrudniejsze dla Ciebie już w tym czasie po nawróceniu.
1: No chyba to zmaganie się właśnie z brakiem przebaczenia było najtrudniejsze.
0: A moment największego przytulenia przez Pana Boga?
1: To też z tym związane wtedy, kiedy naprawdę poczułam już totalną bezradność, totalną bezsilność i to, że ja już po prostu nic nie jestem w stanie zrobić.
0: I co?
1: No i wtedy po prostu poczułam się jakoś zwolniona z tego, że mam się spinać i starać coś z tym zrobić po raz setny.
0: Aha, i co dalej?
1: No i wtedy przyszło uzdrowienie, mogę powiedzieć.
0: Czyli dopóki człowiek próbuje sam, ale jednocześnie trzeba próbować. Dlaczego Pan Bóg to tak trudno wszystko skonstruował?
1: Nie wiem, kiedyś go zapytam.
0: Że jednocześnie trzeba się starać, ale on to sam chce robić. To dlaczego sam nie zrobi wszystkiego od razu?
1: No bo by nam, mi przynajmniej, jakoś nie doceniłabym tego z pewnością.
0: A tak wiesz, że stało się coś bardzo ważnego?
1: Tak, tak.
0: Jesteś osobą wolną?
1: No mam na pewno jeszcze jakieś swoje różne rzeczy, z którymi walczę, swoje słabości i tak dalej. Natomiast tak, czuję się wolna. Mogę
0: Jesteś
1: powiedzieć.
0: Szczęśliwa?
1: Tak.
0: Co to znaczy być szczęśliwa?
1: To znaczy mieć cel chyba. Mi to jakoś dało szczęście.
0: Jaki masz cel?
1: Powiem górnolotnie i standardowo, chcę trafić do nieba. Natomiast jaki mam cel tutaj? No przede wszystkim jakoś żyć w zgodzie z tym, co w co wierzę, tak? Żyć w zgodzie z Panem Bogiem, jakoś się starać przynajmniej. No i chyba się nawracać jakoś ciągle, bo to widzę, że rzeczywiście jest wielorazowe, chociaż kiedyś mówiłam, że to jest jednorazowy proces, później już można tylko się doszkalać w cudzysłowie. No.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Trzeba wybrać coś fajnego, skoro modli się dużo słuchaczy, będzie większa moc. To może pomódlmy się za mojego bratanka. Jest malutki i choruje ostatnio dość mocno.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Jak bratanek ma na imię?
1: Patryk.
0: Drodzy Państwo, w intencji Patryka teraz prośmy Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Malec. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy dzisiaj wstać, że mamy kolejny dzień od Ciebie. Prosimy Cię o to, żebyś nas ochraniał, abyśmy mogli odpowiedzieć na wezwanie, na każde Twoje wezwanie, na każdą Twoją łaskę. Daj nam, Panie, teraz światło w serce, byśmy potrafili Tobie służyć przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza. Witaj.
1: Witam.
0: Mówić o Panu Bogu to jest dla Ciebie nowina, czy też coś zupełnie normalnego?
1: Myślę, że jak najbardziej normalnego. Coś w ogóle całkowicie naturalnego. Jakby wypływa to z takiego zwyczajnego poczucia, chęci dzielenia się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Dzielenie się tym, czego doświadczam. I po prostu wynika to z chęci podzielenia się z osobami tym pięknym doświadczeniem Boga w życiu.
0: Kiedy ta historia z Bogiem się zaczęła u Ciebie? W tej takiej już fazie ostrej.
1: Znaczy, może tak. Od dziecka wychowywałam się w rodzinie katolickiej, wierzącej. Aczkolwiek jest to rodzina niepełna. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania tak jakoś tak poczułam tak mocno, że pragnę mówić o Jezusie. Ale żeby tak powiedzieć tak na dobre, to zaczęło się właściwie później to jakoś tak trwało w swoim środowisku, po prostu dzieliłam się wiarą, ale od momentu, kiedy jestem we wspólnocie, w której jestem teraz, można powiedzieć, że to działanie Ducha Świętego rozszerza się po prostu na coraz większą liczbę osób. Tak, Duch Święty tak po prostu posługuje się mną po to, żeby ludzie mogli mieć doświadczenie Boga też i w swoim życiu.
0: Czy to, że ta rodzina była niepełna, było dla Ciebie ważne w dzieciństwie, jak byłaś małą dziewczynką w podstawówce?
1: W pewnym sensie to było wszystko strasznie dziwne, dlatego że wychowywałam się po prostu z moją siostrą, z mamą i z jej rodzicami, z rodzicami mojej mamy. I właściwie moi dziadkowie, tak jak mogli, i moja mama zapewniali mi to poczucie bezpieczeństwa, przekazywali mi wartości, przekazywali mi miłość. Owszem, jako dziecko mi brakowało ciągle ojca i tak naprawdę ten problem niepełnej rodziny, on, można powiedzieć, dotykał mnie coraz bardziej, im byłam starsza. I można powiedzieć, że takie apogeum tego wszystkiego, tej całej sytuacji rodzinnej, miało miejsce teraz w minionym roku.

0: bardzo dużo rzeczy, można powiedzieć, się pozmieniało. Między innymi właściwie początkiem tego wszystkiego było najpierw choroba mojego dziadka i jego śmierć, a potem jeszcze kolejne rzeczy, kolejne sytuacje.
1: O tym powiem za chwilę. Powiedz jeszcze o tym czasie dzieciństwa. Jaką byłaś osobą, jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Rządziłaś, czy po kątach się chowałaś?
0: Ja byłam bardzo żywą dziewczynką. Bardzo żywą, bardzo taką usportowioną. Właściwie to raczej miałam kolegów niż koleżanki i raczej bawiłam się samochodami niż lalkami. Jakoś tak, właśnie, jako dziecko byłam bardzo taka radosna, wszędzie było mnie pełno. Lubiłam się zajmować różnymi, wieloma rzeczami. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, więc trochę też i takie artystyczne rzeczy zaczęły mnie pociągać.
1: Czy miałaś wtedy świadków wiary? Takich prawdziwych, przez których mogłaś zobaczyć, że Bóg realnie jest obecny w ich życiu.
0: Świadkom wiary. Znaczy, myślę, że jako dziecko to moje pojmowanie wiary było takie bardzo proste. Myślę, że duży wpływ, co doceniłam dopiero po pewnym czasie, miała na mnie taka siostra zakonna, która uczy nas religii. I wprawdzie dużo osób mówiło, że ta siostra zakonna to jest taka wymagająca, że to postrach w ogóle jest dla dzieci, bo każe tyle się uczyć i tak dalej, i że tak wymaga. Ale ona wiedziała, co robi. Bo ona przy tym wszystkim, ona zabierała nas w wiele miejsc, organizowała bardzo dużo takich wyjazdów w Polsce, czy to do Świętej Lipki, czy to do Lichenia, czy to do Częstochowy. I te wszystkie miejsca zostawiały we mnie taką pieczęć. I to z czasem zaczęło po prostu procentować. Ja w danym momencie tak nawet nie zdawałam sobie sprawy tak z powagi tych miejsc, ale to później zaczęło wracać.

0: A co stało się w czasie bierzmowania?
1: Duch Święty stąpił na mnie.
0: Jaką byłaś osobą wtedy? Stosunek do 10 przykazań. Przed bierzmowaniem.
1: Przed bierzmowaniem. No, myślę, że zgadzałam się z tymi przykazaniami, aczkolwiek...
0: Z czym były kłopoty?
1: Z czym były kłopoty? Może tak, że jakby przyjmowałam te przykazania jako prawdę i zgadzałam się z nimi, ponieważ no, autorytety przekazują, że to jest dobre. Osoby, które są dla mnie ważne, moja rodzina, mówią, że to jest dobre i nie było we mnie jakiegoś buntu wobec żadnego z przykazań. Natomiast raczej kwestia dotyczy, myślę, jakiejś dojrzałości. Takiej dojrzałości, że te przykazania zaczęłam traktować nie jako przykazania, może nie jako zakazy i nakazy, tylko jako przykazania, jako pewną drogę, która mnie prowadzi do Boga, która może mnie prowadzić do świętości, do tej doskonałości, która będzie pozwala jakby być prawdziwie z Bogiem w tej relacji, do jakiej On nas właśnie powołał. I po prostu jakby wypełnianie tych przykazań tak naprawdę było dla mnie taką odpowiedzią na miłość Pana Boga. On jakby zaprasza mnie, mówi mi o swojej miłości i ja też jakby wypełniając to, robię to po prostu z miłości, bo nie będę czegoś robić, bo wiem, myślę, że to można nawet spróbować, wiadomo, że to nie jest to samo, ale na relację z osobą, którą kochamy i wiem, że jeżeli zrobię to czy to, mogę tą osobę zranić i nie chcę ranić tej osoby, a do tego tu jeszcze dochodzi taka kwestia, że wiem, że kiedy zrobię coś wbrew temu, tak naprawdę wyrządzam szkodę jeszcze sobie, a do tego prawdopodobnie jeszcze osobom, które są wokół mnie. I to jest taki łańcuch.

0: Właściwie no, nie było żadnych fajerwerków. Nie wiem, nie wydarzyło się nic takiego zewnętrznie, co by wskazywało na jakąś zmianę. Nie wiem, nie czułam, że zaraz zemdleję, albo że padnę tam na ziemi, albo coś się stanie. Tylko to było coś takiego, co w pewnym sensie jakoś mnie tak wewnętrznie przemieniło i uzdolniło do czegoś. To było jakieś takie wezwanie właściwie. To było jakieś wezwanie. Pamiętam właśnie, jak ksiądz, który nas przygotowywał, mówił, że tak, że wy otrzymujecie Ducha Świętego. Coś wiecie, doświadczyliście działania Ducha Świętego, doświadczyliście Boga i nie możecie teraz tego tak zachować tylko dla siebie. Musicie iść dalej. I to jakby, to wcześniej powiedział ten ksiądz, ale później to wezwanie jakby się na nowo we mnie odezwało i zapragnęłam jakby to wyzwanie podjąć i wypełniać.
1: I co zrobiłaś?
0: Więc po prostu na początku zaczęłam w swoim środowisku mówić o Jezusie, ale oczywiście nie na tej zasadzie, żeby dobijać ludzi wokół mnie. To tak śmiesznie brzmi dobijać, ale po prostu...
1: No są tacy, którzy to robią. Wykorzystują Pana Boga jak maczugę.
0: No tak, znaczy nie o to mi chodziło. To jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, kiedy jakieś osoby z czymś się borykały, miały jakiś problem, to jakby wychodziło tak naturalnie. Jakby ja wcale nie miałam zamiaru im od razu mówić o tym, że Jezus ciebie kocha. Tylko najpierw to było takie towarzyszenie tej osobie, słuchanie jej. I modlitwa, i oczywiście modlitwa. Na przykład no, modlitwa już wielokrotnie doświadczałam mocy modlitwy i szczególnie mocy modlitwy różańcowej, mocy modlitwy właśnie tej kontemplacyjnej, modlitwy maryjnej. No ewidentnie takim przykładem jest na przykład właśnie kiedy spotkałam pewną dziewczynę. Właściwie to nie tyle, że ja ją spotkałam, tylko ona do mnie się odezwała i tak naprawdę ta osoba chciała mi namieszać w życiu. Chodziło o po prostu jakiegoś chłopaka, w którym ona była zakochana, a znów ten chłopak był zakochany we mnie, a ja po prostu, że tak powiem, no nie chciałam tam z nim wchodzić w jakieś bliższe relacje. No i ona twierdziła, że po prostu ja bardzo ranię tego chłopaka, no i ona chciała, sprowokowała taką pewną rozmowę na gadu-gadu i tak ją poprowadziła, że ja jakby... Powiedziałam może parę słów, które mogłyby tego chłopaka zranić.

ona się przedstawiła po prostu jako studentka psychologii, że robi jakąś ankietę dotyczącą stosunków damsko-męskich, czy tam związków damsko-męskich. No i ja po prostu już na zasadzie takiej, żeby brzydko mówiąc odczepiła się od pewnego tematu, no to już chciałam powiedzieć coś takiego mocnego. No i powiedziałam parę takich mocniejszych rzeczy. No i później, niedługo po tej rozmowie otrzymałam taką wiadomość od tego kolegi, że dostał jakiegoś dziwnego maila. No i przesłał mi tego maila i okazało się, że to była dokładnie ta rozmowa moja z tą dziewczyną. Oczywiście jakby nie chciałam się wtedy temu koledze jeszcze przyznawać do tego, bo mnie pytał, czy to ja, bo jemu bardzo pasowało do tego, żebym to ja powiedziała. No i pomyślałam, że no nie będę mu mówić tego w taki sposób, tylko spotkam się z nim i po prostu teraz mu powiem, że to nie ja, ale zaraz jutro z nim się spotkam i powiem mu po prostu twarzą w twarz, jaka była sytuacja. Bo po prostu rozmawialiśmy tam przez internet. Nie chciałam tego w taki sposób załatwiać. No i później zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. No i ona, jak tylko się pojawiłam, to zaczęła wyzywać mnie, wyklinać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, tak wtedy spłynął na mnie jakiś taki spokój i zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. Zaczęłam z nią rozmawiać i po pierwsze zapytałam się jej, dlaczego to zrobiłaś? I ona otworzyła się przede mną. Na początku jakoś tak nie chciała, ale otworzyła się, zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ona jest z patologicznej rodziny. Wyrwała się z patologicznej rodziny, będąc jeszcze chyba tam młodą nastolatką, mając tam 13 lat. I zaczęła po prostu ciałem zarabiać na chleb. I no, wiadomo w jaki sposób. No i konsekwencją tego było to, że zachorowała na HIV i ona, mając świadomość, że ona nigdy nie będzie mogła być z tym chłopakiem, chciała mu to jakoś życie umilić, czyli jakby odciąć go ode mnie. No i jakoś nasza rozmowa tak się toczyła i weszłyśmy na temat wiary, na temat przebaczenia, sakramentu, czyli sakramentu pokuty, pojednania. No i ona właśnie przyznała się, że ona owszem już jakieś czuje, że nawrócenie przeżyła, ale ona nie może iść do spowiedzi. Ona była tylko chyba raz i to u pierwszej komunii i potem już nie była. I tak rozmawiałyśmy dosyć długo, tak chyba przez no parę godzin to było. I na koniec tej rozmowy ja obiecałam jej modlitwę. Obiecałam jej modlitwę i jakby oczywiście właśnie w tej rozmowie tam zachęcałam ją właśnie do sakramentu spowiedzi. I tego wieczoru, kiedy modliłam się za nią, a właśnie była to modlitwa różańcowa, to było niesamowite, bo można powiedzieć, że z każdym słowem w trakcie tej modlitwy

I moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje, uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami. Czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no na początku był problem, że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

No więc pojechałam na te rekolekcje. No i właśnie, to był bardzo mocny czas. Tam na początku tych rekolekcji jest taka modlitwa przebaczenia, która przechodzi cały okres życia, od momentu okresu czasu prenatalnego aż do danego czasu, w jakim się żyje. Ja nie wiedziałam dlaczego, kiedy były czytane słowa na temat czasu prenatalnego, mi zaczęły tak płynąć łzy bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. A jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesny też był dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami. I takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte. Takim boskim promieniem. Że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarzać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem. To się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no, dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowywali, czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie, czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej. I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku, to w ogóle to nie jest ten azymut, to nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek, my mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim. I można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim, właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafić, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: Kim jest ten Bóg, kogo poznałaś?
1: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie. Że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi. A kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Maksymiliana z Teweszte. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Z listu do Filipian. 12 marca, rok 295. Numidia. Miasto Teweszte. Plac przed Trybunałem. Ranek. Wśród stojących na placu ludzi jest młody mężczyzna. Ma 21 lat. Nazywa się Maksymilian. To syn legionisty. Obok stoi jego ojciec. Ramiona ma szerokie, ale w ruchach widać już ciężar lat. Na palcu obraca stary sygnet weterana. Przyprowadził syna na pobór. Tak wygląda prawo imperium. W cieniu siedzi prokonsul Dion. Dla niego to kolejna sprawa. Maksymilian, młody mężczyzna, zdrowy, syn legionisty, naturalny kandydat do armii. Tyczka miernicza dotyka ramienia Maksymiliana. Żołnierz przesuwa ją powoli w dół. 5 stóp i 10 cali. W armii rzymskiej, to znaczy zdolny do służby. Została już tylko formalność. Pieczęć żołnierza na ramieniu. Ale Maksymilian nie wyciąga ręki. Stoi nieruchomo. Na placu ktoś parska śmiechem. Prokonsul podnosi głowę znad tabliczki. Chłopak ma 21 lat, powinien służyć cesarzowi, ale nie może. Jest chrześcijaninem. Nie przyjmie ołowianej pieczęci na ramieniu. Bo, jak mówi, nosi już inny znak. Znak Chrystusa. Na placu robi się ciszej. Prokonsul próbuje jeszcze raz. Przypomina, że w armii służą także chrześcijanie. Ale Maksymilian pozostaje nieruchomy. Dion odkłada tabliczkę. Patrzy na ojca. Ojciec milczy przez chwilę. Potem mówi, że Maksymilian sam wie, co jest dla niego dobre. Ostatnia próba. Służba albo śmierć, tu i teraz. Maksymilian odpowiada spokojnie, jakby mówił o czymś oczywistym. Nie zginie. Jego imię jest zapisane w Księdze Życia. Prawo rzymskie nie zna takiego sprzeciwu. A więc śmierć. Maksymilian zdejmuje tunikę. Podaje ją ojcu. Ten przez chwilę stoi bez ruchu. Ręce mu drżą. Patrzy na syna uważnie, jakby chciał zapamiętać jego twarz. Dopiero po chwili zaciska tunikę w dłoniach. Prowadzą Maksymiliana na miejsce egzekucji. Błysk miecza. Prokonsul Dion odkłada tabliczkę. Dla niego to kolejna sprawa. Ale przez chwilę nie wstaje. Siedzi nieruchomo. Ludzie się rozchodzą. Patrzy na pusty plac. Ojciec wraca do domu z tuniką syna w rękach. Nie płacze. Idzie powoli. Jeszcze tego nie wie, choć może już przeczuwa, że wkrótce pójdzie tą samą drogą przez drzwi, które otworzył Maksymilian.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, jak chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie, tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: To jeszcze takie lata 80. 13 grudnia właśnie tam przeżywałem, więc jeszcze jako nienawrócony człowiek. Spotkałem świadka i to wszystko jak gdyby na tym się opierało. Spotkałem w wojsku świadka, czyli kogoś, kto żył zupełnie inaczej niż my tam wszyscy. Nie pił, nie palił, nie przeklinał. No to naprawdę było wyjątkowe. On to był taki człowiek, co świecił. No co by mu się tam nie powiedziało, żeby zrobił, robił. Był zadowolony, uśmiechnięty i no muszę powiedzieć, że mnie to wkurzało mocno. A z jednej strony, z drugiej mnie intrygowało, dlaczego ten człowiek taki jest. Więc go kiedyś w nocy, pełniąc służbę pod oficera, obudziłem, posadziłem i mówię, mów. Powiedz człowieku, dlaczego ty taki jesteś, skąd ci się to wzięło, nie? I on mi o Jezusie opowiedział. Ja już byłem po ślubie wtedy. Braliśmy ślub w kościele z żoną, aż Gosia miała dyspensę swojego biskupa, że może brać ślub z niewierzącym. Bardzo wierzącą teściową miałem. No ona się oczywiście swoje na różańcu wymodliła. No moje nawrócenie. Ale myślę, że przełomowe to właśnie było to, co usłyszałem od tego człowieka, który mi powiedział, że to Pan Jezus sprawił, że on taki jest, że jest zadowolony, że jest szczęśliwy. No i to nie daje spokoju wtedy. Co zacząłem z tym robić? Była jeszcze jedna rzecz, która jakoś mnie bardzo mocno poruszyła, to było Quo Vadis Sienkiewicza. Nie wiem, czy wszystkich tak porusza, ale w każdym razie ja dosyć, myślę, jednostronnie wtedy to czytałem. To znaczy interesowało mnie samo działanie Boga w życiu ludzi. Myślę, że jak skończyłem czytać Quo Vadis, to byłem człowiekiem wierzącym. Znaczy ja wierzyłem, że jest Bóg. Postanowiłem się ochrzcić. Oczywiście we wszystkim tym mi pomagało na pewno jakaś ta sfera, taka nazwijmy ją społeczną, nie? Całego tego zła, które się działo. Żona moja, która była działaczem Solidarności, która z jednej strony nie mogła wrócić do swojej pracy, ale z drugiej strony jej nie mogli wyrzucić z tejże pracy, bo byłem żołnierzem w służbie czynnej. I dekret o stanie wojennym nie pozwalał rząd takich ludzi jak ja wyrzucać z pracy, więc przychodziła co miesiąc pod bramę telewizji, bo była pracownikiem Ośrodka Badania Opinii Publicznej, odbierała pensję. Znaczy to wszystko było takie przygnębiające, nie? Ja zobaczyłem, myślę, że jakąś nadzieję, myślę, że to jakoś zaważyło na zmianę życia swojego, które do tej pory było życiem, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. A dzieje rodziny są skomplikowane albo bardziej niż skomplikowane, bo to zależy wszystko, jak na to popatrzymy. Tata mój był bardzo wierzącym człowiekiem przed wojną. Nie dociekałem nigdy potem, znaczy jakoś tam różnimy się w ocenach, gdzie stracił wiarę. Na pewno nie w czasie wojny, chociaż 4 lata w obozach koncentracyjnych przesiedział, ale przeczytałem jeszcze jego wiersz z 1946 roku, miał takie bezpośrednie odniesienie do Boga, do wiary, do szczęścia, więc to na pewno było trochę później. Ale generalnie wychowywał nas w duchu takim marksistowskim. Byliśmy wszyscy nieochrzczeni, mam dwoje rodzeństwa. Byliśmy nieochrzczeni. Potem jeszcze się okazało, że moja mama była Żydówką, też z bardzo takimi bardzo, bardzo trudnymi doświadczeniami wojennymi. No i dziś jak to trochę mój syn się podśmiewa, jest troje rodzeństwa. Jeden wierzący katolik, jeden niewierzący nieochrzczony i Żydówka. I muszę powiedzieć, że jak się sam nad tym zastanawiam, to ciągle nie jestem w stanie dociec. Znaczy, jaki jest plan Pana Boga w tym wszystkim? Bo jakiś jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości. No i zobaczymy. Kocham moje rodzeństwo, spotykam się z nimi. Oni wiedzą, jak ja żyję. Zobaczymy, co dalej będzie. Znaczy, to jest tak, ja bym powiedział, że w jakimś sensie nie bardzo jestem w stanie nawet opowiadać o tym okresie, bo to jest nic ciekawego. To jest nic ciekawego i troszkę jest mi tak wstyd, że nie mogę do końca synowi, córce opowiedzieć, jak żyłem, jaka była moja młodość, bo nie była to ciekawa. Z wyjątkami oczywiście działałem w harcerstwie. To było bardzo pozytywne, bardzo fajne to było. To było takie dobre harcerstwo w takim starym stylu. Więc tam były te wszystkie takie przebłyski jakiegoś fajnego życia, nie? Ale z drugiej strony była taka beznadzieja, żadnych praw moralnych, żadnych... Robiłem, co chciałem po prostu. Żyłem, jak chciałem. I nie wychodziło wcale. Nie wychodziło. No pewnie bym siadł z nimi i płakał przede wszystkim, bo to myślę, że to jest tak. Trudno jest cokolwiek człowiekowi powiedzieć. Zawsze stanie to pytanie, czy życie kończy się tu i w tym momencie, czyli tu na ziemi. I żeby zadać sobie pytanie, co jest dalej. Czy jest coś dalej? A jeżeli jest coś dalej, a myślę, że wielu ludziom jest trudno odpowiedzieć, że to jest koniec. Trudno jest to jakoś tak umysłem, głową to przerobić, prawda, że oto tu się kończy coś. Nikt z nas nie chce tej myśli dopuścić. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie ma sensu żyć, to trzeba spytać, dlaczego? Co się dzieje z tobą? Co ty wierzysz? Bo każdy z nas w coś wierzy. Idzie pytanie gdzieś o głęboki sens, prawda, tego wszystkiego. Ale pierwsze, jak mówię, co bym zrobił, to jest oczywiście w pewnej przenośni powiedziane, ale właśnie siąść i płakać z tym człowiekiem. Nad jakąś biedą, nad jakąś niemocą, niemożnością. Potem gdzieś... Próbować, żeby on sobie odpowiedział na pytanie, co takiego się w jego życiu stało, że doszedł do tego miejsca. Żeby mógł coś może przebaczyć. Może prosić o przebaczenie. To są różne kwestie, prawda? Ale próbować jakoś kierować na jakiś sens. No. Dla mnie sensem jest Bóg i czy abym umiał tak prosto powiedzieć o Bogu? Nie wiem. Mogę mówić o swoim życiu, że moje życie nabrało sens po nawróceniu. Pomimo wszystkich trudności, upadków, jakie się po drodze zdarzały, cały czas ogromna nadzieja, z jaką żyję, sprawia, że jestem autentycznie szczęśliwym człowiekiem. I jest to takie szczęście zwykłe, proste. Myślę, że współodczuwania to jest to coś... Bo to w jakimś sensie tego, czego jesteśmy uczeni, prawda, żeby przez moją modlitwę, przez moją adorację, moje uczestnictwo w mszy świętej, starać się patrzeć na ludzi takimi oczyma, jakimi patrzył Pan Jezus. A Pan Jezus płakał tam, gdzie trzeba było zapłakać. Pan Jezus się cieszył tam, gdzie trzeba się ucieszyć. Pan Jezus podniósł głos tam, gdzie trzeba było podnieść głos. I to było to współodczuwanie. To jest szalenie trudne. Ja teoretycznie, ja to wiem. Czasami jest trudno. Czasami ta słabość moja własna gdyby bierze górę nad tym, co ja wiem, co ja powinienem zrobić. Ale ta to, co pan zauważył, to płakanie z kimś, to jest właśnie współodczuwanie. Najpierw, żeby zrozumieć człowieka, zrozumieć, co on czuje. Nie można głodnemu powiedzieć, nawróć się i Pan Bóg ci pomoże. Nie da rady. Ja bym z drugiej strony na to popatrzył. Znaczy tak, metody nie ma, nie ulega kwestii. Nawracamy się w przeróżny sposób. Oczywiście nie sięgajmy, bo tu jak gdyby pójdziemy nie w tą stronę, bo oczywiście każdy z nas nieustająco potrzebuje nawrócenia. Każdego niemal dnia. Ale myślę, że w drugą stronę, żeby patrzeć na to coś, co pomaga większości ludzi w nawróceniu, to jest spotkanie drugiego człowieka, który nawiąże z tobą relację, który coś opowie o sobie, powie o swoim życiu, powie w prosty sposób o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Co to znaczy, że Bóg jest ze mną codziennie? Co to jest ta codzienność? I myślę, że to jest najważniejsze w nawróceniu, żeby spotkać kogoś, kto stanął na mojej drodze, spotkać jakiegoś świadka Boga, który coś mi powie, czymś mi pomoże, albo właśnie siądzie ze mną i zapłacze. Może to jest coś, co mi wystarczy, że ktoś zrozumiał mnie, ktoś mnie wysłuchał. Często powtarzamy jakoś tam między sobą, we wspólnocie, to co jest dziś, widzimy najważniejsze w wyjściu do drugiego człowieka, w ewangelizacji, właśnie w nawróceniu, to jest słuchać. Ciągle słuchać drugiego człowieka. Usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Żeby on mógł wykrzyczeć swój ból, swoje zranienie. Wykrzyczeć swoją niemożność, niemoc, swoje nieszczęście. Nie można go zagadać. Opowiadać mu pięknymi słowami o życiu. Jakie jest piękne i wspaniałe, a jeżeli ten człowiek przeżywa autentyczną biedę, nie radzi sobie. Jest właśnie bliski takiego poddania się i mówienia, nie ma sensu życie. To chyba jest najważniejsze, co może być. Być wysłuchanym. Ale to jest, myślę, to, czego też się jakoś uczyłem na tej swojej drodze wiary. Do tego, żeby w taki prosty sposób właśnie wychodzić do ludzi i robić to z innymi, robić to z moimi braćmi, siostrami, z którymi jestem we wspólnocie. To pomnażanie, to też matematyka też nam powie, im więcej nas będzie, tym to pomnożenie będzie jeszcze większe, prawda? I często co jest ważne przy takim pomnażaniu dobra, żeby nie zawsze musimy wymyślać swoje jakieś rzeczy, wymyślać coś wielkiego, oryginalnego, wspaniałego. Posłuchać kogoś i robić takie rzeczy, jakie gdzieś tam coś usłyszeliśmy i robić to właśnie w sposób prosty. Nie wiem, może to jest z moim wiekiem związane, być może, ale coraz bardziej doceniam prostotę, żeby być bardzo prostym w tym, co robię, być prostym również w takich środkach ewangelizacyjnych, że nam nie potrzeba fajerwerków wielkich. Może one czasami przy jakimś święcie są potrzebne. Nie neguję tego. Ale myślę, że w takiej codzienności potrzeba nam prostoty. Zwykłego podejścia do człowieka. Coś mu powiedzieć. Coś mu dać. Bardzo mi przekonują takie rzeczy, kiedy czasami podchodzimy do kogoś, żeby mu po prostu dać dobre dobrego cukierka, ciasteczko. Coś prostego, zupełnie. Żeby to była taka przyczyna do porozmawiania się. Do posłuchania. Ostatnio na ewangelizacjach krówki rozdajemy. Ze Słowem Bożym. Jakoś zawsze można do człowieka próbować dotrzeć taki. Coś, co najbardziej jak gdyby myślę jakoś przylgnęło do wspólnoty. To staramy się raz na jakiś czas gdzieś blisko jakiegoś kościoła, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zapraszać przed tym Najświętszy Sakrament osoby z ulicy. A przed tym Najświętszym Sakramentem są ustawione dwa koszyczki. Jeden nazywamy koszyczkiem smutku, drugi nazywamy koszyczkiem radości. A w koszyczku radości są słowa z Pisma Świętego, które jakoś na adoracji wymadlamy, prosimy o Pana Boga, żeby jakieś słowo nam dał. gdzieś jest zapisane i to jest na tych karteczkach, które są w tym koszyczku radości. A koszyczek smutku to jest taki koszyczek, na którym rzucają osoby kartki z prośbami, z tym, o co chcą prosić Pana Boga. W tej intencji jest potem msza święta odprawiana. I muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób korzysta z tego. Przychodzi. Często przychodzą z jakąś taką z niewiarą, że czy to w ogóle ma jakiś sens. Byliśmy świadkami również nawróceń. Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, że on dziękuję bardzo, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie, w kapłaństwo. Pan Bóg działa na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby działa. To, co od nas jak gdyby pragnie, byśmy robili, to żebyśmy się poddawali temu, co on do nas mówi. Często chcemy uciec. To nie jest łatwe podejść na ulicę do kogoś, powiedzieć, że wejdź do kościoła, nie? Z różnymi reakcjami się spotykamy. Ale często mówimy takie słowa, że tam jest ktoś, kto na ciebie czeka. Kto coś by chciał ci powiedzieć. Nawet nie używamy słowa Jezus czy Bóg. I to często pomaga. Także to jest taka prosta forma ewangelizacji. To, co staram się zrozumieć, z tego, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, żeby spróbować człowieka do samego Pana Jezusa przyprowadzić. Pan Jezus potem już sobie radzi. Potrzebuje nas, takich prostych, zwykłych robotników, którzy idą z jakąś informacją tylko. Z prostym zaproszeniem, przyjdź, zobacz. A Pan Bóg potem będzie działał. Z takich historii, kiedyś prowadziliśmy taką ewangelizację na Piwnej. Straszna pogoda była, był ziąb, padał deszcz. Dosłownie prawie nikogo na ulicach nie było, a do ludzi, do których podchodziliśmy, to wszyscy, że się spieszą, że muszą wejść, bo jest zimno, więc nie, dziękuję bardzo. I tak mniej więcej po pół godzinie z takim księdzem francuskim chodziliśmy, stwierdziliśmy, że trochę sami zmarzliśmy, pójdziemy, wejdziemy do kościoła się ogrzać. Jakie niezwykłe było nasze zdumienie, jak zobaczyliśmy, że jest pełny kościół. Pełny kościół ludzi. Zobaczyłem wtedy, że no właśnie, to nie my, to nie ja. To Pan Bóg działa. Potrzebuje mnie, mojego takiego otwarcia, że powiem zgoda. Zgadzam się. Może będę śmieszny. Może będę niezrozumiały, może ktoś mi gdzieś tam wyszydzi czy coś, ale pójdę i powiem, tak jak umiem, jak potrafię. A Pan Bóg będzie działał wtedy. To jedna z ciekawszych historii, która zresztą jakoś jest opowiadana we wspólnocie na to, żeby słuchać właśnie tego, co Bóg do nas mówi. Była taka grupka modlitewna w Mediolanie. No i od jakiegoś czasu przeżywali coś takiego, że grupka nie wzrastała, przychodziło na spotkanie mniej więcej tyle samo osób, albo coraz mniej nawet. No i się modlili i dostawali takie słowo od Pana Boga, żeby wyjść na ulicę, No ale bardzo się opierali, bo było ich mało, czuli, że nie poradzą sobie. No ale jak Kolejne tygodnie mijały i tych ludzi naprawdę zaczęło ubywać. Stwierdzili, dobrze, posłuchamy, idziemy na ulicę. Wyszli na jakichś z dużych placów mediolańskich. Taką właśnie prostą ewangelizacją, ze śpiewem, ikonę mieli. Lało, ale lało podobno tak, że nic nie było widać. Byli tam prawie godzinę na tym placu. Mówią, że jak tak wszystkich by zliczyli, które osoby, które przeszły, to więcej jak 10 osób nie było. I tydzień później, jak przyszli na spotkanie, było 2 razy tyle osób. Ja wiem, że to nie jest proste wszystko tak popatrzeć na to. Ale problem, sam go zresztą miewam, żeby uwierzyć, że to Pan Bóg działa. Nie my, nie ja, nie moje pomysły. Pan Bóg działa. Ale chcę, żebyśmy go słuchali. Chcę, żebyśmy słuchali. Jeżeli w grupie modlimy się i coś tam rozeznajemy, prawda? Czyli myślimy o tym, co powinniśmy zrobić. To powinniśmy to robić. Żeby nie poprzestać na samym mówieniu, na gadaniu, zróbmy to, zróbmy tamto. Róbmy. Proste rzeczy. Naprawdę proste. My często myślimy sobie tak, dajcie nam telewizję, dajcie nam radio, dajcie nam kamery, 3 zespoły i tak dalej, zrobimy taką imprezę, nie? Będzie taki happening, że Warszawa go w życiu nie widziała. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co jakiś czas może są potrzebne takie rzeczy. Ale do tego, żebyśmy budowali swoją wiarę, potrzeba naprawdę wychodzić z taką dużą, dużą prostotą do człowieka. Mówić mu proste rzeczy. On i tak jest bombardowany przez prasę, radio, telewizję, swoją pracę, kolegów, znajomych, rodzin. Jest bombardowany bez przerwy, nie? I po pierwsze czeka, żeby wreszcie on mógł coś powiedzieć, a po drugie myślę, że każdy z nas czeka na takie bardzo proste słowa. Naprawdę mnie poruszały kiedyś takie świadectwa, dosyć znane przecież świadectwa tych naszych rockmenów, prawda? Gdzie podchodził człowiek do niego i mówił, słuchaj, Jezus cię kocha. Ten człowiek nawracał się. Ale ten drugi, który do niego podszedł, ja nie wiem, kto to był, ale myślę, że zrobił to z taką wiarą. Po prostu zrobił to z wiarą. I myślę, że to, co powinno nam przyświecać w takim wychodzeniu do ludzi, w ewangelizacji, żeby mieć wiarę. Czyli wierzyć w to, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie posłał. I On wszystko załatwi. Przecież sami z siebie, święty Paweł gdzieś napisał, że sam z siebie to on potrafi złe rzeczy robić, nie? A dobre musi Pan Bóg działać. O, droga była. Wbrew pozorom w sumie nawet tak się zastanawiam teraz bardzo prosto. Myśmy szukali, znaczy po moim nawróceniu, to było tak, że ja biegłem mocno do przodu, a Gosia tak bardziej w tyle zostawała. Sama o tym mówi, że ona swoje nawrócenie przeżyła jakiś czas po mnie. Ale wtedy, kiedy już oboje wiedzieliśmy, że szukamy czegoś w kościele, to po prostu szukaliśmy. Byliśmy tu, byliśmy tam. A córka nasza przygotowała się do pierwszej komunii na taką bardzo sympatyczną katechetkę. I ta katechetka zaprosiła nas. Wtedy jakiś się synod odbywał, już dokładnie nie pamiętam jaki. Zaprosiła nas na koło synodalne. Nudne jak 150. Powiedzieliśmy sobie z żoną, że więcej tam nie przyjdziemy. Ale ponieważ na kolejne spotkania, które nas zaprosili, jej nie było, więc nie mieliśmy komu powiedzieć, że nie będziemy przychodzili, więc zostaliśmy jej na drugim spotkaniu. I potem ona zaproponowała takie rekolekcje dla małżeństw, które miała para francuska prowadzić. Właśnie byli ze wspólnoty Emanuel i zaczęliśmy tak swoją przygodę prosto, najpierw przeżywając jeden weekend małżeński, potem drugi. Potem wyjechaliśmy na rekolekcję do Paralemonial. To jest takie serce naszej wspólnoty. Paralemonial, Sanktuarium Świętej Małgorzaty à la Coque. Pierwsze piątki miesiąca to właśnie tam. I tam zadaliśmy Panu Bogu takie pytanie właśnie, czy wspólnota Emanuel jest naszym miejscem. Dostaliśmy wtedy takie bardzo zdecydowane słowo od Pana Boga, że tak, że On nas tu widzi. I tak się zaczęła nasza przygoda 22 lata temu. No i staramy się być wierni przez te 22 lata. Córka nasza jest też ze wspólnocie. Syn może kiedyś dojdzie, może nie. Zobaczymy. Jest niedaleko. Jest niedaleko. Jest to naprawdę przygoda. Przygoda życia. Wcale niełatwa, nieprosta. To też jest kwestia różnych napięć, prawda? Tego, co robimy, co chcemy robić. Mamy różne zdania. Jesteśmy przeróżni we wspólnocie. Naprawdę jesteśmy przeróżni. I z jednymi jest nam super, z innymi mniej super. A Pan Bóg daje nam każdego. Daje nam każdego też, żebyśmy jakoś potrafili przyjąć go. Tak samo ja mogę się okazać, że jestem trudny dla wielu osób. Myślę, że wiele osób też jakieś ma trudności w relacji ze mną, dlatego że jestem właśnie taki, a nie inny. Często jakiejś cierpliwości mi brakuje, czasami jestem pewnie zbyt stanowczy, zbyt ostry. I to bardzo mi się podoba to określenie wspólnoty jako tych kamieni w worku, które się ciągle ocierają o siebie, aż staną się gładkie, ale to dopiero po tamtej stronie. Dwie osoby to są osoby, które uważamy za fundatorów wspólnoty. Piotr Gursa, krytyk filmowy. Bardzo taka uznana postać w świecie filmowym we Francji. 42 lata temu to było. I podwówczas bardzo młoda lekarka, Martin Lafitte, dzisiaj Martin Kata. Martin jeszcze żyje, Piotr nie żyje od 24 lat. Dwa lata temu zaczął się jego proces beatyfikacyjny i oni przeżyli oboje wylanie Ducha Świętego. To był wówczas na zasadzie tych kontaktów z odnową amerykańską. I Piotr z Martin postanowili, że będą się razem modlili. Modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Ich myślą nie była wspólnota, absolutnie. W ogóle nie myśleli o wspólnocie. Myśleli raczej o czymś, co będzie ludzi skupiało na modlitwie. I zaczęło się to od spotkań modlitewnych. No ale jakoś Pan Bóg tak prowadził Piotra szczególnie, że no, powstała z tego wspólnota. Dziś dosyć spora wspólnota. Na wszystkich kontynentach ponad 10 tysięcy nas jest. Nie będziemy nigdy super liczną wspólnotą, ale myślę, że to nie o to chodzi. Także serce nasze jest we Francji, w Paralemonial. Ale to, co przeżywamy wszyscy, to, co najbardziej jak gdyby tak nas cieszy, to powszechność tej wspólnoty. Tak, ja zobaczyłem w ten sposób powszechność Kościoła. Doświadczyłem tego, że naprawdę Kościół jest jeden. Że to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju jestem, skąd jestem. To jest różna tylko kultura. A wiara jest z tego samego Boga, z tego Pana Jezusa. I to nas łączy. To jest niezwykła siła. Adoracja, współodczuwanie, ewangelizacja. To są takie trzy filary wspólnoty, czyli to, skąd mamy czerpać siłę. Adoracja eucharystyczna. Każdy z nas stara się być codziennie na mszy świętej i stara się mieć dłuższą modlitwę i właśnie najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. I to, co już wcześniej mówiłem, właśnie adoracja eucharystyczna, by starać się prosić o takie oczy, jakimi Pan Jezus patrzył na ludzi. I to nam daje właśnie współodczuwanie, czyli odnajdywania wokół siebie tych osób, które są autentycznie biedne i przede wszystkim biedne duchowo są, które się pogubiły, nie mogą odnaleźć, żeby je zobaczyć. To nas do ewangelizacji popycha, do misji. 13 różni. To nie jest tak, ja im dłużej na to wszystko patrzę, to jak gdyby to jest bardziej odkrycie po prostu Kościoła. tego, o czym Kościół mówi do każdego z nas nieustająco. Żeby się modlić, widzieć braci i mówić o Panu Jezusie, mówić o Bogu, dawać świadectwo. I to, co jak gdyby nam pomaga i to często braciom, siostrom naszym jak gdyby mówimy, wspólnota nam pomaga, jest ułatwieniem, bo nie jestem sam, bo mogę wiele rzeczy zrobić z kimś. Jak jest mi trudno i słabo, mam brata, który mi pomoże, który mnie wzmocni. Spotykamy się w takich małych grupkach co tydzień, dzielimy się Słowem Bożym, tym, co Bóg do mnie mówi. I bardzo często doświadczamy, że wtedy, kiedy mam trudny czas, jest mi ciężko i słyszę dzielenie moich braci i patrzę, jak Bóg działa w ich życiu, to od razu się czuję się taki umocniony. Widzę, że Bóg jest, nie? I pomimo wszystkich moich wątpliwości, które w tym momencie miałem, ale po prostu miałem trudniejszy czas. Bardzo wspólnota ułatwia. Bardzo. Takie kroczenie do Pana Boga, taką pewność bycia w dobrym miejscu, że jestem na swoim miejscu, jest.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przepraszamy Cię za wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, co jest naszą słabością. Prosimy Cię, Panie, żeby ten czas był na Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Folwarski. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Wodzirej, który wywodzi się z ruchu oazowego.
1: No, niewątpliwie. Samo takie wodzirejstwo, które teraz powstało, nazywa się nową kulturą. No, a niewątpliwie nowa kultura to ruch Światło-Życie, oaza. To, co być może było ważne jeszcze wcześniej, kiedy ich podstawy krucjaty wyzwolenia człowieka i utrzymanki wolności, co ksiądz Franciszek

0: towarzyskich.
1: Czyli innymi słowy, też organizujecie imprezy bez alkoholu?
0: No i bym powiedział, że to pewnie jest tak już w moim doświadczeniu 10% całego udziału, bo samo bez alkoholu to jest mało powiedziane, nie? Tutaj trzeba dodać więcej rzeczy. No, no, środki psychoaktywne już jest szerzej, już jest pełniej. Być może jest duża potrzeba i akurat ja w swoim życiu, w swojej pasji odkryłem to jeszcze w czasie studiów, że nawet jest to bardzo duża potrzeba profilaktyki pierwszego stopnia, czyli żeby zastanowić się, jak w ogóle zaniechać pewnych praktyk czy stereotypów picia.
1: No impreza, zabawa tylko z alkoholem.
0: Akurat jest to stereotyp, nie? Można pokazać to w bardzo prosty sposób, jak to działa, że te imprezy alkoholowe niestety schodzą no, do takich bardzo złych później poziomów i kulturalnych, i towarzyskich. No, być może no, no, wszystkie jakieś takie źródła złego się z tego rodzą i to nie trzeba dużo na ten temat rozmawiać. Bardzo ważne też jest wiele innych takich no, psychologicznych podejść, gdzie na przykład nas, no, chociażby psychologowie chrześcijańscy ugruntowują w postawie, tak? Bo jeśli chcemy zarażać zabawą, radością, uśmiechem, no niestety wywodzi się to z jakichś podstaw dobra, nie?
1: I teraz, czyli innymi słowy, ksiądz Blachnicki pomyślał, że warto jest też jakoś formować ludzi, którzy będą pomagać innym się bawić, tak? Jest jakieś duże spotkanie w Odzieleju w Katowicach.
0: Oczywiście. Katowice akurat jest to siedziba takiej największej placówki, która wytworzyła animację zabaw. Warsztaty Wodzirejów, które odbywają się od 1999 roku, już na skalę ogólnopolską. Ośrodek księdza Franciszka Blachnickiego, a na Brynowie Kościół Wotum, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Powiem, że najbardziej budującą w tym wszystkim było to, że zaszczepiliśmy tam formę takiego przeżywania rekolekcji, czyli spotkania z Panem Bogiem, czyli jakby przemieniania siebie, ale też i na modlitwie i do tej pory to trwa. Jest to prawdopodobnie niedostępne w komercji, czyli tam specjalnie no, media nie interesują się za bardzo. Jest to takie troszeczkę zbudowane na wartościach, na postawach, na potrzebach ludzkich, ale nie jest to do sprzedania.
1: Jak spotkałeś Boga? Czy z domu go wyniosłeś świadomość, że jest?
0: Najprawdopodobniej tak. Ja nie miałem akurat być może większych problemów. Miałem bardzo dobrze przekazane wartości, pełną rodzinę i to za czasów pradziadków, wszyscy razem w zgodzie, szczęśliwie w sakramentach. Nie miałem problemów alkoholowych, z których musiałem gdzieś tak przeżyć, borykać się.
1: I to miasto, było dla mnie... wieś, północ, południe Polski?
0: Akurat pod Warszawą. Grodzisk Mazowiecki, okolice, na wsi, no więc spokojne życie. Ja być może już w tych czasach wolnych Jana Pawła i nie pamiętam nie wiem, no, czasów, gdzie się w kolejkach stało i inne rzeczy. Więc raczej to życie było kolorowe i takie wspominam. A spotkanie z Panem Bogiem to jest formacja i niewątpliwie od ludzi. To, co żeśmy spotkali na spotkaniach, gdzie zawsze było takie miłe spotkanie towarzyskie, ale to były co piątkowe spotkania ruchu.
1: Światło życie.
0: Tak, we wspólnocie. To po prostu jest cały wzrost. A niewątpliwie te ważne kroki, jak rekolekcje, może to jest taki 16 lat życia, własne wolne wybory. Przyjaciel kiedyś mnie zachęcił, mówi: Rafał, co dla ciebie jest najważniejsze? Ja mówię, no jak jestem tu w czasie rekolekcyjnym, przeżywam swój czas i patrzę na ciało i na ducha, no to prawdopodobnie ludzie, czyli ci, którzy są wokół mnie. I no i wtedy podjąłem decyzję, że przystąpię do krucjaty, nie będę się zastanawiał, czy chcę być kandydatem, że na przykład przez rok chcę być kandydatem i sprawdzić, czy stać mnie na to, żeby odmawiać nie tylko alkoholu, ale wszystkich rzeczy, które uwłaczają godności człowieka, a dalej powiedząc, nie częstuję, nie kupuję, nie biorę. Nie? Czyli we wszystkich takich uzależnieniach. Powiem, że u mnie to owocuje bardzo, ponieważ wybrałem wtedy przyjaciół. Jeżeli w wieku 16 lat powiedziałem sobie, że nie chcę być obkopcony dymem papierosowym, nie chcę odmawiać komuś, bo on mnie nachalnie namawia, spróbuj dobre wino, to wtedy wybrałem przyjaciół. Wtedy wybrałem środowisko ludzi, z którymi przebywałem w czasie szkoły średniej, studiów, co jest bardzo trudne. No i czas studiów był rzeczywiście już drogą Pana Boga, podejrzewam, bo mam ulubioną swoją jedną modlitwę i uważam, że Pan Bóg kieruje i prowadzi. Czasami my sobie idziemy w jedną, w drugą

0: stronę. Czasami wybory są takie, że wybiera człowiek między złem a złem, więc wtedy droga do Pana Boga jest nie najbliższa. Trzeba przeżyć rekolekcję. Jest to modlitwa, którą ja kojarzę jako modlitwę księdza Franciszka Plachnickiego. Jest długa, więc może nie będę całej mówił, ale Matko Boża Niepokalana Maryjo, Tobie powierzam swoje ciało i duszę.
1: Czyli zawierzenie.
0: Zawierzenie Matce Bożej.

0: I powiem, że ta modlitwa prowadzi mnie przez życie, bo we wszystkich chwilach jakichś takich potrzebnych zawsze jest nawet kilka razy, jedna po drugiej, żeby wybrać, żeby pójść tą drogą. Nie jest to łatwe. Borykamy się ze wszystkim. Powiem, że wodzirej. Fajnie, udało mi się, bo nie mam uzależnień. Bo postanowiłem sobie żyć wolno, bez alkoholu, bez papierosów. To w ogóle jest żaden problem, to jest nic. Ale co dalej? Czy potrafisz żyć na dzień dzisiejszy na przykład bez pieniędzy, bez mamony? Czy potrafisz nie wierzyć w rzeczy, które są złudne, które są tylko iluzją, zbudowane po to, żeby człowiek biegł?
1: Bez pieniędzy nie da się żyć.
0: To nie jest prawda do końca. Tak naprawdę w dużym świecie, kiedy studiowałem w Olsztynie, byłem tam 7 lat, zupełnie inne warunki są niż w większym mieście. Nie chcę powiedzieć w Warszawie, tak, ale w większym mieście. Takich miast dużych też sporo w swoim życiu widziałem. Być może też na tej drodze takiej Ewangelii, bo Pan Bóg pozwolił, żebym był na Światowych Dniach Młodzieży w 2000 roku w Rzymie. Później pozwolił, żebym był na Światowych Dniach Młodzieży w Toronto w Kanadzie. I zaprosił mnie zupełnie też niespodziewanie, kiedy prawdopodobnie człowiek liczył wszystko, do Australii. Na wyjazd, który poniekąd miał kosztować bardzo dużo, nie zamieniłbym tego na nic innego. I to jest pewnego rodzaju droga. O pieniądzach powinno się powiedzieć dużo. Kiedy odkryłem też niedawno być może katolickie podejście do świat według Biblii, twoje finanse według Biblii, tak? Czyli co Biblia mówi o finansach, to powiem, że też jest to bardzo piękne dzieło. Najprostsze porównanie powiem. Cytatów o miłości w Piśmie Świętym będzie około 8000. Natomiast teraz akurat mogę się pomylić, ale o finansach jest to około 23 tysięcy, tak? Czyli 8000 i 23 tysiące. To jest różnica, kiedy Pan Bóg powiedział o finansach. No i też można wypracować pewną drogę z Panem Bogiem, z Biblią, gdzie to zniewolenie, to co ludzie gonią, chcą zyskać. No i o tym, jak Ewangelia mówi. Twój skarb gdzie?
1: Znaczy, pieniądze są potrzebne, tylko chodzi o to, żeby za tym nie gonić.
0: Na pewno tak jest. Na pewno tak jest. No, dla niektórych są to jakieś takie wyznaczniki. Myślę, dla niektórych mówię o sobie, że czas jest dla nas bardzo piękny tu na ziemi. I co zrobić, żeby każdy dzień był szczęśliwy? Jeżeli ja chcę być dla innych źródłem radości, to w jaki sposób mogę postępować poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, żeby umiejętnie jakby dzielić to. Nie można być szczęśliwym w pracy, pokazywać innym szczęście, a być smutnym, jakimś chorym na co dzień.
1: No i w wieku lat 16 zacząłeś w miarę już świadomą drogę. I jakie są etapy? No bo było pytanie o powołanie. Jak rozeznałeś powołanie swoje?
0: To, że wspomniałem o Światowych Dniach Młodzieży, to wtedy Pan Bóg mnie zapraszał na każdym kroku. Ewangelia jest tak pięknie napisana, że za każdym razem czytasz: pójdź za mną. Światowe Dni Młodzieży w Rzymie były źródłem bombardującym w powołania. Codziennie katechezy, jeśli ktoś umiał zrozumieć i chciał słuchać, to był zaproszony na drogę. Niełatwą. A w swoim życiu też miałem, myślę, dużo szczęścia, bo bardzo lubiłem zmagać się z tym wyzwaniem, czyli szukać, odpowiadać sobie na to pytanie. Będąc na spotkaniach ministranckich, będąc na spotkaniach takich powołaniowych, chociażby w naszym seminarium. I później ta droga cała taka, może z prostą też odpowiedzią, że bycie w każdym stanie, tak, bo mi to się kojarzyło zawsze, to powołanie, że droga zakonna, kapłańska, ale bycie w każdym stanie jest naprawdę tym powołaniem i tą drogą.
1: Czyli rozważałeś kapłaństwo?
0: Tak, ale miałem z tym jakichś dużych problemów, bo nie czułem się kapłanem. Nie czułem na pewno tej drogi, takiej służby w takim, no być może dla mnie usystematyzowanym schemacie ojcostwa, jakim jest kapłaństwo. Że było to dla mnie pewnie trudne i nie do końca do zrozumienia, jaka jest posłuszeństwo chociażby w pięknej strukturze Kościoła, nie? I dlatego ta droga jest w tej rodzinie. Już teraz dwóch synów, wspaniała żona.
1: Modliłeś się o żonę?
0: Tak. To jest piękny czas. My byliśmy bardzo szczęśliwi. Akurat droga, myślę, tych świadomych lat. Dla niektórych nie zrozumiała, ale dla nas wolne oddanie dla siebie, bycie dla siebie prezentem, bez próbowania narzeczeństwa w kilku sytuacjach, czyli byliśmy dla siebie. Dzięki formacji ruchu, bo moja żona, niezależnie od tego, jak żeśmy się spotkali na drodze, też jest po formacji ruchu i prawdopodobnie, jak żeśmy się poznali, jak żeśmy o sobie powiedzieli kilka słów, że byliśmy na rekolekcjach i moja żona wybiera się na oazowy kurs animatorów, dla animatorów, czyli KODA. Jest to ten po trzecim stopniu na oazie spotkanie. To bardzo mi na tym zależało. Powiedziałem, tak, jedź, bo ja byłem. Możesz pojechać, będziemy już na równym stopniu.

0: Ale najpierw zacznijmy od tej modlitwy. Kiedy uświadomiasz sobie, że jednak rodzina jest powołaniem? Ile miałeś lat wtedy?
1: Powiem, że tutaj jednak korzysta się z wzorców i nie można tego w moim przypadku powiedzieć, że było inaczej. Rodzice, dosyć duże, jakby takie, można powiedzieć, kontakty rodzinne, czyli moje rodzeństwo ze strony taty, tam jest 5 osób, ze strony mamy jest 6 osób. To było tak, że zawsze wiedziałem, że w wieku takim 23 lat będę szukał tej drogi, żeby nie było za późno, żeby nie było za wcześnie. I Pan Bóg tak zechciał, że ta dojrzałość w tym wieku przyszła, nie? Że ja byłem na tyle dojrzały i chętny szukać, czyli rozejrzeć się wokół siebie. Bo wierząc w miłość, powiem, że na pewno człowiek dojrzewa w różnych środowiskach. Jeżeli dorastasz, jeżeli mam swój wiek, to w danym wieku tam, gdzie dojrzeję, tam, gdzie będę chciał zmienić swoje życie, tam, gdzie będę chciał przejść może tą nową drogę, na którą się zaprasza małżeństwie, to tam znajdę żonę. I całe szczęście, niektórzy tak mówią, że niektórzy szukają sobie żony w kościele, we wspólnocie, bo tam są normalni, tam są ludzie z zasadami. Nawet ta asceza nie przeraża. Ale tak rzecz nazywając, to było wielkie szczęście. I wtedy jest też pytanie, że szuka się tej drugiej połówki i ją się pięknie odnajduje.
0: Ile się modliłeś?
1: To jest ciągłe wyzwanie każdego dnia.
0: Ale ile czasu trwa?
1: Moja modlitwa, która była rozwojem, na pewno była modlitwą we wspólnocie. Moje przeżycie do przeczytania Pisma Świętego i do tego, że mi to daje dużo, bo mi daje radość, bo mi daje jakby poznanie takiej woli Pana Boga. Czyli spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie na specjalnym spotkaniu, które dotyczyło chociażby małżeństwa. To, że poznawałem już wtedy w rekolekcjach pijarskich, nawet na takich rekolekcjach, gdzie zgłaszali się uczestnicy i było nas tylko dwóch, bo nikt się nie zgłosił. Były to rekolekcje takie formacyjne, później skończyło się na rekolekcjach przedmaturalnych, czyli przed maturą.
0: Do czego się zgłaszali?
1: Tu w Warszawie na Siekierkach spotkaliśmy się na wielu rekolekcjach, gdzie księża pijarzy posługują. Akurat z tym zakonem wyjechaliśmy do Rzymu z Krakowa i w Krakowie byłem na wielu spotkaniach.
0: Ale tylko dwóch się zgłosiło?
1: Było nas dwóch.
0: Kto?
1: Dwóch chłopaków. Aha. A miało być dużo osób.
0: A w ogóle na całych rekolekcjach?
1: I te rekolekcje się odbyły. I to były już indywidualne rekolekcje, tak? Do dziś wspominam księdza Tomka. I te modlitwy, które ksiądz Tomek nam zaszczepił, czyli te wzorce, o których może powiedziałem na początku, były właśnie w tym kierunku, że modlisz się o swoje powołanie. Że jeśli wybierasz, to modlisz się o tą drugą osobę, która jest. I to był jeszcze czas przedmaturalny. Ale to jest, mówię, bardzo piękne. Modlitwa czasami jest łatwa. I można się modlić, mówię, dniami, miesiącami. A czasami jest na tyle ciekawa, że życie nie może stać się modlitwą, ale pokazuje, że jesteśmy nawet słabi. Że potrafiłem się w swoim życiu nie klękać na modlitwę, do modlitwy. Bo były studia, bo było coś innego, bo byłem na stacji, bo nie wypadało, bo raziło to kogoś, bo mi przeszkadzało. I za każdym razem przeżegnałem się, kiedy jakby chciałem spoczywać. Ale właśnie jest to trudne. I tutaj bardzo dobre pytanie. Nie da się z tego zrobić wykresu. Bo na pewno jest to czasami tak, że myśl i Pan Bóg, tak jak w modlitwie, którą ukochałem, akt zawierzenia, jest tak, że On daje drogę. I trzeba czasem się poddać. Być narzędziem w Jego ręku.
0: No ale to jakiś czas ta modlitwa trwała.
1: Najlepiej się modliłem, jak już się poznaliśmy.
0: Poznajecie się i co? I wiesz od razu, że to jest ta, czy dopiero po długim czasie się dociera do ciebie?
1: Dzisiaj powiem, że wiem, że to jest ta, ale wtedy nie wiedziałem. Nawet czas narzeczeństwa mieliśmy około 2 lat. Już przede wszystkim, jak zaczęliśmy rozmawiać, to powiedziałem, że ja myślę tylko konkretnie. I chciałbym spotykać się w takim no, konkretnym celu poznawania się. Był też czas, kiedy na pół roku przed ślubem być może postawiłem sobie najtrudniejsze dylematy. Nie było to za i przeciw, ale moją stronę. Czy to jest na pewno ta droga? I to nie jest być może najpiękniejsze świadectwo, kiedy w tym momencie chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę, ale jest na pewno czas, kiedy podejmujemy tę decyzję. I myśmy nawet sobie dali taki czas 2 miesięcy, kiedy się nie spotkaliśmy, kiedy był czas tej ciszy. Ponieważ nic nas nie wiązało. Co jest zupełnie inaczej jak teraz. Kiedy odpowiadamy za siebie, kiedy tęsknimy do siebie, kiedy razem się modlimy, kiedy wzrastamy już w formacji ruchu domowego kościoła, kiedy razem planujemy rekolekcje, kiedy razem patrzymy na nasze dzieci, które uczą nas modlitwy, które przypominają nam o niektórych ważnych rzeczach, które uczą się zatrzymać.
0: No i po tym czasie ciszy. Co było?
1: Na pewno wielka radość. Dojrzałość kobiet jest zawsze taka, że kobiety już wiedzą. Mężczyźni nigdy nie wiedzą. Nigdy nie chcą się zdecydować na to, żeby podjąć odpowiedzialny związek, odpowiedzialne dzieło. I na pewno to też dojrzewa. Było mi łatwiej, bo poznałem wiele narzeczonych przed małżeństwem, kiedy miałem okazję jakby przygotować ich do najpiękniejszego dnia, jakim jest ślub, a ja byłem świadkiem i jakimś współorganizatorem ich wesela. Powiem, że no, wzorce pozwoliły mi na to, że byłem już na tyle odważny, że ponad 180 wesel poprowadziłem, kiedy ja nie byłem w małżeństwie, czyli nie wiedziałem, co to jest dzień ślubu. Nie wiedziałem, jak ważny jest sakrament i co w życiu młodych się zmieni. A dzisiaj wiem, że zmienia się dużo. W moim przypadku akurat było to przejście z tego stanu pięknego kawalerskiego do stanu małżeńskiego, za co może też chciałbym Panu Bogu podziękować, bo to był dar, to był piękny czas, kiedy osoba jedna poznaje drugą, kiedy mogą się spotkać i tak jak Adam i Ewa, najpiękniej przeżywać później czas, nie wiem, spotkania, dania sobie tych najpiękniejszych rzeczy. Nie?
0: I z dzisiejszej perspektywy, czym ten sakrament jest? Ile lat jesteście małżeństwa?
1: W tej chwili już będzie 7 lat. Na pewno jest to początek drogi. Tutaj jest to droga do wieczności. Wiele razy musimy się napominać, patrzeć na siebie nawzajem. Moja żona niezwykle jest bogatą osobą. Wiele razy takim może zaciszu lepiej potrafi mnie ukierunkować, kiedy razem rozmawiamy. Choć z rozmową zawsze jest wyzwanie, żeby poprowadzić dialog. Kiedy jest ten czas pracy, czas odpoczynku, czas, nie wiem, teraz już obecnie i poświęcony dla dzieci, to się bardzo, bardzo rozkłada. I później najłatwiej jest powiedzieć, nie było czasu, nie znaleźliśmy stosownej sytuacji, coś zostało niedopowiedziane, coś jest na tyle poważne, że nie zaczęliśmy tematu. I to jest ciągłe piękne wyzwanie. Na pewno mój system pracy pozwala mi na to, żeby wiele razy być, ale nie zawsze może w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu.

0: co jest najważniejsze, co buduje twoją relację z Bogiem? Jak wygląda twój dzień powszedni?
1: Dobrze jest mówić o tym z tej perspektywy czasu i teraz, kiedy czuję się bogaty wewnętrznie. I cieszę się, że jestem może po długich rekolekcjach, bo miałem okazję uczestniczyć teraz w kilkunastu spotkaniach rekolekcyjnych, czyli wysłuchać wiele razy tego samego słowa, które Pan Bóg kieruje. Codziennie spotkać się z Ewangelią i z czytaniem, przeżyć osobiste nawrócenie, czyli czas taki, jak nam daje rok liturgiczny, czyli Wielkiego Postu, rzeczywiście skupia uwagę. Mimo tego, że zacząłem ten czas z niedosytem, bo musiałem pracować w miejscu na wyjeździe i nie mogłem zacząć Środy Popielcowej z czasem zatrzymania, choć udało się być w liturgii Środy Popielcowej, to powiem, że teraz jest łatwiej, jest ochoczo do wszystkiego może wychodzę. Bardziej radośnie jestem jakby nastawiony na wszystko, nawet na niepowodzenie. Ponieważ jestem radosnym chrześcijaninem. Lubię się jakby w środowisku znajdować i dobrze jest mi często dać świadectwo. Dziś akurat myślę, że to jest taki dobry, błogosławiony czas. Są wymagania. Tutaj jest niezbędne czuwanie, praca nad sobą, dociekanie. Ponieważ na co dzień, kiedy coś jest złego, mam świadomość istnienia złego. Z dużej litery złego. Czyli niepowodzenia, coś się stanie, myślę sobie, aha, to jest wola Pana Boga. Prawdopodobnie, nie wiem, zasługuje na to, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu. Niekoniecznie można się wrócić, ale po prostu przemyśleć wolę Bożą. Codzienne czytanie Pisma Świętego uschematywione do tego, że czytam mail, bo przychodzi na skrzynkę pocztową i różne maile czytam i czasami przeczytam go, ponieważ stoję na rozdrożu. Czasami przeczytam go, ponieważ chciałbym poznać historię, czyli nie jest to modlitwa, nie jest to czas. Przeczytam, poznam historię, wchodzę dalej do swoich obowiązków. Ale jest to bogactwo i to jest radość, która się zmienia w poszczególnych latach. 3 lata o to troszczyłem się i dbałem, żeby spotkać Pana Boga w modlitwie ze Słowem Bożym. I jest to niełatwe. Gdybym nie usłyszał świadectwa, że tak można, że ta przemiana w człowieku się dokonuje, to bym pewnie nie podjął trudnego wyzwania. Są następne wyzwania, którymi razem z żoną jakby nakreślamy nasz kierunek, no ale to są rzeczy jakby takiego wzrostu, a na pewno powołanie do tej drogi. Najpierw nie powiedzieć świętości, i tu jest radość, tutaj bije blask, jest nadzieja zbawienia, zmartwychwstania, a w życiu codziennym jak człowiek jest wyspany, najedzony i ciało ma ukojone, to wydaje się, że jest wszystko. Niewątpliwie wtedy zaczyna mocno kołatać serce i dusza drgać, bo trzeba wyjść do innych, trzeba zobaczyć bliźniego, trzeba znaleźć się na drodze.
0: Czyli oprócz indywidualnej modlitwy Pismem Świętym, jakie jeszcze są codzienne twoje zabiegi o relację z Chrystusem?
1: Akurat mam tą sposobność, że pracuję i staram się budować pewnego rodzaju ideę, czyli tworzyć jakby swoją codzienność. Cieszę się, bo nigdy nie jestem w pracy, bo moja praca jest moją pasją. szanuje to moja żona, czyli też akceptuje wszystkie zadania, które ma wykonać, więc mam dużo niezależności. Pan Bóg pokazał, że błogosławi. W tym czasie można rzeczywiście zająć się tym. Nie lubię nieświadomie niektórych rzeczy wykonywać. Wspominam wielkie spotkania takich dobrych relacji i z drugim człowiekiem, i z Panem Bogiem, chociażby na wielkich widowiskach, na spotkaniach młodych, gdzie tęsknimy chociażby do dużej wspólnoty. Teraz, kiedy mniej możemy się jakby gdzieś wybrać z dziećmi, jest dwóch synów, żona, przejazd, samochód, patrzymy na warunki, na pogodę, na zdrowie, to rzeczywiście jest trudniej, ale to nie jest nieosiągalne, bo wspomnienie, wrócenie do materiału, nagrania, do książki, obecnie wiele takich błogosławionych rzeczy nawet w sieci internetu, gdzie już są dostępne bogactwa kultury chrześcijańskiej. To jest źródło. I teraz można powiedzieć, że niektóre media są niedobre, ale to jest mój wybór. W wieku 16 lat wybrałem. Chcę mieć przyjaciół, chcę żyć w wolności. W wolności, która nie jest łatwa, bo mówimy pięknie o wolności, o naturze człowieka i pewnej moralności, a z drugiej strony jest to życie w ascezie. Czyli, że jeśli ja podejmuję post, no to też jest moją wolnością, nie? Ponieważ tak pięknie Pan Bóg to stworzył. Nie da się tych rzeczy powtórzyć, ponieważ tutaj i lektury, i być może źródła, z których czerpiemy, czy czas, w którym się dobrze czujemy przy słuchaniu muzyki, też odpowiedniej, specjalnej. Jest to zacisze. To jest moje miejsce spotkania z Panem Bogiem.

0: czyli kontakt z kulturą chrześcijańską, modlitwa Pismem Świętym, jakieś spotkania no, w grupach. I to jest to najważniejsze, tak? Modlitwa małżeńska?
1: Jak najbardziej. Jest to, gdyby wyliczać, jestem we wspólnocie, która podejmuje jakby zasady i podejmujemy być może swoją wolną drogę w Stowarzyszeniu Ruchu Domowego Kościoła. I to mnie też nauczyło, że tutaj są bardzo ważne czynniki, tak? Moja, nie wiem, postawa pokorna wobec Pana Jezusa, uznałem Go jako Pana i Zbawiciela, więc już jest łatwiej na drodze. Modlitwa osobista, wychodzimy w modlitwę małżeńską, modlitwę rodzinną. Podziwiam mojego syna, kiedy potrafi pięknie się modlić, kiedy mnie zaskakuje, że on już modlitwę zna, bo słyszał ją tylko 4 albo 6 razy, ale on już ją zna. I to jest dar Pana Boga. Albo mój młodszy syn, kiedy oczywiście to jest zainteresowanie dziecka poznawcze, ale kiedy wpatruję w obraz, kiedy te obrazy dla mnie są inspiracją, kiedy starszy syn ukochał obraz Jezusa modlącego się i podobnie jak on składa ręce i jest z nami. To jest najpiękniejszy czas. Później jest myślę właśnie no, ten dialog małżeński, to co nas obowiązuje i podchodząc do samej reguły życia, czyli przemieniania siebie na co dzień, coś, co jest taką pracą nad sobą w małżeństwie bardzo ważną. I też fajnie, że można się tym podzielić na spotkaniu, że można czasami wyższą poprzeczkę sobie postawić lub taką, którą się zdoła udźwignąć. To zmienia życie. Nie powiedziałbym tego świadectwa 2 lata temu, bo było to dla mnie nowe. Wiem, że też jest dużo rzeczy takich i człowiek nieustannie ucząc się poznaje świat i po prostu przechodzi etapy i po prostu wybiera. To dziś trzeba wybrać. To czy ja jestem uczciwy, to czy chcę powiedzieć prawdę, to czy moja firma działa uczciwie, to czy wybieram taką no, Bożą wolę we wszystkim, co chcę zrobić. Czasami wypadałoby powiedzieć, nie dam rady, nic nie zrobię, nie wychodzę z domu. Niewątpliwie Pan Bóg dał taki dar, że uważam, że wiele muszę z tego jakby dać innym. Jestem takim no społecznikiem, czyli dusza, która jak posiedzi dłużej w jednym miejscu, to nie wytrzyma, że musi się czym zająć. Muszę skonstruować jakieś wydarzenie. Bardzo lubię to, ponieważ to szanują osoby wokół mnie też z takim jakimś uznaniem. Mówią, że to dar. Dajmy, myślę, chwałę Panu Bogu, bo zagrożenia są duże. To może być też działanie złego, że ci się udaje, że ci się chce, że masz adrenalinę, że pracujesz, że jeden projekt wyjdzie, drugi projekt, trzeci projekt, że potrafisz nazwać, usystematyzować rzeczy. Pomogą ci w tym ludzie. Ale jest zagrożenie, bo w każdym miejscu, na każdej drodze trafia się nie. To jest błąd, trzeba z tego zrezygnować, zostawić całkowicie, nie, że czyta się, że to może ranić, może krzywdzić, że jest gdzieś niepoprawne. Trudno stać się tą osobą wybierającą tylko dobro, ponieważ jak wielu ludzi na ziemi, tak wiele wyborów.
0: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej drodze chrześcijańskiej? Z czym się mierzysz?
1: Prawdopodobnie w obecnym czasie mocno wybieram pomiędzy tym życiem tu na ziemi, czyli zachętą do tworzenia sobie tutaj raju, chwały, dbania o siebie, o wizerunek, o jakieś takie inne rzeczy, gdzie pokusa jest bardzo duża, kiedy inni klaszczą, cieszą się, to się udaje. A druga sprawa oddania tego wszystkiego na skarb w niebie, na to mieszkanie, które jest po drugiej stronie. Zawsze jest ten taki czas, gdzie można pomyśleć,